0: Władimir Putin w Chinach, w Pekinie spotkał się z Xi Jinpingiem. Obaj wymienili uściski, obaj powiedzieli do siebie miłe słowa, nazwali się przyjaciółmi, przy czym ten chiński prezydent był przywódca, właściwie chiński przywódca był drogim przyjacielem, natomiast rosyjski prezydent był starym przyjacielem dla Xi Jinpinga. Profesor Hieronim Grala, historyk i dyplomata, znawca Rosji, historii tego regionu świata, także autor książki Watacha Putina. To bardzo ważna książka też do dzisiejszej rozmowy, dlatego że dzisiaj o tym, jaką wizję ma Władimir Putin i jaką wizję serwuje swoim współpracownikom, to o tym też dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Ta wizyta Putina w Chinach, tydzień po wizycie Trumpa. Tutaj zaskoczenia wbrew pozorom nie ma, to bardziej medialna kreacja, bo wizyta Putina była już wcześniej przygotowywana, wcześniej wyznaczona, ale no 40. spotkanie to by świadczyło, że Chiny i Rosja to jest wielka przyjaźń, już niemalże jak za czasów minionych, słusznie Andropowa, Czernienki i takich przywódców, których pamiętamy z lat 80.
1: No cóż, oni wszyscy rządzili albo krócej niż Putin,
0: no zdecydowanie.
1: Zemplum Czernienko czy Andropow, albo w dobie nieco inaczej układających się stosunków między Związkiem Radzieckim a postmaoistowskimi Chinami. No wszyscy jednak pamiętamy permanentne konflikty graniczne, konflikt nad Ussuri i tak dalej. Teraz mamy inną epokę. Teraz przywódcy nazywają się wzajemnie, czy raczej wyzywają się od przyjaciół. Stwierdzenie stary przyjacielu jest o tyle dwuznaczne, że z perspektywy europejskiej może być podkreśleniem, że jest starszy niż Wowa, ale z drugiej strony jest z punktu widzenia rozumowania elit postmandaryńskich komplementem, bo stary to jest dostojny i mądry. Ale nie wiem, czy Putin ma tego świadomość. Spotkań jest dużo. Jeżeli dobrze policzyłem, to jest to 25. wizyta Putina w Chinach. No i cóż z tego wynika? Mówi pan o tym, czy to świadczy, pytał pan się o to, redaktorze, czy to świadczy o przyjaźni, komitywie i tak dalej. Jest taka dobra anegdota rosyjska, że kiedy nieoczekiwanie zmienił się klimat stosunku do III Rzeszy i prasa radziecka zaczęła pisać o odwiecznej przyjaźni niemiecko-sowieckiej, to inteligenci moskiewscy ukuli o tym sojuszu powiedzonko zaklatye druzja, czyli zaklęci, powiedzmy, przyjaciele, co było oczywiście złośliwe, bo zaklęty wrak, prawda? Ten przysięgły wróg, prawda?
0: Tak jest.
1: Trochę tak z tym jest w tej chwili. Każdy sprzedaje coś innego i każdy oczekuje czegoś innego. Chiny oczekują wzmocnienia swojej potężnej i tak pozycji w Rosji i umocnienia swojej potężnej pozycji w regionie. Jest tajemnicą Poli Szynela, że w istocie rzeczy, w sensie wpływów politycznych, mocno okroiły znaczenie Rosji na Dalekim Wschodzie i wywierają przemożny wpływ nawet na części składowe Federacji Rosyjskiej. Natomiast z punktu widzenia Rosji w pewnych sytuacjach jest to być albo nie być. Przecież jeżeli ponad 80% tych technologii, komponentów, surowców i tak dalej, których Rosję pozbawiły sankcje, idzie przez Chiny, no to przepraszam, to oznacza, że Chiny trzymają klucz od garoty zaciśniętej na gardle Rosji, prawda? Co więcej, Chiny są w stanie, być może w tej chwili jako jedyne, ograniczać mocno wpływy Rosji tam, gdzie Rosja przeniosła swoje aktywy, nie radząc sobie właśnie w Syrii, mając problemy Wenezuela, Kuba i tak, Afryka. Afryka. Rosjanie od dłuższego czasu grali na Afrykę. Wyparli tu i ówdzie wpływy francuskie na przykład bardzo skutecznie.
0: Francuzi wręcz dali się wyprzeć.
1: I któż tam jest poza nimi w tym momencie? I to bez baz, bez Afryka Korps, bez technologii wojskowych. Chińczycy.
0: Kupcy
1: Chińczycy są gospodarczo po prostu obecni. Chińczycy udzielili pożyczek, wprowadzili pieniądze i robili to 20 paru lat. Więc gdyby Rosja zaczęła sobie tworzyć, co próbuje, zastępczą strefę wpływu w Afryce, no to emisariusze Towarzysza Akcji już tam są. I mają dosyć duży kawałek tego tortu. I to wszystko można by mnożyć, ponieważ Chiny z różnych względów, mając także różne rodzaje nie tylko marchewki, ale również kija, są w stanie zapośredniczyć tu i ówdzie nawet między Rosją a Unią Europejską. Mają swoich lobbystów w Europie. Mają potężne argumenty w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że Putin zaczął dokonywać daleko idącego zwrotu, przynajmniej w retoryce, jeżeli jest mowa o Unii Europejskiej.
0: Mm-hmm. To znaczy, powiedzmy to wyraźnie, co się stało, że dla niego Unia Europejska staje się...
1: Potężne tąpnięcia w polityce zewnętrznej, ale także wewnętrznej. Rosja ma problemy. Te problemy narastały od dłuższego czasu. No nie da się bezkarnie prowadzić tyle lat pełnoskalowe działania zbrojne, udawać, że jest to nic nieznacząca akcja na peryferiach w momencie, kiedy i ponosi się straty materialne i demograficzne, poniosło się ogromne koszta polityczne, no i oczywiście koszta gospodarcze. Prawda? No proszę sobie wyobrazić, jak dalece Rosja jest przymuszona do nierównego dialogu z Chinami, no jeżeli sobie wyobrazimy, że i tak dotychczas sprzedając surowce energetyczne po znacznie niższych cenach niż w Europie, w czasie ostatnich rozmów wokół tego projektu Siła Syberii 2,
0: Czyli który
1: i tak w zasadzie proponuje sprzedawanie surowca prawie że po kosztach wydobycia, byli przymuszani przez Chińczyków do obniżenia taryf w zasadzie poniżej opłacalności. A przecież jeszcze koszta inwestycyjne, ten projekt trzeba tak naprawdę zrealizować.
0: Chińczycy bardzo sprytnie grali tymi cenami w rozmowie z Putinem w Pekinie. Tutaj Putin może nie był bezradny, nie chciałbym takiego słowa używać, ale no, to była twarda gra o przyszły ewentualny rurociąg Siła Syberii 2. Dlatego, że ten pierwszy od 2019 działa, ale ten drugi. Czy to nie pokazało, że Putin musi słuchać Chińczyków, nam wszystkim, w sposób większy niż chociażby na początku tej wielkiej wojny Rosji z Ukrainą w 2022 roku?
1: No w jakimś stopniu musi słuchać, ponieważ jak widać jest bardzo mocno powiązany gospodarczo z Chinami. Po drugie, jak się mówi o tym projekcie Siła Syberii 2, to należy pamiętać, że on parę razy już był podnoszony i parę razy de facto zamrożony. I ta wirtualna rura gdzieś tam leży w tajdze, to znaczy plany na rurę też leżą. Wizytę Putina poprzedziła wizyta Alexego Millera, który opowiedział, że memorandum, że podpisane i tak dalej. Świat za bardzo nie widział tekstu tych porozumień, a to, co się działo w trakcie wizyty, wskazywałoby raczej, że coś tam podpisano, jak to mówią na wschodzie oficjos, i nic z tego wielkiego nie wynika. Należy jeszcze sobie uświadomić, że w istocie rzeczy przemysł wydobywczy rosyjski coraz bardziej zaczyna przypominać niewydojoną krowę. z przepełnionymi wymionami. Przecież tak naprawdę co robić z tym gazem wydobywanym? No, w zasadzie go wyłącznie spalać można. Przecież to jest tak gigantyczne ograniczenie sprzedaży, że nawet wyprzedaż do Chin po bardzo obniżonych cenach i tak jest lepsze niż płacenie za wydobycie i de facto utylizacja surowca.
0: No dobrze, ale Chińczykom Rosjanie są potrzebni. Chińczykom Rosjanie są potrzebni. No ta wizyta i te wymiany i te, jak pan profesor powiedział, wyzywanie się od przyjaciół czemuś służy, coś pokazuje. 25 lat. To jest autorstwa Putina relacja. To nie jest niczyja inna. Może być konsekwencją poprzedników, poprzednika zasad właściwie można powiedzieć, ale to jest jego relacja z Chińczykami. To jest Putin, to jest jego prezydentura.
1: No jednak nie tylko, bo jednak o zmianie stosunku do Chin zaczęto mówić już z Andropowa. Jednak to i owo się przydarzyło w czasach gorbaczowskich. Natomiast emisariusze Jelcyna też jeździli do Pekinu, ale poza tym Chiny się zmieniły. To są inne Chiny niż 40 lat temu. To jest zupełnie inny sposób uprawiania polityki, ale przede wszystkim inny sposób administrowania gospodarką. I nagle się okazało, że to, co przez kilkadziesiąt lat nie budziło niczego na Kremlu poza uśmiechami, poczuciem wyższości, uśmiechami politowania. Tak, no to przecież Chiny były przez dłuższy czas, no w zasadzie od lat 70. traktowane raczej jako groźba dla rubieży wschodnich i wpływu w Azji państwa rosyjskiego, niż jako potencjalny sojusznik. To ten słynny dowcip, czym naprawdę straszy swojego dziadka Breżniewa jego wnuczek. No, podciąga brwi do góry i mówi: dziadku, idą. Prawda? To oddawało, tak powiem, klimat. Przypominam, że 15 jeszcze lat temu, 15-20 lat temu, powszechnym zjawiskiem w mediach rosyjskich było straszenie obywateli kolonizacją Syberii, spontaniczną kolonizacją Syberii przez Chińczyków. Tymczasem ówczesne wskaźniki demograficzne dowodziły, że tej groźby nie ma. I w jakimś celu nakręcano, a przenikanie tej ludności chińskiej do rosyjskiego interioru, jeżeli chodzi o wielkości, to ja przepraszam, ale w skali całej Federacji Rosyjskiej, to na przykład dzisiaj mieszkańcy jednej tylko stołecznej Moskwy mogliby wspominać z zawiścią, bo mają w Moskwie więcej Tadżyków niż przedtem przez 10 lat przyjechało Chińczyków na Syberię. No. Do tego co prawda dochodziły przezabawne wydarzenia, bo jak na przykład robiono sondę na Syberii chyba w 2009 roku, sprawdzając, jaka jest reakcja miejscowej ludności, którą właśnie wtedy straszono tym nadejściem Chińczyków, że to trzeba kontrolować, przyglądać się i tak dalej. No i na jakimś takim rynku gdzieś tam koło Czyty zapytano taką dosyć rozłożystą Rosjankę. On mówi: nie, mówi, Kitajcy, nie są źli, ja już mam drugiego męża Chińczyka. Więc dziennikarz się trochę zdziwił. Mówi: już drugiego? Tak, mówi, bo ten wrócił do ojczyzny. Mówi: mam drugiego. Mówi: ale to są dobrzy mężowie. Na co zupełnie oszołomiony dziennikarz się pyta: dobrze, a dlaczego? A on mówi: wyobraźcie sobie, że w ogóle nie piją.
0: To jest
1: cudne, prawda?
0: Poważny argument za.
1: Tak, w ogóle nie piją. A to nieważne, że oni gromadzą te ruble i wysyłają tam do siebie do domu. Oni po prostu są inni, są pracowici i nie piją.
0: Ale to jest fantastyczna anegdota opowiadająca o społeczeństwie rosyjskim i relacjach oczywiście rosyjsko-społecznych, rosyjsko-chińskich, ale to
1: wie
0: jest
1: pan,
0: kapsuła czasu.
1: Jedna ze znakomitych aktorek rosyjskich, zresztą bardzo zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w swoim czasie wygłosiła taki apel, żeby wybudować pomnik pojednania rosyjsko-chińskiego na granicy, właśnie w rejonie Czyty. I pomnik powinien mieć kształt tak zwanej połosatej, czyli pasiastej torby ciełnocznika, czyli to nie jest przemoc, to jest właśnie mrówka. Mrówka. Prawda? Mrówka chodząca przez granicę. I powiedziała, to ma największą rolę do odegrania historycznego, bo dzięki temu Chińczycy i Rosjanie się oglądają z bliska, zaprzyjaźniają, rynek jest uzupełniony, wszystko działa i tak dalej. Ja wtedy zresztą dołączyłem się do niej i powiedziałem, że taki sam pomnik można było w swoim czasie postawić obok Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie, gdzie każdego dnia spotykali się nasi rodacy i jak wtedy szacowano około 250 tysięcy przybyszów ze wschodu. I dzięki temu powstało na przykład w Rosji, bo wpływ Polski wtedy był znaczący, przejęte i usynowione w języku rosyjskim pojęcie tylko z przesuniętym akcentem załatwili. Żeśmy wzięli i załatwili coś. To było jedno, a po drugie było piękne sformułowanie, jacy by Polacy nie byli i tak dalej, to na rynkach moskiewskich człowiek słyszał sformułowanie: a u mnie jest swój pan. Nie chodzi o to, że to mówił pańszczyźniany, że ma swojego pana w Polsce, tylko ma swojego Polaka zaprzyjaźnionego, a Polak to jest pan, a u mnie jest swój pan.
0: Panie profesorze, pytanie jest moje takie w związku z tym, bo tutaj opowiadamy o tym, jak Chińczykom zależy na Rosji, to znaczy jak Chińczycy korzystają z tej sytuacji, kiedy Rosja jest słabszym krajem niż była jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy to mówi się, że to ten Chińczyk to jest ten senior partner wobec junior partnera. To są znane już opowieści. Ale pytanie jest to, jaki Putin przyjeżdża do Xi Jinpinga. The Economist napisał coś takiego w artykule na początku miesiąca, przed tą niefortunną paradą zwycięstwa, która była ograniczona, która prawie że ośmieszyła Putina. Nie było tam tego, co było poprzednio przez lata, przez zawsze było na Placu Czerwonym. W ciągu ostatnich 3 lat aktywa o wartości około 60 miliardów dolarów zostały przejęte od prywatnych przedsiębiorców i znacjonalizowane albo przekazane lojalistom i kolesiom, co stanowi największą redystrybucję majątku od czasu masowej prywatyzacji w latach 90. I nie chodzi o to, że elity nagle odkryły upodobanie do rządów prawa czy demokracji, ale te osoby lojalne wobec reżimu zostały nakarmione. Pan pamięta czasy przecież i właśnie to porównanie. Czy to jest konstytucja systemu putinowskiego, finansowa, ekonomiczna?
1: Wydaje się, że w zasadzie od zarania swoich rządów Putin, właśnie posługując się gospodarczym łomem, bo nie wytrychem i nie kluczem, przede wszystkim czynnikami gospodarczymi, budował swoje zaplecze i budował lojalne sobie środowisko. Jak pan pamięta, Putin miał wszelkie powody uważać w pewnym momencie oligarchów za wielkorządców Rosji ważniejszych niż premierzy i być może prezydent. Pamiętał czasy swojej współpracy z Jelcynem, kiedy oligarchowie bieryzoscy i gusińscy w zasadzie otwierali sobie kopniakiem drzwi na Kreml. To oni decydowali, jaki jest rozkład w rządzie. I miał świadomość tego, jak to jest niebezpieczne, więc doprowadził do redystrybucji dóbr. Poza tym wykorzystał do maksimum możliwości, jakie jednak dawało zachowanie przez państwo wpływu na strategiczne sektory. I nie chodzi tutaj o żadne tam zasoby bankowe czy kwestie złóż, bo to zawsze można znacjonalizować i przekazać. Ale chodziło o to, że jak się ma kontrolę nad najważniejszymi, z jednej strony właśnie energetycznymi przedsiębiorstwami, ale z drugiej strony na całą skomplikowaną technologią, zbrojeniówką, która jest podstawą, że tak powiem, przemysłu ciężkiego rosyjskiego i tak dalej, jak się to rozdaje swoim współpracownikom w zarząd, to ma się oparcie w kategorii, którą ja zawsze nazywam kategorią gosoligarchów, państwowych oligarchów, takich jak na przykład Sieczyn.
0: Igor Sieczyn.
1: Po prostu Igor Sieczyn, który rządzi zasobami energetycznymi, ale rządzi w imieniu państwa.
0: I kim on jest, powiedzmy, jeszcze krótko?
1: No, jest szefem Rosniewki.
0: No właśnie. To oznacza, że jest, można powiedzieć, w kręgu władzy.
1: No, nie, no to jest po pierwsze kolega z czasów niemieckiej rezydentury jeszcze Putina.
0: O to mi chodziło.
1: Tam jest kilku takich właśnie. Mm-hmm. Ale proszę pamiętać, że wcześniej doprowadzono do konsolidacji tych wpływów. Przecież jednym z powodów, dla których trzeba było utrącić Chodorkowskiego, było to, że niezależnie od swoich zdradzanych czasem planów związanych z osobistą karierą polityczną, miał w swoich rękach spory kawałek tego energetycznego tortu, więc należało doprowadzić do przejęcia tego, co miał. To jest wielochodówka, bo oligarchowie kontrolujący te newralgiczne obszary nie wzięli się znikąd. Oni też byli powiązani z jakąś częścią obozu władzy, najczęściej dawnego obozu władzy. Bo też spora część tych oligarchów to są ludzie, którzy się uwłaszczyli i, ja bym powiedział, zrzucili łańcuchy zależności, bo przedtem funkcjonowali trochę tak jak brokerzy starych elit politycznych. Na przykład właśnie służb. Mhm. Służby nie były jednolite, też były podzielone na różne frakcje, kto z kim, przeciwko komu. Oni dość szybko podzielili pieniądze, ale również podzielili rzecz bezcenną. Wiedzę i archiwa o zasobie kadrowym i tak dalej. No. W związku z czym jakby pan
0: wiedzę przeżał
1: wiedzę i archiwa, karierę...
0: no jakie to bardzo bym powiedział rosyjskie i radzieckie.
1: No nie
0: wręcz.
1: tylko. No tak, wie pan, w Chinach było podobnie. Tak się buduje po prostu swoje imperium. Tutaj to rozdawnictwo, ta redystrybucja dóbr dostępu do państwowych także kontraktów stworzyła pewną grupę ludzi zależnych albo całkowicie zależnych od Kremla. I teraz, tak jak my zawsze z moim współautorem, przyjacielem Witoldem Juraszem mówimy, była epoka otwierania drzwi kopniakiem, a teraz jest epoka stania pokornie ze spuszczoną głową w kolejce przed drzwiami, które dość niechętnie są uchylane. Oni przychodzą wyłącznie jako petenci.
0: Ekonomist mówi o tym przejęciu, aktywów, tak, o pieniądzach. Natomiast ja mam takie pytanie, czy Putin ma jakąś ideę jeszcze dla swoich współpracowników, dla tej watahy, o której też z Witoldem Juraszem piszecie, czyli no, Igora Sieczyna na przykład. Czy on ich trzyma jakąś ideą wielkiej Rosji, Rosji takiej imperialnej, jak to było za czasów carskich później? Związek Radziecki też byśmy mogli do tego zaliczyć. Czy to w ogóle się jeszcze liczy? Czy tutaj jest koniec tej idei? Czym on ich trzyma przy sobie, u władzy, ze sobą, razem? No jakiś jest spoiwo. Musi być chyba.
1: Wie pan, ja myślę, że można tutaj zastosować trawestację słynnej frazy Ludwika Króla Słońca XIV, prawda? Monarcha mówił: państwo to ja, a oni mogą dzięki Putinowi powiedzieć: państwo to my. Państwo należy do nich. Państwo należy do nich, to oni kreują jego politykę. W tym oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo dla Putina. On był kiedyś primus inter pares, tych najbliżej siebie usytuowanych, mających autorytet i wpływy, powoli poodsuwał. Teraz ten rozdziew między nim a jego zapleczem jest trochę większy. Są oczywiście osoby jakoś tam wyróżniane. Skład tego echelonu się zmienia, jedni odchodzą, inni wypadają, kooptuje się nowe osoby, wpływy niektórych się zamraża na wszelki wypadek, jakiś tam się trzyma w odwodzie. No ale generalnie rzecz biorąc, to wszystko są beneficjenci tego układu, nawet ci, którzy z niego wypadli. To jest wspólnota interesów.
0: Czyli państwo to my.
1: Oczywiście.
0: Bo
1: oczywiście.
0: Tak patrząc na maj i tą nieszczęsną paradę, do której się, zwycięstwa, do której się odnoszę, tą wizytę w Chinach, to tak jakby no, to rozliczenie z systemem Putina i ten ekonomist, który pisze, że Putin no, już nie ma tej mocy, co miał. Że już właśnie ci ludzie związani z Putinem już nie mówią my, tylko on, to jest jego wojna. I to, co zostało przemycone przez Chińczyków, przynajmniej ja tak przypuszczam, to znaczy te słowa Xi Jinpinga, który powiedział, że Putin być może będzie żałował wojny na Ukrainie. Później się do tego nikt nie przyznaje. Teraz już to jest tak zwany fake news się
1: po trójkącie niejako, prawda? Bo i Amerykanie w pewnym momencie zaczęli cieniować ten wątek. Biedny Pieskow musiał się do tego odnieść w czasie konferencji prasowej, więc użył ezopowej frazy. No przecież Chińczycy sami zaprzeczyli, prawda? Czy tam zdementowali. Chińczycy rzeczywiście zdementowali, ale tak zdementowali, że nie powiedzieli, że to jest powiedziałbym nadużycie, kłamstwo. Tylko nie, takie słowa nie padły i tak dalej. Chińczyk numer jeden parokrotnie już wypowiadał różne rzeczy, które można było traktować jako zaloty, może powiedziałbym, do opinii zachodniej, natowskiej, europejskiej, takie nic nie kosztujące, ale tak naprawdę za każdym razem później coś się wydarzało, niekoniecznie miłego dla Rosji. Ja przypominam, że Chińczycy od czasu do czasu demonstrują coś, co bardzo destabilizuje te dramatyczne przecież starania Rosji o utrzymanie równowagi. Pamięta pan na przykład odcinanie systemu bankowego rosyjskiego, systemu chińskiego, który w pewnym momencie w zasadzie był jedyną przełęczą, przez które te muły ze złotem mogły przechodzić, prawda?
0: Rosyjskie muły.
1: No więc to jest to, no więc teraz nieprzypadkowo też to było ciekawe, że jak podawano skład delegacji, kto tam jedzie, prawda, że 8 ministrów, 5 wicepremierów i tak dalej, to zupełnie oddzielnie powiedziano właśnie, że będzie również jechała szefowa banku, prawda, Nabiullina. Razem, a osobno. Rozmowy bankowe są niesłychanie trudne dla Rosjan od mniej więcej półtora roku już i tu w ogóle jakoś się nie dyskutuje o jednej rzeczy podstawowej. Czy przypadkiem część rezerw, część tego, co zachomikowano i co wytransferowane w kraju, no jednak nie znajduje się w Chinach.
0: To dopiero takie powiedziałbym kolokwialnie, numer.
1: Tu takie słuchy chodziły, przy czym palcem pokazywano na transfery do Chin najbardziej skorumpowanego środowiska, czyli otoczenia Szojgu.
0: Czyli to jest...
1: To bardzo ciekawe jest. Szojgu oczywiście miałby pewne techniczne możliwości, bo akurat wojskówka miała dużo interesów do zrobienia.
0: Szojgu, minister obrony, no ale też kim on jest?
1: No były minister obrony.
0: Były minister obrony, ale...
1: Siedzi całe otoczenie przecież.
0: No właśnie.
1: On jeszcze nie siedzi, dzięki czemu cała ekspercka, że tak powiem, nie chcę używać ponownie słowa watacha, ale bardzo wielu wybitnych ekspertów opowiada o tym, jaki to Szojgu jest ewentualnym zagrożeniem, alternatywą dla Putina, bo przecież ktoś po Putinie musi przyjść, on zachował pracę, wpływy w armii i tak dalej. Słucham tego z dużym rozbawieniem, no bo nigdy nie słyszałem innego określenia od generalicji rosyjskiej odnośnie Szojgu, jak słowo strażak. To bo wypominano mu to skuteczne skądinąd kierowanie Ministerstwem Klęsk Żywiołowych, co w warunkach rosyjskich przy brakorubstwie i skomplikowanym klimacie oczywiście mogło się w czasach pokoju wydawać ministerstwem ważniejszym niż Ministerstwo Obrony.
0: No ale tym biorąc niemniej, pod uwagę tradycyjne letnie pożary na terytorium Rosji i klęski żywiołowe.
1: Nie, no tam się ciągle coś paliło, waliło.
0: Ostatnio
1: tam
0: powódź w Dagestanie chociażby.
1: Jakieś ropa się zapalała, gaz wybuchał jeszcze niewydobyty. Szojgu oczywiście demonstrował w owych czasach wspaniałą skuteczność, zjeżdżał na karabinczyku, zapychał dziury w ziemi i tak dalej, i tak dalej. Potem został ministrem obrony. No i zaczęło się rozkradanie. I to rozkradanie przez jego otoczenie, które w dużym stopniu nie miało nic wspólnego z tymi właśnie starymi generałami frontowymi. No i tej chwili opowiadanie o tym, że zachował wpływy w armii, w momencie jak jego wszyscy zastępcy praktycznie siedzą, to ja nie wiem, no, gdzie zachował. No, w kantynie, wśród kierowców, wie pan, no. Zwłaszcza, że przyszedł na jego miejsce twardy zawodnik, który rzeczywiście może być kreowany na potencjalnego następcę Putina. I co więcej, gdyby miano mnie zapytać, czy w rosyjskim w rosyjskiej konstelacji kremlowskiej istnieją politycy, którym na przykład Putin mógłby przekazać władzę, tak jak przekazał mu Jelcyn, to pierwszym, na którego pokazałbym palcem, jest właśnie dzisiejszy minister obrony, czyli Andrzej Białousow.
0: I teraz pan nawiązuje do mojego kolejnego pytania. Czy ta wojna Rosji z Ukrainą, wojna Putina, jak teraz słyszymy, już nie nasza, jak pisze The Economist, do którego się odwołuje. Czy to jest, tak jak to w historii, na co pan zwraca często uwagę, ten moment, w którym mówimy, ta wojna pozwoli na wymianę elit, zmianę władzy. Tak jak, że Rosji jest to potrzebne. No tego typu to jest państwo od zarania, że wojny powodują wymianę władzy. Czy to jest ten sam proces?
1: No, po pierwsze, część tej elity już uległa wymianie. Różne tu dziwne procesy obserwowaliśmy. Trzy lata temu na przykład do tej piątki, szóstki wpływowych, potencjalnych delfinów i tak dalej należał dzisiejszy speaker Dumy, czyli Wiaczesław Wołodin. W tej chwili Wiaczesław Wołodin jest skurtyzowany do roli małego chomiczka ćwiczącego słupki przed Putinem. Nie ma żadnej samodzielnej roli. Co ciekawe, tutaj takim chyba czasem próby dla niego było kompletne wymiksowanie się z działań w czasie puczu Prigożyna.
0: Tak.
1: On tam wybrał się, był podróż służbowo zagraniczną i oczywiście dowiódł wtedy.
0: Natomiast... A to on był wśród tych, którzy byli w samolotach tych startujących tak szybciutko z Szeremetiewa?
1: Nie, on miał planową, w czasie zaplanowaną wizytę i tak dalej. Natomiast wymieniono nam Szojgu, wymieniono nam Patruszewa, o którym z uporem maniaka spora część polskich mediów ciągle pisze jako polityku wpływowym, nazywając go szefem KGB, którym nie jest od strasznie dawna, nazywając go sekretarzem Rady Bezpieczeństwa, którym też nie jest od dawna i tak dalej. Jest doradcą prezydenta pilnującym przemysłu stoczniowego, no, przy tonącej i rdzewiejącej rosyjskiej flocie. Więc jeżeli wybyli tacy ludzie z tego otoczenia, no to coś się wydarzyło. Pojawił nam się Białousow, co w moim przekonaniu jest niesłychanie ciekawym zjawiskiem z punktu widzenia ciągłości kadrowej władzy rosyjskiej. Bo u nas znowu go traktowano jako człowieka, który nie wiadomo skąd tam przyszedł i tak dalej, i tak dalej. No tak, tylko że jego ojciec był doradcą Kosygina.
0: Premier Kosygin.
1: No tak, no,
0: to dawne czasy, panie
1: no tak, nowe wraca, prawda? Nowe wraca. Więc są przedstawiciele starej elity ciągle w grze. Poza tym no, mamy ciągle kryjącego się w głębokim cieniu, ale bardzo wpływowego, faktycznego dzisiaj kontrolera w imieniu Putina sektorów siłowych i doradcy generała Dziumina. Tego, co to na czele Zielonych Ludzików desantował się był na Krymie.
0: Na Krymie, tak jest.
1: I tak dalej. Więc to są osoby ważne i proszę zobaczyć. W poprzednim rozkładzie politycznym obserwowaliśmy informacje o aktywności właśnie Patruszewów, Szojgu, Wołodinych i tak dalej. W tej chwili co my wiemy o działalności Diomina? Co my wiemy o działalności Sobianina? Nic nie słyszymy. Nic nie słyszymy. A oni działają.
0: A Zachód na to patrzy? Zachód widzi tę wymianę elit, wymianę tego systemu władzy, który jest? I czy rzeczywiście Zachód jeszcze się obawia Putina, czy czeka na zakończenie tej operacji wymiany elit i wtedy dojdzie do porozumienia i do tego, o czym usłyszeliśmy chociażby z ust premiera Węgier, o którym za chwilę będziemy rozmawiali z Dominikiem Hejem, to i gaz i tak popłynie do Europy.
1: Nie, no Zachód oczywiście na to czeka i bardzo na to liczy, bo taka samoistna wymiana na Kremlu wiele rzeczy by rozwiązywała. Mówimy, że Rosja, jak to ładnie kiedyś pani doktor Brytz powiedziała, chce wypełznąć z tej wojny. Tak, wypełzanie z wojny jest marzeniem sporej części elit rosyjskich, tych bardziej przytomnych i mniej zapiekłych. No ale dla Zachodu to wypełzanie jest pożądanym zjawiskiem, bo zmienia całkowicie dynamikę sytuacji politycznej. Rosja przestaje być groźna, zaszyje się w kącie, będzie lizać rany i odbudowywać swoje zasoby. Nie ulega wątpliwości, że pod przywództwem takich polityków tego nowego rozdania, których ja tu wymieniłem, to będzie przypominało do złudzenia tego drapieżnika w legowisku zalizującego rany przed następnym skokiem. To ja akurat znam dosyć dobrze poglądy środowiska, z którego wywodzi się Białousow i jego otoczenia. I to,
0: czyli co to znaczy ten skok? Że atak?
1: No to są, wojna? Ja bym powiedział, to są rosyjscy imperialiści, tu nie ma żadnej wątpliwości. Tyle, że nie są to szaleńcy, to są pragmatycy. Zmęczeni tym, co się dzieje, uważającym, że państwo przepala swoje zasoby, przepala je coraz bardziej i to nie chodzi w tym momencie już nawet o ich prywatne zasoby, bo te są bezpieczne w Panamach czy gdzieś tam, tylko że przepala swoje zasoby, które można obrócić na wzrost potęgi państwa. W związku z czym to są ludzie, którzy będą odbudowywać to, co zostało zmarnowane. Tam padają sformułowania w rodzaju zmarnowaliśmy.
0: Czyli jest taka samokrytyka.
1: Jest. I to jest główny powód pretensji do Putina, artykułowanych między sobą i z rzadka bardzo, bo z tym współwystępuje drugie stanowisko. To jest tak jak tym zjednoczeniem się żołnierzy na polu bitwy wokół sztandaru pułkowego. No cholera, nie mamy innego sztandaru w tym momencie. No, naród przywykł do Putina. My się musimy stać wokół niego, póki on jeszcze sam stoi bez podpórki, bo nie mamy innego. Prawda? I to jest ten dramat tych niekoniecznie reformatorów, ale ja bym się tu nie wahał ich nazwać pragmatykami.
0: Czyli pragmatycy, imperialiści to jest ta nowa krew, która jest tłoczona do systemu Putina, który na razie to jeszcze firmuje przed swoim odejściem, tak na koniec jeszcze?
1: No ja tak widzę to środowisko. Ja wiem, że nie jest to miła i optymistyczna wizja, ale czy w ogóle mamy jakoś miłą i optymistyczną wizję, kiedy dyskutujemy o potencjalnych kierunkach rozwoju Rosji, bo tak czy inaczej, no biologia ma swoje prawidła, przecież nieuchronnym odejściu prędzej czy później Putina od władzy. I czy mamy teraz jakieś scenariusze? Czy naprawdę możemy poważnie liczyć się z tym, że istnieją jakieś gwałtowne możliwości liberalizacji, że dojdą do władzy ci, którzy wydają nam się znacznie bardziej sympatyczni, których myśmy stworzyli, prawda, na własne podobieństwo jako punkt odniesienia. No obaj z panem świetnie pamiętamy, jak opinia także w naszym kraju eksploatowała wątek Nawalnego, co dowodziło przede wszystkim nieznajomości jego wypowiedzi, jego działań wcześniejszych i jego tekstów, jego zachowań.
0: To były To był przedstawiany on w wielu wypadkach jako ten, który jest fantastycznym bojownikiem o wolność i liberalizm w Rosji, a ten element praktycznego imperializmu i Krymu został...
1: Ja pamiętam
0: został
1: w oberpatriotycznych pochodach ręka w rękę z wszelakim plugastwem, które dzisiaj wspiera operację wojskową. Ja pamiętam go jako człowieka po agresji na Gruzję, nazywającego, to jest gra słów, Gruzinów gryzunami, czyli no, gryzoniami, prawda? I tak dalej. No więc budujemy sobie wyobrażone, doskonałe, takie jakbyśmy chcieli widzieć osobistości rosyjskiej sceny politycznej, zamiast w chłodnym rozrachunku zastanawiać się, jak będziemy rozmawiać z tymi, którzy pewnie do tej władzy dojdą.
0: I tutaj musimy postawić znak zapytania i myślę, że to jest bardzo dobry znak zapytania w momencie, kiedy rozmawiamy o Rosji Władimira Putina i nie tylko Władimira Putina, bo tych, którzy są imperialistami, pragmatykami dochodzą do władzy. Mnie co jeszcze zainteresowało tylko w tym miesiącu, to na przykład Order Subedeja, Republika Tuwy. To jest coś niesamowitego, panie profesorze. Subedej to był prawym mieczem, bo już nie powiem, że ręką, Czyngis Hana, który to Ruś wojował, który pochód zachodni...
1: Parokrotnie. No, Kaukaz, a potem wielki pochód.
0: Mordował
1: no,
0: Rusów.
1: Tak, anihilacja ważnych ośrodków państwowości ruskich z ludnością, co do ostatniego.
0: Subedej
1: słynący jako ten, który nigdy nie poniósł żadnej klęski, co nie jest prawdą, bo Bułgarzy nadwołżańscy go zdrowo przetrzepali, ale proszę pamiętać, że znowu myśmy przepuścili jeden wątek z prehistorii tego kultu Subedeja. Pan ma świadomość tego, kto się kreuje na jego potomka?
0: Nie.
1: Szojgu.
0: Naprawdę.
1: Szojgu, tak, tam była przepyszna historia, jak wymalowano w Tuwie gigantycznych rozmiarów mural, gdzie na opancerzonej kobyle w takim właśnie płytkowym pancerzu jedzie właśnie Subedej i ma twarz Szojgu. W pewnym momencie powstały pytania, czy rzeczywiście on pochodzi z rodu Subedeja. Wtedy najwyższe autorytety duchowne kraju Tuwy powiedziały, że no, nawet jeżeli nie, no to się wcielił w Szojgu. Więc Subedej to jest dla Tuwy kult, do którego można aplikować właśnie Szojgu. Ale to jest coś jeszcze. Subedej jest czymś, co kolejny raz pozwala wrócić do nieudanego przecież eksperymentu tworzenia wizji nie jarzma mongolskiego, tylko prawie, że Federacji Tatarsko-Rosyjskiej.
0: Panie profesorze, a to już jest, ja wiem, to jest pana obszar zainteresowań wybitny, już także do niego... Dzisiaj nie wkraczamy, ale ja tylko powiem, że order Subedeja będzie przyznawany żołnierzom za zasługi na froncie na Ukrainie. Właśnie z kraju...
1: Bardzo słusznie, tam gdzie Subedej zalał to ziemię ukraińską, kijowską krwią.
0: Tak jest, no, ale to będzie wręczane naprawdę i dekorowani żołnierze, Stówy zresztą i z tego typu republik, żołnierze najwięcej się rekrutuje do armii rosyjskiej walczącej z Ukraińcami.
1: No chichot historii byłby wówczas, gdyby wręczano ten order na przykład we Włodzimierzu nad Klaźmą, który Subedej też doszczętnie spalił.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za nie tylko opowieść o Putinie, ale o te wspaniałe anegdoty historyczne, które bardzo mocno pokazują system, o jakim mamy do czynienia w Rosji i tą zmianę, którą między innymi zapoczątkowała wojna Rosji z Ukrainą. Profesor Hieronim Grala, historyk i dyplomata, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: A teraz chwila muzyki, a po niej rozmawiamy z doktorem Dominikiem Hejem o nowym premierze Węgier i tym, co teraz przez te kilka dni on pokazał na stanowisku i co dalej się będzie działo z polityką węgierską. Zapraszam.

0: Nowy węgierski premier Péter Modziar zaprzysiągł rząd, gabinet, który ma stworzyć nowy system władzy na Węgrzech. To mniej więcej początek tego miesiąca. Wybrał się w pierwszą wizytę zagraniczną do Polski. Ciekawe, dlaczego taka symbolika i do czego potrzebna jest mu Warszawa, wspierająca, współpracująca? No ale przede wszystkim pokazuje swoim wyborcom i Węgrom, że on wie, jakie Węgry chce budować. W jaki sposób to pokazuje, jakie są pierwsze dni rządów nowego premiera, tego, który wykurzył po 16 latach Viktora Orbana. O tym Dominik Hej, doktor Dominik Hej, znawca Węgier, autor książki Węgry na nowo, jak Viktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Autor i prowadzący niezwykle prestiżowy portal .hu. Dzień dobry, Dominik.
1: Dzień dobry.
0: Wyrażam się w ten sposób, dlatego że jest to wszystko prawdą. To jest po pierwsze. Po drugie, na twoim portalu można znaleźć bardzo szczegółowy opis i rządów, nie tylko Orbana, ale tych pierwszych dni Petera Modziara. To jest bardzo ważne, bo to wtedy widzimy, jakie zamiary ma nowy premier, jak wdraża, jak próbuje stworzyć coś, co obiecywał swoim wyborcom, co dało mu taką siłę, że w tak, przygnębiający sposób obalił Viktora Orbana i jego rządy, i jego system. Teraz będzie ten system zmieniał. Powiedz mi, czy Péter Modziar rozpoczął rozliczanie starego systemu?
1: W jakiejś mierze tak, dlatego że pierwsze decyzje, które zostały przez niego podjęte, nawet jeszcze nie w roli premiera, tylko tuż przed, to już było pewne przygotowanie do tego, żeby tą emocję, którą jest rozliczenie Fideszu, tą emocję, którą jest powiedzenie Fideszowi, że nie jest już niemożliwy do zdetronizowania, żeby wyrazić. To

0: Jest mnóstwo chętnych do tego, żeby się dostać i obejrzeć, natomiast jest niewiele miejsc. Ale faktycznie no, to zrobiło duże wrażenie. Rzecz kolejna to jest na przykład to, że uznano, że w ogóle kancelaria premiera nie będzie na Wzgórzu Zamkowym, tylko wróciła na dół, to znaczy jest przy ulicy Konstytucji, przy pomniku Trianon, skądinąd w tej ulicy Konstytucji.
1: Matko, ile symboli.
0: Dużo symboli, wszystkim. Dużo,
1: Konstytucja,
0: dużo.
1: Czyli dużo. Powrót do tych wartości, którym zaprzeczał Orban.
0: Nową tak? Konstytucję uchwalić.
1: Tak, i którą trzeba...
0: Dużo, ale jest 16. zmiana Konstytucji, żeby jeszcze dodać, bo tu się wszystko na wszystko nałoży, ale do tego przejdziemy. W każdym razie ta emocja związana z rozliczeniami pojawiła się na przykład na etapie przejmowania władzy, kiedy doszło do takiej uroczystości, gdzie przyszli starzy ministrowie, no i ci nowi ministrowie. Tam Viktor Orbán się nie pojawił, ja przypomnę, on nie jest nawet posłem, bo zrezygnował z mandatu. W Fideszie w ogóle większości tych pierwszych twarzy już nie ma, bo oni po prostu odeszli z polityki. Mhm. To znaczy odeszli z polityki, oni w niej są, ale nie do końca wiadomo, co robią. I sposób, w jaki Modior zwracał się do poszczególnych ministrów, mówiąc na przykład, jakby rozmawiając z nimi, jak nauczycielka wściekła na swoją klasę, mówiąc, że powinniście się wstydzić, że oddaliście nam państwo w stanie, który jest zły. Do ministra propagandy mówi, ma pan jakiś problem? Antal Rogan odpowiada, nie. Pani tutaj spisuje raport, na co Modior odpowiada, raport będą też spisywać w innych miejscach, czym w jasny sposób sugeruje, że będą postępowania przeciwko Antalowi Roganowi, nie tylko przeciw niemu. Jego spór publiczny z byłym szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który domaga się postępowania przeciwko sobie, bo mówi, że nie zrobił nic złego, na co Modior mu całą listę wystawia rzeczy, która została tam zawalona. Czy nawet chodzenie po ministerstwa, gdzie mówi do Jana Szalazara, ówczesnego ministra transportu i budownictwa, dzisiaj szeregowego posła Fideszu, który w ogóle za rok ma złożyć mandat. A ważnej postaci w Fideszie mówi na przykład, że no zgubił pan właściwie, no zniknęła nam porcelana. I gdzie jest ta porcelana, która tu powinna być? Po czym chodzi po tych piwnicach i znajduje na przykład kartki pocztowe, świąteczne z podobizną pana ministra i jego rodziny. Tak więc on jest obecnie gra na tej prostej emocji, której domaga się 9 na 10 zwolenników TIS-y, to znaczy pilnego rozliczenia rządów Fideszu, co chce osiągnąć...
1: Czyli partii Petera Modziora.
0: Tak, które chce osiągnąć, proszę, tylko jeszcze tego nie zrobił, poprzez powołanie tego urzędu rozliczenia tego majątku narodowego. I to będzie coś, co będzie miało załatwić spektakl i tą pulę rozliczeniową. I to jest rzecz najważniejsza, która się dzieje. No i na marginesie, tak? Zrezygnował z limuzyny rządowej.
1: O rany.
0: Bo chce jeździć swoją Skodą, ku radości. Gdzie starą? Ona jest nowa, bo no. To poliftowy superb.
1: Dobrze.
0: Ale ku radości Czechów, tak? Mm-hmm. Natomiast powiedział, że to jest samochód, który jest Węgrom znany.
1: O właśnie.
0: I że on chce, poza tym zrezygnował z jeszcze jednej rzeczy.
1: Stara.
0: Tak. Stary to był jego Transit, o którym wspominał, że 30-letnim jeździł. Myśmy wtedy w tym podcaście tuż po wyborach o tym rozmawiali. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, na przykład z symbolicznej strony, on zrezygnował z ochrony przygotowanej przez TEK, czyli Centrum Operacji Kontrterrorystycznych, służby wymyślonej przez Viktora Orbana, na rzecz zwykłej policji, bo chciał podkreślić, znaczy zwykłej, no to jest taki jeden z wydziałów policyjnych, ale on chciał pokazać, że zwykła policja jest dla niego ważniejsza niż te super służby, które stworzył Viktor Orban, więc jakby w tej warstwie symbolicznej, czy wreszcie przyjazd do Warszawy, tak, to znaczy nierządowym samolotem, co jest czysto populistyczne, bo nie rozchodziło się o te zwykłe podróże.
1: Jakim cudem Peter Modziar robi jakieś nie do końca
0: można było
1: piękne
0: się dostać,
1: gesty?
0: Bo można, no bo dostał się do Krakowa przez Wiedeń austriackimi liniami lotniczymi. Natomiast podróż pociągiem z Krakowa do Warszawy była ważna wizerunkowo dla rządu TIS-y, nie po to, żeby pokazać skromność władzy. Tylko oni chcieli pokazać coś innego, to znaczy chciał to głównie pokazać Dawid Witizi, który jest ministrem transportu i inwestycji. Skądinąd wywodził się, był sekretarzem stanu w Fideszie, ale to jest postać, która na transporcie zna się jak mało kto. Młody, dynamiczny człowiek, bardzo charyzmatyczny. I Witizi chciał opowiadał w ogóle w trakcie tej podróży wielokrotnie i na Dworcu Zachodnim w Warszawie, że dzięki unijnym środkom można rozwijać kolej, że Polacy dzięki unijnym pieniądzom wymienili tabor kolejowy. Poza tym dodał na przykład, że co prawda nie udało się jechać Pendolino, ale że jedziemy
1: bo
0: też...
1: nie było już miejsc w Pendolino. Taka
0: myślę, że bardziej chodziło o względy bezpieczeństwa, ale też inaczej, nikt dla polskiej kolei w ostatnim czasie, w czasie antenowym, nie zrobił takich zasięgów pozytywnych. Zresztą myślę, że lokomotywa, która ciągnęła skład z napisem Kierunek Europa, nie była przypadkowa. Dla rozwoju tej kolei niż właśnie Modior i w ogóle w tej całej opowieści o Polsce, która na Węgry płynęła. Ja tylko dodam, ponieważ rząd jest niesamowicie medialny, to znaczy oni wszyscy są niemalże już influencerami.

0: jest gigantyczne zasięgi mają.
1: Niesamowitego, jakie jest uderzeniem w media, to znaczy do mediów bardziej, nie w media, bo to brzmi jakby była walka z mediami. Uderzenie do mediów rządu Modziara, dlatego że, no co jak co, ale mam wrażenie, że trzy rzeczniczki,
0: tak, wszystkie z telewizji,
1: jednak trochę przesady. No nie, no, to
0: nie są zmęczone. Szczerze,
1: widziałem to zdjęcie i te konferencje prasowe, to jest... I tutaj chciałbym ten spisz tego liberalnego buntownika z Węgier zacząć trochę nadszarpywać, bo wyrażę swój pogląd, ale zaczynam podejrzewać, że tu jest bardzo duży nacisk na formę, by spróbować udowodnić swoją rację, by być politycznie po swojej stronie i by zbudować swój wizerunek na tyle mocny, żeby już był totalnie niepodważalny. Mam wrażenie, że on po prostu buduje, zamiast Orbana, buduje Modziara.
0: Znaczy, buduje swój świat, bo zwróćmy uwagę, to TISA wygrała wybory właściwie bez dostępu do mediów publicznych, czyli większości rynku, bo zbudowała to na mediach społecznościowych i oni uznali, że dalej będą ten kierunek utrzymywać. To znaczy poszczególni ministrowie są nieprawdopodobnie aktywni, głównie na Facebooku i głównie w tej grupie. To znaczy oni jako ministrowie nie zrezygnowali z grupy Społeczność TISY, która jest założona przez Modziara w 24 roku w kwietniu, przez którą głównie komunikował się i on sam ją nadzoruje, żeby było jeszcze ciekawiej. I oni wciąż powielają te wpisy, to znaczy piszą na własny kontakt, na przykład po spotkaniach w Polsce, plus na tej grupie.
1: No tak, ale mamy do czynienia z niebywałym atakiem formy. Ja to tak przynajmniej widzę.
0: Media to tak rozkręciło. On mediów formalnie nie potrzebuje.
1: Ja
0: tak
1: rozumiem,
0: nazwijmy.
1: Ale tańczący minister zdrowia.
0: On się cieszył.
1: Big party,
0: no, to się tak...
1: Robienie próby DJ-stwa pana premiera na scenie.
0: Ale to znaczy, powiem tak, po smutnych latach
1: ja rozumiem.
0: Zwróć uwagę, że on wygrał dzięki młodym ludziom. Do nich przekaz jest zupełnie inny. Viktor Orban mówi, że Fidesz przegrał przez zmiany kulturowe, bo komunikat był dobry, ale nie umieliśmy dotrzeć do młodych ludzi. Jakby zupełnie zapomniane, to się też jakby zupełnie nie współgra z rzeczywistością. Modior wie, że ponieważ wygrał absolutnie w grupie do 40 roku życia, a w tej najmłodszej, też tych, którzy pierwszy raz głosowali, to najbardziej, on wie, że utrzymanie mobilizacji musi być pokazane przez to, że to działa, że to się kręci.
1: Jasne.
0: On musi dostosować
1: stąd
0: ten przekaz.
1: Te formalne zabiegi, nazwijmy to.
0: Tak to nazwijmy. Dlatego, że on doskonale, oni mają świetne przeczucie, wyczucie i w ogóle to było widać w trakcie tego pobytu w Polsce, jak grać na polskiej nostalgii i polskim poczuciu dumy. Jan Paweł II, Bem, Jadwiga, Kinga, polska potęga, polskie przewodnictwo w regionie i tak dalej. Viktor Orban robił to samo. I jeszcze wspomnę, Viktor Orban był po wyborach jako pierwszą podróż zagraniczną w Polsce w 10, 14 i 18. W 22 nie, bo spór był, no, był dotyczący wojny.
1: Dotyczący wojny.
0: Więc był w Watykanie.
1: Ukrainą, tak, jest.
0: Tak, a w 26 przyjechał Peter Modziar, który 20 lat był w Fideszie. Natomiast to jest o tyle przewrotne, że jasno pokazano, że chce się odtworzyć ten format współpracy lokalnej, regionalnej, głównie Grupy Wyszehradzkiej. I tak naprawdę wszystko się kręciło wokół Grupy Wyszehradzkiej. Na każdym spotkaniu
1: Grupa
0: ten wątek się
1: pojawił. Musimy przypomnieć.
0: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Tak, grupa, która powstała głównie po to, żeby koordynować wspólne przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej. No po 2004 spadło to znaczenie, aczkolwiek umawiano się przed posiedzeniami Rady Europejskiej, żeby koordynować ten wspólny głos regionu Europy Środkowej. Tylko, że
1: była próba tego wskrzeszenia za czasów Orbana.
0: No ale głównie
1: i
0: wojna, tak, głównie
1: było
0: wojna
1: wiele
0: zmiotła to, że byliśmy po różnych stronach. Słowacy z Węgrami po jednej, my z Czechami po drugiej, a potem.
1: Dlatego Grupę Wyszehradzką zostawmy.
0: Tak, ale dodam tylko jako ciekawostkę.
1: To jest ciekawostka na
0: Tak, to znaczy z jednej strony ciekawostka, z drugiej strony Polska wskazuje na te cztery kraje, które powinny być, a Peter Modziar mówi, że on chce Bałkanów i Austrii. To jest pomysł Viktora Orbana.
1: Słowenii i Chorwacji. W tym momencie też
0: to później gdzieś mignęło, ale chodzi o to, że to jest przecież grupa oddziaływania Węgier w regionie, która jest jakby pewną kontynuacją poprzedniej polityki, no bo też mam wrażenie, że pewnie do tego przejdziemy, co Peter Modziar mówi o gazie z Rosji, ale to jest absolutna kontynuacja poprzednich rządów. I tu nie mówię tego źle. Ja mówię o tym, że faktycznie taki przekaz, który w Polsce popłynął, to jest tak jakby przejść z białego na czarne, znaczy ze skrajnego konserwatyzmu na wielki liberalizm.
1: No dlatego mówię, wielki, młody, piękny, przystojny, dowcipny, grający DJ-skie sety niemalże na scenie.
0: Ale to media go tak kreują. On tego, to znaczy
1: to
0: on zrobił imprezę dla Węgrów.
1: Ale powiedzmy, że to jest nieprawdą.
0: Że to jest z białego na czarne, to na razie tak wygląda, ale jak się zaczynamy wgryzać w sprawy poważne,
1: no właśnie,
0: odchodzące od hura optymizmu, to się okazuje, że część ludzi jest zawiedziona.
1: Zakończmy w takim razie tę opowieść o PR-ze premierowskim, bo tak chyba należy to podsumować. Ja się trochę tutaj spróbuję sprzeczać, bo żebyśmy nie uzyskali naprawdę już na samym początku pomnika pana premiera Węgier. Natomiast jedno ze zdjęć, które zresztą opublikowałeś na Twitterze .hu, to jest dla mnie niebywale symboliczne i mam wrażenie, że też wiele mówiące i trochę popiera to moje zdanie, które już tutaj wygłosiłem. To znaczy, że Peter Modziar robi siebie na, może nie obraz i podobieństwo, ale chce pokazać swój image i swoją postać równie silną, jak Viktor Orban siebie pokazywał. To zdjęcie usuwania barier.
0: Tak.
1: No przecież Orban usuwa barierę po Gyurcsánym, który mówił, tak, że oszukiwaliśmy swoich wyborców i Węgrów, socjalistyczny premier. Później przyszedł Orban i no, ludzie na niego czekali. I tak samo teraz. Ten usuwał przecież z
0: tak,
1: ulicy Kossutha,
0: kancelarii premiera. Tak, tak,
1: tak. Przed kancelarii premiera barierki i przenosił siedzibę rządu, tak?
0: Tak.
1: Do obrad na ulicę Konstytucji, ale też usuwa barierki.
0: Tak. Znaczy udostępnił tą przestrzeń, która faktycznie była zamknięta.
1: Ale jest zdjęcie z usuwania. Prawda?
0: Tak. I powiedział o tym, zresztą zrobił to na żywo na YouTubie. Wszystko jest na żywo na YouTubie.
1: Jak można inaczej?
0: Ale to i ty zwróć uwagę i państwo niech zwrócą uwagę z ciekawostki. Zobaczcie, że on ma wszędzie zawsze w klapie mikrofon. Oni wszystkie konferencje streamują na żywo do mediów społecznościowych.
1: Nie tylko on.
0: Jego ministrowie,
1: rządu,
0: tak. Dawid Witejzy, wysiadając właśnie na dworcu, w ciągu sekundy wyjął mikrofon i nagrali sobie filmik na później. Bo pamiętajmy, że Mark Radnaj, który
1: to jest
0: jedna z najważniejszych postaci w TIS-ie, wiceprzewodniczący, który nie wszedł do rządu, jest pełnomocnikiem rządu do spraw tak zwanych tych kół TIS-y, czyli utrzymywania mobilizacji, ale będzie też do spraw konsultacji społecznych, to Radnaj wymyślił całą kampanię wyborczą. On jest przecież reżyserem. Chłopak, który kręci rolki dla premiera i był w tej delegacji.
1: Czyli te krótkie filmiki,
0: tak,
1: dla niewtajemniczonych, które są później puszczane, czyli prezentowane na Instagramie, na Facebooku, w mediach społecznościowych.
0: Czy na Twitterze.
1: Niezwykle skuteczne narzędzie promocji,
0: tak,
1: własnego wizerunku, zamiarów, a co najważniejsze, postaci.
0: Tak. On jest operatorem filmowym, posłem TIS-y. Oni korzystają z własnych zasobów. To też jest ciekawe. I nawet, bo mówisz o tych trzech rzeczniczkach, jedna z nich, Wanda Sondi, przyjechała do Polski i tak, opowiadała, nagrywała, bo jakby oni wszyscy są influencerami, bo one, no, rzeczniczy rządu raczej nie nagrywają filmów ze sobą, żeby powiedzieć, że kiedyś byli dziennikarzami i to niezwykłe, bo to są rozmowy i ona nie jest jako dziennikarka, tylko jest tutaj z ramienia rządu. A oni wszyscy, oni chcą pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że są dostępni, po drugie, że są transparentni. Znaczy, że nie da się niczego ukryć i że oni wszystko wyciągną i wam pokażą, tak? I to jest też ten cały przekaz, który ma być formułowany zupełnie poza mediami, bo zobacz, że nawet jeżeli media się nie zainteresują tą obecnością, a mam wrażenie, że jakby była wielka potrzeba dla odtworzenia polsko-węgierskiego sojuszu, to oni i tak sobie z tym przekazem poradzą.
1: I po tych wszystkich pięknych gestach medialnych nagle jest wielkie bum. Peter Modziar mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że Unia Europejska wróci do kupowania rosyjskiego gazu.
0: Tak.
1: I to nie jedyne słowa, które on wygłasza i które są absolutnie w tym momencie kontrowersyjne i zderzają się z tym wizerunkiem tego wspaniałego, przebojowego polityka, który wykurzył, jak powiedziałem, Viktora Orbana po tylu latach, z taką, no, oszałamiającą przewagą.
0: Tak.
1: I nagle widzimy zawodnika, w sensie polityka, który jest z tej samej partii, z Fideszu i mówi Fideszem.
0: Tak. Ja pozwolę sobie, wstawię tylko nawias, jeśli pozwolisz, bo jest jedna rzecz, która nie powinna nam umknąć. W dniu, w którym Peter Modziar przyjechał do Polski, ujawnił materiały dotyczące tego uniewinnienia osoby skazanej za pedofilię. Ujawnienia, które w 24 roku doprowadziło do ustąpienia prezydent Nowak, a jego wypromował do władzy. Czemu o tym chciałem wspomnieć? To jest nie tylko pokazanie wyborcom, że obiecaliśmy wam ujawnienie, więc proszę, zobaczcie, jakie są materiały. On załatwia jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jego była żona, Judith Warga, przez którą wszedł do politykę, bo się z nią rozwiódł i nie mógł rozwijać kariery w Fideszie. jej podpis widniał pod tym uniewinnieniem. I on pokazał, że Judith Warga w wielu analizach była przeciwna temu uniewinnieniu. Co pokazał? Że matka jego dzieci jest, nie była jakby zamieszana w tą sprawę. Załatwia dwie rzeczy naraz. Po pierwsze spełnia postulat, po drugie sięga do tego, żeby uniewinnić niejako żonę. Aczkolwiek wskazuje, że ponieważ powstanie komisja w parlamencie krajowym, która będzie miała to rozstrzygnąć, to Judith Warga powinna się pojawić.
1: To nakreśl jeszcze, to o co chodziło z tą, tak? Z tą aferą,
0: znaczy,
1: pedofilską.
0: Szybko mówiąc, wśród osób, które zostały uniewinnione, dostały akt prawa łaski w związku z wizytą papieża Franciszka w 23 roku na Węgrzech, pojawiła się osoba, tak zwany K. Endre. To był dyrektor, wicedyrektor, osoba w pobliżu wicedyrektora domu dziecka w Biczkę, która tuszowała aferę pedofilską, która tam wybuchła. Pomimo negatywnej, już teraz wiemy, negatywnej opinii Ministerstwa Sprawiedliwości, prezydent Nowak udzieliła akt łaski, tam się pojawiła kontrasygnata pani minister. To po ujawnieniu przez, w lutym 24 roku przez portal 444 niezależny doprowadziło w konsekwencji w 3 tygodnie do ustąpienia prezydent z urzędu, co było drugi raz w historii, i dojścia Modiora, de facto rozpoczęcia jego marszu do władzy, dlatego że on wtedy powiedział, że będzie miał jakieś kompromaty na Fidesz i on odszedł z Fideszu i oto będzie budował TISę, tak? I doszedł do tego, że jest premierem.
1: No dobrze, to w takim razie jeszcze wyjaśnij ten drugi motyw, jakże osobisty, czyli jego byłej żony. Jak to doprowadziło do tego, że on właśnie zajął się polityką, ale
0: z drugiej strony. Szybko mówiąc, rozwód z Judith Wargą w 23 roku, która była absolutnie jedną z najważniejszych postaci w Fideszie, sprawił, że on wprost usłyszał, że jego kariera w Fideszie się skończyła. W związku z tym stracił wszystkie prace, które miał w radach nadzorczych i tak dalej, które w Fideszie wykonywał.
1: Bo przecież też był twórcą tego systemu.
0: Tak, to nie jest tak, że on zapłakał w 24 roku nad losem Węgier i postanowił zmienić Węgry, tylko nie mógł się w nich rozwijać. Więc ku spełnieniu własnej potrzeby, gdyby się nie rozwiódł, to być może historia potoczyłaby się inaczej. To jest jedna z bardziej przewrotnych części historii, która się potoczyła. No ale dzisiaj jakby Judith Warga wraca, na marginesie, Viktor Orbán w jednym z wywiadów stwierdził, że trzeba znaleźć swojego następcę i może to by była taka postać jak Judith Warga. Z perspektywy ich dzieci, jeżeli Judith Warga będzie kiedyś szefową Fideszu, a ojciec premierem z TISy, to będzie ciekawe, ale to jeszcze bardziej uprawdopodobnia kiedyś, żartując zupełnie, że, to znaczy ja uważam, że TISa, i zawsze to mówię, że TISa to jest wymyślona po to, żeby przejąć kiedyś Fidesz. Więc to już w ogóle jest ciekawy spektrum. Ale jakby spełnił ten postulat, to jest najważniejsze. Przy okazji ma tą część, że tak powiem, osobistą, znaczy udowodnienia, że jego była żona jednak nie jest zamieszana w to uniewinnienie od tej strony, że ta popierała, no bo są dokumenty, które pokazują, że nie. Ale wracając do tej Rosji...
1: Ma na to sytuację rodzinno-polityczną.
0: Tak. Ale Judith Warga, kiedy była ministrem sprawiedliwości i się z nim rozwodziła, to zmieniała kodeks opiekuńczy, żeby utrudnić mu kontakt z dziećmi, a przy okazji wielu innym ojcom, więc to jest jeszcze inny taki system działania. Ale wracając do tej Rosji i do tej energii.
1: Dobrze, czyli teraz już kończymy kwestię anegdot, chociaż bardzo ciekawych i myślę, że wiele mówiących o polityce węgierskiej, ale nie tylko węgierskiej, mam wrażenie.
0: Tak.
1: To jest niesamowite, jak jednak zapowiedzi nowego, PR nowego, ale należy patrzeć też na to, co się dalej dzieje. I tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, wielka, powiedziałbym jednak, bomba. No, świeży premier nowego systemu węgierskiego rządzenia mówi, ale Unia Europejska zacznie kupować rosyjski gaz. No daje do zrozumienia, że ta wojna Rosji z Ukrainą się zakończy.
0: Tak on wprost o tym mówi. I mówi, że Polska i Węgry muszą być konkurencyjne w ten sposób. Ja powiem w ten sposób. Mnie to nie zaskakuje, ale to dlatego, że jestem od smutnej polityki i on jest niezmienny w tym poglądzie. Dlatego, że postulat o tym, że nie zmieniło się geograficzne położenie Węgier w związku ze zwycięstwem TISy, jest postulatem lansowanym od dawna i nawet w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej TISa tylko stwierdziła, że do 2035 roku zacznie dywersyfikować. I ja w te wakacje już pisałem, że cały problem polega na tym, że okej, dywersyfikacja, ale tam nie ma żadnych danych. To znaczy, jak ma spaść udział rosyjskich węglowodorów? Tylko przypomnijmy.
1: Bo nie ma czym wspierać czy wypierać tych węglowodorów rosyjskich.
0: Wystarczy mieć wolę polityczną, faktycznie zapłacić więcej, ale są techniczne możliwości.
1: Ale od kogo?
0: z polskiej LNG, na przykład, czy ze Świnoujścia, w przyszłości z Gdańska, albo od chorwackiej strony, z wyspy Krk.
1: Z wyspy Krk. Tak. To jest realne?
0: Oczywiście, że tak. No, co więcej, MOL miał podpisany kontrakt z Iną na dostawy właśnie tamtędy i tak samo z ropą. Natomiast kiedy wstrzymano przecież dostawy ropociągiem Przyjaźń przez Ukrainę po tym rosyjskim ostrzale, co doprowadziło w konsekwencji do tego, że Viktor Orbán zablokował pieniądze dla Ukrainy, to 90 miliardów
1: Ukraina
0: euro.
1: Ukraina mówiła o tym, że rurociąg nie działa. No, tak. To też jest...
0: Nie śmiem tego podważać. Ale...
1: Jest to niewyjaśniona do końca sprawa. Nie chciałbym tutaj teorii żadnych spiskowych poruszać i wprawiać w ruch, natomiast... No,
0: kilka dni po wyborach ropa popłynęła.
1: I
0: to jest fakt.
1: Rurociąg się naprawił. A miał być
0: strona ukraińska twierdzi, że to się udało osiągnąć dzięki też wsparciu unijnemu. No, jakby nie śmiem, bo nie znam się na Ukrainie, żebym był w stanie to ocenić. Natomiast są techniczne możliwości, żeby Węgry się uniezależniły. Co więcej, István Kopitań, który jest dzisiaj ministrem gospodarki...
1: Bo teraz jest sytuacja jaka? Mamy Węgrzy, ile gazu i ropy kupują?
0: To jest... Z Rosji 90% ropy, gazu jest 80 ileś, pod 90.
1: Czyli właściwie można powiedzieć,
0: tak,
1: że pełne...
0: Kontrakty, które Fidesz podpisał z Amerykanami, z Francuzami, to jest absolutnie marginalne.
1: Pełne dostawy z Rosji.
0: Absolutnie, tak. Mhm. I... To, co jest warte podkreślenia, na przykład w przypadku ropy. Tisa na etapie kampanii wyborczej podkreślała, że ropa na Węgrzech jest nieprawdopodobnie droga, ta rosyjska, dlatego że rząd obłożył ją dodatkowymi podatkami. István Kopitań, który jest dzisiaj ministrem gospodarki i energii, jako były szef Shella, opowiadał na filmach o tym, jak wystarczy obniżyć cenę ropy. No pytanie jest takie.
1: To jest,
0: No to on jest właśnie ministrem.
1: I on wie, jak to zrobić, a
0: tak,
1: mimo
0: bo opowiedział
1: wszystko
0: na filmie,
1: jego premier mówi, że...
0: No, to też jest ciekawe, bo Anita Orbán...
1: z Rosji.
0: Tak, i ropa. Anita Orbán, która jest szefową Ministerstwa Spraw Zagranicznych, absolutnie świetna postać do tego, żeby dywersyfikować, ponieważ ona napisała doktorat o tym, jak Rosja wykorzystuje energię do szantażowania państw ościennych, głównie w regionie Europy Środkowej. Ona jako ambasador do spraw specjalnych w rządzie Viktora Orbána pierwszym odpowiadała i opowiadała się za tym, żeby budować interkonektory północ-południe, żeby się najbardziej uniezależnić. Ma też już, ona jest wicepremierem.
1: Ale nie jest związana z rodziną.
0: To jest jakby to jest dość popularne nazwisko na Węgrzech. Natomiast jakby są narzędzia i Polska też zarekomendowała, że może pomóc. Tymczasem Peter Modior raczej uważa, że to jest przejściowy etap. On to nazywa zawsze pragmatyzmem i oni nie uważają, że polityka powinności, nie wiem jak to określić, powinna mieć jakby zwierzchnąć w relacjach z Rosją. Znaczy, cały czas to nie jest tak, że to jest rząd antyrosyjski. Ja wiem, że to jest najczęstszy motyw, że Viktor Orbán był prorosyjski. Peter Modior może nie będzie jeździł do Moskwy, ale nie zrezygnuje z jej usług.
1: Klisza, która funkcjonuje, jest taka, że otóż zakończył się prorosyjski Orbán, nastał proeuropejski Modior. Teraz Orbána szukamy w Bułgarii na przykład. Tak. I tam wśród tamtejszego establishmentu politycznego. Natomiast tutaj sprawa już jest zakończona. No niekoniecznie jest zakończona.
0: No to jest pudrowanie rzeczywistości, żeby nie widzieć jej taką, jaką jest.
1: No bo Węgrzy,
0: tylko, że to nie jest zaskakujące.
1: Się na kupowanie surowców od Rosjan.
0: Tak.
1: I trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć.
0: Tak.
1: Odciągnięcie ich od tego wymaga pewnego rodzaju zanęty, przynęty.
0: Tak.
1: Czegoś, co się nazywa ofertą.
0: Tak. Przy czym pamiętajmy, że unijna polityka odchodzenia od rosyjskich węglowodorów i amerykańska, podpisana jeszcze przez Viktora Orbána i Donalda Trumpa w ubiegłym roku, teoretycznie Węgry zmusi do odejścia od rosyjskich węglowodorów. Jak to będzie negocjowane, żeby to nie nastąpiło? Nie wiem, bo to się jeszcze nie przewija w przestrzeni. Na razie proszę zwrócić uwagę, że w Polsce pojawił się przekaz, że każde państwo prowadzi suwerenną politykę energetyczną. Mam wrażenie, że w zależności od tego, kto jest u władzy. Z uwagi na to, że kiedy Viktor Orbán mówił to samo, że nie ma geograficznych możliwości, co jest wierutną bzdurą, i Peter Modior mówi to samo i to wciąż jest wierutna bzdura, bez względu na to, kto rządzi, no to jakby trochę inaczej się to definiuje, tą powinność i możliwość. Są możliwości. Oczywiście, to po kieszeni Węgrów mocno uderzy. Tylko, że jest jedna rzecz. Tisa na etapie kampanii wyborczej mówiła, że od dopłat do energii tak trzeba odejść. A one są dopłacane na poziomie już tych rosyjskich węglowodorów. Mnóstwo elementów związanych z tą polityką było i jest wciąż utajnionych na mocy Fideszu decyzji. W związku z tym one będą zapewne po jakimś czasie odtajnione. Tam głównie mowa jest teraz o elektrowni atomowej w Paksz, tych nowych reaktorów, które są budowane przez Rosatom, że to zostanie udzielony audyt, to będzie sprawdzone, czy to się opłaca, czy nie. Ale chodzi o doczesną współpracę. Oczywiście nikt nie oczekuje, że od 1 czerwca Węgry natychmiast porzucą rosyjskie węglowodory, ale pokazanie planu, no to by tego wymagać. Między innymi dlatego, że jednym z takich też gestów ważniejszych przez TISE przeprowadzonych de facto było nieprzedłużenie stanu zagrożenia, które obowiązywało na Węgrzech od 20 roku, tylko najpierw z powodu COVID-u, a potem z powodu wojny. I oni przyszli z gotową ustawą, jak wszystkie rozporządzenia Viktora Orbana włączyć do porządku prawnego. No to moje pytanie brzmi, mając w składzie tak świetnych ludzi, jak kapitan, który zęby zjadł na energetyce, i Anita Orban, to oni nie mają planu, jak odchodzić od tych rosyjskich węglowodorów? Nie wierzę w to, jeśli mam być szczery.
1: Nie chcą mieć tych planów.
0: To znaczy, w tą dwójkę nie za bardzo mi się chce wierzyć, żeby nie chcieli. Natomiast pytanie, jaka jest decyzja polityczna, tak, na poziomie relacji społecznych i czy na przykład oni prowadzą tak dużo badań społecznych, które pokazują im, że na przykład uderzenie faktycznie po kieszeni Węgrów sprawi, że zaczną ich notowania szybko lecieć, tak, i że będzie bardzo trudno ludziom wytłumaczyć, dlaczego musimy odejść od węglowodorów rosyjskich na rzecz tych wyimaginowanych europejskich, tak, czyli głównie ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mówimy o LNG.
1: Jak mówimy o LNG, to mówimy o Stanach Zjednoczonych, tak. A gaz LNG ze Stanów jest dość drogi.
0: Tak.
1: Dużo droższy od rosyjskiego.
0: Czy z Kataru, gdyby chcieć sięgnąć.
1: Tak. Natomiast mówisz o tych, wiążesz teraz politykę gospodarczą z polityką społeczną i z poparciem dla partii. No tak. To jest w tym momencie, patrząc na wielki nacisk, na PR-owską część pierwszych dni rządów, no to mam wrażenie, że tutaj odejście od rosyjskich węglowodorów jest wręcz niemożliwe, bo to by natychmiast zostało dostrzeżone przez wyborców i ludzie czekają jednak na to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, na te twarde rozliczenia.
0: Tak, znaczy one się muszą toczyć równolegle, bo no, też jasne. Jest problem z tym, że TISA...
1: No ale wiesz, na razie kwestia, sprawa pedofilska jest obyczajową bardziej kwestią. To jest kwestia też trochę układów i nie jest to coś, co dotyczy obywateli tak w sposób prosty i dla nich zrozumiały. To znaczy mamy pokazać przestępstwa Viktora Orbana.
0: Tak.
1: Mamy pokazać przestępstwa Fideszu i jego ministrów. No myślę, że też powinni, ludzie liczą na to, że też będą pokazane te wszystkie nadużycia finansowe.
0: O, zdecydowanie,
1: chociażby tak. Jeden z oligarchów, który został wykreowany za czasów Orbana.
0: Człowiek, tak, Miseros Lorinc.
1: Prosty człowiek, który stał się wielkim bogaczem.
0: Tak, tak.
1: Najbogatszym człowiekiem Węgier.
0: Zdecydowanie. I mówił, że bogaci się szybciej niż szef Facebooka, bo ma większy talent. Tak, jest sporo takich postaci.
1: Zaryzykowałbym, że może mieć rację.
0: Tak, znaczy jest sporo takich
1: patrząc
0: postaci.
1: Patrząc na karierę jego finansów.
0: Tak, i no właśnie jest sporo takich postaci w tym systemie NERU, czyli tego Narodowego Systemu Współdziałania, który za Fideszu został wykreowany. No i jest ogromne oczekiwanie społeczne też w badaniach. No ponad 60% Węgrów widziałoby Viktora Orbana w więzieniu. Ja w to średnio wierzę, bo myślę, że jednak nie o to chodzi, tylko o pokazanie, że nikt nie jest możliwy do uchronienia się z powodu pełnionej funkcji, ale TISA właśnie szykuje jeszcze jedną rzecz przeciwko Viktorowi Orbanowi, jakby na marginesie, bo ja oczywiście na powołanie urzędu bardzo czekam, żeby też zobaczyć, kto wejdzie w jego skład, tylko jakby zostawię tu ciekawostkę, bo przecież jak zaczną się śledztwa i zacznie ta ośmiornica być badana, to częścią tej ośmiornicy był premier Modior. Jeszcze jako mąż Judith Wargi. Pytanie, jak daleko będą szukać. Ja nie mówię, że on był w coś umoczony, broń Boże, ale chodzi o to, że jak uda się utrzymać transparentność, kiedy zacznie się badać i gdzie zacznie się badać. To dla mnie jest ciekawostka. Ja nie wiem, jak to zostanie rozstrzygnięte. Natomiast jakby to jest
1: no, jeszcze ma ministrów związanych z Fideszem, którzy też mogli gdzieś się tam...
0: Tak.
1: znaczy, znaleźć gdzieś daleko, w otoczeniu, gdzieś daleko. Tak. Ja nie mówię też, nic nie stawiam, żadnych tez.
0: Znaczy nie ma na to dowodów.
1: Nie ma na to dowodów, ale mogą być po prostu świadkami w sprawie jakiejś. Albo
0: tak, i to też jest pytanie, jak to zostanie rozstrzygnięte. Rozumiem, że przez, mówiąc o transparentności, braku możliwości wpływania na wymiar sprawiedliwości i tak dalej, no to zostanie zabezpieczone. Ministrem sprawiedliwości została pani Göryk, która jest szefową Katedry Prawa na Uniwersytecie w Segedzie, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest postać no, zupełnie niepolityczna i ona ma być, jakby postawić rękojmię na to, że ten proces będzie dobrze przygotowany, bo okazało się, że poprzedni, anegdotycznie, rodzinnie, że poprzedni kandydat jest szwagrem premiera. Oni zaczynali współpracę, kiedy nie byli szwagrami, ale później został szwagrem. W związku z tym no, tydzień zajęło mu uznanie, że to nie jest najlepszy pomysł i zrezygnował z tego, tak? No ale to żartobliwie się zaczęło. Natomiast oni razem siedzą w ogóle w parlamencie, ale tak zupełnie serio, no, ten proces rozliczania jest czymś, co z perspektywy Fideszu, przepraszam, TISA oczywiście, jest niezwykle ważne. Te sondaże, które dają ponad 70% poparcia wśród grupy zdecydowanych, no to jest naturalne, że to się teraz pompuje. Ludzie, którzy w tej kampanii wyborczej jakby wypłynęli, to jest ten żołnierz Sylwester Palinkarz, który udzielił tego słynnego wywiadu o tym, jak żołnierze węgierscy mają źle. Jest zastępcą szefa dyrektora politycznego.
1: Bardzo ciekawa postać Sylwester Palinka jest. Tak. To jest Palinkarz, powiedzmy tak, o nim
0: tak,
1: trochę.
0: Tak. No, to jest żołnierz no, teraz już w stanie spoczynku, jak rozumiem, z uwagi na to, że odszedł i został u byłego szefa sztabu, który obecnie jest ministrem obrony narodowej, został zastępcą dyrektora do spraw jakby gabinetu. I on był w Polsce w delegacji. W ogóle no ta postać. Bardzo charakterystyczny człowiek, też przez taką no, niezwykle sympatyczną aparycję, jeśli mamy tak na niego spojrzeć. I wyleciało mi teraz, jak się nazywał ten policjant, który z kolei też udzielił wywiadu o tym, jak państwo węgierskie próbowało przejąć kontrolę nad Tisą i szpiegować. On też dostał posadę, tylko teraz wyfrunęło mi gdzie. Bodaj Sobą miał na nazwisko. I też został włączony jakby do rządu Tisy jako rękojmia tego, że ten proces już nigdy się nie powtórzy. Więc jakby ta reakcja społeczna, czy zaspokojenie tego oczekiwania społecznego faktycznie nastąpiło. No i teraz jakby ruszy ta spirala, jak rozumiem, rozliczeń. Na razie jest taki trudny moment, że minister finansów mówi, że jest gigantyczna luka budżetowa i że oni dopiero zaczynają się dowiadywać, jaki jest stan finansów publicznych, ponieważ część ustaw, które tego dotyczyły, były utajnione. Oni dopiero mają do nich dostęp. No i się okazuje, że jest to duży problem. Ale w ciągu najbliższych dni ma zostać uruchomione pieniądze z Unii Europejskiej, po to między innymi przyleciano do Polski. Chodzi o fundusze z KPO, 10 miliardów euro, ale łącznie pojawiła się taka informacja w ubiegłym tygodniu, że Unia Europejska teoretycznie powinna odblokować 34 miliardy prawie euro. Czyli wszystko, co się da. No i to jest dla Węgier niezwykle duże wyzwanie, jak szybko te pieniądze wchłonąć, przede wszystkim z KPO, bo trzeba to zrobić do końca sierpnia. No i jak dostosować to prawo swoje do tego, żeby tą Unię spełnić, bo zacząłem o tej 16. zmianie konstytucji. Ona najbardziej ludzi ekscytuje w Europie tym, że zakazuje bycia premierem więcej niż dwa razy i cofa do 90. roku, czyli Viktor Orbán nigdy nie będzie premierem. Peter Modior może być dwa razy premierem de facto i to ma być ta zmiana konstytucji, która na pewno przejdzie. A druga rzecz, ona likwiduje te fundacje, które zarządzały uniwersytetami. To jest jeden z najważniejszych kamieni milowych w relacjach z Unią. Więc jakby w ten sposób na razie będzie prowadzona polityka przez nowelizację konstytucji. No a później będzie ta wielka nowa konstytucja, czy ustawa zasadnicza, na nowo.
1: No i wtedy będziemy mówili o tym, że już ten proces zmiany systemu się zakończył?
0: On się dopiero zacznie, tylko ja mam wrażenie, że też nie do końca jest pomysł jeszcze, jak to zrobić, ponieważ jest premier.
1: Czyli teraz mamy preludium do zmiany
0: preludium,
1: systemu.
0: Tak. No na przykład to jest ten postulat, żeby prezydent ustąpił. A jak nie, to po 31 maja nowa większość i tak go będzie w stanie zdetronizować. Żeby to zrobić, trzeba najpierw odwołać szefa Trybunału Konstytucyjnego i najlepiej sędziów, dlatego że odwołanie prezydenta jest tak, że przewodnicząca dzisiejsza parlamentu węgierskiego, Agnieszka Forsthofer, będzie musiała wysłać tę uchwałę do Trybunału Konstytucyjnego, w którym 100% ma Fidesz. Żeby Trybunał orzekł inaczej niż na nie, bo możemy raczej a priori uznać, że tak uzna, to trzeba coś zrobić z Trybunałem. No to co zrobi Komisja Europejska, Komisja Wenecka i wszyscy inni z procesem praworządności, kiedy Węgry też chcą zakończyć procedurę w ramach tego sławetnego artykułu 7, która się ciągnie od 2018 roku. Tu jest mnóstwo pytań, na które ja szczerze nie znam odpowiedzi, bo jest wielki optymizm, wielka wiara, że właśnie przeszliśmy na nowe, ale jeżeli mamy być pryncypialni, no to to będą duże wyzwania, jak to wszystko zrobić. No Viktor Orbán, przepraszam, Peter Młodzier, był w Warszawie.
1: Dobre.
0: Był w Warszawie. Rzecznik rządu, jak opowiadał o tym, kto przyjeżdża do Warszawy, to też mówił Viktorze Orbánie, bo wielu dziennikarzy węgierskich ma ten sam problem, że piszemy z automatu. Viktor Orbán, 16 lat. No, ale Peter Młodzier był w Warszawie, był w Wiedniu. Następna podróż to jest Bruksela i porozumienie polityczne, o którym mówi, które pozwoli Węgrom dostać te pieniądze.
1: A co ze Stanami Zjednoczonymi?
0: Peter Młodzier. Powiedział, oczywiście. Powiedział, że Stany Zjednoczone są ważne. Ja przypomnę, że przecież w czwartek przed wyborami, kiedy wiceprezydent Vance był w Budapeszcie, to powiedział, że Amerykanie będą mieli dobre relacje z każdym, kto wygra. W związku z tym jakby mówił już do Tisy troszeczkę. To znaczy jest jakby taka narracja.
1: Amerykanie wiedzieli, co się szykuje już, bez przesady.
0: Też tak myślę, bo Viktor Orbán też miał wtedy taką minę.
1: Tak zupełnie na bezdurno, że jednak jakimś cudem Orbán wygra, kiedy wszyscy już widzieli, że to tak się nie da.
0: Poza ośrodkami rządowymi, które twierdziły, że Fidesz wygra z wielką większością.
1: To jakby było w normie.
0: Tak, żartując. Natomiast faktycznie jest tak, że Peter Molyneux powiedział, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo ważne dla Węgrów i ten sojusz, który ma być. W związku z tym dla mnie jest papierkiem lakmusowym, kto w październiku przyjedzie, dlatego że wszystkich zaprasza się na 23 października, czyli na 70. rocznicę węgierskiego powstania i to zaproszenie jest absolutnie wszędzie podawane do każdego, kto gratulował.
1: Antyradzieckiego powstania jeszcze tylko powiedzmy.
0: Tak, tak.
1: Żeby
0: tak,
1: było jasne.
0: Tak, przeciwko...
1: 56. rok, Budapeszt.
0: Tak, więc pytanie było na przykład 1950. O to, czy Władimir Putin dostanie zaproszenie, ale jak rozumiem nie dostał, bo premier Młodzior powiedział, że Putin mu nie pogratulował, a on składał tę propozycję każdemu, kto do niego dzwonił. Stąd między innymi premier Izraela dostał zaproszenie, ale tak zupełnie serio, to ma być najważniejsze wydarzenie międzynarodowe tego roku. No i myślę, że od listy obecności będzie świadczyło o tym, kto się tam pojawił i na ile uważa te relacje z Węgrami za ważne. No dla niego to jest, ile teraz patrząc, 6 miesięcy niecałe, żeby to absolutnie tak rozkręcić, żeby no jak największa liczba osób się pojawiła istotnych.
1: Powiem tak, ta polityka węgierska jest nieprawdopodobna i rzeczywiście też to, co robi nowy premier, warte jest uwagi, by oglądać człowieka, który w ostatniej chwili tak naprawdę zajął się tymi wyborami, wjechał na tej partii TISA, która przecież była partią kanapową.
0: Tak.
1: To wszystko się rozegrało w mediach społecznościowych.
0: I tytaniczną prasą w terenie, to trzeba pamiętać.
1: Nie, żeby nie było.
0: Setki spotkań.
1: Tak jest. I również samochód Transporter wtedy stary był wykorzystywany, nie nowa Skoda jak teraz. Nowa, no, w sensie w porównaniu z Transporterem oczywiście. Nie będziemy tutaj rozmawiać.
0: Pomalowanym farbą.
1: Tak jest.
0: Tak, sprayem.
1: Natomiast jest to niebywała sytuacja polityczna. Jak sobie poradzi nowy premier w tych warunkach i jeszcze z takim ciężarem węglowodorowym rosyjskim na sobie, tak. To jest dla mnie naprawdę niesamowite, by to oglądać. Będziemy to oglądali razem z doktorem Dominikiem Hejem, .hu, który
0: bardzo
1: również
0: dziękuję.
1: Napisał wspaniałą książkę o tożsamości, nowej tożsamości Węgier, którą podobno stworzył dla Węgrów Viktor Orbán w postaci systemu politycznego, który teraz właśnie demontuje Peter Młodzior.
0: Ale tożsamość utrzyma, bo Trianon powiedział, że jest ważne. Więc całe dziedzictwo historyczne będzie ważne.
1: Układy w Trianon.
0: Tak, 1920 i 47 małe Trianon po II wojnie.
1: Kończące pierwszą i drugą wojnę światową, jedne z najważniejszych układów dla Europy Środkowej.
0: Dlatego jest przy pomniku Trianon.
1: Przy pomniku Trianon mieści się
0: kancelaria premiera.
1: Kancelaria premiera.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca, zaczynając od początku.
1: Bardzo, bardzo lubię takie spotkania i bardzo lubię takie wspaniałe podsumowania dyskusji i rozmowy. Tym razem o polityce węgierskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję jeszcze raz.
1: Doktor Dominik Hej. Dominik Hej, a za chwilę Jagoda Grądecka i Afganistan. A skoro Afganistan, to dawno niesłyszany Aliad, czyli afgański hip-hop. Jeszcze przed przejęcia Kabulu przez talibów, ale dzisiejsza opowieść Jagody będzie właśnie o talibach i tych pierwszych miesiącach władzy, a także dlaczego projekt amerykańskiego Afganistanu, tak go nazywam, się jednak nie powiódł.

0: ha. Kiedyś częsty gość na dachu świata, Ali ATH, jak się przedstawił, czyli Aliad, artysta hip-hopowy z Afganistanu. To były czasy, kiedy Afganistan przechodził niezwykłe turbulencje, mianowicie talibowie wracali, przejmowali Kabul, przejmowali władzę. Te wszystkie wydarzenia na własne oczy, jako jedyna polska dziennikarka, ale też jako czujny obserwator, oglądała Jagoda Grondycka, reporterka. Dzień dobry, która jest ze mną w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Napisała książkę Emirat to my, czyli jak talibowie odbijali Afganistan. Książka bardzo ciekawa i myślę, że rzucająca dużo światła na te niezwykłe wydarzenia, do których doszło przecież dopiero 5 lat temu, ale po tych wszystkich wojnach Rosji z Ukrainą, teraz wojny z Iranem po Bliskim Wschodzie, który zresztą Jagoda sama na własne oczy cały czas ogląda, no to wydawałoby się, że to są jakieś mile świetlne od dzisiaj, prawda, Jagoda?
1: Tak, jak ty to ja widzisz? Też mam takie poczucie, jak myślę sobie o tym. Ostatnio właśnie myślałam, że w sierpniu będzie 5. rocznica, że to przecież tak niewiele. A z drugiej strony wydaje mi się, jakby właśnie minęły jakieś lata świetlne. I mam wrażenie, że to trochę dlatego, że Afganistan dla nas tutaj na Zachodzie szeroko pojętym, w tym w Polsce, tak po prostu nie istniał i nie funkcjonował. Potem nagle się wyrwał z tej nicości właśnie za sprawą tej amerykańskiej interwencji, więc potem przez te dwie dekady był właśnie obecny. Mniej im bardziej oczywiście intensywnie, ale był. A później jeszcze przez jakiś czas, tuż po powrocie talibów, kiedy było całe to, do czego w zasadzie teraz Afganistan wraca, jak to będzie wyglądało, ten Afganistan po Ameryce. Ale niesamowicie szybko właśnie znowu się tak osunął w tę przepaść i jest mało wieści do nas stamtąd dochodzi. Nie ma właściwie zainteresowania, tak jakby znowu on zupełnie dla nas razem z jego mieszkańcami zniknął.
0: A jeszcze pamiętam niedawno twoją już raczej, no bym powiedział, twarz starego wyjadacza, moją przejętą i Zbyszka Parafianowicza twarz przejętą na dachu jednego z hoteli w Kabulu i audycja na dachu świata
1: tak,
0: na żywo.
1: To pamiętam akurat, jakby to było wczoraj.
0: To było niezłe, muszę powiedzieć. Ale tak, i to było też fantastyczne zetknięcie z tym, czego ty doświadczyłaś. I słuchaj, książka Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Ten tytuł już mnie uderza, dlatego że przecież wtedy i cały czas z tych kart książki też wynika, odbijali jak odbijali, ale oni go przejęli na podstawie umowy. To po prostu jest, to było niesamowite, jak te 20 lat obecności amerykańskiej, działalności i nie tylko wojskowej, ale bym powiedział społeczno-gospodarczej na terytorium Afganistanu, no zostało zasypane absolutnie w sposób natychmiastowy w ciągu miesiąca, prawie że. No miesiąca tak, przesadziłem, jest... ale bardzo szybko.
1: To jest przypuszczalnie jeden z najbardziej przykrych aspektów tego wszystkiego, ile różnego rodzaju wysiłków i zasobów, ludzkich zasobów przede wszystkim, właśnie poszło jak krew w piach w dużej mierze, bo oczywiście były jakieś osiągnięcia tej naszej obecności, które zostały, jak chociażby, nie wiesz, takie rzeczy, że się poprawiło, nie wiem, przeżywalność kobiet przy porodach, jakaś tam ogólna jakość, czyli wiesz, i dostęp do opieki zdrowotnej. Mm-hmm. Chociaż to też teraz już trochę, przynajmniej dla kobiet, właśnie zaczyna znów się odwijać. Ale że cała reszta, dokładnie właśnie, że był, wiesz, wydarzył się ten jeden dzień, 15 sierpnia. Jakby wiadomo, że ta ofensywa trwała trochę dłużej, ale to mimo wszystko był blitzkrieg. To był bardzo krótki czas w porównaniu do dwóch dekad. I że po prostu jednego dnia Afgańczycy żyli jeszcze w jednym systemie, jednym ustroju i na mocy jednego prawa, a następnego dnia po prostu się obudzili już w tym zupełnie nowym, starym świecie, bo jakby z jednej strony nic się tak fizycznie nie zmieniło, a z drugiej strony zmieniło się wszystko. I to było trochę jak takie wybudzenie się ze snu. Tak jakby w zasadzie łatwo było zapomnieć, że te 20 lat w ogóle kiedykolwiek się wydarzyło.
0: To jest obudzenie się ze snu. Ja nie bez kozery też nawiązałem do tego naszego wspólnego spotkania na dachu świata w hotelu w Kabulu, bo ten hotel i to miejsce było symbolem między innymi tego, co już przepadło. Przecież tam był wspaniały bar, dance floor na górze, na dachu dokładnie. I to był hotel przystosowany dla zachodnich bywalców, bym powiedział. Z pancernymi bramami i drzwiami.
1: Tak, i on dalej nawet funkcjonuje. Znaczy dalej tam wynajmowane są właśnie mieszkania, na takie pobyty, na przykład właśnie dla zagranicznych dziennikarzy, ale już dziś na zupełnie innych zasadach. Rzecz oczywiście nie ma już tych imprez, na które dość często zresztą sama chodziłam właśnie na tym dachu, gdzie można było spotkać i cały przekrój różnorakich ekspatów i różnego rodzaju Afgańczyków, gdzie toczyły się właśnie normalne całonocne imprezy z muzyką, tańcami, alkoholem w mieszanym towarzystwie.
0: No, niektórzy mówili, że te imprezy nawet przenosiły się na pick-upach, jeździły po Kabulu od lokalu do lokalu, także to było
1: dokładnie,
0: to był rzeczywiście Titanic.
1: Dokładnie tak. To było takie Kabul Bubble, jak to niektórzy dziennikarze nazywali. Będzie taka kabulska banieszka, że rzeczywiście, kiedy przychodził czwartek, czyli afgański piątek, to tych imprez po prostu potrafiło być tyle, że człowiek nawet nie wiedział, w czym wybierać, albo tak wybierał, na którą pójdzie, w której kolejności, jak się właśnie będzie między nimi przenosił. A teraz talibowie zachodzą, cały czas funkcjonuje kawiarnia tamże, więc ale talibowie już przychodzą i kontrolują, kto tam siedzi, jak siedzi, czy kobiety, które tam siedzą, nie mają na przykład, jeszcze mają odpowiednio przyzwoicie zasłonięte włosy, więc właściciele też są oczywiście o wiele bardziej na takie rzeczy wyczuleni, bo bardzo można oczywiście łatwo stracić pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju obiektu. Więc tak, dużo jest właśnie takich zupełnie namacalnych rzeczy, jak takie fizyczne miejsca, które po prostu cały czas funkcjonują, ale przybrały już zupełnie inną formę.
0: Żeby nie było tak, że my mamy wielki żal do talibów, że zakazali imprezować, bo to nie jest największy problem Afganistanu, to od razu zastrzegam. Natomiast to jest bardzo taki też wyraźny, to było wyraźnie widać, jak się zmienia rodzaj sprawowanej władzy, tak? I co się zaczyna liczyć. I to jest też ważne, by nie tylko widzieć na przykład prawa kobiet, bo to jest główny, sztandarowy, i zaraz o tym porozmawiamy, projekt Zachodu w Afganistanie, ale właśnie chociażby w tej kwestii podejścia do robienia biznesu, do pozwoleń, do przejmowania władzy tej realnej.
1: To prawda, chociaż z tym imprezowaniem to mam wrażenie, że bardziej imprezowanie właśnie było takim symbolem podczas, właśnie przez te 20 lat, jak bardzo właśnie oderwana była dokładnie taka kabulska banieczka od rzeczywistości całej reszty kraju, jak te realia właśnie życia w Kabulu, szczególnie jakby pewnych klas wyglądały w porównaniu z tym, co działo się w całej reszcie dokładnie Afganistanu. Już to były po prostu kompletnie dwa różne światy. A jeśli chodzi na przykład o prowadzenie biznesu, to oczywiście biznes jak to biznes, poza tymi, które się zamknęły po prostu, bo zamknął się kurek z tymi wojennymi pieniędzmi, bo w Afganistanie na przykład zawsze się mówi, że to jest kraj, którego gospodarka jest oparta na rolnictwie i tak się przecież przez całą tą wojnę mówiło, że tam właśnie pierwszy i najważniejszy sektor gospodarki to jest rolnictwo, nie wiem, potem długo nic, potem jakieś tam drobne usługi i tak dalej. A tym trzonem absolutnie gospodarki była wojna, to nie było żadne rolnictwo. Jakby na tym się robiło pieniądze, na tym się robiło interesy. Mnóstwo ludzi było pozatrudnianych na najróżniejsze sposoby do chociażby tych natowskich baz, przecież poza takimi funkcjami, o których my myślimy, na przykład typu tłumacz tych żołnierzy. Ktoś tam musiał do tych baz wszystko dostarczać, od mebli po, nie wiem, żwir albo piasek. Ktoś musiał to rozwozić, to robili kierowcy i tak dalej, i tak dalej. I nagle to po prostu z dnia na dzień zupełnie przepadło, więc mnóstwo ludzi straciło pracę. A ci, którzy mieli jakiegoś nosa biznesowego, który właśnie pozwolił im się ustawić i to często w sposób, w jaki w absolutnie żadnych innych warunkach nie byłby możliwy właśnie jeszcze podczas wojny, no to szybko możliwości różne zwietrzyli gdzie indziej, żeby podać chociażby przykład takiego mojego znajomego właśnie kabulskiego biznesmena, który robił po prostu różne rzeczy gdzieś tam w tym swoim życiu. I odkrył, zauważył, że właśnie obce wojska, ambasady i w ogóle wszyscy, kiedy się ewakuowali, to bardzo często te ambasady na przykład porzucały swoje samochody gdzieś tam na lotnisku. I po jakimś czasie niektóre ambasady na przykład zaczęły myśleć, mówię tutaj oczywiście o zachodnich krajach, bo wiele ambasad w ogóle się nigdy nie zamknęło, jak nie wiem, na przykład rosyjska, żeby ewentualnie może tam wrócić, albo przynajmniej, żeby jakąś odzyskać pieczę nad tym majątkiem tam pozostawionym i żeby na przykład odzyskać te samochody. Więc on sobie wypracował, który talib odpowiada właśnie za ochronę tego lotniska, zdobył jakieś dojście do niego i on się zajął odzyskiwaniem tych samochodów z tego lotniska od tych talibów, doprowadzaniem ich do ładu i składu i odsprzedawaniem tych samochodów właśnie tymże ambasadom. Na przykład niemiecka ambasada bardzo chciała odzyskać samochód ambasadora, który był opancerzonym Mercedesem, wartym miliony euro. I on go bardzo długo szukał, ale później ktoś mu doniósł, nawet zrobił jakieś zdjęcie czy materiał wideo. I jakaś talibska delegacja sobie miała gdzieś na drodze między Gazni a Kandaharem. Więc okazało się oczywiście, że ta limuzyna już jest stracona dla Niemców. A później z kolei na przykład poszedł w kierunku sektora humanitarnego, bo znowu te organizacje, które cały czas tam pozostały, mimo tych bardzo oczywiście uciętych środków, dalej jednak w Afganistanie są, dalej gdzieś tam Afgańczyków wspierają i też potrzebowało oczywiście jakichś podwykonawców do chociażby dystrybucji posiłków, które właśnie na to zostały bardzo ucięte środki, a z drugiej strony stały się bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, bo oczywiście wraz z wycofaniem się właśnie z Zachodu, wraz z obcięciem jakby różnych właśnie źródeł finansowania, bo przecież 3/4 PKB w ogóle poprzedniego rządu to były pieniądze właśnie w różnej formie płacone przez Zachód. On nie byłby w stanie się nigdy utrzymać, przynajmniej mając pieniądze z legalnych źródeł, właśnie na takim poziomie, na jakim się utrzymywał bez tego, więc oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że kiedy tych pieniędzy nagle zabrakło, no to talibowie stanęli przed trudnym zadaniem, żeby rządzić tej samej wielkości krajem, tylko właśnie z 75% co najmniej procentowo mniejszym finansowaniem.
0: O Afganistanie to już od razu zapowiadam. Będziemy rozmawiali na Dachu Świata w audycji specjalnej. Jagoda Grądecka, mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie. Teraz rozmawiamy o twojej książce i o tym, czym ta książka też jest. Czy tutaj dowiadujemy się o tym, w jaki sposób talibowie przetrwali i oni wrócili do władzy? To znaczy, jak to się stało, że zostało im przekazany Afganistan i powstał emirat, struktura władzy, tak highlightowo, jak to się mówi, czyli jakbyś powiedziała to zdaniami po prostu.
1: Powiedziałabym przede wszystkim, że takim pierwszym i najpoważniejszym błędem, co podkreśla wielu badaczy Afganistanu, co mogłoby zapobiec przyjęciu właśnie przez talibów ponownie całej władzy, było w niezawarcie ich w żaden sposób w tych strukturach, które my próbowaliśmy stworzyć po ich pierwszym obaleniu, co było bardzo niezgodne z afgańską tradycją polityczną, zgodnie z którą po prostu, zwłaszcza, że ci talibowie wtedy po prostu nie chcieli walczyć.
0: Czyli który to jest?
1: Bo Mullah Omar, mamy rok 2001.
0: Jeszcze jest Mullah Omar,
1: tak, jeszcze jest jednookim Mullah Omar. Jesteśmy już po 11 września. Wiadomo już, że Amerykanie wejdą do Afganistanu. Talibowie zdają sobie sprawę, że oni nie mają żadnych szans, jeśli Amerykanie będą chcieli obalić rząd. Talibowie opuszczają już Kabul, uciekają w kierunku Kandaharu. Mullah Omar zbiera swoich najbliższych współpracowników i pyta, co chcecie robić, czy chcecie walczyć. I jak wiemy z relacji tych współpracowników, oni się bardzo bali odpowiedzieć, że nie, zwłaszcza, że ochrona Mullah Omara kazała im zostawić broń przy wejściu, ale oni nie chcieli. Więc wreszcie jeden z reprezentantów powiedział, no, że nie chcą walczyć, że nie chcą skapitulować, bo że z amerykańskim sprzętem, z tymi wojskami, że nie mają żadnych szans. I Mullah Omar się jak najbardziej na to zgodził. I co byłoby właśnie tutaj bardziej w zgodzie z naturą afgańskich konfliktów, byłoby to, żeby ci talibowie zostali w jakiś sposób właśnie zainkorporowani do tej nowej władzy, nowej struktury, nowego rządu, którą Zachód podczas konferencji w Bonn wymyślał. Żeby zajęli jakieś tam miejsce, mieli jakiś tam głos, ale nie decydujący.
0: Ta konferencja w Bonn to natomiast była konferencja na temat przyszłości Afganistanu, tak, taka wiążąca,
1: bardzo
0: ważna.
1: Wtedy właśnie wymyślono na przykład, tak, że Hamida Karzaja, też Pasztuna z południa kraju, właśnie obsadzi się w roli prezydenta. Jak właśnie będzie ten nowy kraj w zasadzie wyglądał. I talibowie właśnie zostali tam zupełnie pominięci. I nawet tutaj, z tego co mówiło mi na przykład wielu szeregowych członków talibów, może nawet mimo tego pominięcia, oni daliby sobie już spokój z tą walką. Gdyby ich też po prostu zostawiono w spokoju, bo oni bardzo często wrócili do tego, co robili po prostu przedtem, czyli nie wiem, prowadzili sobie jakieś drobne biznesy, jeden tam prowadził księgarnię z jakimiś książkami religijnymi, drugi sprzedawał coś na bazarze. Tylko, że Amerykanie też w swojej wściekłości po 11 września talibów potraktowali w zasadzie dokładnie tak samo jak Al-Kaidę. I dla nich było to właśnie praktycznie jedno i to samo. Właśnie organizacja, która doprowadziła do tego ataku i organizacja, która ich chroniła na swoim terytorium. Chociaż to również nie było aż tak jednoznaczne i te relacje Muammara z Osamą Bin Ladenem wcale nie były aż tak serdeczne, jak to się bardzo często w zachodnich mediach szczególnie próbowało, chciano przedstawić.
0: Te relacje to ja zapraszam do przeczytania książki, bo tutaj o ości jest przypowieść i ona dokładnie, świetnie to wyraża, chyba, że chcesz powiedzieć.
1: O kurczaczej kości.
0: Kurczaczej kości, no to jest fenomenalne. To powiedzmy,
1: właśnie
0: dobrze.
1: Właśnie tak,
0: no to
1: już... kiedy właśnie Bin Laden był sobie razem ze swoją świtą i tak dalej w Afganistanie, zbierał też wokół siebie coraz większe grono akolitów i Mullah Omarowi to się bardzo nie podobało. Pieklił się właśnie, że przecież to nie on rządzi Afganistanem, tylko Mullah Omar, że może być tylko jeden władca. Z drugiej strony jednak nie chciał na żądanie Amerykanów, ani nawet Saudyjczyków Bin Ladena wydać. Znaczy powiedział, że mógłby ewentualnie Saudyjczykom, gdyby on miał być sądzony w Arabii Saudyjskiej, której był jeszcze wtedy obywatelem, zanim mu to obywatelstwo odebrano, ale na pewno nie Amerykanom. Z różnych powodów. To by oczywiście bardzo źle wyglądało w świecie muzułmańskim i tak dalej i tym podobne. Ale też miał problem z pozostawaniem Bin Ladena w samym Afganistanie i miał właśnie powiedzieć jednemu ze swoich współpracowników, że Bin Laden jest dla niego właśnie taka kość kurczaka w gardle. Że ani go przełknąć, ani wypluć.
0: No i to jest, powiem tak, szukałem tego naprawdę wiele, wiele lat, żeby się w jednym zdaniu tak zmieścić z opisem tej trudnej sytuacji, gdzie są i zamachy 11 września, czyli powód interwencji amerykańskiej i obecność samego Bin Ladena i kim jest ten Bin Laden i naturę władzy i w ogóle samego Mullah Omara. Rewelacja, bardzo mi się to podoba. Tak jeszcze w kontradykcji do tego, co, od czego zaczęliśmy, czyli od tego baru na dachu hotelu i tego Kabul Bubble, tak, i imprezowania, to jeszcze jest w tej książce twojej możemy znaleźć opisy trochę inne. Na przykład, jak wygląda Kandahar, do którego przyleciałam pod koniec lipca. Miasto oblegali rebelianci. Spośród 17 dystryktów prowincji siły rządowe kontrolowały już tylko dystrykt Daman i stolicę. A w niektórych częściach miasta trwały walki między talibami a oddziałami armii, głównie komandosami, siłami specjalnymi. To jest moment przed już przejęciem Kabulu. To są ostatnie chwile przed przejęciem przez talibów całego Afganistanu. I tutaj przytaczasz opis Kandaharu, który wyszedł spod pióra amerykańskiego wojskowego Rogera Pardo Maurera, tak? Quasi-wenusjańskie, podmarsjańskie środowisko gorąca, pyłu i spieczonego powietrza, które ogłusza, drapie rogówki, wywołuje

0: w postaci edyktu emira, później ją wygłosić, no to pielgrzymują wszyscy do Kandaharu, żeby gdzie właśnie przebywa emir i jego najbliższa świta. I pytałeś teraz o strukturę władzy. Problem właśnie z talibami dla nas, zewnętrznych obserwatorów, polega na tym, że ona jest dość z zewnątrz nieprzejrzysta. To znaczy, wiemy oczywiście, że na czele stoi właśnie emir.
1: Czyli
0: Hejbatullah Akhundzada. Dla talibów jest bardzo ważna jedność, albo przynajmniej jej pozór utrzymywany na zewnątrz. I taki wizerunek właśnie tej jedności, jednomyślności, bezwzględnego posłuszeństwa. Oni często powtarzają, że to jest właśnie to, co pomogło im wygrać tę wojnę. Chełpią się wręcz tym, że wygrali tę wojnę właśnie przeciwko koalicji najpotężniejszych państw świata, co z drugiej strony jakby nie patrzeć jest prawdą. I że właśnie ta jednomyślność to było coś, co pozwoliło im to osiągnąć. A z drugiej strony wiemy oczywiście dzięki analitykom, którzy się wnikliwie przyglądają, że są rozłamy, są pęknięcia dotyczące różnych wrażliwych kwestii, jak właśnie na przykład między innymi właściwie praw kobiet, kwestii tego, czy dziewczynki powinny móc chodzić do szkół, do jakiego poziomu, etc. I cały czas właśnie emir i jego najbliższa świta, do której znowu przypuszczalnie są tutaj wysokie rangi muzułmańscy uczeni, ale nie wiemy dokładnie, kto do niej należy. Nie wiemy, czy decyzje emira są bardziej reaktywne, czy może one rzeczywiście są głęboko ideologiczne, czy one mogłyby wyglądać inaczej, gdyby trochę inna byłaby polityka Zachodu też wobec emiratu i wobec jego władz. To wszystko jest cały czas w dużej mierze dla nas niejasne.
1: Jagoda Grądecka, Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Książka, którą bardzo polecam, która opowiada o Afganistanie i jak to się stało 5 lat temu. A skoro książka i takie wydarzenie w twoim życiu, to ja ci życzę wywiadu z emirem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Chciałabyś?
0: Bardzo bym chciała, oczywiście, że bym chciała.
1: No z samym emirem, wyobrażasz to sobie?
0: Ty byś nie chciał?
1: Oczywiście, po prostu natychmiast.
0: Pierwszy byś ze mną jechał do Kandaharu.
1: Natychmiast. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: Jagoda
0: bardzo.
1: Jagoda Grądecka, reporterka Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, ja już mówię do usłyszenia. Julia Nowaczyńska, Szymon Kuliś na YouTubie. Rozmowy z profesorem Gralą oraz Dominikiem Hejem. A audycja specjalna o Afganistanie przed nami. Dziękuję bardzo.

mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Jest sobota, 7 rano, a to oznacza, że zapraszamy na fantastyczną audycję.
1: Radio 357. Resoraki.
0: Resoraki, czyli my, czyli
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Zapraszamy do godziny 8, ależ dzisiaj mamy mnóstwo ciekawych historii. Zaczynamy od Pet Shop Boys, przygotowaliśmy też znakomitą playlistę. No nic, tylko wstawać i robić, coś robić, bo trzeba robić od rana, Klimciu, tak?
2: Tak, tak, zgadzam się.

0: Ja usłyszałem dobrze, you pay my rent?
1: Że ja, your rent? No nie wiem.
0: Nie wiem. No nie wiem, ja mam takich kilka ulubieńców.
1: Tego nie uzgadnialiśmy. I chciałem też dodać, że od rana w sobotę można robić, ale też można nic nie robić. I jak kto chce.
0: O, to w ogóle ludzie nie umieją dzisiaj za bardzo nic nie robić.
1: No, no.
0: Bo czują się do tego przymuszeni, że cały czas tylko produktywnie, tylko produktywnie. A my dzisiaj porozmawiamy też o takiej produktywności innej. No dobra, mam dla ciebie taką pierwszą wiadomość z gatunku szokujących. Z gatunku naprawdę szokujących, bo nazwa Izera, rozumiem, budzi w tobie bardzo, bardzo konkretne emocje, raczej takie... Takie, że się będziesz śmiał trochę.
1: A skąd ty możesz wiedzieć, jakie towarzyszą mi emocje? Szczerze mówiąc, Izera nie wywołuje obecnie u mnie żadnych emocji.
0: No to może będzie. No rzeczywiście, czy ja nie wiem? No nie wiem, może wiem, może nie wiem. Trzy modele samochodów elektrycznych powstawać będą w Jaworznie. Tam miała powstawać Izera, ale projekt Izera został wycofany. Nie będzie tego samochodu. Ale w miejsce niedoszłej Izery pojawi się zupełnie nowa polska marka. Będą trzy samochody, jak powiedziałem. Pierwsze polskie elektryki z Jaworzna wyjadą na drogi w 2029 roku. Trafią na rynki Unii Europejskiej. I będzie budowana fabryka, która ma być gotowa w 2027. Pieniądze 4,5 miliarda złotych z KPO już poszły, czyli to jest miliard dolarów. No i będzie setki inżynierów w dziale badań, rozwoju zatrudnianych. No tak to wygląda, że trzeba było te pieniądze z KPO na coś wydać, między innymi na elektromobilność. Firmą będzie... Tą całą historią będzie zarządzała ta sama firma, ale z innym składem, czyli Electromobility Poland. I uwaga, i tu jest nasza wielka szansa, czyli będzie konkurs na nazwę.
1: A, no to super, to jakąś nazwę wymyślimy. Wiesz co, ja już nie wiem, co na ten temat sądzić. No jeżeli mają 4,5 miliarda, no to może będą w stanie to wydać. 2029, tak? Za 3 lata wyjedzie Izera stamtąd, tak? Ale
0: no
1: nie,
0: nie
1: będzie
0: Izera.
1: Polski samochód elektryczny, czy to będzie we współpracy z
0: Połowa
1: kimś?
0: Ma być polskich podzespołów, ma to być, no tak, polskie, no pewnie. Druga połowa będzie, wiadomo skąd, z Chin. Myślę, że tak to będzie wyglądało. No szczegółów na razie nie ma, ale samochód ma być polski. I ma nawiązywać do Polski, do tradycji, do, wiesz.
1: A nazwa też w połowie będzie polska, czy cała będzie polska? Czy na przykład Poldan, albo tam, nie wiem, Polbyt?
0: No, były takie nazwy
1: dobra.
0: Łączące. No, ale tak naprawdę śmiejesz się, czy na poważnie?
1: Nie, no nie wiem, no jeżeli na poważnie o tym myślą, to może coś zrobią. Czy to się budżetowo będzie spinać? Nie mam zielonego pojęcia. Konkurencja na rynku jest gigantyczna. Czy Polacy będą chcieli kupować polskie samochody? Musimy zapytać o to Polaków. Pytamy o to państwa zatem. Czy będziecie kupować polskie samochody, czy będziecie kupować następcę Izery, nie wiem, Izera 2.0, czy tam jakkolwiek no to się będzie
0: tak
1: nazywać.
0: Będzie.
1: Dajcie znać Klimek albo Gąs, małparadio357.pl. Ja z kolei mam informację pewną i to już niedługo, od 7 lipca 2026 roku, czyli tego, wszystkie nowe auta sprzedawane w Unii Europejskiej będą musiały mieć adaptacyjne światła hamowania, czyli to będzie jak w Formule 1, trochę taka choinka z tyłu się będzie zapalać. Mhm. Czyli teraz, jeżeli w niektórych samochodach przynajmniej jest awaryjne hamowanie, to się zapalają światła awaryjne. To teraz nie będą awaryjne, tylko będą migać światła stop. I to będzie znaczyło, że no coś tam poważnego dzieje się na drodze i że trzeba się mieć na baczności i zahamować.
0: Czyli to będzie warunek homologacji, jak rozumiem, tak?
1: No tak, wszystkie nowe samochody z Unii Europejskiej będą musiały mieć te światła.
0: A ja ci powiem, że mi się bardzo podoba ten pomysł, bo rzeczywiście te pomarańczowe światła jednak gorzej było widać, a teraz to się nazywa nawet w motoryzacji sygnatura świetlna, czyli takie bardzo charakterystyczne tyły, tym bardziej, że to tworzy jakieś teraz połączenie. Porsche to zaczęło, albo nawet nie wiem, czy Porsche, no ale teraz całe jest wielkie światło, jedno wielkie światło z tyłu i fajnie, że to jest bardziej widoczne. Wydaje mi się, że to zadziała po prostu.
1: Zadziała. To jest związane z tą misją Vision Zero, czy też Mission Zero, żeby było zero ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej, ale ja sobie pomyślałem dalej, bo skoro już są takie światła, to jesteśmy, technologicznie jesteśmy już w tym miejscu, że mogłyby być światła, które coś wyświetlają, takie hologramy, albo coś rzucają na jezdnię. Jestem ciekawy, kiedy takie światła wejdą i jestem ciekawy, kiedy będą tuningowcy robić tak, żeby tam się wyświetlało. Coś, co sobie wymyślę, żeby się wyświetlało. Mam tutaj kilka pomysłów dla kierowców jadących z tyłu i wiem, że polska wyobraźnia daleko może zawędrować. Coś byś znalazł?
0: No na pewno bym się podczepił pod taki komputer, który by to... tuningował, jak ty
1: no,
0: powiedziałeś?
1: No i co byś wyświetlał?
0: Nie wiem, nie jedź mi tak blisko. No, coś takiego.

0: Jungle i Busy Earning. Mam takie wrażenie, że jak dobierasz te kawałki, to takie, żeby wprowadzić absolutnie w letni nastrój. Nawet zimą, ale to już nie wracajmy. To moje wrażenie.
1: Można by było odwrócić, że zimą w letni, a latem w zimowy. Ale nie wiem, czy to by się udało.
0: Zobaczymy,
1: Tydzień po tygodniu. Z gry o tron coś. Dobra. W minionym tygodniu i myślę, że w kolejnym też jeszcze będzie dużo informacji o Robercie Lewandowskim i co tam się dzieje z jego kontraktem i gdzie będzie grać. I wiadomo, ze sportowej strony wszystko jest jasne w sensie tego, co było, nie jest jasne tego, co będzie. Przynajmniej w momencie, w tym momencie. Mhm. A może już jest jasne, tylko coś przegapiliśmy. Anyway, ja zmierzam do czegoś zupełnie innego. Zmierzam do tego, że Robert został twarzą chińskiej marki Cherry. Mhm. I dostał samochód też z tego koncerny, Cherry Tiggo 9. I jestem zaskoczony, że się związał z tym. To znaczy wiem, że Wojciech Szczęsny jest twarzą Omody i Jayco razem ze swoją partnerką Mariną, ale że Lewy... Cherry? To jest tak, wiesz, w koncernie Cherry, jakbyśmy zrobili taką gradację, to jest Cherry, Jayco, Omoda, Denza. Mm-hmm. I został Cherry, to tak jakby został trochę ambasadorem Daci.
0: A ja sobie przypominam, lata temu, bardzo wiele lat temu, pamiętam jak Brad Pitt i naprawdę czołówka amerykańskich, hollywoodzkich aktorów, zarabiających miliony za film, jest reklamowana na przykład w Japonii i w Korei jako gwiazdy i oni reklamują, nie wiem, płatki śniadaniowe albo takie rzeczy, które troszeczkę nie do końca odpowiadają ich innym reklamom, nie wiem, Rolexów albo drogich samochodów albo ciuchów na przykład. I okazuje się, że oni gdzieś tam po prostu... mają taką zdolność dywersyfikacji tych swoich wizerunków, że jednocześnie ludzie to biorą jako wiarygodne, że reklamują no dość powszechne samochody i dość drogie rzeczy. I jednocześnie to można robić, bo tak to wygląda. Więc wydaje mi się, że Lewy będzie taką twarzą dla Polski tej marki. Przede wszystkim dla Polski i rzeczywiście Polacy pomyślą sobie, nie no, jak Lewy wybiera tego typu samochody, no to wszystko może się kleić, szczególnie, że nie jest pierwszy i jest po swoim przyjacielu Wojtku.
1: No to Wojtek jest twarzą wyższego modelu niż Robert. I teraz może powiedzieć to, kolego, to ja jeżdżę tak, a ty jeździsz tak. No nie wiem, oczywiście Robert może sobie robić co chce, natomiast zaskoczyło mnie to, że został twarzą akurat tego samochodu, tej marki i tego segmentu. Tak czy inaczej został, kontrakt musi być naprawdę bardzo, bardzo zacny. Robert jest czymś więcej niż polskim ambasadorem, bo jest rozpoznawalny na całym świecie. Pytanie, czy będzie jeździł i pytanie, czy w kontrakcie ma zapisane, że nie może też jeździć swoim Bentleyem na przykład. Zakładam, że nie.
0: No wiesz.
1: Zakładam, że nie ma takiego zapisu.
0: A nie masz takiego wrażenia, że mógł po prostu zobaczyć, że Wojtkowi Szczęsnemu i Marinie to nie zaszkodziło? No bo wszyscy wiedzą, że Wojtek Szczęsny uwielbia Rolls-Royce'a Kalinana, którym jeździ. I po prostu go lubi i go ma i jest wszystko okej. Okay. Tymczasem jak się przesiadł, w cudzysłowie, do samochodów chińskiej marki, to jakoś się nic nie stało, nie było wielkich komentarzy i on powiedział, no to ja też chcę, mam Ferrari, bo bardzo Lewy lubi Ferrari, ma, nie wiem, Bentleye i to może nie stoi w sprzeczności. Wydaje mi się, że to może być ta droga przez naśladownictwo.
1: No dobra, a ty co tam masz ciekawego?
0: A ja mam najdroższą drogę świata. Zupełnie inna historia. Ocean Indyjski i okazuje się, że mamy do czynienia z najdroższą drogą świata, jaka kiedykolwiek powstała. 850 milionów złotych za każdy kilometr. To jest terytorium zależne Francji, Reunion. I droga ma tylko 12 kilometrów, ale po drodze... 5,5-kilometrowy wiadukt na 48 filarach. Byłeś kiedyś na Reunion?
1: Nie, ale nie. Się przymierzałem. Akurat nie wyszło, ale myślałem kiedyś o tym, może się jeszcze kiedyś wybiorę.
0: To jest całkiem duża wyspa. Stolica ma 150 tysięcy mieszkańców, jest sporo miast.
1: Bo to jest blisko Mauritiusa. Jak no, byłem na Mauritiusie, to już myślałem, a może tym razem o Reunion zahaczę, ale się nie udało.
0: To jest bardzo górzysty teren i trudny, no ale okazało się, że po drodze ekolodzy paprali robotę drogowcom, bo powiedzieli, że nie ma być wiaduktu, nie ma być nasypu, tylko wiadukt, to podrożyło i wszystko tylko szlak trafił zgodnie z tymi planami, które miały być na początku. Będzie 12-kilometrowa autostrada, która będzie najdroższa na świecie i zbudują ją Francuzi, choć nie planowali. Tak naprawdę to dla takiego porządku. Jakby ktoś kiedyś was pytał, gdzie jest najdroższa droga świata, no to będziecie wiedzieli, że na Reunionie.
1: Ty, a to na Półwyspie Arabskim? Co ona tam miała łączyć? Pamiętasz? To nie miała być najdroższa droga?
0: Nie. Najdroższa, z tego co wiem, to na razie jest most między Sycylią a Kalabrią, który nie powstał od 5 dekad, bo mafia tego jakoś... Nie
1: dał akceptu? Ale tam miał być jeszcze. Kurczę, sobie przypomnę.
0: Może państwo wiedzą.
1: Może wyciągniemy jakoś. W każdym razie, szukamy. Na razie ta droga. Ale Francuzi robią droższe rzeczy niż na przykład Chińczycy, więc może też z tego to wynika.

0: Bożej Król, wszystko było o lewym, to teraz będzie o prawym. Fotelu prawym i można na prawy fotel zaprosić teściową. Śmiało, mamusia tutaj sobie siądzie. To oczywiście trochę z przymrużeniem oka, gdyż nowe badania pokazują, że kobiety podróżujące autem, szczególnie po 50 roku życia, są znacznie bardziej narażone na obrażenia niż mężczyźni, jeśli podróżują szczególnie na prawym fotelu. No jak mnie, to możliwe?
1: Dla mnie to było szokujące. To znaczy, wydawało mi się, że okej, wiem, że ten prawy fotel jest najbardziej niebezpieczny w ogóle w samochodzie, bo to też są badania, wiadomo, że też dyplomacja z tego korzysta. No, wiedziałem to, ale że jest różnica w płci...
0: Otóż to. I teraz uwaga. Naukowcy z Graz University of Technology wyliczyli, że ryzyko urazu u kobiet jest aż 1,6 raza wyższe. A dlaczego? Bo w crash testach się stosuje złe manekiny. I się stosuje takie uniwersalne manekiny, a
1: 1,80-1,80 kilo, tak?
0: Kobieco-męskie i powinny być oddzielone. Nie wiem, być może inne pcie też powinny być uwzględnione. W każdym razie, no, to jest wszystko bardziej dopasowane do tych innych, a te nie. I się okazuje też, że kobiety często źle podróżują. W sensie, że sobie...
1: Źle podróżują. No, brzmi jak nagłówek z, wiesz, z takiego plotkarskiego portalu.
0: Odchylają bardziej fotel do takiej pozycji półleżącej. Albo kładą nogi z przodu na desce rozdzielczej. Drogie panie, jeśli nas słuchacie, panowie również oczywiście, kto częściej kładzie nogi z przodu? Proszę nie kłaść, proszę zdjąć. Jeśli ktoś teraz jedzie z nogami z przodu, natychmiast szybciutko proszę je zdjąć, bo to jest cholernie niebezpieczne.
1: Cholernie, powiedziałeś to, ja też to powtórzyłem. Byłem kiedyś na takim szkoleniu szkoły auto prowadzonej przez Skodę i tam właśnie pokazywano, co się może stać. No to może naprawdę potężnie pokiereszować. Natomiast tutaj problem jest żartobliwie, oczywiście do niego podchodzimy, natomiast problem jest super poważny. Jeżeli przez dziesięciolecia używano manekinów, powiedzmy, nie wiem, 1,80-1,80 kilowagi i to wszystko, co zostało poprawione pod te manekiny, no to trudno teraz zrobić tak, żeby te kobiety były bezpieczne, które ważą mniej, są niższe, mają też inną budowę ciała, bo tam jest i budowa miednicy, i klatki piersiowej, i pewne dolegliwości związane z pasami, no po prostu z powodów biologicznych. Okazuje się, że te pasy trzymają mężczyzn inaczej niż kobiety i powinna być jakaś chyba akcja edukacyjna. Ja myślę, że samo powiedzenie tej informacji to jest już jakaś forma akcji edukacyjnej. My po prostu mówimy o tym, że kobiety na prawym fotelu są bardziej niebezpieczne i na to są kwity z Politechniki w Gracu.
0: Będziemy jeszcze dzisiaj mówić dwa słowa o Volvo, bo tam jest jedno ciekawe rozwiązanie, ale o tym za chwilę. Natomiast Volvo pracuje już nad inteligentnymi pasami bezpieczeństwa, które będą się dopasowywać do potrzeb. Nie wiem, czy trzeba będzie kliknąć przycisk, czy one wszystko same odczytają i się po prostu dopasują. W każdym razie coś takiego być może się pojawi i, drogie panie, będziecie bezpieczniejsze. Bez względu na wszystko, zdjąć szybciutko nogi z deski rozdzielczej. TNT, właśnie, bo to jest jak TNT przy zderzeniu.
1: Tak działa.

0: I właśnie tak to wybucha, jak na końcu tego utworu.
1: Też to pomyślałem, że to by była dobra wizualizacja do właśnie takiego zgniatania miednicy w kolizji drogowej.
0: To teraz wrócimy do samochodów, które kolizji nie miały, bo są nowe. Byłem na prezentacji, która... No tak, taka trochę szokująca, jak trochę za starych czasów, to znaczy taka wystawna, pokazująca potęgę firmy, a mówię o firmie AMG, chińskiej marce, znaczy brytyjskiej, ale chińskiej tak naprawdę. I powiem ci, że z kumplem, z którym siedziałem, celowaliśmy w ceny, jakie Chińczycy mają do zaproponowania i przestrzeliliśmy o dobre 60-80 tysięcy. Było taniej niż myśleliśmy o tyle, patrząc na samochody i na ich wyposażenie. Dobra, dwie premiery MG. S9 Plug-in Hybrid kosztuje 172 tysiące złotych i to jest, słuchaj, siedmiomiejscowy, pełen, wielki SUV segmentu D i MG mówi, że wchodzi do segmentu premium. Jako MG. To jest dla mnie bardzo, bardzo zaskakujące. Silnik 300 koni, tak jak powiedziałem, trzy rzędy siedzeń, wyposażenie takie, no rzeczywiście inaczej to wygląda. Zaprojektowane tak, że widzisz, że to jest MG. Bardzo fajne sygnatury, świetne. Przyzwoity samochód, tak bym powiedział. Naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity samochód. No i od razu przy okazji też pokazano elektryka. Troszeczkę mniejszego, ale za 200 tysięcy złotych. I model ma 530 zasięgu, bateria 75 kWh. Wersje dwie. Tył napęd albo pełen napęd, no i całe mnóstwo historii w środku z wyświetlaczami, z wygodą, z systemami. Właściwie wszyscy biorą jedną wersję. Powiem tylko tyle, że w przypadku tej hybrydy to jest różnica między wersją wszystko mającą, a tą taką tańszą, to jest 9 tysięcy złotych. No wyobrażam sobie, że przy kwotach rzędu, nie wiem, 180 tysięcy, no to nie jest wielka rzecz. Ale to nie wszystkie premiery, bo jeszcze pokazano Volkswagena ID Polo, ale GTI. 50 lat GTI. I słuchaj, usłyszałem taką opinię, że to jest pierwsze Polo, ID Polo, czyli pierwszy elektryk, który naprawdę ma tego ducha GTI. 226 koni mechanicznych, 424 km zasięgu, 6,8 sekundy do setki i to wygląda na samochód, który naprawdę do tego, wiesz, no tego GTI, to jak się widzi, to się chce. To jest takie chyba pierwsze ID, czyli pierwszy elektryk Volkswagena, którego się chce. Ja bym na to tak spojrzał.
1: No więc wyobraź sobie, że widziałem na żywo tę światową premierę, gdyż zrobili to na Nürburgringu, bo na Nürburgringu w 76 roku pokazali w ogóle pierwsze GTI w historii, czyli Golfa GTI, który miał się nazywać Golf Sport i to miała być taka, no tam, że kilka tysięcy sprzedadzą.
0: 5 tysięcy liczono.
1: Tak, 5 tysięcy. Się szybko okazało, że tam chyba w rok sprzedali prawie 500 000, a w sumie 2,5 miliona. W każdym razie, to co zwróciło moją uwagę, to po pierwsze, że Polo, ID Polo GTI ma adaptacyjne zawieszenie i chyba w tej klasie samochodów, ja nie wiem, czy jeszcze jakiś ma adaptacyjne zawieszenie, no bo to jest jednak mały samochodzik, mały, tak. Elektryczny, szybki, z całkiem niezłym zasięgiem. A druga rzecz, że Volkswagen zaczął wracać do korzeni i nawet jak się spojrzy na tego elektryka, to on już nie jest taki kosmicznie elektryczny, tylko wraca do tego, co było ważne dla Volkswagena pod kątem linii, takiej dosyć charakterystycznej. Oni nigdy nie robili żadnej rewolucji. No to były takie, jak widziałeś z daleka, to widziałeś, że to jest Volkswagen.
0: Ale też budziło to zaufanie.
1: Tak. I oczywiście wracają, rezygnują z tego piano black, wracają do przycisków, robią wszystko to, co powinni zrobić, ale gdzieś tam się przez chwilę zagubili, więc w sumie to było dosyć interesujące.
0: O, zagubieniach to jeszcze będziemy dzisiaj mówić, ale a propos...
1: No, ale ja właśnie w sprawie zagubienia jeszcze jedną rzecz, bo idealnie się wstrzeliłeś, bo byłem, kiedy nie udało nam się połączyć, kiedy byłem w Paryżu na takiej imprezie też Formuły 1 z KitKatem, bo KitKat jest jednym z partnerów Formuły 1, to wyobraź sobie, tam był William Lawson, czyli kierowca Racing Bulls, ale... Dowiedziałem się u źródła, że ta ciężarówka, która z batonami zginęła, to ona się do dzisiaj nie znalazła. Mhm. Co za akcja?
0: Zjedli.
1: No, jakby nie wiadomo, co się...
0: Ja znam naprawdę paru wielbicieli KitKatów. Ja jestem...
1: No dobra, ja też mogę znać, ale że ciężarówka z batonami zginęła i że do tej pory jej nie zna. Ale potem były różne historie, że tam może marketingowo, że to było gdzieś tam, wiesz, zaaranżowane wszystko. Nie, po prostu buchnęli ciężarówkę pełną batonów. Gdzieś chciał ją sprzedać, podobno gdzieś już prawie się udało kogoś namierzyć i nie znalazło
0: się. Znajdą na dnie jeziora kiedyś gdzieś i te batoniki będą okej, będą zachowane, zakonserwowane, będzie można sobie chrupać.
1: Ale wiesz, jak to będzie? Wypłynie papierek, wszyscy zaczną się zastanawiać, co to jest, potem wypłynie kolejny papierek i kolejny, zaczną się poszukiwania, skąd wypływają papierki i się okaże, że to z tego tira po prostu.
0: No tak. Dobra. Może być.
1: Jedziemy dalej? W sensie tak, z muzyką.
0: Z muzyką, no. Bo jeszcze mam tego Lexusa, ale to potem.
1: To ja też jeszcze coś mam.

0: To ja mam dwie sprawy a propos powrotów do źródeł. Bo jak powstał Lexus? Lexus powstał w ten sposób, że stworzono auto fenomenalnie komfortowo. To nie było, to był nie miało sobie
1: LS, wątek. Bo tego zaczęli, LS. To był najlepiej wyciszony z swojego czasu samochód na świecie. Oni się tym chwalili. I rzeczywiście trzeba przyznać, że robiło to wrażenie.
0: Ale te LS-y z lat 80. to do dzisiaj jeżdżą i są w ogóle na rynku wtórnym jako skarby. No dobrze. I Lexus wrócił do tego, od czego zaczął, czyli pokazał swojego dużego elektryka. Nazywa się TZ i to jest samochód, który przynajmniej nazwą jakby pasuje do wszystkich innych Lexusów, bo to są dwuliterowe nazwy. Trzy rzędy siedzeń, w drugim rzędzie są fotele kapitańskie, 408 koni mechanicznych zasięgu, mocy, zasięg 530 km, ładowanie 35 minut do 80% od zera, bateria 95 kWh, przyspieszenie 5,4 sekundy, ale to co jest najważniejsze, to jest napęd na cztery koła, przestronność i super, super, ultra wygoda. Oczywiście w elektryku ciszę jest łatwiej zrobić, ale już zawieszenie nie, bo samochód jest ciężki. Lexus mówi, że ten samochód nie będzie tańszy, nie ma być jakoś, nie wiem, konkurować z samochodami z Chin, ale ma być tym, czym jest Lexus, czyli SUV-em, który będzie super, ultra komfortowy. I ja bym im wierzył, bo jeszcze tego samochodu nie widzieliśmy.
1: No potrafią, ale to widzisz, to ja mam konkurencyjnego SUV-a, Volvo EX60. I teraz tak, kilka takich informacji na szybko, dlatego że no, chcieli bardzo, żeby był dobry zasięg i w najmocniejszej wersji oferuje EX60 do 810 km zasięgu według WLTP. I teraz tak, jeżeli jest mocna ładowarka, 400 kW, auto potrafi odzyskać w 10 minut 340 km. To już naprawdę robi wrażenie i rzeczywiście coraz więcej tych mocnych ładowarek jest i coraz więcej prądu samochody mogą przyjmować. Podstawowe P6 ma 374 konie mechaniczne, później jest P10, oferuje 510 koni mechanicznych i topowe P12 generuje 680 koni i rozpędza się do setki w 3,9 sekundy. Ceny się zaczynają od 281 tysięcy złotych, no a ta najmocniejsza wersja 350 tysięcy złotych. Ale to wszystko nic. Dlatego, że od jakiegoś już czasu, od dawna właściwie, Volvo współpracuje z Googlem. Mhm. A ponieważ jest Gemini Google'a, czyli sztuczna inteligencja, no to firmy motoryzacyjne próbują zrobić tak, żeby tę sztuczną inteligencję jakoś wykorzystywać. I teraz właśnie do modeli X60, X90 i ES90 trafi sztuczna inteligencja Gemini, która ma analizować otoczenie auta w czasie rzeczywistym. I teraz proszę sobie wyobrazić, jakie to powoduje możliwości i konsekwencje.
0: Ja nawet nie wiem, jakie pytania mam zadać ci.
1: Czyli na przykład parkujesz samochód, wciskasz przycisk i mówisz, czy za to miejsce trzeba płacić, czy to można parkować. I sztuczna inteligencja na podstawie dostępu do bazy danych, którą ma i kamer z otoczenia, robi taki szybki skan i mówi, tu można parkować do godziny 18, trzeba zapłacić za to tam, nie wiem, 5 zł, a po godzinie 18 można za darmo. Okay. I gdyby taka sztuczna inteligencja, Gemini, była kiedyś w Berlinie, jak zaparkowałem samochód i zapłaciłem za parkometr, ale nie wiedziałem, że w poniedziałek tylko do 7 rano, bo hotel nie zaznaczył takiej informacji wystarczająco dobrze, to by mi nie scholowali samochodu, a tak scholowali.
0: Okej, okay, tak sobie wyobrażam, że można pytać o różne restauracje, które są tutaj w tym momencie, no bo też można oczywiście pytać o inne sztuczne inteligencje, ona wyszuka, ale ten skan jest ciekawy, fajne to, fajne.
1: No, fajne? Tak, zgadzam się. Pytanie, co to, kto i ile gromadzi informacji o tobie i co wie, bo
0: dokładnie.
1: To miecz jest obosieczny, wiesz jak to
0: tak
1: działa.
0: I wyobrażam sobie, wiesz, że te skojarzenia obyczajowe od razu mi się odpalają. Jeżeli samochodem jeżdżą w rodzinę dwie osoby albo więcej, no to niestety można zapytać, hej, słuchaj, Gemini, tak? To gdzie tutaj ten gdzie byłeś ostatnio? Co widziałeś? Pokaż mi, co widziałeś, gdzie byłeś. I może nie wszystkie informacje są dla wszystkich.
1: Albo na przykład ktoś przechodzi przez przejście dla pieszych i tam coś ci się kojarzy i mówisz, hej Gemini, kto to jest? Powiedz mi, bo jakoś nie kojarzę.
0: Okay.
1: I ci tam wyskakują wszystkie informacje. Albo mówi, że nie może powiedzieć. Nie wiem, nie wiem. Dużo rodzi możliwości, jakieś niebezpieczeństwa też dostrzegamy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Klimek albo Gąs, radio 357.pl.

0: Myślisz, że jesteśmy Europejczykami? Jesteśmy,
1: tak.
0: Jesteśmy Europejczykami, ale jeśli chodzi o gusta, no to już od Europejczyków Polacy się troszkę różnią, nawet bardziej niż troszkę. A w ogóle to jest tak, że różnią się ci, którzy kupują auta za gotówkę, za własne ciężko zarobione pieniądze i ci, którzy projektują floty, czyli mają firmę. To w ogóle są inne historie, jeżeli chodzi o wybór samochodów. Ale Europejczycy i Polacy wybierają jako takie swoje samochody prywatne, za te, za które płacą, inne auta. W Europie numerem jeden i numerem dwa wcale nie są SUV-y. To jest, już ci mówię, Renault Clio jest numer jeden w Europie i Dacia Sandero numer dwa.
1: Ale... Słyszę, niesamowite jest to, że przez kilka lat numerem jeden w Europie było Peugeot 208.
0: Tak.
1: Czyli Francuzi jakoś opanowali ten rynek samochodów kupowanych na prywatne potrzeby, a nie dla firm.
0: Ale nie tylko. I Włosi. Fiat przestał robić fajne samochody małe, w związku z czym Włosi zaczęli kupować samochody francuskie. No tak się też stało właśnie z Peugeotem małym i z Renówką. Więc wracam. Clio, Sandero, Tesla Model Y i dopiero dalej jest Dacia Duster i Toyota Yaris Cross. Natomiast w Polsce, no Polacy chyba bogaci albo bardzo bogaci. Pierwsze miejsce Hyundai Tucson, drugie miejsce Kia Sportage i trzecie miejsce Toyota Yaris Cross, a czwarte Toyota CHR w prywatnych zakupach. Czyli auta dwa razy droższe niż te europejskie. Co tutaj się takiego zadziało według ciebie?
1: No, czyli u nas bogato. Jest bogato.
0: Za własne, ciężko zarobione pieniądze.
1: Fajne, ciekawe to jest. Ja też mam coś ciekawego, bo Mercedes pokazał swój nowy samochód AMG. To jest...
0: Ty z wyższej półki.
1: Mercedes AMG GT4 4-door coupé. Czyli dosyć długa nazwa. I teraz imponuje osiągami, bo GT55 ma 816 koni mocy, a GT63 1169 koni mocy.
0: Okej.
1: Okay. Zapaliła ci się jakaś lampka, czy nie?
0: Porsche Cayenne.
1: Mi się zapaliła taka, że tak sobie myślę, ej, no jak z V8 wygenerować 1169 koni? Gdzie? No w życiu. To chyba, że w Formule 1. Ale się okazuje, że to są elektryki. I teraz, już się oczywiście zaczął robić szum. Po pierwsze, samochód wygląda spektakularnie. Proszę sobie zobaczyć. Rzadko tak się rozpływam. Może się podobać, może się nie podobać, ale zrobili coś, co przykuwa oko i naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Ale... to, co budzi największe kontrowersje, to jest symulowane V8, czyli system AMG Force S Plus generuje dźwięk silnika spalinowego przez głośniki, wykorzystując ponad 1600 sampli audio i brzmi jak V8. I co państwo na to? I co ty na to?
0: Wiesz co, ja na to też byłem wrogiem Beyond Meat, czyli takiego mięsa, które nie jest mięsem, ale jak zjadłem w kilku produktach, to byłem na nie, a jak zjadłem w innych produktach, to byłem na tak. Więc tak naprawdę oczekuję, jak to naprawdę brzmi. Jak usłyszę, to ci powiem i wrócimy do tego. I tobie powiem i państwu powiem, co ja o tym myślę. A to pomyliłem z tym Cayenne. Chodziło mi o to, że mówiliśmy o BMW M3, która ma dwie wersje mocy. Spalinową tam 500 coś tam i elektryczną 1000, czyli dwa razy różnica. Tutaj ta różnica to jest jakieś 300-400 koni, ale wydaje mi się, że i tak część osób weźmie tą naturalną V8-kę.
1: No nie ma V8-ki.
0: Nie ma.
1: W BMW będzie. Tutaj no,
0: była,
1: elektryk.
0: Była.
1: I jest jeszcze jedna informacja, to co mówiłem o Volvo przed chwilą, ile potrafi łyknąć prądu. No to tutaj potrafi odzyskać 460 km zasięgu w 10 minut ładowania. Wow. No to robi wrażenie. W środku znajdziemy trzy ekrany, ogrom ambientu, karbonowe wykończenia i panoramiczny dach z podświetlanymi herbami AMG, bo teraz oczywiście wszystko wszędzie jest podświetlane. Nie zabraknie też aktywnej aerodynamiki, tylnej osi skrętnej i 9-stopniowej kontroli trakcji. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten samochód, bo robi wrażenie. A my dołączamy kolejny utwór do naszego motoryzacyjnego topu, ponieważ w tym utworze pojawia się samochód, też się pojawia. Znaczy pojawia jest bohater, samochód i bohaterka i to się przenika wszystko i dlatego wybraliśmy właśnie ten utwór. A poza tym Flashing Lights.

0: Światła migają, samochód jedzie, jest tam towarzystwo, odpowiedni entourage całego teledysku i dlatego dołączamy go do tej listy, która sukcesywnie powstaje i kiedyś to wszystko razem, Klimciu, zbierzemy. A jak zbierzemy, to nie zawahamy się tego wszystkiego wyemitować.
1: Uderzenie będzie mocne, topowe, motoryzacyjne.
0: Wiadomo, najlepsze. Dobra, to teraz chcieliśmy opowiedzieć o jednym samochodzie, z którym mieliśmy do czynienia. Chodzi o Nissana Qashqai'a e-Power, bo to jest samochód, którym Nissan trochę chciałby przekonać tych, którzy być może nieco obawiają się elektryków, ale trochę by chcieli spróbować. Czyli tak, koła napędzane są wyłącznie przez silnik elektryczny, a benzynowy 1.5 turbo pełni rolę agregatu prądotwórczego, czyli nie ma klasycznej skrzyni biegów, nie ma typowego CVT, nie ma tego takiego uczucia rozpędzania blendera przy każdym mocniejszym dodaniu gazu, a przynajmniej nie tak często jak wcześniej. Nowy e-Power został wyraźnie dopracowany. Poprzedni Qashqai momentami przypominał taki odkurzacz walczący o życie, jak wciągnie skarpetkę i się tak robi. Tu jest zdecydowanie lepiej i rzeczywiście ten system jest ogarnięty, mówiąc kolokwialnie. W mieście potrafi sunąć niemal bezszelestnie, a przy spokojnej jeździe naprawdę można zapomnieć, że pod maską pracują tylko 3 cylindry. I właśnie wtedy zaczyna wychodzić największa zaleta tego auta, czyli komfort, bo to jest samochód, który chce po prostu ułatwić życie. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Trochę jak słuchawki z wyciszaniem hałasu, jak się orientujemy, że można się odciąć od całego chaosu na świecie, przynajmniej na chwilę. Wnętrze, tam też zrobiono krok naprzód, miękkie materiały, zamszowe wstawki, ambientowe podświetlenie i naprawdę przyzwoita ergonomia. Najlepsze jest to, że ktoś w Japonii zachował zdrowy rozsądek i zostawił co? To, o czym często mówimy, czyli fizyczne przyciski, czyli klimatyzację obsługi jednym ruchem, a nie przeklikując się przez skomplikowane menu. Na pokładzie znajdziemy ekran 12,3 cala, cyfrowe zegary, bezprzewodowe Apple CarPlay albo Android Auto oraz dobre wyciszenie i przy 140 na godzinę można sobie śmiało, spokojnie rozmawiać i nie trzeba podnosić specjalnie głosu. Spalanie? No tutaj to naprawdę Nissan odrobił pracę domową, bo w normalnej jeździe bez większego problemu można być w okolicach 5 litrów na 100 km. Nawet jeśli zaczniemy traktować gaz trochę w mniej cywilizowany sposób, to trudno jest przekroczyć 7 litrów. A przypomnijmy, że to jednak jest SUV. Czy są wady? No pewnie, że są. W każdym samochodzie są. Na przykład przy mocnym przyspieszaniu silnik nadal potrafi przypomnieć o swoim istnieniu, a sam charakter auta jest taki bardziej, jakbym go określił, może w stylu wellness niż adrenalin. To w tę stronę bym zmierzał. I dodam jeszcze, że to jest taki samochód, z którym jest przyjemnie, ale nie super ekscytująco. No i pytanie, co kto w życiu szuka. Najciekawsza odmiana, czyli właśnie ten Nissan Qashqai e-Power, jest droższa, bo ceny zaczynają się od 165 tysięcy. Można śmiało dobić z dodatkowym wyposażeniem do 200. Bardziej podstawowa wersja MHEV jest od 135 tysięcy.
1: No właśnie, też Nissan zszedł z cen.
0: Nissan zszedł?
1: Nissan zszedł z cen, bo musiał. A to był taki samochód, który był ulubieńcem Polaków. Ja bardzo dobrze rozumiałem każdą kolejną generację, a tutaj cieszę się bardzo z i tego napędu, i z tego powrotu do obsługiwania samochodu jednym pedałem, czyli funkcji iPedal. A tak naprawdę powrót do prostoty, mówiliśmy o tym no bardzo, bardzo dużo dzisiaj, to jest zaleta Qashqai'a. Też budowane dekadami zaufanie.
0: Ależ mamy utwór
1: fajne
0: na koniec naszej audycji, Klimciu, bo do tego końca nieuchronnie się zbliżamy. No i tak się stało, że to jest utwór, który obaj lubimy i myślę, że jak ktoś będzie słuchał, to sobie zanuci pod nosem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. My już dzisiaj mówimy. Dziękujemy bardzo.
1: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsielowski. Zapraszamy na Resoraki za tydzień, w sobotę o godzinie 7, a później do odsłuchania w podcastach Radia 357.

0: Już minęła ósma. Czy kawa gotowa?
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Ja już piję kawę bardzo dobrą, naszą radiową kawę i za chwilę z kubkiem kawy przybędzie Michał Bonarowski. Jak zwykle przyniesie niezwykle dużo kulinarnych nowości, ponieważ w bistro zawsze w sobotę między 8 a 10 kulinarne ciekawości są na pierwszym miejscu, ale też stół, wokół którego się obracamy i wokół tego, co na tym stole się znajduje. Na tym stole znajduje się przeszłość i na tym stole znajduje się przyszłość. Znajdziemy tam tradycje, takie generalnie polskie tradycje, ale też tradycje rodzinne. W związku z tym wokół tego stołu jest dużo emocji. Wszystko jest na tym stole. Ja tam na stole znajduję wszystko. A Michał na przykład postara się odpowiedzieć na pytanie, czy Wilanów zmieni się w wielkie pole ziemniaków. Ciekawe, prawda? Albo czy warto pić soki, albo czy łatwo zrozumieć dzieci, gdy mówią o jedzeniu. Ja czasem nie rozumiałam mojego syna. A po 9 w studiu pojawią się trzy niezwykłe kobiety. Niezwykle się pojawią, bo wejdą nagle. Joanna Jaszyk, mama, Małgorzata Jaszyk, ciocia i Magdalena Jaszyk, córka. One tworzą rodzinną firmę, drodzy Państwo, która totalnie zmieniła ich życie. Tak to zwykle bywa. Ale wszyscy idealnie odnaleźli się między krzakami jagody kamczackiej, która co roku obdarowuje ich smacznymi, zdrowymi owocami, którymi mogą się podzielić z nami. Ja jeszcze czekam na jagodę kamczacką. Odkryłam jagodę kamczacką z 8 lat temu. Może jest wyjątkowa. Porozmawiamy między innymi o uprawie jagody kamczackiej, jej właściwościach, ale też, co dla mnie bardzo ważne, bo ja bardzo kibicuję takim biznesom, i to słowo w cudzysłowie, o takim rodzinnym biznesie, tworzonym na własnych zasadach i o tym, jak to się stało, że z uprawy jagody kamczackiej i z tego, że rodzina niezwiązana z polem została rolnikami, no ale o tym też, jak z uprawy tej jagody kamczackiej i ekologicznego rolnictwa wyrosła seria wyjątkowych kosmetyków. Dużo ciekawych rzeczy. Ja bardzo kibicuję zawsze, szczególnie kobietom, które robią takie rzeczy. I właśnie po 9 przepytam te wspaniałe panie. To ja już nie będę przedłużać, bo Michał już czeka. Zaczynamy.

0: Spooky Dusty Springfield. Miło tak się obudzić, tak powolutku chodząc po domu, trn, trn, trn, tak nawet szurać kapciami. Cześć Michał.
1: Cześć, po domu albo po bistro.
0: Albo po bistro.
1: Chodząc w klapeczkach, schodząc sobie do jakiegoś bistro naszego ulicznego, osiedlowego, aha, albo na jakimś starym mieście.
0: Ale nie szuram tu w kapciach, w piżamie.
1: Bo tutaj Kasia jest wykładzina. Aha. Strasznie trudno się szurę. Ja kiedyś próbowałem. Przyniosłem kapcie specjalnie do szura. Nie da się, nie da się. Nie tak co w muzeum. Muzeum to się pięknie szura. A wiesz, że wracają takie papucie muzealne?
0: No coś ty.
1: I to wracają z kilku powodów. Oczywiście wiadomo, że się mniej podłoga niszczy, ale poza tym naprawdę można spowodować, że ta podłoga będzie błyszczała.
0: Ej, to o to chodziło
1: sami
0: tak naprawdę.
1: Goście, tak. I im bardziej na przykład dzieci ruchliwe.
0: Ślizgają się.
1: Tym lepsza ta podłoga jest. Pamiętam takie moje zwiedzanie Zamku Królewskiego. Aha. Bardzo niedługo po oddaniu go, po remoncie.
0: Pamiętam, to były przestrzenie,
1: to było
0: Michał.
1: Czyste jeszcze, no. Takie wiesz. A jednocześnie już takie pokryte patyną. No i żeby tej patyny nie niszczyć, to właśnie takimi papuciami. Mi się to strasznie podobało, że w tych papuciach się chodziło. Nie wiem, dlaczego już tego teraz nie praktykuje się. Może ze względu bezpieczeństwa?
0: Nie wiem.
1: Albo coś. Ale to można byłoby na gumki takie papucie zrobić. Zapowiadając audycję, powiedziałaś o tym, czy...
0: O ziemniakach?
1: O ziemniaku, tak. Czy wilanów zazieleni.
0: No właśnie.
1: Ziemniakami. I proszę Państwa, to w ogóle nie jest w nawiązaniu w żaden sposób do wydarzeń, które ostatnio...
0: Ja trochę pomyślałam, że tam trzeba już tam wszystko wydeptane i tam trzeba
1: nie
0: zasadzić.
1: Nieprawda. Byłem tam kilka dni temu. Okay. W Willi Intracie była kolacja rekonstrukcyjna. Uczestniczyłem w tej kolacji. Oglądałem to, co się tam dzieje. Abstrahuję, nie dotykam tematów polityczno-zarządczych, nie. Natomiast... Ja tam nie zauważyłem, żeby ten zamek się zawalił.
0: No, no dobra, ale hałas i zwierzęta.
1: Hałas to straszne, dlatego nie dotykamy. Natomiast trawa już odrasta, więc jeżeli ktoś z Państwa się martwi, to już ta trawa odrasta i pojawiły się też ziemniaki. Ba, i pojawią się też ziemniaki. Nie będzie ani pałac obrośnięty ziemniakami, ani ogród obrośnięty ziemniakami, ani winnice, ani inne tam miejsca, bo tam jest bardzo dużo fajnych grządek. Natomiast pojawią się ziemniaki w kontekście okresu, w którym my o te ziemniaki zaczynamy dbać. I na przykład można byłoby już teraz tak podziwiać kwiaty ziemniaków.
0: Już?
1: Bo to jest festiwal kwitnącego ziemniaka. Naprawdę.
0: No, ale już ja myślałam, że one dopiero tam wychynają, wiesz?
1: Kwiaty nie kierują się naszymi upodobaniami. Kwiaty mają swój kalendarz.
0: Ja wiem.
1: Słoneczno-księżycowy.
0: Bo myślałam, że ja zdążę jeszcze
1: czas
0: posadzić.
1: Kwiatów. Już się te kwiatuszki zawiązały. Już się pojawiają. Więc nie wiem, czy wiesz, ale właśnie z ziemniakami związana jest anegdota z ich uprawą. Konkretnie. No bo Jan III, obdarowany tymi sadzonkami pod Wiedniem zresztą, no to był duży błąd polityczny, żebyśmy tam pojechali i się z tymi Turkami tłukli, nakazał wsadzić na rabatach przypałacowych.
0: No bo były kiedyś traktowane jako rośliny ozdobne,
1: tak,
0: absolutnie. Tak.
1: A jak się już nie podobały za bardzo, kazał spalić i okazało się, że zapach bulw piekących się w ogniu, no, przywoływał dobre
0: piękna anegdota,
1: odczucia.
0: Wiesz?
1: Piękna. No, kto wie, to mogło być prawdziwe.
0: Nie sądzę.
1: Więc będzie tam interaktywna wystawa Bulwa, która zmienia świat, z Muzeum Ziemniaka i tam się właśnie pojawi. Jak ktoś nie ma czasu jeździć do Muzeum Ziemniaka, to sobie może właśnie przyjść do Wilanowa.
0: A to
1: wszystko
0: będzie
1: 31, czyli no,
0: za
1: już
0: tydzień.
1: Za tydzień, ale ja zapowiadam to z wyprzedzeniem, bo rzeczywiście trzeba byłoby no po prostu sobie zaplanować. To jest więcej niż pół dnia bardzo ciekawych aktywności. Od 10 praktycznie do 14 gdzieś, tak, czyli 4 godzinki takiego fajnego ziemniakowania. Będą tam takie rzeczy, między innymi dania degustacyjne.
0: To niedziela jest.
1: Niedziela. Przy Willi Intracie właśnie. Będzie wykład Doroty Michałowskiej, ekspertki Europlantu. To jest taka firma, która zajmuje się w ogóle ziemniakami tutaj na pół Europy. I między innymi ja kiedyś od nich dowiedziałem się, ile jest odmian ziemniaka w Polsce. Ile jest odmian ziemniaka w Polsce, Kasia?
0: 73.
1: Więcej. Tak. To jest blisko, jesteś bardzo blisko tej liczby. Tyle mniej więcej. Mhm. Niestety niewielka część z nich szarzeje i ciemnieje po obraniu i z...
0: Wielka czy niewielka?
1: Niewielka. Dlatego, że teraz na przykład uzyskanie szarych pyz jest bardzo trudne.
0: Ach.
1: A właśnie. Tak się zmieniły oczekiwania klientów. Będzie też Monika Stromkę z Łomaniec. Kiedyś też u nas występowała. To jest ekspertka z dziedziny dietetyki. No, zaraz powiem zresztą, o czym będą mówić. Będą warsztaty z cyjanotypii, Kasia. I ty masz chwilę, żeby się zastanowić i zgadnąć. I państwo też. Co to jest cyjanotypia? Nie sprawdzamy w żadnych jajach.
0: Nie, dobra, ale to pomyślałam. Poczekaj, to pierwsze, co mi przychodzi.
1: Ja będę mówić, ty się, Kasia, zastanawiasz.
0: A nie,
1: będzie
0: no bo
1: zaraz zagadeczka.
0: Kusi mnie telefon, ale dobrze, nie, wymyślę z głowy.
1: Będą warsztaty ziemniaczane, zaraz powiem jakie. No właśnie, więc jeśli chodzi o te degustacje, to będą dania wytrawne i słodkie, bo będzie też deser z ziemniaka i napój. Mhm. Tak. Ciekawe, wypiłabyś taki sok z ziemniaka.
0: No właśnie nie.
1: Nie, bo sok z ziemniaka to chyba niedobrze.
0: Na brzuszek.
1: Na brzuszek i nie tylko na brzuszek i można zostać w domu potem, no więc to nie, niekoniecznie. Deser będzie bardzo właśnie ziemniaczany. To od razu tu państwo...
0: Latki ziemniaczane nie powiem, z cukrem.
1: Nie, nie, nie, Kasia.
0: Nie tak łatwo?
1: To jest pałac Jana III. O, tam będą, wiesz, poważne rzeczy. Tutaj placki ziemniaczane, plebejskie.
0: Pachnicka z plackami by tam wjechała, no właśnie.
1: Wykład będzie o bioróżnorodności, no i właśnie różnych gatunkach ziemniaków, nazwanych tutaj kartoflami też czasem. To jak ktoś w zaborze pruskim bardziej to kartofle, albo austriackim.
0: Tak.
1: No, a Monika opowie o miejscu w diecie, no i w walorach prozdrowotnych. Ten ziemniak my troszeczkę go spychamy gdzieś na bok, bo te frytki takie tłuste i niedobre i te placki też czasem takie tłuste. A okazuje się, że sam ziemniak jest bardzo prozdrowotny i właśnie dobry na brzuszek, ale po ugotowaniu.
0: Mhm. Mogę już, bo ja już wiem.
1: To no. Dawaj.
0: No bo wiesz co, ja pamiętam z podstawówki, jak była, zbliżała się klasówka, taka z jakiegoś przedmiotu, którego nie lubiliśmy, no to była taka ploteczka, że w razie czego, jak się najesz surowego ziemniaka, to dostajesz temperatury i nie pójdziesz następnego dnia do szkoły.
1: I to jest ta twoim zdaniem?
0: Tak. Nie.
1: Muszę cię zmartwić, Katarzyna. Nie wiem, jak wiele zwolnień uzyskałaś na tego ziemniaka.
0: Ja, nie, ja byłam wzorową uczennicą. No, przepraszam.
1: Bezprawnie, bo to jest kompletnie co innego. Druk słoneczny. Druk słoneczny, fotografia słoneczna bez aparatu.
0: Mi się skojarzyło.
1: Tak, bo tam oprócz cyjanków srebra i tlenków srebra znajdują się właśnie takie związki, które...
0: Od ziemniaka?
1: Nie, niekoniecznie, niekoniecznie. Przyznaję, że dla mnie to też jest trochę zagadka, a obiecałem sobie nie sprawdzać, żeby mieć niespodziankę w niedzielę, więc wiem, że cyjanotypia to jest wykorzystanie światła słonecznego do odwzorowania albo odbicia kształtów roślin na papierze. Czyli to będzie tak wyglądało. Czyli będzie ciemniała część papieru, a część nie, bo będą tam właśnie przyłożone.
0: No stare aparaty fotograficzne, to może tak, o rany, nie
1: wiesz. No akurat nie, ale nie. To jest powód, żeby sprawdzić, Kasia, żeby się douczyć. I państwa też oczywiście.
0: Nie, no ja jestem douczona, korzystam z gigantycznej mojej wiedzy, tylko nie trafiam nią po prostu.
1: No i będą też takie zabawy trochę dla dzieci, a może i dla nas, Kasia, zobacz, żeby sobie zrobić pieczątki z ziemniaków. Pieczątki z ziemniaków, to była zabawa kiedyś, nawet w naszych czasach w szkole, a w każdym razie w moim. I będzie też kisiel bez gotowania. A, czyli nasz temat. Nasz temat kulinarny na 100%. Także jeżeli ktoś z państwa ma czas, to sobie może do tego ziemniaka podbiec
0: w mikrofalówce. Przepraszam, już nie będę tak, się
1: może
0: odbyć.
1: Nie, nie tego będę. Ziemniaka podbiec właśnie wtedy. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że ziemniak, o którym mówiliśmy kilka audycji, trzy audycje temu, mówiliśmy o książce o ziemniakach.
0: Tak.
1: Pięknej, no w ogóle takiej, że o Jezu, aż trzeba. To ten ziemniak jakoś odzyskuje w naszej kulturze, w naszej banieczce może, trochę odzyskuje swoją sławę, bo ja natrafiłem na wielką księgę domowych przepisów, absolutnie darmowe wydawnictwo elektroniczne, wydane z naszych pieniędzy, czyli z funduszy promocji. Mhm. No bo to są nasze, unijne, tam się wszystko troszkę miesza. To jest kilkadziesiąt przepisów ziemniaczanych, taka wielka księga domowych przepisów, to już od razu wiadomo. 80 jest ich aż na śniadanie, obiady, desery i kolacje. I te desery to mnie coraz bardziej pociągają. Desery z ziemniaków. Jeśli chcielibyśmy...
0: A może z mąki ziemniaczanej po prostu?
1: Nie
0: no
1: tylko,
0: budyń.
1: Kasia, nie tylko. Jeśli chcielibyśmy ocieplić wizerunek ziemniaka, to przez cóżże, jeśli nie przez deserki smaczne, rozpływające się.
0: No dobrze, ty tak myślisz, a wiesz co? No ale poczekaj, brzuszkujący, wiesz co jest najlepsze na świecie? Ziemniak młody z koperkiem i ageism. Oblany masłem.
1: Młody ziemniak to ageism, bo starszy ziemniak z taką grubą skórką w mundurku gotowany,
0: no, okay,
1: o, to też
0: dobry.
1: Będzie dobre. Ale tak już poza żartami, będzie, jest mnóstwo przepisów na ziemniaczane kluski różne. W moim sercu i gdyby był taki breloczek albo taka przypinka, to ja bym nosił golce. Golce to jest nazwa nie zwierzaka, wcale, tylko właśnie klusków zrobionych z ziemniaków. One są tak gładkie, że żaden sos się ich nie trzyma i są takie gołe właśnie przez to. To jest jedna z legend. Ponczusie ziemniaczane z łyżki, na przykład taki deserek można nie, to sobie okay. z tej książki przeczytać. Mhm. Pustynne, korzenne przekąski. Tak. Mogę zaraz zerknąć do tego przepisu, to ci od razu powiem, z czego to jest. Mhm. Otóż są to ugotowane rozmiaty ziemniaki tłuczkiem. Jest troszkę mąki pszennej, a nawet sporo. Orzechy laskowe albo włoskie.
0: Okay.
1: Zmielone, no kiedyś siekaną bardziej. Masło, jajko, troszkę słodzidła, czyli na przykład cukru. Mąka ziemniaczana też oczywiście jest. Cynamon, kardamon, imbir, bo to pustynne.
0: No tak.
1: I bardzo orientalne. Mm-hmm. Gałka muszkatołowa albo gałka w proszku. No i z tego się robi takie na stolnicy. Robi się, tu mam zdjęcie. Wszystko to łączymy i powstają nam takie, jakby to powiedzieć, no nuggetsy trochę.
0: No dobrze, ale gotujemy czy pieczemy?
1: Proszę ciebie, trzemy, tniemy na małe kawałki. No i tu w garnku rozgrzewamy olej jeszcze do tego.
0: Smażymy?
1: Smażymy. To jest w ogóle bardzo takie obciążające. Niestety tutaj nie mogę powiedzieć, że to jest danie prozdrowotne, ale na pewno jest propyszne. No i te ponczusie są fajne, ziemniaczane w cynamonowej posypce. Więc wiesz, deserkami można ocieplić jak najbardziej. Ziemniaki... Pamiętasz, Kasia, że my kiedyś testowaliśmy perfumy z ziemniaka?
0: Tak.
1: I ty te perfumy nosisz chyba jeszcze od czasu do czasu.
0: Uwielbiam je, wiesz?
1: Czasem wali ziemniakiem. Tak,
0: przestań, wiesz.
1: Naprawdę, tak.
0: Ale słowo ziemniak mi się podoba, natomiast wali ziemniakiem...
1: Ojej, to żarty.
0: Nie, dobrze, ale tak, pamiętam.
1: I ta firma, to polska zresztą firma, polski taki startup artystyczny, oni przygotowali, oni w ogóle robią dużo różnych zapachów związanych z jedzeniem. A, no tak, bo były te ziemniaka, takie
0: na
1: bardzo polskie.
0: Miruna?
1: Nie ma nieszczęszczy, niestety nie widziałem z cebulą, ale powiem ci, że gdyby były z cebulą, z czosnkiem, to może kontrowersyjne, ale ostatnio wypuścili ze śliwką.
0: No nie, no śliwka pachnie pięknie.
1: No a oni to wiesz z czym pomieszali? Nazywa się to Plum Spray Paint, czyli pomieszany z farbą w sprayu. Jest specyficzny zapach tych takich farb. Sprayu, wiesz, jak tak na ulicach wandale.
0: Słuchaj, muszę się do nich
1: malują.
0: Wybrać,
1: to na pewno było.
0: A ty wąchałeś tą śliwkę?
1: Tak, wąchałem tą śliwkę i powiem ci, że to jest niesamowity zapach, ale właśnie głównie przez tą puszkę farby, która przebija. Ale ja będę jeszcze z mango, z innymi. Proszę państwa, można sobie takie perfumy zrobić w domu też, jeżeli ktoś lubi. To jest bardzo proste. Przepisy w internecie
0: ale
1: są. A ja mogę tylko powiedzieć, że ja zrobiłem takich perfum dużo różnych. Miałem taką fazę. Między innymi pod okiem profesjonalnego olofaktorysty zrobiłem perfumy o zapachu tuszu, takiego do pisania, no taki. To, bo wydawało mi się, że to jest takie bardzo dziennikarskie. Więc jeśli ktoś z państwa miałby taką fantazję, żeby sobie robić takie perfumy, to 4 składniki wystarczają i już jest i można sobie, tak, to jest mocny alkohol, czasem tam są takie związki fenolowe, ale to nie musi być, bo to zresztą trzeba się troszkę na tym znać, żeby sobie krzywdy nie zrobić i aromaty, które można nabyć w tej chwili w bardzo wielu miejscach, także naturalne, łącznie z olejkami i proszę ciebie, zabawa jest pyszna, to nie do jedzenia, ale zabawa jest świetna i polecam państwu. No więc wracając troszeczkę do ziemniaka i do tego, co się odbywa właśnie w Wilanowie, to oprócz tego, że my tam zachęcamy, to ja też zachęcam państwa, żebyście do nas poprzysłali trochę swoich przepisów na ziemniaki, bo tak jak w Wilanowie zaczęli pracować nad rosołem, to ja myślę, że nad tymi ziemniakami też będzie pracowane. I to niekoniecznie tam, ale w jakimś miejscu i Muzeum Ziemniaka też jest, tam o muzeach troszkę opowiadamy.
0: Ale myślisz o gatunkach, żeby tam trochę popracować tak naukowo?
1: Wiesz co, żebyśmy sobie popracowali trochę nad kulturą ziemniaka w Polsce. Okay. Zobacz, my czasem ziemniaka jakby wpisujemy go w naszą kulturę trochę z pobłażaniem, a troszkę też z takim niedocenianiem. I to niedobrze, bo z ziemniaków dużo rzeczy jest. Byłem wczoraj na finale konkursu kół gospodyń wiejskich w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi i tam kilkanaście nagrodzonych kół gospodyń wiejskich miało też dania z ziemniaków i one były świetne. Mhm. W kolacjach rekonstrukcyjnych, o których zresztą wspomniałem, ten ziemniak też bardzo często gra rolę, chociaż on jest wymienny z inną bulwą, czyli z topinamburem. Często się, to są kompletnie inne profile, ale w przepisach często się wymieniają.
0: No bo dawne przepisy, tak, topinambur był
1: bo ziemniak później. Najpierw topinambur w Polsce, a później.
0: Michał, ale wiesz co, to tylko jeden komentarz ode mnie. Ja już od jakiegoś czasu zauważyłam tą ziemniaczaną zmianę, że to nie jest tak, że my tak do niego podchodzimy. Może przemawiają przeze mnie osobiste jakieś ziemniaczane miłości.
1: A za chwileczkę to jeszcze opowiem o tym, jakie są najbardziej odjechane nazwy na potrawy z ziemniaka.

0: No teraz to już trochę trzeba było prawie pobiegać po domu z tą kawą. Co się w bistro podaje poza kawą na śniadanie, Michał?
1: Truskawki z ziemniakami.
0: Na razie mamy tylko truskawki. Nie ugotowałeś ziemniaków, ja przyniosłam truskawki.
1: No tak, to prawda. Ja przyniosłem tylko teoretyczne wsady, bo państwo tego nie widzą, ale jeśli oglądaliście nasze sociale, to się dowiecie, że Kasia przyniosła dzisiaj truskaweczki i ja sobie z tymi truskawkami pozowałem. Te truskawki były trochę za karę.
0: Dla mnie, znaczy nie.
1: Za przeprosiny.
0: Za przeprosiny,
1: jeśli chcesz, Kasia, możesz powiedzieć za co, ale nie musisz.
0: Nie będę mówić.
1: Niech państwo się domyślą.
0: Ja nawaliłam.
1: I państwo nam wyślą mailem, za co Kasia przepraszała truskawkami. Przy czym Kasia chce powiedzieć...
0: Ale nie państwa, drodzy słuchacze, ja tylko Michała przepraszałam, bo ja jemu tu trochę pokieryszowałam.
1: Ja chcę powiedzieć, że po pierwsze byłem bardzo zaskoczony, bo ja się nie obrażam niczym. No tym, że przyniosłaś truskawkę i poziomkę i w ogóle i takie rzeczy.
0: Ty, no come on, jak się coś
1: komuś... Ja się w ogóle nie, takimi rzeczami nie przejmuję, ale zainspirowałaś mnie bardzo, bo w naszej kulturze czasem się przeprasza flaszką, a gdyby tak przepraszać właśnie jakimś fajnym owockiem... Ja wiem, nie chcę tutaj smędzić państwu.
0: Ale wiesz, że to się zmienia, Michał. Może ja znowu mówię przez siebie.
1: Owoców.
0: No właśnie.
1: Dostać. I to nie na przykład.
0: Drożdżówka dobra.
1: No dobrze, myślałem o owocach, ale dobra.
0: Dobra.
1: No i za chwilę będziesz rozmawiała z paniami od Jagody Kamczatki.
0: Tak.
1: To jest dopiero prezent, nie tylko na przepraszanie, bo sok z Jagody Kamczatki, przetwory z Jagody Kamczackiej. Nie wiem, czy wiesz, że miody z Jagody Kamczackiej mieszane z... konfiturą, dżemem z Jagody Kamczackiej. To jest przebój w tej chwili.
0: Naprawdę?
1: Dlatego, że miód słodziutki, przełamany lekką goryczką, wytrawnością tej Jagody Kamczackiej, to jest niesamowite wrażenie.
0: Tak? Ale ja tylko bym bardzo... Tak, o jagodzie, widzisz, już weszłam w temat, bo ja ją uwielbiam, tę jagodę, ten owoc, że ona taka, mówi się, że ona taka trochę cierpka, kwaśna. To nie jest aronia, to jest naprawdę jej bardzo blisko. Może dlatego, że ja lubię kwaśne rzeczy. Mnie kwaśny smak nie przeszkadza, zresztą od dziecka. I ona jest taka borówka, trochę bardziej wyraźna borówka. Jak ją się je, to tak się robi czysto w ustach. Wiesz?
1: Tak jest. I to jest właśnie taka pyszna rzecz. Borówka to zresztą coś innego. Borówka ma taki delikatny, a jagoda kamczacka to jest taki, wiesz, łobuz troszkę. To jest ostrzejsze trochę takie. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Patrzysz, podłużne jak mini cepelin, tyle że fioletowy. Plantatorzy, z którymi rozmawiałem, zapowiadają, że w tym roku będzie różnie. Ze względu na niewielką ilość wody. Ona potrzebuje wody. No cóż, będą samozbiory. I już wiem, że są zapowiedzi na czerwiec, czyli za chwilę właściwie. Będzie już można jeździć i sobie troszeczkę zbierać, bo one zaczynają dojrzewać. A służy temu polski klimat ze względu na to, że mamy zimno w nocy i troszkę cieplej w dzień. Więc im większe są amplitudy temperatury,
0: tym
1: jest lepiej. Bo one lepiej się wybarwiają, nabierają więcej antyocianów. No w ogóle jest super. Jeszcze będziemy mówili o owockach, a ja szybciutko wracam tylko na moment do ziemniaków.
0: Proszę.
1: Najbardziej odjechane nazwy, które udało mi się znaleźć z listy produktów tradycyjnych, czyli takiej oficjalnej naszej polskiej, to są następujące. Dzięciuchy. Co to, Kasia, są dzięciuchy?
0: Jakieś pluseczki fajne.
1: Placki. To są placki z gotowanych ziemniaków z lubelskiego.
0: No ale poczekaj, to takie placki mają dużo innych nazw. Ja je pamiętam od
1: niej. Ale te akurat są tak zarejestrowane pod taką nazwą. Dzięciuchy.
0: Dzięciuchy, fajnie.
1: Tak, i je się podaje z sosem, śmietaną. No w ogóle dobre są takie. Może być daniem postnym, może być daniem codziennym. Tak zostało wpisane. Dobra. Dalsza zgadywanka, Katarzyno. Klepacze.
0: Placki.
1: Tak, to są placki ziemniaczane, bo to o ziemniaczanych sprawach mówimy. Pieczone na fajerkach.
0: Ojoj.
1: Czyli takie, wiesz...
0: Tak jak podpłomyki, wiesz?
1: Tak, dokładnie tak. Świat ma podpłomyki, a my mamy klepacze.
0: Nie, no my mamy podpłomyki. No gdzie świat? My je mamy.
1: A kiedy ostatnio jadłaś podpłomyka?
0: Pieczone na fajerce?
1: No właśnie.
0: Nie pamiętam.
1: To było w dzieciństwie.
0: Tak.
1: Prawdopodobnie. No, klepacza to ja też się nie przypominam, kiedy spożywałem za bardzo. Cienkie placki z tartych ziemniaków, takie troszkę smażone, troszkę pieczone na fajerce. Dzięki temu jest taki lekko dymny aromat i poczerniają.
0: Tak.
1: Tak jak właśnie w...
0: Podpłomykach.
1: To tak to mniej więcej wygląda. Pyzok.
0: No, pyzula, taka klucha.
1: Nie, właśnie.
0: Placek?
1: Regionalny placek ziemniaczany. Tam jest i tarty ziemniak, i mąka, przyprawy. Może być i pieczony, i smażony z sosem lub śmietaną. Te przepisy są charakterystyczne dla każdego regionu.
0: Pyzok, bo od pyrów. Pyry.
1: Prawdopodobnie tak, choć to kujawsko-pomorskie, więc tam te pyry jakby... Ale no tam naleciałości kartofeln raczej są. Więc pyry były oznaką, przejawem polskości.
0: A wiesz, że Polska była podzielona, jest nawet podzielona granicą ziemniaczaną? Na zachodzie żółte, na wschodzie białe?
1: Właśnie.
0: Ale ja tego doświadczyłam w domu. Mogę chwilkę? Doświadczyłam tego w domu. Mój mąż najadał się od dziecka ziemniakami na Kujawach, więc on żółte całe życie. Natomiast ja... Mazowsze, tylko białe, muszą być takie mączyste potem, odparowane trochę po ugotowaniu. No i była kłótnia, ale uwaga, muszę się przyznać, przerzucił mnie na żółte.
1: Audycja Bistro uczy, bawi, wychowuje. Już dowiedzieliśmy się o żółci i bieli ziemniaków od Katarzyny. Wygnaniaki, kasza. Kasza.
0: Może być i kasza.
1: Bo to z kaszą gryczaną.
0: Kaszka.
1: Tutaj zdradziłem.
0: Nie kaśka, tylko kaszka. Fajnie. Z kaszą gryczaną.
1: Tak. To są pierogi z kaszą gryczaną i ziemniakami. One są z lubelskiego. Ja, dane mi było ich próbować na jakimś festiwalu. No to po prostu jeden farsz na ciężkie czasy. Tak się tutaj go określa. Więc idę dalej. Zagrodzkie bandzwoły. Akurat z fasolą w tym przypadku. Co to mogą być bandzwoły?
0: Jakieś pierogi może.
1: To są ziemniaki. One są po prostu...
0: okraszone. Tak?
1: Wiesz co, to jest danie jednogarnkowe. I naprawdę musielibyśmy się wgłębić, dlaczego bandzwoły. To jest jedna z ponad 100 nazw potraw ziemniaków.
0: Aha.
1: W Polsce. Tyle jest...
0: zarejestrowane.
1: Nie.
0: Istnieje.
1: Chodzi o dawne, tradycyjne, historyczne nazwy ziemniaków i dań ziemniaków. Jest tego ponad seteczka. Więc tak, bandzwoły prawdopodobnie w tamtym regionie. W lubelskim tak się to nazywało. No dobra, to jeszcze powiedz mi, co może być składnikiem zupy jabłkowej chrubieszowskiej?
0: Ziemniaki.
1: Oczywiście, że tam będą ziemniaki obok jabłek. A jadłeś kiedyś taką zupę, żeby jabłka były z ziemniakami?
0: Ale Michał, jabłka i ziemniaki na przykład. Jak masz pieczoną kaczkę nadzianą jabłkami i do tego jeszcze ziemniaki, to te jabłka z tej kaczki z tymi ziemniakami są idealnym połączeniem.
1: No to ale zupa, Kasia, to co innego.
0: No
1: ty mówisz, masz rację. I ziemniaki z tymi jabłkami. Tak, tak, wiadomo. Koniecznie. Ale wiesz, na przykład taki przekładaniec, żeby był trochę, to tak wygląda to danie. I zapieczone ziemniaki z jabłkami. Ciekawe, czy nie próbowałem czegoś takiego.
0: Ej, boczunia do tego jeszcze, super pyszne.
1: Prawda? Jeśli państwo próbowaliście, to próbowali, to próbowało. Próbowali? To bardzo proszę napisać do nas maila. Można pisać na Bistra albo do nas, czyli michal.bonarowski@radio357.pl albo...
0: katarzyna.pruchnicka@radio357.pl. A przypomnij nazwę, jak to ten się tam
1: bandzwoły, bo to duże są, duże bandzwoły. Więc jeśli ktoś z państwa jadł jakieś nietypowe połączenie ziemniaka, albo ma fajną nazwę z ziemniakami, to piszcie...
0: Bandzwole.
1: O, właśnie.
0: No tak.
1: Proszę pana, jest pan absolutnie bandzwołem dla mnie. To tak można byłoby kogoś obrazić, nie obrażając w gruncie rzeczy.
0: Jak na przykład Jurek...
1: ty bandzwole, nie zajeżdżaj mi drogi.
0: Co żeś to napisał w tym zeszycie?
1: Co żeś ty uczynił. To ja przeskakuję do następnego tematu, którym jest zupełnie przyjemny temat burgerów, gdyż przed nami jest Dzień Burgera.
0: Kiedy?
1: No już, sprawdzam w kalendarzu. Dzień Burgera będzie już teraz, już za momencik, niedługo po dniu hummusu, który zresztą już jest za nami. Mamy tutaj 28, to jest Światowy Dzień Hamburgera.
0: Okay.
1: Tak i tak, światowy. No właśnie, audycja Bistro też jest światowa. Pamiętasz, jak szukałem kiedyś takich sposobów na zastąpienie... tej buły, tak? I sobie o tym opowiadaliśmy. Jest tych sposobów dużo, jest portobello, są liście sałaty, bataty, ananas na przykład w niektórych. Ciekawe, jak to się trzyma, czy to się dobrze trzyma. Musi być świeży taki, surowy ananas, lekko tylko przypieczony albo nawet nie.
0: Może, nie chciałabym.
1: W bakłażanie można mieć też burgera. I bakłażan jest fajny, przekrawasz bakłażana, podpiekasz, masz taką dłuższą bułkę, prawie że jak do zapiekanki i tam sobie wkładasz burgera.
0: Za duże umami, ale cukinia taka bardziej nauczana.
1: Cukinia jak najbardziej, papryka, liście kapusty są też bardzo dobre i liście sałaty. No i tortilla w nori. O, nie wiem, czy zdarzyło ci się jeść. Mi się zdarzyło jeść burgera w nori. Troszkę trzeba gryźć mocno, bo to nori takie solidne. I jadłem też w papierze ryżowym. zamiast bułki.
0: Okej, okay. Ale po co tak?
1: Wiesz co, no, nie zawsze chcesz tą bułę. Poza tym buła zapycha czasem. Jak jest dobra, to świetnie, ale nie zawsze jest. I tak trochę, żeby sobie odświeżyć wizerunek burgera we własnej duszy, no to takie można zrobić rzeczy. Jeszcze też spotkałem się z burgerem w naleśniku, takim krepsowatym. Okay. Czyli takim naszym naleśniku. I tam sobie zabijasz burgerka, to prawie jak kebab naleśnikowy.
0: Tak, a wiesz, a ja się z kolei spotkałam z takim pomysłem na to, żeby tego burgera zrobić kawałek ciasta drożdżowego i tak go jakby zamknąć.
1: To by było ciekawe. To by było bardzo ciekawe. Albo na przykład tak jakby taki Wellington mógłby być też.
0: O, na przykład.
1: W takim cieście.
0: Tak, tak, no właśnie burger. Trochę tak.
1: To by było coś, tak? To potem odchodzi leciutko ta skórka przy gryzieniu. Jest taka mała przerwa między mięsem a ciastem.
0: Ale tylko to taki tam, pomysł właśnie.
1: Tylko to trzeba byłoby po upieczeniu szybko rozkroić i włożyć tam, nie wiem, sałatę, pomidor czy coś.
0: Sałata, pomidor, tak, ale ogóreczki kiszone można wrzucić.
1: Do środka, tak? Aha. I nawet i nie kiszone, w sensie konserwowe.
0: O.
1: Tak, tak i będzie.
0: Cebulka?
1: Cebulka i to się tak jeszcze przejdzie sosikiem. To by było bardzo dobre. A ja sprawdziłem, wiesz co, jak ewoluują burgery. I ewolucja burgerów to jest mocna rzecz. Bo na przykład według różnych badaczy trendów śledzących, w tym bardzo poważnych instytucji takich analitycznych, są burgery modne w tej chwili hybrydowe. Państwo tego nie widzą, ale ja Państwu powiem, Kasia przyszła teraz podgryzać truskawki. Weź więcej, Kasia, bo przecież tak będziesz musiała chodzić. Więcej. Musimy całą tą paczkę zjeść dzisiaj podczas audycji. Burgery hybrydowe, gdzie do mięsa dodaje się rośliny. Abstrahuję od tego, co myślimy o tym ideologicznie i no, w każdym innym podejściu. To chodzi o to, że najczęściej jest to oczywiście wołowina, chociaż niekoniecznie. Ten komponent roślinny to jest taki bardzo umamiczny często. To nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj zamieniali w króliki, tylko żeby sobie dodawać fajnych smaków, bo to są strączki do środka dodawane, grzyby, czasem są to jakieś ziarna, pełne ziarna mogą być, białka roślinne, w różnych proporcjach i się w tej chwili eksperymentuje z tym. Nie spotkałem się z tym jeszcze w Polsce, żeby ktoś oferował burgera z dodatkiem właśnie takim. I to jest jedna moda, można powiedzieć, trend. Ale są też burgery prebiotyczne. Bogate w błonnik, Kasia.
0: Ale wystarczy, zobacz, do burgera zjeść sobie na przykład kapustę kiszoną albo trochę kimchi. Już jesteśmy na probiotykowani.
1: Tak, no ale wiesz, to jest podobna zasada. Czyli dodajemy fasolę, ciecierzycę, soczewicę, takie właśnie rzeczy, które mają bardzo udokumentowany wpływ na nasz mikrobiom. Płatki owsiane można dodać, mąkę pełnoziarnistą.
0: A ja myślałam, że probiotyczne to właśnie te kiszonki. Przepraszam, ja jestem właśnie jeszcze zatruskawkowana.
1: Można dodać też kiszonki, dlaczego nie? Fajny byłby taki eksperyment. Dawno o czymś takim nie myślałem, akurat w tę stronę moje eksperymenty nie idą, a myślę, Kasia, że moglibyśmy sobie spróbować. Ale też jest jedna ważna rzecz i tutaj zwracam się z apelem w kierunku naszych braci i sióstr, wegan i wegetarian, żeby nie nazywali swoich tych roślinnych mieszanek mięsnymi nazwami. Wiesz, że jest taka wojna troszkę, żeby
0: nazywać, nie nazywać, zabrania.
1: Ja nie wiem, jak ja jestem stronie. Jestem po stronie, przepraszam, dobrego smaku. Natomiast odchodzi się powoli od imitacji mięsa w burgerach roślinnych. Chodzi o to, żeby niekoniecznie musisz zachowywać tę strukturę, albo na przykład dodawać kolor czerwony z buraka, że to takie krwiste jest. Nie, nie, nie. Teraz już ci, którzy chcą jadać takie roślinne rzeczy, oni po prostu mówią, my jemy rośliny. Tak i koniec. I tam nie musimy udawać, że to jest paróweczka albo boczek.
0: Niech to wygląda i smakuje jak roślina, po
1: boczek
0: prostu.
1: Z sałaty.
0: No właśnie, ja też, to wiesz co, ja jestem po twojej stronie, ale nie dlatego, że o, nie udawajcie tutaj mięsa, tylko dlatego, że ja doceniam rośliny, wiesz? Niech to będzie, ale słowo burger może być, no bo burger jak...
1: Mieszczuch.
0: Nie.
1: No tak, burger tak? To mieszczuch.
0: Tak?
1: No, tak. Bo chodzi o to, że w miastach jadano taki kawałek mięsa poszatkowany, troszkę tani, bez odpadków.
0: Okej.
1: Okay. Zapieczony, jeszcze włożony właśnie w bułę. Także to tak jest
0: taki mieszczuch.
1: Kulturowo.
0: Dobrze, ale nie, no poczekaj. Chodzi o to, że burger, sposób podania, to może być burger z fasoli, tylko niech on będzie fasolą, a nie wołowiną, prawda?
1: Żeby burger był burgerem, można zaśpiewać za Janem Pietrzakiem, więc mamy tutaj dowolność dużą, a ja po piosence to opowiem ci, Kasia, czym my to wszystko będziemy sobie zapijać.

0: No to zaczynaj opowieść, Michale.
1: No bo 30. Mhm. Dzień soków.
0: W sobotę.
1: Taki światowy, tak. Super. Tuż przed ziemniakiem w Janowie. Dzień soków, który jest takim po prostu świętem, no trochę producentów soków. Mhm. Ale możemy go wykorzystać do tego, żeby zastanowić się, co my z tymi sokami? Bo my, Kasia, z tymi sokami to w ogóle mało bistro. My się tak koncentrujemy na tych twardszych rzeczach, takich bardziej solidnych. Już soki mają zalety. To teraz będzie jak to można powiedzieć, ego trucie.
0: Aha.
1: Czyli są zalety i są wady. Zalety? No na pewno. Jest to intensywny smak w sokach, wiesz, taka konsystencja, która ułatwia połykanie, więc można dodawać soki do bardzo różnych rzeczy, można tworzyć z nich koktajle. Więc to jest bardzo skoncentrowany smak. Często z wielu owoców trzeba zrobić szklankę takiego soku, co oczywiście już troszeczkę jest marnowanie. Jest łatwość dodawania tam różnych składników. No, jest wygoda. Można sok ze sobą zabrać gdzieś i w słoneczny dzień taki jak dziś, ciepły dzień taki jak dziś, można sobie tymi sokami po prostu uzupełniać płyny. I jeszcze smacznie. Są też zalety zdrowotne, bo często koncentracja witamin, polifenoli tam jest po prostu duża. Czasem niektóre związki są bardziej biodostępne, czyli nasz organizm lepiej je przyjmuje z soków. Czasem. No więc są też wady, no bo tak, w ogóle nie ma tekstury, a w owocach ta tekstura, czyli ta chrupkość na przykład, tak jak tu w truskawkach mamy...
0: No i te pesteczki małe, co?
1: I te pesteczki mamy. I te zapachy i aromaty, one nie są takie zmieszane, więc mogą się mieszać w momencie, kiedy je gryziemy. Może być trudno kontrolować porcje i to dla osób, które kontrolują przyjęcie energii, no to jest pewnego rodzaju kłopot, bo po prostu można sobie dosypać cukru. Nie wiedząc o tym, że dosypujemy sobie cukru, nie ma błonnika. A o błonniku mówiliśmy. To dodajemy błonnik do burgerów i robimy probiotyczne, prebiotyczne, a nawet postbiotyczne burgery. I co? A soki bez błonnika, no to trochę słabo. Więc i glikemia wzrasta. No, za bardzo się zmedykalizowałem dzisiaj o poranku. Więc pamiętamy tylko, że 100% sok to nie jest napój o smaku, tylko tak, jest dobry. I NFC, czyli Not From Concentrate, czyli taki, prawda, sauté, taki można powiedzieć extra virgin.
0: A no właśnie.
1: No więc teraz sobie pogadajmy.
0: O kompocie, wiesz co? Ty, no poczekaj, Michał, sok.
1: Kiedy... Kompot to nie sok.
0: Ja wiem, ale kiedy... Kiedy piłeś kompot? Kiedy zrobiłeś sobie kompot ostatnio? Pamiętasz?
1: W ogóle zrobiłem sobie kompot.
0: Widzisz?
1: Od lat już, bo ja nie lubię kompotu.
0: Ale Michał, z rabarbaru,
1: kompoci. Lubię taki leciutko podsmażony, wiesz. Teraz jest dobry okres na rabarbar, no, ze względu na szczawiany z kolei, których jest mało.
0: A szczawiany są potrzebne, dobre?
1: No nie bardzo.
0: A nie, dobra. Miałam ci kupić właśnie w ramach tych przeprosin bukiet z rabarbaru.
1: Grałbym sobie na perkusji rabarbarem tutaj.
0: No, wiesz,
1: to by było
0: się.
1: Coś. To w przyszłym tygodniu, Kasia, to... Dobra. Musisz coś przeskrobać znowu i będzie okay. Okazja.
0: Dobra.
1: Ale zobacz, my mamy w Polsce soki, które trochę wyskakują ponad ten globalny, prawie że amerykański standard soku pomarańczowego, albo grejpfrutowego, albo jabłkowego. No akurat jabłkowy to też jest nasza polska specjalność. Jakie mamy soki, które tak byś od razu ci przychodzą do głowy, żeby polecić?
0: Jagoda Kamczacka,
1: może
0: bo patrzę
1: być
0: na zegarek. Za 15 minut.
1: Jagoda Kamczacka,
0: tak.
1: Za moment już będzie mówione, ale... Aronia.
0: Malina.
1: Czarny bez.
0: Ach tak.
1: I to nie z kwiatów czarnego bzu syrop, tylko sok z czarnego bzu. To jest coś kompletnie innego, czyli z owoców tych czarnych. Z żurawiny, Kasia. Taki kwaśny, taki, wiesz, że wykręca trochę te zęby i plomby wypadają, jeśli ktoś ma. Sok z dzikiej róży. To jest coś, to jest pomiędzy sokiem a aromatem oleistości. To jest taka mega rzecz. No i najmocniejszy z kwaśnych polskich, nie tylko polskich, ale bardzo takich naszych nadmorskich, można powiedzieć, wydmowych soków. Nie wolno wchodzić na wydmy. Sok z rokitnika.
0: Rokitnik, cudowny, tak? Ale Michał, a sok z pigwy?
1: Z pigwy albo z pigwowca. To jest coś niesamowitego i to jest właśnie mało posłodzone. Można, jak ktoś bardzo chce dosłodzić, można sobie innym sokiem, na przykład jabłkowym, który często jest używany do tego właśnie. I jakież to jest bogactwo wszystkiego. Tam wszystko, wszystko, absolutnie wszystko.
0: A wiesz, ja mam pigwowca, właśnie przesadzałam je ostatnio, bo pomyślałam sobie, że w tym miejscu im będzie lepiej. Takie nieduże jeszcze były. I one mają już maleńkie owoce. Już patrzę tam, mówię do nich, żeby rosły, ale jak one już zaowocują, to ja kroję w drobne plastry, zasypuję cukrem i mam taki skoncentrowany i potem z tego można zrobić najpyszniejszą lemoniadę właśnie albo dodawać do herbaty zimą.
1: Ja myślę, że sobie pozostawimy na deser dzieci. A dzieci, proszę Państwa, będziemy jeść na deser dzisiaj w bistro.
0: Tak, i wiesz co, to jest moment na dzieci
1: no
0: deserowe.
1: No dobrze, to dzieci. Ponieważ nasz redakcyjny kolega Krystian Hanke zbiera w tej chwili wpisy do słownika polsko-dziecięcego.
0: Tak.
1: I mogą się Państwo dopisać do tego słownika powiedzonka, słówka, coś wymyślonego, przekręconego, zabawnego, wzruszającego. Gdzie to trzeba zgłosić? Można wejść do aplikacji Radio 357 albo na stronie, zakładka konkursy. I tutaj mnie jedna rzecz zadziwiła, mianowicie, że to jest dla wszystkich słuchaczy, a nie tylko dla patronów. Bo czasem my tutaj doceniamy i listę
0: tak,
1: też
0: doceniamy
1: patronów.
0: Ale mamy konkurs też dla patronów.
1: Wszystkich absolutnie doceniamy. Zwycięzcy dostaną nagrodę upominki. No i Krystian prosi, żeby tam wpisywać właśnie takie rzeczy. A ja zrobiłem taki mały switchik tutaj i wypisałem spotkane w różnych książkach i w różnych opowieściach przekręcenia nazw jedzenia przez dzieci. Ja myślę, że Państwo też macie takie rzeczy w głowie, więc piszcie do Krystiana w tej aplikacji, wysyłajcie mu po prostu takie fajne rzeczy. Tam trzeba, wiadomo, że tam jest instrukcja, ja nie będę teraz się na tym zatrzymywał. Kasia, kepszuk.
0: To tak.
1: Co to jest kepszuk?
0: Ketchup.
1: Takie, Kasia. Że ty dobrze tutaj.
0: Nie,
1: biegła, jest
0: nie, ja mam dziecko jeszcze w sercu, w głowie też często.
1: No przecież to wielki chłop, proszę cię, naprawdę. Mężczyzna prawie, że już dojrzały, już do wojska mógłby iść. To nie jest dziecko, Kasia, ale tak właśnie matki patrzą na swoje dzieci. Bardzo ciekawe, bo to jest uzasadnione z takim zjawiskiem, które się nazywa metatezą, czyli to jest przestawienie głoskowe. Głoski czy i py, albo szy i k są czasem przestawiane w mowie dziecięcej. Wynika to, wiesz, z czego?
0: Mm-mm.
1: Z oszczędności.
0: Ojoj.
1: Dzieci są bardzo ekonomiczne, więc oszczędzają wysiłek artykulacyjny. Pan profesor Leon Kaczmarek w takiej książce, tak, Nasze dziecko uczy się mowy, opisał to zjawisko. No i właśnie ten kepszuk to jest przykład takiego zjawiska metatezy głoskowej.
0: Ketup. Sprawdzam, co wygodniej, ketchup, kepszuk.
1: Maleśniki. Naleśniki dość proste, prawda? Ale maleśniki.
0: Ładne nawet.
1: Że małe są.
0: Małe, albo mama je robi, maleśniki.
1: Może tak, może tak. Z kolei tutaj występuje asymilacja spółgłoskowa. Tak się nazywa to zjawisko, czyli głoska N zyskuje cechy innej głoski nosowej, takiej, pod wpływem na przykład jakiejś innej sylaby. To jest bardzo częste, czyli na przykład znane dziecku jest słowo masło.
0: Albo mama.
1: Albo mama i w związku z tym zamiast N mówi my. To jest pani profesor Irena Styczek w podręczniku do logopedii takie rzeczy napisała. Domipor,
0: ale
1: pomidor,
0: ładnie.
1: Albo podimor.
0: Podimor,
1: tak,
0: bardzo.
1: To jest ta metateza sylabowa, o której już mówiłem. Pawórka.
0: Jeszcze raz powiedz proszę.
1: Pawórka.
0: Parówka.
1: Parówka, jak najbardziej. Paralalia się nazywa to zjawisko. Doktor Genowefa Demel opisała w pracy bardzo ciekawej z punktu widzenia kulinarnego minimum logopetyczne nauczyciela przedszkola. Obraz moglibyśmy sobie powtórzyć język dziecięcy, ale pamiętamy, że to Krystian Hanke prosi nas, żeby tu Państwa prosi, bo my nie będziemy wpisywać. A może się wpiszemy inkognito, dostaniemy nagrody? Kasia, ale by było. Ale skandal by był na pół
0: parówka.
1: Radia.
0: Jakie tą parówkę? Rapówka?
1: Tutawka, czyli to, co mamy tu przed sobą.
0: Tutawka.
1: Tak, czyli tak. Tutawka i to jest uproszczenie, redukcja grupy spółgłoskowej. Tak to po prostu wygląda. Mataron.
0: Mhm. No makaron.
1: Wiadomo. Asymilacja na odległość, bo K zostaje zamienione na T, ale pod wpływem antycypacji, czyli aparat mowy przygotowuje się po prostu.
0: Jakie mądre te dzieci, że używają takich, wiesz...
1: A ja jaki mądry, wszystko mądrze wypisałem. Tak. No i to jest taki wariant słowotwórczy, badała pani profesor Magdalena Smoczyńska. Akurat psycholingwistyka rozwojowa to jest jedna z jej specjalności. Szpagety.
0: Ale że spaghetti?
1: Tak, to
0: ale
1: spaghetti
0: to już takie, wiesz co, nie wiem,
1: to
0: czy nie...
1: proste jest, nie?
0: Nawet nie tyle, że proste, tylko myślę, że bardziej wywołane takim żartem, a nie logopedycznymi.
1: Nie, bo pani profesor Halina Zgółkowa twierdzi, że dzieci dostosowują obce słowa do reguł wymowy języka ojczystego, po prostu zmieniając grupy spółgłoskowe.
0: Okej, dobra.
1: Na takie swojko bardziej idące. Karafior, to ja się spotkałem czymś odwrotnym, że kalafiol, bo jak dziecko nie mówi R, prawda? A tutaj mamy i metatezę, i asymilację, wcześniej o tym było mówione.
0: Karafior to tu kordła by była też.
1: Mroku, mroczny mroku, na przykład dla fana metalu, mroku. Co będziesz jeść na obiad? Mrokuły będę jeść. To by było coś ciekawe, a to zjawisko nazywa się etymologią ludową, dziecięcą, w połączeniu z substytucją wcześniej.
0: Mrokuły z karafiorem.
1: I na przykład to Kornel Makuszyński, twórca literacki, często opisywał, a lingwistycznie profesor Stanisław Grabias. Dżodżewka.
0: Rzodkiewka?
1: Tak jest, bardzo dobrze. To jest upodobnienie dźwięczne. Czekaloda. To już była metateza syrabowa.
0: Ale ładnie.
1: Kapanka. Kapanka to jest mocna rzecz.
0: Kapanka?
1: Kapanka, tak, wiadomo.
0: Kanapka.
1: No oczywiście, metateza odległa z redukcją głosek.
0: Metateza odległa, bardzo mi, metateza a bardzo mi się podoba.
1: Te jak? Słowa metateza są fajniejsze. Tak.
0: Metateza. Kapanka?
1: Kapanka.
0: Kapanka.
1: Kapanka, tak. Mamo, jest zmiana kolejności kapanka. Głosek wewnątrz wyrazu. Profesor Józef Porajski, Pomsta. To o zjawisku opisał. No jogurt, fajne. Kukierek, może być polamańcza. Polamańcza, fajna.
0: Och,
1: polamańcza,
0: piękna.
1: To jest taka pomarańcza z Lamanczy. Polamańcza. Tak. Polamańcza. To jest paralalia w sercu nieprzyjemnym. Hebata, bo to pomijanie słowa. Musztrada. Musztrada. Przy okazji musztrady.
0: Musztra.
1: Musztrada. Wojskowa musztarda.
0: No właśnie.
1: Bo ta musztarda, nie dość, że ma mundur taki kolorystyczny, to jeszcze maszerują słoiki. Czyli to znowu metateza. A z musztardą to oczywiście co się wiąże? No musztarda saperska, prawda? My wiemy, co to jest musztarda. To jest.
0: Nie wiem. Musztarda.
1: Przecież...
0: A saperska. Och, tak.
1: Saperska. Najważniejszy rodzaj musztardy w Polsce. Musztarda saperska. I to nie jest dziecięce przeinaczenie. Kukułydza, to mówiliśmy o tej erce. Jajczenia. No i zupa. Zupa mówią często dzieci. Pamiętam też, że i moje dzieci często mówiły zupa. Bo to jest takie zdrobnienie dziecięce. Takie zmiękczenie głosek twardych. Palatalizacja.
0: Ale wiesz co, palatalizacja super, natomiast to też mówią logopedzi, zresztą psychologowie, żeby dziecko, że my jako rodzice nie mówimy językiem dzieci do dzieci, nie mówimy, chcesz trochę zióbki?
1: Ciuciu, może ciuciu.
0: Może ciuciu, chcesz sensu. Troszkę? Nie, mówimy normalnym językiem.
1: To troszkę taka dzidzia pudło z nas wychodzi.
0: Gdybyśmy
1: chcieli tak robić, a chyba dzieci tego nie oczekują, mam wrażenie.
0: Że... Nie, a poza tym to też jakby źle działa. To jest tak, że dziecko nie wychodzi z tych nawyków. To dziecko mówi po swojemu, tak szanujmy to, oczywiście cudnie, natomiast my mówimy do niego tym językiem, którego nasze kochane dziecko będzie używać potem.
1: Zmieniając temat już tak na finał, chcę przypomnieć, że będzie można się ze mną spotkać in person, po staropolsku, czyli osobiście. I to będzie 31. Znowu jest, Kasia, pamiętasz, że niedawno o tym mówiliśmy. Znowu jest
0: tak.
1: Dzień Twarogu. Święto Twarogu w Bożejewiczkach. Mała miejscowość. Tam można zabrać dzieci, nie żeby dzieci przyrządzać serem. Nie, nie, nie. To będzie dzieci po prostu się tam będą świetnie bawić. Ale będą to też ziemniaki, się okazuje. Wszędzie te nasze ziemniaki. Oprócz ziemniaków poprowadzę tam taką debatę o... pokochaniu Twarogu i zrobię z tego jakąś relację.
0: O, jak opowiadaj.
1: Będzie Gieno Miętkiewicz, Kuba Maziarczyk, czyli jedyny nasz polski sędzia międzynarodowy, taki serowy. Jola Lunic ze stowarzyszenia Jakub Jasiurkowski, to właśnie z tejże właśnie serowarni. Oraz bardzo znani, uwaga, Jakub Krężel. Oraz bardzo, jeszcze bardziej znani, Monika i Tomek Cieślik, czyli to są rolnicy z Podlasia, tacy, co w telewizji występują.
0: Okay.
1: Radio. No więc tam dużo będzie różnych aktywności, to sobie Państwo sprawdzą. Ja zachęcam, wszystko jest za friko, więc naprawdę warto cały dzień sobie spędzić i sobie tam po prostu pobyć, ale znowu będziemy robili zdjęcia. Wiesz, że Kasia, jak spotykam naszych fanów, wszyscy Ciebie zawsze pozdrawiają.
0: A wiesz, że będzie można mnie też spotkać?
1: Dzień wcześniej?
0: Dzień wcześniej będę w jury. Uwielbiam być w jury.
1: Na Warmii.
0: Na Warmii.
1: Widziałem, tak, tak.
0: Będę tam i będę się obżerać cerami. Ja już byłam tam w zeszłym roku.
1: Też.
0: Słucham?
1: Twarogami.
0: Twarogami, tak. Na Wiejski Twaróg to jest konkurs. To jest piąty już. Nazywa się ten konkurs na serio. Piąty festiwal lokalnych serów.
1: Warming.
0: Warmii i Mazur, tak. Ja się Barketto pozdrawiam bardzo. W Niwie. Tak, ja może powiem o tym więcej, widzisz, ja to się tak nie opowiadam.
1: Musisz o takie rzeczy przypominać, przecież nasi słuchacze tego oczekują i tylko się zastanawiają, kiedy można będzie spotkać.
0: Przyjadą, tak? Nie, tam dobre sery lepiej spotkać, nie prochnicką. Ale dobra, to w przyszłym tygodniu, wiesz, powiemy
1: czyli
0: o tym.
1: Sobota na Warmię, potem od razu można... Do Pruchnickiej, a potem od razu można pojechać, gdzie do Bożejewiczek. To jest poznańskie, to jest blisko Poznania.
0: Super.
1: Także tam jest fajnie. No więc jeszcze na zupełne zakończenie, zupełne zakończenie. Chcę Państwa bardzo mocno uczulić, bardzo. Tu już Kasia macha, że koniec. Po 27 ogłoszenie gwiazdek i innych wyróżnień.
0: Tak, myślę. Tak.
1: Się musimy do tego przygotować. Cała Polska będzie w katalogu, także będzie bardzo,
0: no właśnie,
1: bardzo mocno.
0: No dobrze, Michał, możesz się pięknie pożegnać. Ja bardzo tobie dziękuję za te ciekawe opowieści, a poza tym też rozmowa i tu zawsze się pośmieję troszkę i tak.
1: Ja już sobie tą pluskaweczkę podgryzam i życzę Państwu wszystkiego smacznego.

0: Partnerem audycji jest BioHaskap. Produkty z biojagody kamczackiej.
1: Już minęła 9:00. Zapraszam na drugą kawę.
2: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka, drzwi drugiej części radiowego Bistro są już otwarte. Za chwilę przejdą przez te drzwi trzy panie z koszami pełnymi jagody kamczackiej. Proszę traktować to metaforycznie, bo te owoce chyba jeszcze dojrzewają na krzakach. No ale o jagodzie kamczackiej będziemy mówić dużo, bo to wyjątkowy owoc. Ta audycja jest efektem współpracy, tak czasem w Bistro jest, ale ważnym powodem takich radiowych współprac jest ogromna wiara w to, moja wiara w to, z kim rozmawiam i o czym rozmawiam. Ja wierzę w rodzinny biznes, w rolnictwo działające w przyjaźni z naturą, regionalne produkty, regionalne smaki, no i też o takim biznesie, który tworzą kobiety. O tym wszystkim będziemy rozmawiać do 10:00.

0: Ja już się przedstawiłam na początku, teraz przedstawię moje gościnie. Małgorzata Jaszyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Do mikrofonu bliżej. Ja to będę pani instruować.
1: Dobrze, dzień dobry, witam państwa.
0: No teraz lepiej, zdecydowanie. Tak. Piękny radiowy głos. Joanna Jaszyk.
2: Dzień dobry, witam.
0: Też możemy bliżej mikrofonu? Śmiało, proszę zobaczyć. Ja tak się przytulam prawie.
2: Dobrze, będziemy się przytulać.
0: No teraz pięknie, od razu wszystko doskonale słychać. I Magdalena Jaszyk.
3: Tak, dzień dobry.
0: Nie no, pani Magdaleno, idealnie. To już się nauczyła pani od mamy i od cioci.
3: Zgadza się, już tutaj je obserwowałam i tak troszkę bliżej tego mikrofonu usiadłam.
0: Tak, ja już wiem, jakie są relacje rodzinne między paniami, bo o rodzinie też będzie, ale zacznijmy od Jagody Kamczackiej, bo to ona będzie głównym bohaterem naszej dzisiaj audycji. To jest wyjątkowy owoc. Ja jeszcze tylko powiem, że prowadzą panie razem firmę rodzinną, ale tutaj będzie bardzo dużo odnóg, jeżeli chodzi o tę firmę, bo będą i wspomnienia z dzieciństwa, bo rozmawiałyśmy przed audycją z panią Joanną, że to wszystko jakoś zatacza koło, że to wszystko jest w sercu. Będzie też, ja będę próbować, ja widzę, tu już jest smakołyki stoją przede mną i sproszkowana Jagoda Kamczacka. Ale zacznę od prostego pytania. Jagoda, jeszcze już mogę pojechać ją zbierać, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie. Jeszcze za wcześnie. Jeszcze trzeba tak myślę, że koło miesiąca.
0: Koło miesiąca. To jak ona teraz wygląda, ta jagoda? Już tam coś się zawiązało?
1: My to mówimy, to są takie baby jagódki teraz. Baby zielone jagódki. I teraz trzymamy kciuki, żeby nic im się nie stało. Mhm. Żeby przymrozki im nie zaszkodziły, żeby nie spadł grat, żeby nie było dalej suszy, bo jak jest susza, to jagoda gubi te zawiązki owoców, bo po prostu wie, że sobie z tym nie poradzi. Tak. Z taką ilością owocu. Także mieliśmy piękną zimę, więc ona wiele później zaczęła wegetować i w tej chwili tak szykujemy się na zbiory na drugą połowę czerwca.
0: Dobrze, ja to już sobie zapisałam. Ja odkryłam Jagodę Kamczacką przy takich akcjach, które już są niezwykle popularne, to są samozbiory. Odkryłam ją, pojechałam do kogoś na truskawki tak naprawdę, bo Jagoda Kamczacka owocuje mniej więcej wtedy, kiedy jeszcze można zbierać truskawki. I były właśnie, pojechałam na truskawki, to było z 7 lat temu, może 8. Czy to był ten moment, kiedy właśnie Jagoda Kamczacka zaczęła w Polsce bardziej funkcjonować? No bo ja dopiero wtedy ją poznałam tak naprawdę.
1: Jagoda jest dużo dłużej. Aha. W Polsce, bo zaczęła się od takich upraw działkowych. To były pojedyncze krzaczki sprowadzane gdzieś tam skądś z zagranicy, uprawiane po prostu przez hobbystów na działkach. I to było, nie wiem, z 20 lat temu. To jeszcze nie były takie plantacje towarowe. Dopiero 10 lat temu zaczęły się już takie duże nasadzenia w Polsce. W tej chwili mamy 2000 hektarów tej jagody kamczackiej w Polsce. I wtedy ona zaczęła się już pojawiać tak, że można ją było naprawdę kupić gdzieś na targu, czy ostatnie dwa lata nawet można kupić w takich sieciach, w sklepach. Także to jest, no, ale cały czas jest to owoc, no, bardzo niszowy. Bardzo niewiele osób go zna.
0: Jeszcze,
1: ciągle się spotykamy z tym na różnych, nie wiem, targach, czy na różnych takich spotkaniach jakichś większych, że ciągle osoby się pytają, a co to jest jagoda kamczacka? Co to jest za owoc? Musimy tłumaczyć cały czas, jak on wygląda, jak smakuje, co w nim jest. Także to jest cały czas odkrywany od owoc wciąż.
0: Jak się jagoda kamczacka znalazła u państwa w domu, u pań w życiu? Jak, inaczej zadam pytanie. Jak to się stało, że jagoda kamczacka jest całym pań życiem? Tu patrzę na panią Joannę.
3: No to taka historia dość ciekawa, bo my przecież nie miałyśmy w ogóle do czynienia z rolnictwem, a z sadownictwem to w ogóle nigdy nawet chyba nie pomyślałyśmy, że znajdziemy się w takim miejscu i będziemy uprawiać ten owoc. Myślę, że to się zaczęło, to mój mąż był takim spiritus movens w zasadzie tej jagody. Przyjaźniliśmy się z różnymi plantatorami, no i pojawił się temat jagody, która zainteresowała bardzo Małgosię, bo Małgosia dociera do różnych baz medycznych, publikacji i podchwyciła ten temat i powiedziała do swojego brata, czyli do mojego męża: słuchaj, to jest niesamowity owoc, może warto by się przyjrzeć temu tematowi. A mój mąż jest takim też wizjonerem, zapaleńcem i nagle stwierdził: dobra, kupujemy pole, sadzimy tą jagodę, te krzaczki.
0: Czyli rodzinnie dwoje wizjonerów, tak. Się pani od naukowych, tak. Pani Małgosiu od naukowych rzeczy, a pani brat, tak jak pani powiedziała, pani Joanno, wizjoner, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: No
3: tak.
0: Dobrze. I to się wydarzyło. I został kupiony kawałek ziemi. Zrobiły to osoby, które z rolnictwem nie miały za wiele wspólnego. No i co dalej?
3: No, musieliśmy się wszystkiego nauczyć od początku. Tutaj Małgosia z mężem sadzili sami, ręcznie. No, musieli też pozyskać wiedzę, poszukać trochę fachowców, nauczyć się wszystkiego od początku. Jak się tą jagodę uprawia, no, co jest ważne. No, pewnie Małgosia opowie, no, pewnie parę wpadek mieliście i z odmianami, i ze sposobem uprawiania. No ale to była niesamowita przygoda, także to faktycznie też jakby jeszcze podtrzymało tą naszą wielką miłość do tego owocu, bo trzeba powiedzieć, że wiele osób zresztą mówi, że my to jesteśmy wielkimi fascynatami, ale też takimi trochę freakami,
1: tak,
3: którzy też, no może dlatego robimy taki duży PR też, mam nadzieję, że dobry, temu owocu, bo no, myślę, że warto.
0: No, a co się nie udało na samym początku? Najtrudniejszy rok. Nie wiem, wszystko wymarzło? Albo...
1: Na samym początku, jak sobie przypominam, jak my zaczynaliśmy przygotowywać pole w ogóle pod plantację, bo to nie jest tak, że się wymyśli, że sadzimy plantację, trzeba to pole przygotować. I jednym z elementów przygotowania pola było to, że trzeba było zasiać łubin, a później go zaorać. Mhm. No i myśmy zaorali ten łubin, ale niestety zaoraliśmy go za mało i powstały takie łęty tego łubinu w tej ziemi.
0: Czyli takie grudy?
1: Znaczy takie łęty, takie po prostu gąszcz takich po prostu łodyg, tak, które się nie przekompostowały. I w kolejnym roku, jak myśmy chcieli na tym polu kłaść włókninę, bo kładliśmy włókninę, to te łęty nam strasznie przeszkadzały, żeby tą włókninę kłaść, bo one po prostu blokowały tą maszynę. Mhm. I to było tak, że położyliśmy 10 metrów włókniny, musieliśmy czyścić całą maszynę z łętów. I tak 6 hektarów. I to był jeden z przykładów. Później okazało się, że ta włóknina, jak posadziliśmy, to we włókninie robiliśmy takie otwory na jagodę, żeby ją w te miejsca wsadzać. Ale te otwory zrobiliśmy za duże. I w tych miejscach, gdzie było dookoła krzaczka puste miejsce,
0: wyrastała trawa.
1: Wyrastały chwasty. I te chwasty były takiej wielkości, że one były wyższe niż krzewy. Więc tygodniami po prostu pililiśmy tą plantację. Aż gdzieś w końcu znalazłam taką podpowiedź, że może tam te miejsca, gdzie ona jest, tą włókninę przyłożyć i zasypać żwirkiem. Mhm. No więc później zamówiliśmy tira żwiru, który przyjechał, i ten żwirek rozsypywaliśmy wokół jagody i to nam bardzo, bardzo pomogło, bo wcześniej naprawdę tygodniami to pililiśmy, a ten żwirek wokół tej jagody spowodował, że one przestały te chwasty tak rosnąć.
0: Ile lat temu to było, takie początki?
1: 11 lat temu.
0: 11 lat temu, a teraz już pełen profesjonalizm. Magda, ja przepraszam, z tobą po imieniu jestem, bo jesteś młodsza ode mnie. Magda, teraz na ciebie patrzę. Powiedz mi, jak ty się tak trochę wychowałaś w tej jagodzie, co? Już to trochę z perspektywy młodszej osoby podpatrywałaś, co się dzieje, co wyprawia twój tata ze swoją siostrą i twoja mama w tym wszystkim. Opowiedz trochę o tym.
4: Tak, ja całe życie mieszkałam w mieście i ta nasza, my to nazywamy działką bardziej niż gospodarstwem, dała mi dużo takiego luzu i fajnego czasu po prostu w tym dzieciństwie. Obserwowałam to oczywiście z boku, na początku mało rozumiałam, co tam się dzieje, ale było to jakieś takie wyzwalające i na pewno potrzebne. Na pewno nas to też zbliżyło, ten czas zbiorów, to są takie nasze trochę drugie święta, bo całą rodziną się zbieramy na tej działce razem i wszyscy troszeczkę tam pomagamy. I no naprawdę jest to coś wspaniałego, że mogłam czegoś takiego doświadczyć razem po prostu wspólnie i z ciocią, i z mamą, i z tatą. I mój brat tam przyjeżdża i naprawdę różne osoby z rodziny też tam zawitają raz na jakiś czas, więc jest to cudowne wspomnienie i doświadczenie.
0: Ja widzę, że się uśmiechasz na takie wspomnienia. Tak, to jest wyjątkowe, ale drogie panie, jest tak, że jak często zbliżają się święta i mówi się o tym nawet sporo w mediach, że jak wszyscy w rodzinie siadają, psychologowie o tym radzą, jak wszyscy w rodzinie siadają przy jednym stole na święta, to że tam nie jest miło, że przy tym stole rodzina się kłóci. No i co, są kłótnie przy takim wspólnym rodzinnym biznesie?
1: Ja nie pamiętam, naprawdę.
3: No, że są jakieś takie napięcia, no bo my się troszkę stresujemy ten czas zbiorów, jeśli mówimy o zbiorach, czy właśnie no, święta to są w ogóle już inne jakby kategoria, bo my też nie mieszkamy tak blisko w tej chwili wszyscy, że to jest też taki wyjątkowy czas, ale naprawdę staramy się spotkać w każde święta. No ale podczas zbiorów, no to na pewno jakieś troszkę napięcia są między nami. Ale każdy zna swoje zadania i sobie staramy się w drogę nie wchodzić i realizujemy te swoje zadania i tutaj naprawdę ogromna satysfakcja jest na koniec. W święta, no to po prostu otwieramy słoik jagody. Mamy też trochę wspomnień, omawiamy sobie jakieś własne plany i to już jest taki luz, także nie ma się o co kłócić, nie. Nie. Ewentualnie kto lepszy prezent dostał.
0: A, no właśnie. O tym, jak i co w tym wspólnym rodzinnym biznesie robić, będziemy rozmawiać już za chwilę, ale ja słyszałam, że pani Joanna piecze wspaniałe ciasto z jagody kamczackiej i o tym też będziemy rozmawiać.

0: Ja już się cała oprószyłam tym proszkiem. Chciałabym się w ogóle go tak, z proszkowaną jagodę kamczacką właśnie jadłam, drodzy słuchacze. Małgorzata Jaszyk, Joanna Jaszyk i Magdalena Jaszyk są dzisiaj z nami. Ja bym chciała, bo tak, że jagoda kamczacka jest smaczna, to dla osób, które nigdy się nie spotkały, bo tak jak mówiła pani Małgosiu, że niektóre osoby w ogóle nie znają tego owocu, na początku takie pierwsze skojarzenie to borówka amerykańska, tylko jagoda jest o innym aromacie i dużo kwaśniejsza, trochę bardziej cierpka, ale tak możemy to kojarzyć?
1: Tak, myślę, że też ma inny kształt.
0: Inny kształt,
1: to tak. Jest w ogóle inny, biologicznie, tak, Gosiu, prawda?
2: Tak, jest
1: gatunkowo zupełnie inny krzew.
2: Inny krzew,
1: to pokrewieństwa z borówką w zasadzie nie znajdujemy, ale...
0: Ale w naszych głowach
1: tak.
0: Gdzieś,
1: ja myślę,
0: prawda?
1: Że w ogóle warto powiedzieć, bo myślę, że może się osoby spotkały ze smakiem jagody i poczuły się zawiedzione ze względu na cierpkość i na tą kwaśność. To jest taki owoc, który nie zawsze można pokochać od pierwszego wejrzenia, jak ja to mówię, bo my mamy bardzo różne odmiany dostępne na rynku i one właśnie się różnią też smakiem. No ale przede wszystkim też działaniem, tą zawartością tych właśnie antyoksydantów, czyli antocyanów, o których Małgosia pewnie opowie więcej.
2: Ale jeżeli chodzi o ten bukiet, to dostałam kiedyś wspaniałego maila od jednego z naszych klientów, który napisał coś takiego, że wyczuwa nuty czarnej morwy, czarnej porzeczki, jeżyny, borówki i maliny. I byłbym bardzo ciekawy poznać opinię someliera, bo on pisze o soku tutaj.
0: A to prawda?
2: Tak. Dam znać, jak tylko uda mi się w przyszłości poprosić kogoś z branży o degustację. Więc czekamy cały czas na jakąś opinię someliera, jeżeli chodzi o
0: to. To ciekawe, bo ten mały owoc ma rzeczywiście bardzo jest przebogaty smakowo. Tak jest. On nie jest taki kwaśny i cierpki bardzo. On jest przyjemny. Ja lubię kwaśne rzeczy. Może ja na to reaguję zupełnie inaczej. Natomiast jagoda jest, jak ja byłam na samozbiorach, to najpierw się musiałam najeść, dopiero potem wrzucałam cokolwiek do koszyczka. No ale dobrze, jest zdrowa. I to tak zdrowa, trochę wyjątkowo naukowo. Patrzę tu na panią. Powiedziała mi pani Małgosiu, że ten proszek, którego ja zjadłam, to sportowcy jedzą, tak? Żeby być zdrowszymi, tak? Dobrze mówię?
2: Tak, są badania, które pokazują, że właśnie akurat proszek, bo tutaj bardzo dużo jest tych antocyanów, bo to już jest takie zagęszczenie tego owocu, on zwiększa wydolność wysiłkową.
0: Dobrze, ja mam zamiar zacząć.
2: Także przed sprzątaniem, przed bieganiem.
0: No
2: i w tym badaniu, to było badanie robione na biegaczach, oni ten proszek z jagody kamczackiej godzinę, dwie przed wysiłkiem trzeba sobie zjeść. Wtedy on tak zdąży zareagować.
0: A ile go trzeba zjeść? To ja będę
2: wiedzieć. Łyżeczkę. Akurat tego to wystarczy łyżeczka, bo to naprawdę jest bardzo dużo.
0: Ja będę miała dzisiaj dużo siły. Super, pogrzebie w ogóle.
2: Zresztą tak mówią wszyscy, którzy jedzą ten proszek, że on daje taki power, taką energię. I to się czuje, tak? Myślę, że czuję, że ci, co jedzą jagodę kamczacką, to mówią, że naprawdę mają taki power.
0: No dobrze, ale to jest naukowo, tak? Rozumiem, że są badania, bo pani w to weszła trochę od takiej naukowej strony, tym trochę też w tej pani firmie się pani zajmuje, bo to jest żywność, czyli na przykład dżemik, ale też właśnie te naukowe rzeczy. To jeszcze pójdę dalej. Pani Janno, pani się zajmuje, bo do kremów jeszcze nie doszłyśmy, ale to jest niezwykły rozwój w ogóle i pomysły. Zebrały się trzy babki i robią takie niesamowite rzeczy. Przepraszam, ja tak. No więc pani się zajmuje kosmetykami, a Magda Jaszyk, no to jak to młodsi w firmach, SM-y, komunikacja. I to ja chciałam tak już przedstawić do końca. Ale jak to jest z tymi badaniami naukowymi? Pani Małgosiu.
2: Antocyany to jest ten czerwony barwnik, który jest w jagodzie kamczackiej. Okay. One są 4 razy silniejsze niż witamina C. Także to jest bardzo silny antyoksydant. Dodatkowo w jagodzie kamczackiej są takie związki, które bardzo rzadko występują w owocach. One się nazywają irydoidy. One mają działanie przeciwzapalne. I antocyany...
0: A ja szałwie mogę sobie popić trochę, jak mam gdzieś jakiś stan zapalny.
2: Można, a można też pojeść jagody kamczackiej, polecam. Okay. Myślę, że jest chyba smaczniejsza.
0: Jasne.
2: Dodatkowo, jeżeli chodzi o te antocyany, poza tym, że są takim silnym antyoksydantem, one działają bardzo silnie przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybniczo, przeciwwirusowo. Zresztą wykorzystaliśmy to też właśnie w kosmetykach, to Asia będzie później opowiadała. One też poprawiają mikrokrążenie. I najsilniej ze wszystkich owoców, jagoda w ogóle, ze względu na tą zawartość tych antocyanów, najsilniej ze wszystkich owoców jagodowych hamuje trawienie węglowodanów w jelitach.
0: Okej.
2: Okay. W związku z tym nie ma tych pików takich glukozy.
0: To ja już wiem, dlaczego panie są takie szczupłe. Jak to się panie żywią tylko jagodą, to ja chyba muszę się gdzieś tam pod tą farmą jagodową, gdzieś tam muszę jakiś sobie domeczek mały. Okej, okay, ale to wszystko są, to jest tak, że no bo wiemy, że dobre warzywa, dobre owoce, generalnie dobre produkty są bogate w różne, że to jest samo zdrowie, samo dobre. Ona jest naprawdę wyjątkowa, ta jagoda, pod tym względem tam jest dużo tego.
2: Jagoda jest jednym z takich najbogatszych owoców, okay. w te antocjany, w te czerwone barwniki. Zresztą wszystkie ciemne owoce są bardzo zdrowe, natomiast jagoda ma tego najwięcej. Mm-hmm.
1: Dlatego nazywamy to, no, mówi się o jagodzie, że to jest superfood, tak? To jest masę w tej chwili, no, można powiedzieć, modnych, jagodowych owoców, tak? Przecież mieliśmy i jagodę goji, i jagoda noni, tak? Tak. No, wracamy do tych jagodowych owoców, bo one są po prostu te, no, cennym takim nośnikiem właśnie tych bardzo wartościowych substancji, które są nam bardzo potrzebne, zwłaszcza no, w świecie, w którym żyjemy, czyli takim bardzo stresogennym, tu gdzie spotykamy się w mieście ze smogiem, z promieniowaniem UV mamy do czynienia, więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te owoce jagodowe wszystkie były w naszej diecie i tutaj oczywiście namawiamy do tego, żeby korzystać ze świeżych, ale jeśli nie ma dostępu do świeżych, bo przecież mamy takie krótkie okienka, jak ja to mówię, pogodowe na zbiór świeżej jagody, no to żeby korzystać z przetworów takich mądrych, dobrych przetworów, tak, które nie tracą tych zawartości, bo przy przetworzeniu, po obróbce cieplnej tu trzeba zwracać uwagę na jakość tych przetworów, żeby była, no jednak, żeby te cenne wartości zostały zachowane.
0: A mogę ją zamrozić, taką jagodę?
2: Jak najbardziej.
0: Tak jak borówki.
2: Ona się pięknie mrozi.
0: Tak, borówka się pięknie mrozi.
2: Dlatego, że takie koraliki się robią z niej. Ona się nie poskleja i po rozmrożeniu zachowuje kształt.
0: I można zamiast lodów ją można jeść. Tak, robię z borówką. Niebieski skarb na końcu gałązki. Haskap. To znaczy właśnie, tu patrzę na marketingowca trochę, pani Magdo.
3: Tak, tak. Też mamy taką historię o ludach Ainu. Oni nazywali, skąd to tylko przybliżę, że właśnie stamtąd też wywodzi się jagoda i była tam bardzo popularna. Jest, myślę, do tej pory. Oni nazywali ją eliksirem życia. Więc tutaj różne cudowne nazwy na tą jagodę mamy i posługujemy się nimi na zmianę. I no, to jest wszystko prawda, no, to co właśnie ciocia mówi, dlatego są te cudowne określenia na nią. Mhm. I one są po prostu prawdziwe i w to też wierzymy.
0: A ja jeszcze tak o tym myślę, pani Anno, pani o tym powiedziała, że no, moda na wszystkie jagodowe, że to jest takie i że te właśnie goji, różnie, nie pamiętam jak ją się dokładnie wymawia, te jagodę, ale dla mnie najważniejsze jest to, że my możemy i najadać się tych jagodowych z własnych krzaków tutaj, że nie trzeba ich przywozić z końca świata i wynajdować w sklepach z egzotyczną żywnością, tylko że naprawdę to rośnie u nas na krzakach.
1: Tak, często ludzie nie wiedzą, że mają jagodę na krzakach, bo no, po prostu bardzo krótko owocuje. Często po prostu szpaki robią za nas robotę, czyli wyzbierają i nie wiemy, że mamy na przykład w jakichś ogródkach działkowych, po dziadkach, taki skarb, tak? Właśnie na końcu gałązki, czyli haskapu. To właśnie znaczy ten skarb na końcu gałązki i dlatego jagoda trochę u nas, trochę nawet chyba niewdzięczna jest ta nazwa, że kamczacka, bo ona oczywiście rośnie na Kamczatce, ona oczywiście na Kamczatce rośnie, natomiast ona jest żywnością tradycyjną na Hokkaido. To Japonia jest jakby tym głównym źródłem tych pierwszych gatunków tej jagody. Ale my mamy swoje polskie odmiany, o tym trzeba powiedzieć. One są doskonale przystosowane do naszych warunków, które są przecież zgoła jednak troszkę inne i odmienne od tych takich subsyberyjskich odmian. No i są przepyszne, naprawdę pyszne.
0: My tak się przyjęła u nas borówka amerykańska, prawda? To chyba jest tak, że my jesteśmy eksporterem dość potężnym tego.
1: Jesteśmy w tej chwili w Europie głównym producentem borówki też, tak.
0: Okej, okay. Czy z jagodą już trochę tak jest, czy jeszcze nie?
2: Jagoda nie jest znana w Europie. Naprawdę, okay. Można na palcach jednej ręki policzyć plantatorów jagody kamczackiej i my ich wszystkich znamy. Bo nawet mieliśmy taki czas kilka lat temu, że chcieliśmy założyć takie stowarzyszenie plantatorów jagody kamczackiej europejskie. Mm-hmm. Także poznaliśmy ich wszystkich. I to są pojedyncze naprawdę plantacje. Jedna w Niemczech, może nawet dwie w tej chwili. Jedna w Szwajcarii, w Austrii, w Szwecji, w Finlandii. Na Słowenii jest jedna. Także to nie jest...
1: To mówimy nawet o konwencjonalnym rolnictwie, tak? A już jakbyśmy sięgnęli po ekologiczne, no to już w zasadzie coraz mniej tych gospodarstw ekologicznych, tak? Które uprawiają ten owoc.
0: Jakbym chciała sobie posadzić taki krzaczek u siebie, ja mam kawałek ogródka taki. Ziemia nie jest może za dobra, chociaż ja o nią dbam, tam troszkę nawożę takimi dobrymi nawozami. Tą moją ziemię, bo mieszkam tuż przy lesie, jest głównie piach. No, ale jak porozmawiam z rośliną, to ona rośnie. No jak bym chciała taką sobie jagódkę posadzić? Mogę?
2: Jak najbardziej.
1: Śmiało, absolutnie.
0: Tak?
2: Jak najbardziej. Tylko, żeby ona nie była tak cały czas na słońcu.
0: O!
2: Jeżeli to jest piach.
0: Tak.
2: Chyba, że ma pani podlewanie. No to
0: podlewam wtedy... i tak, bo wyschłoby wszystko.
2: No właśnie.
1: Ale ona nie jest bardzo wymagającą. Ona jest bardzo wdzięczna do uprawy krzewem. Też trzeba pamiętać, żeby jednak pokusić się o dwie odmiany, tak? Dwie różne. One się... To też jest ciekawe. To są rośliny, które lubią towarzystwo. Czyli... Dobrze mieć dwie odmiany, wtedy bardziej mają bogate owoce i bardzo, bardzo ładnie i kwitną i owocują.
0: A więcej
1: ma wartości wtedy odżywczych, jeśli się krzyżują pomiędzy sobą.
0: W swoim gatunku lubią różnorodność, takie są tolerancyjne bardzo, wręcz sycą się tym, tak?
2: Tak, to jest jeszcze taka ciekawa historia, że po pierwsze, tak jak Asia mówi, muszą być dwie odmiany, żeby one się wzajemnie zapyliły, a po drugie, jagoda kamczacka jest owocem miłości. Dlaczego jest owocem miłości? Dlatego, że jest jednym z niewielu owoców, których muszą być dwa kwiaty, się muszą zapylić, żeby powstał jeden owoc.
0: Ojoj,
2: tak.
0: Zupełnie jak u nas.
2: I zawsze o tym przypominamy na walentynki.
1: Tak, na walentynki.
2: I pokazujemy zdjęcia, że są dwa kwiatki, które prowadzą do jednej zalążni. Tak? Mhm. Czyli muszą się dwa kwiaty zapylić, żeby powstała jedna jagódka. Także krzew wygląda pięknie, jest cały obsypany kwiatami, ale tylko połowa z nich zamieni się w owoce.
0: A i tak potem tych owoców może być całkiem sporo, jeżeli wszystko będzie dobrze. Piękne historie z tą jagodą związane. Ja bym chciała poznać historię ciasta. Proszę tu. Proszę sobie wyobrazić, że teraz nasi słuchacze, no dobrze, jagody nie ma, ale generalnie owoce jagodowe, no trochę truskawek się pojawia, a może mamy trochę zamrożonych owoców, a może, no dobrze, jagoda wejdzie w sezonie, może gdzieś mamy borówkę, to ciasto z owocami.
1: No to nie tylko ciasto, bo my tutaj nawet mamy na stronie całą gamę przepisów, które można robić z owoców i jagody i ciasto pojawia się, to taki typowy drożdżowiec z kruszonką, który się robi raz, dwa. On się pojawia po prostu u nas w czasie zbiorów, jako taki dodatek wjeżdża na stół, no bo pomagają nam lokalni rolnicy też podczas zbiorów w sortowaniu jagody, w takich pracach też załadunkowych. No to po prostu tam wjeżdża to ciasto tak na tą przerwę pomiędzy pakowaniem skrzynek do samochodu, to ciasto, no to taki zwykły drożdżowiec babciny.
0: Z kruszonką.
1: Z kruszonką, przy czym ja tak dodaję te jagody już pod koniec pieczenia, też z uwagi na to, żeby właśnie nie straciły tych swoich super takich mocy, ale no waloru takiego smakowego nie tracą w tym cieście, także no, tak trochę się rozpływają. No bardzo, bardzo przyjemne to jest zawsze, bardzo,
2: znika
1: bardzo
2: błyskawicznie.
1: Lubię. Znika błyskawicznie.
0: Pani Magdo, co tam jeszcze na tej stronie znajdziemy przepisowego?
3: Tak, ja pamiętam, bawiłam się dużo z różnymi smoothie, czy z jakimiś zimnymi deserami. Raz robiłam też lody. Mhm. To przy użyciu nie samej jagody, ale też naszych przetworów, czy proszku, czy soku, z dżemem też różne owsianki, jogurty. No, same zdrowe, dobre przepisy. Właśnie wszystko można tam u nas znaleźć. Tak z głowy wymyśliliśmy różne składniki. Też tam dodajemy inne owoce, jakieś sezonowe, które się akurat napatoczą, żeby dodać tam więcej też tego smaku. Więc robimy różne, naprawdę przeróżne rzeczy. Mama też robiła kiedyś takie, pamiętam, zimne, przepiękne deserki. One po prostu wyglądały jak z jakiejś takiej nie wiem, paryskiej kawiarni po prostu.
2: Tak, takie monoporcje. To tak, po prostu, takie monoporcje. Coś przepięknego.
3: Cudowne to było. Nie wiem, jak to mama potrafi, chciałabym tak, ale coś tam się od niej uczę. Ja kombinowałam właśnie z tymi prostymi, szybkimi przepisami na słodko, więc bardzo polecam. Mój znajomy zrobił raz też z naszym chyba dżemem sushi.
0: Ojoj.
3: Dodał go jako taki dodatek na górę sushi, więc no można na różne sposoby naprawdę to wykorzystać.
0: Pani Jasiu, monoporcje? Co to było takiego?
1: No, monoporcje, nie mam, ja już też nie pamiętam. Ja bardzo jestem zakręcona na punkcie deserów. Ja uwielbiam desery. Może nie widać, może to jagoda rzeczywiście, ale ja uwielbiam takie jakieś słodkie przekąski. Lubię też no, tą estetykę tego wykonania, więc próbuję, żeby to było takie małe dzieło sztuki zawsze. No i dlatego może tak Madzia zapamiętała, ale robiłam też jakieś kulki mocy, też popularne. Tak, tak, no staram się wykorzystać i coś poeksperymentować tak z tą jagodą.
0: I to jest to, o czym panie mówią, jak o tym panie opowiadają, to pokazuje, że to wszystko jest bardzo domowe, bardzo szczere i bardzo takie prawdziwe. Mówię trochę już o firmie i o biznesie, że tu nie ma ściemy, to wychodzi z domu, wychodzi z jakiejś też pasji. Ja też, jak panie o tym opowiadają, to widzę, że te puzzle gdzieś jakoś się wszystkie składają.
2: No my jesteśmy po prostu zakochani w jagodzie kamczackiej. Tak już to trwa tyle lat.
1: Trzeba pamiętać, że to jest jedyny owoc, który uprawiamy. Nie mamy innych tutaj jakby owoców w naszej pieczy. Także to faktycznie no, kochamy bardzo. I to jest taka nasza część już w tej chwili, naszej codzienności, że ta jagoda się no, po prostu przewija. Codziennie o niej myślimy i codziennie myślimy, jak tutaj rozwijać nasze portfolio produktów. No dlatego ten kierunek dodatkowy, czyli ta kosmetyka się pojawiła. No i pewnie będziemy jeszcze nie powiedzieliśmy też o nalewkach, które mój mąż robił. Też duży sukces wśród znajomych. Każdy pytał o tą nalewkę. Także to tak, tak. Mamy myślę już parę takich sukcesów, bo też jakieś nagrody udało nam się tutaj zdobyć z tymi naszymi eksperymentami. Także no, jesteśmy usatysfakcjonowani, naprawdę.
0: O kosmetykach zaraz porozmawiamy, bo ja tu widziałam jeden w kolorze takim, że ja bym go po prostu zjadła.

0: Bistro.
1: No dobrze, drogie panie, i tak już się panie najadły tą jagodą, najadły, potem usiadły przy stole i pomyślały sobie tak, że jak my tu już jesteśmy takie zdrowe, bo jemy tę jagodę kamczacką, to teraz może nawet byśmy się natarły tą jagodą, tak? Był taki pomysł, żeby ją wcierać
2: no niemalże,
1: w skórę.
2: Niemalże.
3: Niemalże tak, niemalże tak.
2: Znaczy, myślę, że od początku myślałyśmy o tym, no, samo hasło antyoksydacja też rodziło w nas takie od razu takie zaciekawienie, czy kosmetyka to też nie jest dobry kierunek, żeby spróbować wykorzystać no, tą antyoksydację właśnie w kosmetyce.
1: No to jest modne, kremy, prawda? Dużo się
2: tak, tak, ale wielu naukowców, takich specjalistów, osób, które zajmowały się jagodą, badaczy, tak, już nam sugerowało, bo słuchajcie, idźcie w kosmetykę, nikt tego nie robi, spróbujcie. No i nastała pandemia i troszkę było więcej czasu, żeby pomyśleć, co dalej z tą jagodą. I zrodził się pomysł do stworzenia kosmetyku. Zaczęłyśmy szukać, Gosia wynajdowała pierwsze jakieś publikacje dotyczące już jakby działania jagody na skórę. Ja zaczęłam poszukiwać podwykonawcy, który by nam zrobił ekstrakt typowo do kosmetyki. I zaczęłyśmy poszukiwać no, laboratoriów, które no, podjęłyby się takiej współpracy, żeby pójść naszym tam takim z tym naszym eksperymentem. No i tak w 2023 pojawił się pierwszy kosmetyk, bo się okazało, że jagoda w ogóle nie jest zarejestrowana w tej bazie INCI, tak, tych surowców kosmetycznych, więc trzeba było zrobić pierwszy krok, który był naprawdę krokiem no takim bardzo pionierskim, bo to nie jest takie proste przejść te wszystkie legislacje i zarejestrować ten surowiec. Ale jak już się udało, no to poszłyśmy już po całości, tak? Także pojawiła się maseczka jakby w dwa w jednym, tak? No bo jest jej maseczką nawilżającą i peelingującą. Aż 10% tego ekstraktu tam upakowałyśmy, bardzo nam zależało.
1: Ja mam tu przed sobą słoiczek, ja bym ją zjadła. Ja w ogóle nie dyskutowałabym o tym, ona tak pachnie jeszcze. Ale w tym, co pani opowiada, pani Anno, niezwykłe jest to. I to też jest bardzo cenne. I ja nie wiem, może w biznesie to jest gdzieś tam codziennością, ale ja mam panie w studiu. Pionierskich bardzo dużo rzeczy tu się wydarza tak naprawdę, no szczególnie przy tych kosmetykach. Ja wiem, świetne skojarzenie, że jeżeli coś jest zdrowego i antyoksydanty, to bardzo chętnie byśmy sobie je powcierali. Ja nie będę tu tylko mówić o kobietach w skórę, żeby to wszystko, no ale to w ogóle nikt tego jeszcze nie zrobił. Nie, pani Magdalena.
3: Nie, nikt tego nie zrobił. Jesteśmy pierwszymi. Pierwszymi, którzy się uparli.
1: I to w sensie rodzinnie, domowo, nie gigantyczne korporacje, prawda?
3: No tak, ale pasjonaci. Pasjonaci, którzy się
2: uparli.
3: Chciałoby
2: się powiedzieć tak. Niestety, ale
1: nie, no właśnie,
2: no bo jest
1: tak.
2: To bardzo trudne w tej branży, zwłaszcza kosmetycznej właśnie, tak? Że takie małe firmy, żeby się przebić i no w ogóle wystartować z tym biznesem, to jest naprawdę trudne z uwagi na pewnego rodzaju właśnie ograniczenia produkcyjne. Bo rzeczywiście przy takim jakby małym wolumenie produkcji, przy takiej małej skali, jak my działamy, no to było bardzo często, nam się po prostu drzwi zamykały przed nosem, tak? Wiele firm mówiło, nie takiej ilości, nie tak nowatorskie pomysły, my mamy już swoje sprawdzone. Także ja jestem bardzo wdzięczna, że znalazłam osoby do współpracy, które też taką poczuły tą determinację, nasz upór i doprowadziliśmy ten projekt do końca. Jesteśmy bardzo zadowoleni, cały czas bardzo podchodzimy do tego tak, no może nie naukowo, ale tak bardzo badawczo, że my cały czas chcemy sprawdzić, co ten kosmetyk jeszcze może zrobić, co jeszcze możemy zaoferować w tej kosmetyce z tymi naszymi ekstraktami i to no, powoli sobie dokładamy kolejne produkty. Mamy tutaj bardzo takie duże plany, żeby wejść na kosmetykę taką nie tylko pielęgnacyjną do twarzy, ale może do ciała, do włosów. Będziemy na pewno to sobie systematycznie, powoli, z uporem realizować. Na Na ten moment mamy dwa w zasadzie produkty, chociaż możemy powiedzieć, że nasz proszek też jest kosmetykiem, bo...
1: Nie, jego bym jadła tylko.
2: bo przecież teraz też mówimy o takich nutri-kosmetykach, czyli to odżywianiu skóry też od wewnątrz i tutaj mamy też to zastosowanie, że możemy śmiało mówić, że nasz proszek oprócz tego, że jest właśnie tą żywnością funkcjonalną, jest również kosmetykiem. I tak go też oferujemy klientom w różnych zestawach, czyli oprócz tej pielęgnacji od zewnątrz, proponujemy również tą pielęgnację od wewnątrz.
1: No dobrze, to wszystko pięknie brzmi, ale tu patrzę, bo wiem, że pani jest trochę od tego, pani Małgosiu, no ale jakieś naukowe dowody. Ja wiem, że cudownie, my to wiemy, że cudownie ją można zjeść. Tak, owoce, to już powtarzam po raz setny prawie w dzisiejszej naszej rozmowie, że owoce są zdrowe. No ale czy to się, czy są jakieś dowody naukowe, jak ja tak będę to sobie wklepywać?
3: Mamy wszystkie kosmetyki przebadane, to znaczy my robimy badania na probandkach i te probandki... testują nasze kosmetyki przez 30 dni.
1: Zapiszę się, dobrze.
3: I po tych 30 dniach robimy ocenę skóry.
1: Okej.
3: Okay. I to się nazywa testy aplikacyjne. W związku z tym one przechodzą, te kosmetyki, testy aplikacyjne i żeby mieć na opakowaniu napisane to, co mamy napisane, to wszystko to musi być zgodne z tym, co się zadziało na skórze i co widać, jaki dało efekt.
1: No ale kto to ocenia? Nie tylko chyba, że panie
3: laboratorium.
1: Przyglądają się w lustrze.
3: Nie, laboratorium. No laboratorium, tak na przykład było też w przypadku serum. Tutaj mamy bardzo mocne badania, bo mamy badania robione kamerą 3D.
1: Okay.
3: Przed zastosowaniem kosmetyku i 3 minuty po. Jest efekt wow.
1: Okay.
3: I to jest naprawdę obiektywne bardzo, bo to nie jest tak, że ja sobie właśnie, nie wiem, zobaczyłam albo nie zobaczyłam, poczułam, nie poczułam. Po prostu to są narzędzia laboratoryjne, które oceniają efekt na skórze tego kosmetyku i oceniają w bardzo obiektywny sposób.
1: To jest niezwykle ważne, o czym panie mówią, też z tego powodu, ja to będę podkreślać w tej rozmowie, że to nie jest wielka korporacja, to o czym panie mówią, że to naprawdę jest rodzinny biznes. Pani Małgosia, której brat i mąż pani Joanny i jeszcze córka i to działa, prawda? To nie trzeba właśnie wielkich korporacji. Mnie to zawsze niezwykle cieszy i ogromnie buduje, bo też w takich firmach można bardziej zwrócić uwagę na przykład, żeby uprawy były takie, które nie szkodzą ziemi, prawda?
2: Tak, to jest dla nas bardzo ważne. Dlatego wybraliśmy ten sposób uprawy, tak? Czyli ekologiczne gospodarstwo, no ale też mamy w pięknym miejscu tą uprawę osadzoną, bo to jest na bardzo czystym terenie Kujaw, gdzie są polodowcowe jeziora.
1: No Kujawy to mają
2: mamy
1: ziemię.
2: Mamy swoje cudowne sposoby zaskrabienia łaski przyrody dookoła. No Gosia może opowiedzieć o myszołowach, które wabiła, żeby nam po prostu w sposób naturalny też szkodniki odpędzały.
1: I szpaki odstraszały pewnie.
2: Tak, to prawda.
3: Tak,
2: że to są wszystko... No bardzo takie cieszące nas rzeczy, że też ta nasza lokalna społeczność też już się przyzwyczaiła, chociaż patrzyli na nas jak na wariatów, gdy sadziliśmy pierwsze krzaki i co my w ogóle wyrabiamy na tej ziemi, ale teraz bardzo przychylnie do nas podchodzą i starają się też duży margines tych na swoich polach, taki większy margines, żeby nie przeszły te opryski, które oni w konwencjonalnym rolnictwie stosują na nasze pola. Także mamy tutaj bardzo, bardzo taki dobry feedback z tej strony i to jest też bardzo ważne, że...
3: Mamy bardzo miłych i pomocnych sąsiadów. To jest takie właśnie wspaniałe, tak, że ludzie z miasta przyjechali i zaskarbiliśmy sobie ich względy i pomagają
2: to nie
3: nam.
2: To jest takie łatwe, tak się wydaje, no ale jednak my nie jesteśmy jakby ludzie stąd, tak, to są zawsze to jest na tą przychylność, też trzeba sobie trochę zapracować i to nas bardzo cieszy. Także mamy tutaj duże wsparcie.
1: No nie wiem, magiczny owoc. Co to wszystko zrobiło? Kto to wszystko zrobił? Ja wiem, kto to wszystko zrobił i o tym chcę trochę porozmawiać, bo no tak, nie oszukujmy się, to jest biznes, prawda? To jest praca, to jest firma, trzeba ją rozwijać, trzeba wszystko, wszystkiego dopilnować. Czy kobiety w wspierają się w biznesie, bo to nie jest tylko to, pani Anno, że pani upiecze ciasto z jagody, córka to sfotografuje na social mediach, pani Małgosiu sfotografuje się z krzakiem, który pięknie wyrósł, o który pani zadbała. Nie, to jest biznes i tu siedzą trzy panie, które to rodzinnie, tak, o tym rozmawiałyśmy, ale też, czy kobiety się wspierają w biznesie? Mówię też generalnie, czy mamy jakieś takie łączności między nami.
3: Ja myślę, że my dajemy sobie nawzajem siłę taką wielką. Tak.
0: Siłę, wsparcie, motywację na pewno i czujemy się po prostu ze sobą swobodnie. Każda jest po prostu w czymś innym dobra i nawzajem się wspieramy, ale mamy też wsparcie od klientek, od ciocia często właśnie jeździ na jakieś targi i naprawdę piszą też do nas różne osoby, kobiety przede wszystkim i chwalą, więc bardzo to doceniamy i po prostu wszystkie nawzajem się wspieramy i wierzymy w woman power.
1: Magda, powiedziałaś, że motywacja. Jak dajecie sobie motywację, że mama mówi, córuś, do roboty? Jak to wygląda? Powiedz o tym więcej, to mnie...
0: Mama to zawsze była taką moją trochę motywacją i inspiracją. Napędzała mnie do działania. Po prostu mówiła, że się uda, że po prostu będzie dobrze, że dam radę. I myślę, że też takimi ciepłymi słowami, jak właśnie mama opracowywała, wprowadzała... te kosmetyki na rynek przez 3 lata tak naprawdę to wszyscy po prostu wierzyliśmy w nią i jak czegoś potrzebowała, to mówiliśmy, jestem tu dla ciebie i razem damy radę.
2: Mhm. No myślę, że też się uczymy od siebie wzajemnie. Ja też bardzo dużo czerpię z Małgosi wiedzy. Przecież ja nie jestem biotechnologiem, ja nie mam takiej wiedzy, takich też umiejętności. Ja nie bardzo potrafię tak w ziemi pracować z takim zaangażowaniem jak Małgosia, ale tak uczymy się od siebie i próbujemy każdy się uzupełniać. To myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne, też bardzo inspirujące, też motywujące, jak widzę, że ktoś ciężko pracuje i nie mogłabym stać się obok i nic nie robić. To po prostu nie leży w mojej naturze. Także staramy się tutaj wspierać w takich momentach, w których jest jakaś sytuacja kryzysowa, no to wszyscy stajemy do działania.
3: Asia na takim naszym słoneczkiem jest. Ona się zawsze uśmiecha. Niezależnie od tego, jak jest bardzo trudno, to Asia zawsze jest taką niesamowitą optymistką i aniołem cierpliwości, bo to naprawdę podziwiamy ją za to, że tyle rzeczy przeszła, tyle etapów, żeby te kosmetyki powstały i dała radę i nadal tutaj tak właśnie z takim uśmiechem to wszystko się dzieje.
1: No dobrze, a jakie są jeszcze takie plany? Jak nie ma jeszcze planów, to może jakie marzenia? Nie wiem, może jak coś się powie w radiowym studiu, to się spełni. Ja będę tutaj, ja już jestem teraz najedzona tego proszku dla sportowców, w sensie z mielonej jagody kamczackiej. To rozmawiałyśmy o tym też. Ja polecam, drodzy słuchacze, przy okazji proszek grzybowy. Jak mają państwo suszone grzyby, to proszę je bardzo rozdrobnić na taki proszek, bardzo mocno i dodawać go do wszystkiego, bo to czyste umami. Tak trochę myślę o tym proszku też, no ale pytam o marzenia. Marzenia, plany.
2: Plany to są takie, żeby rozwijać to portfolio naszych produktów, a marzenia, no marzymy o tym, żeby nam sił nie zabrakło, ale ja mam wrażenie, że mamy coraz więcej siły. Co chwilę, coraz więcej wyzwań i coraz więcej siły. Chyba to już jest jakaś taka efekt takiej kuli śnieżnej, że już w pewnym momencie się to wszystko rozpędziło i teraz to już nie to, że musimy, ale chcemy, bardzo chcemy. No, każdy komentarz, każda opinia nam dodaje skrzydeł, także bardzo byśmy chciały utrzymać się w tym biznesie, rozwijać. Tak po prostu takie proste marzenia, żeby też ludzie uwierzyli. Ja nie mam takich umiejętności wysokich, sprzedażowych i absolutnie tutaj jakby nie umiem namawiać do zakupu. Ja zawsze raczej przekonuję ludzi do tego, żeby próbowali właśnie też sadzić sobie, jeśli mają kawałek poletka, za 2-3 krzaczki jagody próbować, żeby popularyzować tą jagodę, żeby świat docenił tą wartość. I faktycznie to chyba nam się udaje, bo sporo takiej pracy wykonałyśmy, że świat już troszkę więcej, przynajmniej w Polsce, wie o tej jagodzie. jagoda się staje już coraz bardziej takim popularnym owocem i poszukiwanym na ryneczkach.
3: Tak, może takie marzenie, żeby to nie było tak, że jak pojedziemy na jakiś targi do jakiegoś innego miasta poza Warszawą, to żeby nikt się nie pytał, a co to jest jagoda kamczacka?
1: Tak, ale sam owoc pewnie kojarzy. Magda, to trochę ty byś mogła o tym powiedzieć, żeby już się wszyscy dowiedzieli, prawda?
0: Tak, ja też chciałam jeszcze do tych marzeń wrócić i powiedzieć, że w sumie jedno to już się spełniło, właśnie wprowadzenie tych kosmetyków. Myślę, że jak patrzymy wstecz na te lata, co minęły, to jest właśnie to jedno ze spełnionych marzeń. My mówimy od pomysłu do słoiczka. Dziewczyny, udało nam się to, prawda? Jedno marzenie mamy z głowy. No przed nami kolejne, więc oby tak dalej. I jeszcze raz pytanie było na temat jagody, tak? I jak to zrobić, żeby ludzie ją bardziej poznali? No właśnie próbujemy.
1: Posadzili sobie krzaczek albo zjedli. Naprawdę ten owoc traktowali tak, jest zdrowy jak wiele owoców. Ten jest też dużo, trochę bardziej zdrowy, jest wyjątkowy, naprawdę. Objadajmy się tym, szczególnie w sezonie. No tak.
0: Właśnie my całą komunikację, jaką mamy, próbujemy prowadzić, no tak jak jagodę, czyli naturalnie i prawdziwie, bo taki jesteśmy i w to wierzymy. I właśnie czy na naszych social mediach, czy na stronie pokazujemy po prostu tą jagodę. Też wszędzie mamy zakładkę, gdzie mówimy, czym ona jest, właśnie jakie ma działania. Próbujemy to tak na prosty język przełożyć i po prostu mówić o niej i pokazywać ją też po prostu i naszą plantację. Więc pokazujemy, jak to wygląda, jak wygląda ta uprawa.
1: Można tam sobie pozbierać i można, ja niestety muszę już zakończyć naszą rozmowę. Chciałam powiedzieć, że można jeszcze o tym długo rozmawiać. Tak, bardzo panią dziękuję. Ja naprawdę wspieram ogromnie takie rodzinne, niewielkie korporacje, tylko naprawdę szczere, rodzinne firmy. Bardzo dziękuję. Gościniami były Małgorzata Jaszyk, Joanna Jaszyk i Magdalena Jaszyk. Zbieżność nazwisk zupełnie nieprzypadkowa. Bardzo paniom dziękuję.
2: Bardzo nam było miło.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Katarzyna Pruchnicka, my w Bistro słyszymy się za chwilę.

Staw ja tu. To oczywiście, jak słyszeliśmy, Carlos Santana, ale tak naprawdę to z płyty Herbiego Hancocka Possibilities, która ukazała się 21 lat temu, prawie dokładnie w tych dniach, bo to było 29 kwietnia. W tym utworze, jak słyszeliśmy, Carlos Santana, Herbie Hancock i wielu innych wspaniałych wykonawców, m.in. Dennis Chambers na bębnach, znany wszystkim perkusistom. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tomek Matlingiewicz, Adam Szuraj. Zapraszamy do godziny 13. A teraz piosenka dnia.

Only You Do, Goldford. To nasza piosenka dnia dzisiaj i kolejna jej odsłona po godzinie 13. Zapomniałem dodać, że płyta z Possibilities Herbiego Hancocka będzie dzisiaj otwierać każdą godzinę, właściwie jej fragmenty oczywiście. Pojawią się przed nami jeszcze dwa utwory w związku z tym, czyli jeden po 11 i po 12. No dobrze, postaram się nie wywrócić dzisiaj wszystkich klocków i przewidywalne czynniki tej audycji, przewidywalne fragmenty tej audycji będą jak najbardziej zachowane, ponieważ zaczniemy dzisiaj, jak zwykle o tej porze, od Radia Kalifornia.

Midnight Rider i Allman Brothers Band. Bardzo dziękuję Panie Piotrze za podpowiedzi muzyczne. Postaram się skorzystać następnym razem oczywiście z nich. Teraz nam się zrobiło jakoś tak, można powiedzieć, te dwa tytuły, ta piosenka, która była wcześniej i ta, która będzie teraz, trochę się ze sobą łączą, nawet łączą się nazwy zespołów, bo to był Allman Brothers Band, jak mówiłem, rok 70. Teraz będzie The Doobie Brothers również, czyli familijnie bardzo się zrobi. I tamta piosenka Midnight Rider, a ta South City Midnight Lady z kolei. Czyli nie dość, że łączą się tytuły, to łączą się również nazwy zespołu. Dzisiaj w ogóle w tym zakątku muzyki, powiedzmy w cudzysłowie kalifornijskiej, również zakątek będzie pod tytułem Niedaleko pada jabłko. O szczegółach powiem za jakieś 10-15 minut. Na razie słuchamy The Doobie Brothers.

To taki mały zakątek głosów wysokich. Daryl Hall i John Oates, Sarah Smiles, Smile, przepraszam. Dzisiaj jeszcze będzie zakątek głosów niskich na specjalne i wyraźne życzenie słuchaczy. Jeśli chodzi o kontakt ze mną, adam.szuraj@radio357.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje, które już dopłynęły, wszystkie propozycje, wszystkie sugestie dotyczące audycji i muzyki dobieranej. Bardzo dziękuję. Daryl Hall prowadzi od lat już cykl taki, który zatytułowany jest Daryl's House. Tam spotykają się różni wykonawcy i Daryl Hall wraz ze swoim zespołem wykonuje utwory tych właśnie wykonawców. Kiedyś oglądałem z dużą przyjemnością odcinek, w którym wystąpił Joe Walsh. Tam jest cały koncert Joe Walsha właśnie ze składem Daryla Halla. Polecam serdecznie, a skoro przy Joe Walshu jesteśmy...

No, typowy Joe Walsh na bębnach, tutaj Chad Cromwell, ze względu na bębny właśnie ten utwór tak mi się spodobał, tak przypuszczam, chociaż w całości jest oczywiście genialny. Płyta Ordinary Average Guy z 91 roku, niedawno minęło 35 lat od ukazania się tego albumu właśnie. No ten zakątek za chwilkę już będzie, niedaleko pada jabłko, coś o czym mówiłem, ale do tego czasu jeszcze Jackson Browne.

Jackson Browne. Myślę, że przy takiej piosence się pięknie podróżuje. Przy okazji pozdrowienia dla wesołej ekipy Radia 357, która wraca z Wrocławia. Kaski zdjęliście już? Czy w tych kaskach jeździcie w samochodzie? Jak to jest? Dobra, to teraz właśnie coś, o czym mówiłem wcześniej, czyli Niedaleko pada jabłko, czyli cykl nieoficjalny, który będzie cyklem poświęconym dzieciom znanych wykonawców. Zaczniemy sobie od pana Dylana.

do samego końca. Ben Taylor, czyli syn Jamesa Taylora, trochę mało nagrywa, ale jeśli już nagrywa, to właśnie takie dobre rzeczy, jak na przykład Good Bird. I w tym zakątku ostatnia wykonawczyni tym razem to będzie pani Noah Cyrus, córka Billego Raya Cyrusa i siostra jednocześnie Miley Cyrus.

Gościnnie Ella Langley, no i Noah Cyrus, młodsza o 8 lat siostra Miley Cyrus, chociaż śpiewa, mam wrażenie, troszkę niżej nawet niż Miley. A skoro przy imieniu Noah jesteśmy, to teraz dwa razy Noah, ale trochę inny.

Noah Kahan i gościnny udział sama Fendera. Trochę dołożyli do pieca. No a teraz będzie coś zupełnie innej beczki, chociaż to będzie tylko przedsmak tego, co nastąpi po tej właśnie piosence.

Would I Lie to You Baby, Charles Nadi. Zawsze słuchając tej piosenki miałem wrażenie, że pod spodem dzieje się dużo dobrego i grają tam na pewno światowi muzycy. Kiedy nie było internetu, trudno było to znaleźć, ale później jak się pojawił, oczywiście można było wyszukać, kto tu gra. No to okazało się, że tu gra całkiem sympatyczna ekipa, która stanowi zespół nazywający się, zatytułowany, czy nazywający się bardziej Screaming Headless Torsos. A to jest grupa, która gra, można powiedzieć, punk jazz. Więc na koniec tej godziny będzie trochę niegrzecznie.

0: Ostrzegałem, że będzie niegrzecznie. W temacie Milesa Davisa, Blue in Green, Screaming Headless Torsos to naprawdę ta ekipa, która nagrała piosenkę Would I Lie to You. Minęła 11.
1: Radio 357.

Płyta Possibilities i Herbie Hancock, tym razem utwór Stinga, System Moon. Warto zwrócić uwagę na to, że na bębnach grał tu Steve Jordan, na basie John Patitucci, więc jest naprawdę szlachetnie. Ta płyta cała jest bardzo dobra. Kolejna jej odsłona za niecałą godzinę, bo tak rozpoczniemy kolejną godzinę naszego spotkania. Witam jeszcze raz. Bardzo dziękuję za wszystkie maile i przypomnę się, że adres mailowy adam.szuraj@radio357.pl. Mail przed chwilką przyszedł od Międzynarodowych Kierowców Zawodowych Torzym. Tak są podpisani. Właśnie wjechali do Polski. Mamy zdjęcie z drogi również z miłym pieskiem. Serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy piszą, między innymi panią Beatę, pana Artura, pana Macieja. Serdecznie. No i teraz będzie zakątek, który zazwyczaj o tej porze się pojawia, czyli tak zwany kancik country. A dzisiaj w tym kanciku będzie bardzo nieoczekiwany jak na tę sytuację wykonawca.

Lionel Richie, płyta z 2012 roku, Tuskegee. Wcześniej Deep River Woman z gościnnym udziałem Little Big Town, a teraz Just For You z gościnnym udziałem Billego Carringtona. To wykonawcy bardzo kantrowi i ta płyta tak właśnie brzmi, ale co jest najciekawsze w tej płycie, że ona brzmi tak, jakby była nagrywana przez wszystkich na setkę, czyli na 100% live, i słychać dużo dobrej zabawy na tej płycie. Polecam serdecznie. Zostajemy jeszcze w takich okolicach, powiedzmy, około kantrowych. Czy państwo poznają ten wokal?

I gotta get drunk. Little Willys to poboczna działalność, można powiedzieć, Norry Jones. Ten zespół istnieje już 23 lata, bo od 2003 roku. Oprócz Norry Jones śpiewa tu jeszcze Richard Julian. No tak, bardzo mi się to podoba. W związku z tym sięgamy na tę płytę raz jeszcze.

Roll On i The Little Willies. Tak jak Tomek stwierdził, i to słusznie zresztą, to taka już typowa Nora Jones, można powiedzieć. Tak właśnie brzmi. Przypuszczam, że ci muzycy towarzyszą jej również w innych sytuacjach i innych nagraniach. No dobrze, dziękuję za wszystkie maile. Pan Michał pozdrawia również pana Tomka realizującego audycję, to przy okazji. Również pozdrawiam. A teraz przeniesiemy się na inną płytę, chociaż zostaniemy trochę w damskich głosach.

Lisa Wright i Freedom z płyty Freedom and Surrender, rok 2015. Tak się zastanawiałem również, dlaczego to tak dobrze gra. No i poczytałem sobie skład. No, producentem tej płyty jest Larry Klein, znany z bardzo różnych produkcji, no ale tutaj możemy znaleźć na przykład Dean Perks gra na gitarze i Vinny Colaiuta gra na bębnach. To był, jak mówiłem, rok 2015, to teraz jeszcze 10 lat wcześniej Lisa Wright właśnie w ten sposób układała klocki muzyczne i tak brzmiała.

No tak, to już ma 40 lat. Irek Dudek, Number One, płyta nagrana z Big Bandem. Tu same światowe, moim zdaniem, nazwiska. Niestety nie żyjący już mój przyjaciel Andrzej Rusek, grający na basie. Oczywiście Jerzy Pietrowski. No i na przykład Bronek Duży na puzonie. To cały Big Band Irka Dudka. Dlaczego przypominam to? Irek Dudek niedawno skończył 75 lat i ukazała się, moim zdaniem, świetna książka. Wywiad z Irkiem Dudkiem. Ta książka nosi tytuł właśnie Number One, a rozmowę przeprowadził Jacek Kurek. Polecam serdecznie, bo to kupa anegdotek, mnóstwo różnych historii na temat tego, w jakich składach występował Irek Dudek, którego przypuszczam, że większość zna jednak z Shaking Dudy. No ale ta płyta Irek Dudek Number One była dla mnie przełomową płytą. Dostałem ją na 15 bodajże urodziny. Kosztowała 700 zł, pamiętam. To był winyl i słuchałem jej na okrągło. Polecam serdecznie, jeśli ktoś byłby w stanie jeszcze ją gdzieś znaleźć, to polecam, żeby ją sobie nabyć. Irek Dudek jeszcze raz wystąpi teraz w takiej mało znanej formacji, którą założył trochę później, po tym właśnie, kiedy współpracował z Big Bandem. Ta formacja nazywała się The Dudies.

Nie znalazłem tego na żadnych streamingach. The Dudis, na szczęście mam składankę Irka Dudka z różnymi płytami. Tam jest bodajże 10 płyt, między innymi Irek Dudek Symfoniczny, właśnie Number One, Shaking Dudy. No i The Dudis, rok 87. Gdybym przeglądał swoje płyty analogowe, znalazłbym jeszcze, jeśli chodzi o bluesa, taki mały singielek.

poczekalnia PKP Elżbieta Mielczarek, brzmi jak z lat 30. z Delty Mississippi, lekko przesterowany nawet głos, ale to dodaje charakteru temu utworowi. Jeszcze wrócę na chwilę do The Doodies, bo nie powiedziałem, że ten tekst, który pojawił się w Wykonaj to własnoręcznie, to oczywiście jak to z Irkiem Dudkiem, najczęściej z tekstami Darek Dusza. Słychać było ten prześmiewczy i ironiczny tekst, wieloznaczny. Polecam serdecznie jeszcze raz, bo wiem, że Państwo szukają tej płyty The Doodies, którą trudno zdobyć. Jest właśnie w pudełeczku z różnymi płytami Irka Dudka. Jest cały wykaz płyt, które Irek Dudek do tej pory nagrał. Teraz radykalnie zmienimy temat.

Blow X Blow, Moloko. Jakoś ostatnio usłyszałem ten utwór i złapał mnie do tego stopnia, że powtarzałem go i odtwarzałem wielokrotnie i postanowiłem się tym właśnie podzielić. Do 11 mamy jeszcze, do 12 mamy jeszcze 9 minut. Ten sam wykonawca jeszcze w dwóch odsłonach. Niedawno poznałem to nazwisko, niedawno poznałem tego wokalistę. Okazuje się, że to syn z jednej strony ojca Chińczyka, z drugiej strony matki Szkotki. To celtycki wokalista Jamie Woon.

Jamie Wan i Sharpness, płyta Making Time z 2015 roku. Z tej płyty jeszcze jeden utwór to będzie duet z Willie Masonem, to amerykański wokalista.

0: Jamie One i Celebration. No i tak dobrnęliśmy do godziny 12.
1: Radio 357.

No tak, wszystko do końca dopowiedziane. When Love Comes to Town, Herbie Hancock i płyta Possibilities. Tutaj wokalnie Johnny Lang i Joss Stone. Tak zakończyliśmy odsłuchiwanie tej płyty, fragmentów tej płyty. Gorąco polecam. To Herbie Hancock.

pan Nickel Creek i płyta Nickel Creek z roku 2000. Producentką tej płyty jest Alison Krauss. Dzisiaj Alison się nie pojawi, ale w tej chwili nieoczekiwanie pojawi się Vince Gill.

Everybody's Talking, Diana Krall i Vince Gill. Takie duety się pojawiają na płycie Diana Krall, Wallflower. A teraz wykonawca, którego poznałem też stosunkowo późno. Mówię o tym, o czym mówiłem wcześniej, że Jamie Woon przeze mnie został poznany jakoś niedawno, ale Tom Misch również. Mniej więcej parę miesięcy temu dopiero usłyszałem o tym człowieku. No i bardzo podobała mi się piosenka głównie Slow Tonight, ale wcześniej jeszcze słyszałem nieświadomie utwór Falling For You, który ma bardzo przepiękny tak zwany groove, czyli rytm. I od tego utworu zaczniemy, a później właśnie Slow Tonight.

0: Slow Tonight i Tom Misch. Trochę przypomina Johna Mayera. John Mayer miał też się pojawić w tej audycji, ale no nie zmieszczę wszystkiego. Nie mam szans, nie da rady. Miód na moje uszy, Elżbieta Mielczarek, uwielbiam, napisał pan Maciej. Bardzo się cieszę ze wszystkich maili, które państwo przesyłają. Cieszę się bardzo, że mogłem przypomnieć niektórym takie utwory właśnie jak ten Poczekalnia PKP albo The Dudis na przykład. Zastanawiałem się, żeby tradycji stało się zadość nad tym, co zagrać włoskiego albo francuskiego, albo włoskiego i francuskiego. No i z pomocą przyszła mi Justyna Goc, która podpowiedziała mi nazwisko Conte, ale zagramy dwa razy Conte, z tym, że pierwszy to będzie Paulo Conte, a później Giorgio Conte.
1: Ride la stella al debaran, ride fa dubi

0: No trochę po włosku, trochę po polsku. Nie, nie. Giorgio Conte, wcześniej jego młodszy brat Paolo Conte.
1: Radio 357.
0: A teraz smutna rocznica z kalendarium, bo dwa dni temu bodajże minęła 9. rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Zastanawiałem się, co zagrać i znalazłem taki utwór. Myślę, że to światowa piosenka. Gdyby tylko została nagrana gdzieś za granicą, w Stanach Zjednoczonych, na pewno byłaby bardziej popularna niż teraz.

To Geo w Castellucci. Wytrzymały głośniki? U mnie słuchawki aż wibrowały na uszach. Tak nisko. Myślałem, że najniżej śpiewa jednak oczywiście Leonard Cohen, no ale myślę, że on jest bardzo dużą konkurencją. Geo w Castellucci. Gdyby ktoś był zainteresowany, można znaleźć więcej jego nagrań w internecie. A jeśli chodzi o Leonarda Cohena,

No, Iggy Pop też potrafi, tak? You Want It Darker z płyty z 2022 roku, Here It Is, czyli Tribute to Leonard Cohen. Za 11 minut będzie godzina 13, przed nami jeszcze dwa utwory. Ten, który przede mną w tej chwili, przed nami do wysłuchania w najbliższym momencie, to będzie Billy Cobham, który do swojej płyty, Billy Cobham, powiem tylko tym, którzy nie znają tego nazwiska, to perkusista, bardzo dużo grający kiedyś, szczególnie w latach 70., zaprosił na swoją płytę pana, którego głos na pewno kojarzą wszyscy, którzy słuchają Zakamarków.

Billy Cobham i Gino Vannelli. Niektóre źródła podają, że to 2012 rok, niektóre, że 2015 i składanka Smooth Jazz Radio Selection. I niektóre podają, że to Billy Cobham, a niektóre, że to Gino Vannelli z gościnnym udziałem Cobhama. No, nieważne. Utwór słyszeliśmy, moim zdaniem, bardzo zgrabny. No i to było na tyle. Za 5 minut godzina 13. Tomek Matlingiewicz, Adam Szuraj. Bardzo dziękuję. I na zakończenie jeszcze taki, myślę, że mało zgrany, Paul Simon.

0: No tak. Naczelny niedźwiedź na chrzcinach podaje białą szatę. Chyba. A tu trzy godziny bezproblemowej przyjemności od Adama Szuraja dostaliśmy. No pięknie. Minęła 13.
1: Zielony Żoliborz.
0: No jesteśmy. Sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 3, 5, 7. Kolega gęsty Rafał Grzebalski, Tomek Matlingiewicz i Piotr Stelmach. Zapraszamy Państwa do 15. Sprawy porządkowe, a niech będę od razu na początku. Piotr.stelmach@radio357.pl to mail, oczywiście media społecznościowe, nasze oficjalne profile tamże. Tam proszę przede wszystkim zaglądać.

0: I pierwsza i druga ich płyta, czyli Garbage i Version 2.0, były artystycznymi, muzycznymi sensacjami. Wspaniale się do dzisiaj tych płyt słucha, zresztą nie tylko tych. Shirley Manson. Specjalnie dla Radia 357 koncert zespołu Garbage w Warszawie 30 maja. Tam będą też dwa powody artystyczne, żeby się wybrać na to wydarzenie, bo i Garbage, no i Easy and Black Trees jako support. Niesamowite rzeczy. I Shirley dzisiaj część pierwsza, w czwartek najbliższy w wierności w stereo część druga tej rozmowy. Ona mogła potrwać, jak sobie tak pomyślałem, powspominałem to wszystko i policzyłem, mogła potrwać spokojnie jeszcze z pół godziny, no ale ale bez przesady. Pomyślałem sobie w pewnym momencie, że właściwie na te pytania, na których mi najbardziej zależało, na odpowiedziach, na które mi najbardziej zależało, wszystko to dostałem w prezencie jeszcze z bonusami. W związku z tym mamy materiał, mamy pół godziny i dla Państwa dzisiaj część pierwsza. Shirley Manson, zespół Garbage, specjalnie dla Radia 357.
1: Zielone Żoliborz.
0: Pierwsza część tej rozmowy.

Za 25-30 minut mniej więcej w pierwszej godzinie, w drugiej godzinie części pozostałe. No, będzie czego posłuchać, bo to jest osoba o bardzo wyrazistych poglądach. Zresztą świetna, świetna opowiadaczka, wręcz gaduła, tak mogę ją nazwać. Co my tu mamy muzycznego? Musimy trochę nadrobić rzeczy z 2025 roku. Już to sygnalizowałem w ostatniej Wierności w Stereo. Teraz czynię to po raz kolejny.

Neon and Ghost Signs. Ile to nie było zespołu Rialto na muzycznym firmamencie 24 lata. Po 24 latach ta właśnie płyta. No i zaczyna się tak, od najbardziej przebojowego jej fragmentu No One Leaves This Discotheque Alive. Takiej dyskoteki też Państwu czasami życzę. Co więcej, nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy poprzez media społecznościowe i maile. Na taką dyskotekę też bym się chętnie wybrał. Zwłaszcza w stylu lat 80. No, może jeszcze kiedyś do tematu wrócimy. 10 minut po 13, 2026. Tak sobie myślę, że to piękny rok muzycznie, bo mamy, zaraz będziemy mieli końcówkę maja, a jeszcze mnóstwo miesięcy przed nami. Zapowiedzi są fantastyczne, jeżeli chodzi o płyty, długogrające koncerty, a nie tylko w Polsce, ale gdzieś w świecie szerokim. No ale jeżeli już mamy zostać przy płytach, to o, jest z czego wybierać. Makeup is a lie. Niech Moz będzie z Państwa.

Tak. Jego dziwactwa mogą nam się nie podobać. Może nas odpychać fakt, że jest no, dużego kalibru ekscentrykiem. Może nas dziwić to, co wygaduje na temat świata, na temat muzyki, na temat przeszłości muzycznej i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli przychodzi do jego albumów, do jego pieśni, no, tak przyznam szczerze, że trochę tego terenu nie pozwalam ruszać. Morrissey, tak się kończy płyta Make Up Is A Lie, moim zdaniem znakomity. Znakomity to jest album The Monsters of Pig Alley pod numerem 12. Bajeczka się kończy i właściwie zaczynamy jej słuchać od początku. A jak jest z tym albumem?

0: No nieźle tutaj miksturę pan wysmażył, właściwie niezłą, znakomitą wręcz. Genesis Owusu, czyli jego nowa płyta, na pewno soul, na pewno hip-hop, na pewno elementy muzyki alternatywnej, rockowej, czego tu nie ma, ale słucha się tego naprawdę jednym duszkiem. Pirate Radio i Hallstar, dwa fragmenty tej płyty.
1: Radio 357.
0: Aha, to jeszcze chciałem podziękować wszystkim tak trochę awansem, bo zazwyczaj o tych sprawach mówię pod koniec audycji sobotniej, no ale maile płyną i tego się nie da nie zauważyć. Gratulują państwo Mistrzostwa Anglii Arsenalowi, a ponieważ bardzo często przy okazji Louisa Danforda i utworu The Angel Knows London Forever prosiłem o to, żeby trzymać kciuki za kanonierów, no to myślę sobie, że jakiś dobry duszek, dobry omen nad tym czuwał i jeżeli trzymali państwo, no to efekt jest taki, jaki jest. Wciąż bardzo się z tego cieszę. Jutro ostatnia kolejka, ale już właściwie można odetchnąć. Tak, wrócimy jeszcze do Louisa Danforda i nie tylko do jego najbardziej znanego utworu dzisiaj pod koniec naszego spotkania. Tymczasem to będzie jedna z płyt tygodnia od poniedziałku wzwyż na naszej antenie.

A ja się tak zasłuchałem, że tak, zdjąłem słuchawki i taki był chillik przez prawie 3 minuty. Wracam na ziemię, wracamy na ziemię, panie redaktorku. Paula Roma, czyli jej płyta, czyli Z resztek, bo tak jest zatytułowany ten album, zawierający tą piosenkę, czyli luźne XXL. To będzie jedna z dwóch płyt tygodnia w Radiu 3, 5, 7 od poniedziałku w górę. Polecam bardzo gorąco, zachęcam do słuchania. Piosenka dnia przed nami tymczasem, 27 minut po 13, Kofot.

0: To pewnie sprawka, nie pewnie, na pewno sprawka Natalii Fiedler, że ta piosenka jest tą piosenką. No ale przyznają Państwo, sobota, piękna wiosna, po 13:00 słucha się tego wybornie. Goldfords, Only You Do.
1: Zielony Żoliborz.
0: To była nasza piosenka dnia. Broken Social Scene, jeszcze przed wywiadem, przed pierwszą częścią rozmowy z Shirley Manson z zespołu Garbage. Idziemy do Kanady w takim razie. Jedziemy, czy lecimy do Kanady, jakkolwiek to by zwał. Nowa płyta, nowy album tego kolektywu Broken Social Scene właśnie.

0: No ale oczywiście, że ich muzyka też się zmieniała przez lata od takich albumów, zwłaszcza ten pierwszy był absolutnie niesamowitym albumem, gdzie, no nie wiem, tak po latach sobie myślę, że to było jakieś studium dźwięku, wykorzystania gitary, ujęcia tego instrumentu w takich długich, pięknych pasażach, wyeksponowanie go, no ale też pięknych melodii, no i z czasem trochę bardziej piosenkowe formy. Remember the Humans to jest ich najnowszy album Broken Social Scene, Kanada górą, Pain for Your Love. To przed chwilą. Dziękuję Państwu za maile, które płyną. piotr.stelmach@radio357.pl. Dziękuję też za odhaczanie się na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym. Zapraszam tam wciąż, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357, chociaż oczywiście zawsze najważniejsze będą te nasze profile oficjalne. Tam proszę się przede wszystkim odznaczać. No to cóż, wystartujmy w takim razie. Who is it?
1: Hi, this is Shirley Manson, and you're listening to Radio 357.

0: października 2001 roku. No, bardzo to był trudny czas dla świata. Wydali wtedy trzecią płytę, Beautiful Garbage, swoją trzecią płytę. Na niej między innymi ten utwór Silence is Golden. Dziś zresztą Shirley Manson o tamtym czasie, o tym albumie będzie opowiadała, bo miałem konkretne i wciąż mam konkretne wspomnienia związane z tym wydawnictwem, dlatego w tej rozmowie o to zapytałem. No ale po kolei. 30 maja w Warszawie Garbage. Ich koncert i to z tej okazji miała miejsce ta rozmowa. 10 kwietnia byliśmy akurat w Gdańsku na showcase Siu i z tamtych pomieszczeń z Teatru Szekspirowskiego Adam Matyjek tak to wszystko przygotował, żeby połączenie z Shirley było bezpieczne i dobrej jakości. No i właściwie od pierwszych sekund wiedziałem, że to jest taka rozmowa, która właściwie robi się sama. Za chwilkę to państwo usłyszą. Postanowiłem zacząć bez zbędnej filozofii. Ostatnie lata w twoim życiu to muzyka i walka o zdrowie. Nie było łatwo. Zacznijmy więc od prostego pytania. Wszystko dobrze? Jak ci idzie? Ona mówi, mam się dobrze. Co jakiś czas krzyczę do męża, że jestem cholernie wyczerpana, ale zasadniczo czuję się naprawdę dobrze i jestem wdzięczna, że mogę tu być, żeby z tobą porozmawiać, że mogę przyjechać do Warszawy po 30 latach. To jest surrealistyczne. Ogromny przywilej.
1: I am doing well. Every now and again I shout to my husband, I'm fucking exhausted! But for the most part, I'm really good. And I'm grateful to be here, to talk to you, to come to Warsaw after 30 years, you know. It feels surreal and an enormous privilege, you know. I realize how lucky we are.
0: Uświadamiam sobie, jakie mamy szczęście.
1: We are a band that
0: jestem zdumiona, że jesteśmy zespołem, który jakimś cudem przetrwał ten szalony świat i tę obrzydliwą branżę muzyczną. Jakimś cudem jesteśmy jednymi z tych, którym udało się to robić tak długo i na takim poziomie. I to jest nieprawdopodobne.

Erickson, Steve Marker, Butch Vig i ona urodzona w Edynburgu, Shirley Manson. Zresztą pod koniec rozmowy powiedziałem jej o tym, że uwielbiam rozmowy z muzykami, którzy pochodzą ze Szkocji, dlatego że ich akcent jest absolutnie niezrównany. To jest przygoda sama w sobie słuchać tego, co oni mówią. A szczególnie jak ktoś wypowiada słowo glorious po szkocku. I pamiętam, że delikatnie rzecz ujmując, trochę śmiechu było. Shirley Manson dla Radia 357. 30 maja koncert w Warszawie. Zapraszam bardzo gorąco i w drugiej godzinie jeszcze będzie rozwinięcie tych wszystkich opowieści muzycznych, osobistych, jakichkolwiek. Usłyszą to państwo. Dzisiaj część pierwsza w Wierności w Stereo w najbliższy czwartek między 19 a 21. Jeszcze część druga tego spotkania.

0: Jej płyta Raven była moją osobistą płytą roku 2023. Fantastyczna, miejscami delikatna, miejscami groźna, ale to była opowieść, w którą Kelela mnie zabrała bez reszty. Właściwie od przesłuchania pierwszego tej płyty stwierdziłem, że biorę w ciemno wszystko absolutnie, co firmuje swoim artystycznym pseudonimem. New Avatar, tak będzie zatytułowany nowy album, ukaże się 10 lipca. No i to są dwa fragmenty, które zwiastują całość.
1: Radio 357.
0: To jeszcze wrócę na chwilkę, na 3 minuty i 20 sekund dokładnie, do nowego albumu Paoli Romy.

Intuicja podpowiada, że to jest jak do tej pory najważniejsza jej pieśń. Ale oczekiwałbym tego wkrótce, że artystka sama o tym opowie. Pewnie będzie opowiadała o tych utworach z płyty, o niektórych utworach z płyty w tym kolejnym tygodniu od poniedziałku wzwyż, dlatego że z resztek tak zatytułowany album jest jedną z płyt tygodnia w Radiu 357. No ale czekam też na rozmowę. Paula Roma, z resztek utwór tytułowy. A tę godzinę kończy, jak to tłumaczyliśmy, nazwę tego zespołu, Kawa nie wyklucza herbaty. Taka, powiedział, wolna, wolnawa, tak, mniej więcej. Cigarettes after sex.

0: Whistler. O ile się nie mylę, tutaj oczywiście specjaliści językowi wiem, że są po drugiej stronie i zawsze wszystko wyłapią, ale Twizzler to jest chyba taki gumowy miś, taki żelek, takie coś. Słodkie, sympatyczne, miłe. Nie przeczę, lubię. Twizzler. No, chodziło chyba o taką słodycz właśnie, Cigarettes After Sex. Ich nowy singiel. Minęła 14.
1: Zielony Żoliborz.
0: No to zapytam tak. Czy ten utwór już dobrze państwu osiadł w głowach?
2: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na razie 3 tygodnie z rzędu. Miejsce 2 na liście piosenek 357. Czy będzie 1? No to zależy od państwa. Wszystko na tej liście zależy od państwa. Nareszcie rusza trasa pod koniec czerwca. Męskie granie po raz 17. Zapraszamy bardzo serdecznie na te koncerty. Jeszcze coś w tej sprawie za chwilkę.
2: Zielony Żoliborz.
1: A w tej sprawie wspomnienia z 2013 roku. Wtedy było tak.

0: Tak sobie myślę po latach, że to jest jeden z najbardziej niedocenionych, jak dla mnie najbardziej niedoceniony singiel męskiego grania dotychczas. Jutro jest dziś, 2013 rok. Jeszcze wtedy nie było zespołu Męskie Granie Orkiestra. On zaczął się od roku 2000. Historia tego zespołu zaczęła się od roku 2014. Katarzyna Nosowska, OSTR, jutro jest dziś. Tak to było wtedy. Dziękuję Państwu za wszystkie maile, muzyczne, niemuzyczne, płyną szerokim strumieniem piotr.stelmach@radio357.pl. No i media społecznościowe, nasze profile tam właśnie, proszę je odwiedzać. Mój profil facebookowy z wirtualną listą obecności, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Jeszcze polecę stronę instagramową moją, ten profil Piotr Stelmach, pisane razem, podkreśnik official. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. 9 minut po 14. Pani tam wciąż jest?
1: Hi, this is Shirley Manson and you're listening to Radio 357.

Let all that we imagine be the light. Po raz ósmy się odezwali na płycie długo grającej. 30 maja 2025 roku dokładnie ten album się ukazał. There's no future in optimism. Jej fragment tej płyty. Dokładnie w pierwszą rocznicę wydania tego albumu zagrają w Warszawie. Garbage. Shirley Manson za mniej więcej 10 minut. Druga część rozmowy z nią i przypomnę, jeszcze będzie jedna runda, to będzie najbliższy czwartek, czyli wierność w stereo między 19 a 21, a później już będziemy czekali na koncert. 13 minut po 14. Shouting to the moon, mistrz.

No tak. Musi być trochę patosu, jeżeli on się pojawia. Czy to Ultravox, tak było w ich historii. Nie raz, nie 18. Tak jest na jego solowych płytach. Rzadko nimi częstuje. Rzadko rozdaje światu swoją nową muzykę, ale jak już rozda... Shouting to the Moon, Meteor, A Man of Two Worlds. W poniedziałek będę miał ten zaszczyt oglądać artystę w klubie, właściwie w sali Barbican w Londynie i zdam Państwu bardzo szczegółową relację z tego, co tam się zadzieje. No to jeszcze jeden fragment tego nowego albumu, podwójnego, mój zdecydowanie ukochany, World Away.

0: Nie ma czegoś takiego jak wyścig w jego muzycznym świecie. On się nigdzie nie spieszy. Może minąć kilkanaście dobrych lat między płytami, między albumami i jest okej. Są koncerty, jest pamięć, są wspomnienia, ale jest też i bardzo bogaty i przepiękny artystycznie czas teraźniejszy. World Away to jest najlepszy dowód na to z tej nowej płyty A Man of Two Worlds, Mr. Meteor.
1: Radio 357.
0: Shirley Manson, Garbage. Kolejna część rozmowy z artystką z 10 kwietnia, przypomnę, 30 maja zespół melduje się w Warszawie i gra koncert. Powiedziałem wtedy, to jeszcze sam początek rozmowy, od razu opowiem ci o jednym z waszych utworów, będziesz pewnie zaskoczona. Nie pamiętam, żeby Garbage, ten zespół, został zredukowany do grupy jednego lub dwóch przebojików w rozgłośniach, z którymi byłem lub jestem związany, ale jest jedna wasza piosenka, która i tam, w tej poprzedniej rozgłośni, w której byłem, i w tej nowej, Radiu 357, jest grana chyba najczęściej. Sam ją zresztą wkładam często do playlist, czy to na ranki, czy to na popołudnia. I chyba, jeżeli już możemy powiedzieć o zespole Garbage, że this band is playlisted, to akurat w przypadku tego utworu, to całkiem niezłe. I to fragment oczywiście płyty Beautiful Garbage. Ona mówi, wow, to mnie zaskoczyłeś. I od razu zadałem pytanie, jak wspominasz w takim razie początek nowego tysiąclecia, bo to jest utwór z 2001 roku, i nagrywanie takich albumów właśnie jak Beautiful Garbage i tej piosenki. Shirley mówi, o Boże, ktoś mi zrobił podróż w czasie. No cóż, Beautiful Garbage było naszym zakładem i wojną, bo naprawdę położyło kres naszej karierze. No bo brzmiało zupełnie inaczej, niż wszyscy się po nas spodziewali.
2: Whoa.
3: Yes.
2: Well, that is not what I expected you to say.
3: How do you remember that? How do you remember the beginning of a new millennium and recording things like Beautiful Garbage and this track?
2: Oh my God, you're really taking me back now. Well, Beautiful Garbage was, you know, our sort of our bête noire, in that it really put a kibosh on our career. In that it sounded very different from what everybody expected from us.
0: Spotkaliśmy się wtedy ze sporą krytyką, choć co zabawne, była to najlepiej przyjęta przez krytyków płyta. Zebrała niesamowite recenzje, ale fanom i mediom się nie spodobała.
2: Sort of most well received by the critics, you know, it got incredible reviews at the time, but the fans and the media just didn't connect with it. Were disappointed that it didn't sound like our previous
0: two records. Fani media były rozczarowane, że ten album nie brzmi jak nasze dwa poprzednie. A ponieważ do tamtej chwili byliśmy zespołem idącym z duchem czasu, z odpowiednim brzmieniem, wytwórnia nas po prostu wywaliła.
2: It was a disastrous album campaign.
0: I szczerze powiedziawszy, kampania promująca album była katastrofalna. No i Shirley kontynuuje swoją opowieść. Nie pomogło też to, że płyta ukazała się 2 tygodnie po 11 września, co w pewnym sensie utrudniło nasze możliwości promocyjne, ponieważ wszyscy, co zrozumiałe, byli wstrząśnięci tym wydarzeniem.
2: It didn't help that it had been released 2 weeks after September 11, the massive tragedy here in the United States, the blowing up of the Twin Towers, which meant that it sort of hampered our promotional abilities because everybody understandably was shaken by this event.
0: Zmieniło to również sposób, w jaki radio zaczęło programować swoje playlisty. I po tym, jak byliśmy obecni w radiu na całym świecie, nagle okazało się, że nie mamy ani jednego odtworzenia. Moja relacja z tą płytą jest więc złożona. Piękny jest fakt, że udało nam się przetrwać tak długo, że ludzie, w tym fani, co muszę dodać, teraz reagują zupełnie inaczej.
2: And now everybody's like, wow, it's very modern sound.
0: Dziś mówią, wow, to brzmi bardzo nowocześnie, teksty piosenek są niesamowite, a nie znosiliśmy tej płyty, kiedy się ukazała. Teraz to nasza ulubiona płyta Garbage.
2: It has felt very sort of satisfying.
0: Więc to bardzo satysfakcjonujące. Zbudowanie reputacji tej płyty było naprawdę powolnym procesem, nawet dla ludzi, którzy nas kochali. I jestem więc z nas naprawdę dumna, że zaryzykowaliśmy, bo przecież nigdy nie można zacząć kariery od nowa, prawda? Zaryzykowaliśmy, dostaliśmy za to po łapach, ale później mieliśmy wystarczająco długą i piękną karierę, żeby się zrehabilitować. To niezwykły luksus, z którego można korzystać i który wiele uczy. No przyznam Państwu, uwielbiam to shut your mouth, czyli zamknij się po prostu.

0: Naprawdę, tak wskazuje wciąż mój licznik i w trójce przez ostatnie lata, kiedy spotykaliśmy się pod tamtym adresem radiowym i tutaj w 357 to jest najczęściej w moich uszach odtwarzany utwór Garbage. Trochę się do tego przyczyniłem, no ale absolutnie nie mam o to do siebie pretensji. Shut Your Mouth, sam początek płyty Beautiful Garbage, trzeci ich album, 2001 rok. No ale 2021 i 2025 to dwa kolejne albumy Garbage. No tam po trochę jeszcze, po drodze trochę jeszcze było muzyki, ale ten siódmy i ósmy to już nasza historia Radia 357. Powiedziałem, te albumy są trochę jak biel i czerń. No Gods, No Masters jest czernią, a Let All That Imagine Be The Light właśnie owym tytułowym światełkiem, takim światełkiem odblaskowym. Zgodziłabyś się z tą opinią? Shirley Manson mówi, no, niezły paradoks, co nie? Życie nie jest takim paradoksem? Jest. Wiesz, postrzegam te dwie płyty jako uzupełniające się nawzajem dzieła. Są jak bliźnięta. Masz wściekłego, oburzonego, rewolucyjnego ducha bez bogów, bez panów. A obok całkowite przeciwieństwo, delikatność i cóż, tak pięknie to ująłeś, to ma być swego rodzaju światło wskazujące drogę, taka latarenka morska w ciemności.
1: Well, it's meant to be a paradox, right? Isn't life a paradox? You know, yeah. I see these two records very much as a companion piece to one another. They're sort of twins. You have the furious, like outraged, revolutionary spirit of No Gods, No Masters, and then Let All That We Imagine Be The Light is basically the complete opposite of that. It's tender and well, that you so beautifully said it. It's meant to be a kind of guiding light, like sort of a lighthouse, you know, in the dark.
0: Pomyśl teraz o świecie. Rozmawiam z tobą, z Polakiem. Moje pierwsze przeczucie, że nastąpił globalny zwrot w stronę prawicy, miało miejsce w Polsce, kiedy przyjechałam tam 10 lat temu.
1: That there was a global shift towards the right was in Poland when I came 10 years ago.
2: Oh.
1: And I remember.
0: Nie pamiętam, że jedna z przedstawicielek naszej wytwórni płytowej tłumaczyła mi zależność tego, co działo się w Polsce w tamtym czasie. Różne połączenia zależności. Zaniepokoiło mnie to. Opowiedziała mi historię o kobiecie, która poroniła i ostatecznie trafiła do więzienia. Shirley kontynuuje swoją opowieść. A jako kobieta, jako feministka wierzę w prawo kobiet do wyboru. Byłam przerażona tą historią, ale sprawiła ona, że zaczęłam zwracać większą uwagę na politykę na świecie.
1: And as a woman, as a feminist, you know, I believe in a woman's right to choose. I was horrified by this story, but it really made me start to sort of pay more attention to global politics.
0: Zaczęłam zwracać większą uwagę na to, co się dzieje z prawami kobiet, a później zobaczyłam, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Więc No Gods, No Masters zostało napisane z mojej perspektywy tego, dokąd zmierzamy jako globalna społeczność. Pojawiła się fala nietolerancji i okrucieństwa ze strony skrajnej prawicy, która nabierała coraz większej siły w ciągu ostatnich lat, 5 lat, aż dotarliśmy do punktu, w którym jesteśmy teraz i obserwujemy, jak jeden kraj bezkarnie zabija dzieci w innym kraju, bez jakiegokolwiek ostracyzmu ze strony globalnych mocarstw. Bycie tego świadkiem to coś nieprawdopodobnego i przerażającego. I pisząc nowy album Let All That We Imagine Be The Light, zdałam sobie sprawę, że nie mogę wlewać w świat więcej negatywności ani furii. Wszystko musi być wypełnione miłością i czułością. Musisz być zmianą, którą chcesz zobaczyć, prawda? Więc pomyślałam sobie, że chcę, żeby ta płyta była miła. A jeśli taka nie będzie, to nie spełnimy naszego zadania jako artyści w tym konkretnym momencie. Trzeba wysyłać w świat energię, którą chce się z powrotem dostawać. I byłam tak zatrwożona panami świata, których działania obserwuję. Jeśli nie umiemy zareagować na krzywdę dzieci, będziemy tolerować wszystko.
1: The making of this record was a way for me to try and stay alive and to keep my hope alive and to keep my kindness alive.
0: A ja nie jestem taką osobą i nie będę tego tolerować, nie będę tego normalizować, nie będę tego akceptować, nie będę tego usprawiedliwiać. Tak więc tworzenie tej płyty, tego nowego albumu było dla mnie sposobem, aby spróbować przetrwać i podtrzymać żywą nadzieję i żywą dobroć.

0: Tak, Garbage. W czwartek w Wierności w Stereo kolejne spotkanie z Shirley Manson.
1: Zielony Żoliborz.
0: Za 14 minut 15. Utwór, który zawsze jest grany przed meczami Arsenalu.

No tak. To zawsze przed meczami. Jeszcze London Calling, zespół The Clash i oczywiście The Angel, no London Forever. Louis Danforth teraz, nie tylko w tym utworze, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, ale też w przepięknym The Local. No co ja mogę powiedzieć? Chłopaki, kocham was. Dzięki za to mistrzostwo. Rafał Grzebalski, kolega Gęsty, Piotr Stelmach. Pa, pa.

0: Radio 357. I żyli długo i szczęśliwie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Niedługo Dzień Matki i to dobra okazja, by w I żyli długo i szczęśliwie porozmawiać o warunkach i przeszkodach na drodze do macierzyństwa w Polsce. Czy Polki nie chcą mieć dzieci? No właśnie, że chcą. W sondażach deklarujemy, że rodzina jest najważniejsza. Polki mówią tak, planujemy, marzymy. Nawet nie o jednym, ale o dwojgu dzieciach. Świadomie bezdzietność wybiera zaledwie co dziesiąta. Jak te zapewnienia przekładają się na rzeczywistość? Sprawdzimy za chwilę.

0: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w tej chwili w Polsce na rodzinę przypada średnio jedno dziecko. Stan rzeczy na tyle niepokojący, że w mediach pojawiły się nagłówki wieszczące demokalipsę. Dlaczego nasze marzenia tak rozmijają się z rzeczywistością i co to znaczy być matką Polką? O tym porozmawiam z moimi gościniami. Pauliną Małochleb, krytyczką literacką i pisarką, autorką esejów Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie oraz Agatą Szczerbiak, dziennikarką i redaktorką tygodnika Polityka, piszącą o demografii i zdrowiu kobiet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W zeszłym roku pierwszy raz w historii w USA matkami zostało więcej kobiet powyżej 40 roku życia niż nastolatek. W Polsce też zmierzamy w tę stronę. Do niedawna najwięcej dzieci rodziły u nas 20-kilkulatki. Dziś matkami najczęściej zostają kobiety po 30. Z czym to wiązać? Agato?
1: Ja bym powiedziała, że Polki są dzisiaj w takiej ambiwalencji reprodukcyjnej. To jest taki termin, który ukuła pani profesor Małgorzata Sikorska, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, który według mnie dosyć dobrze opowiada tę naszą nową rzeczywistość demograficzną. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, to wyczytamy z nich, że tylko 8% Polek i Polaków nie zamierza mieć dziecka. Natomiast ta większość jednak widzi siebie w takim bardzo tradycyjnym układzie 2 plus 2. Natomiast jakby wszyscy obserwujemy tą naszą rzeczywistość społeczną, konsumujemy kolejne komunikaty GUS-u, no i widzimy, że te deklaracje nie pokrywają się z tym, jak rzeczywiście żyjemy. I Polska jest takim krajem o stosunkowo wysokiej bezdzietności. Jeżeli porównujemy nasz kraj właśnie z innymi państwami na kontynencie. W grupie 47-latek, to jest taki często powtarzany przykład, 25% z nich nie urodziło dziecka. I to takie poczucie, że mamy mniej dzieci, niż byśmy chcieli, też pojawia się w grupie młodszych 40-latek. Ta 1/3 z nich ma takie poczucie, że rzeczywiście no nie doszło do spełnienia części z ich planów. I ta ambiwalencja reprodukcyjna zaczyna się, powiedziałabym, w domach rodzinnych. To znaczy dzisiejsze 30-latki, 40-latki, patrzymy na nie dzisiaj, no bo od ich decyzji...
0: Oczekujemy od nich rodzenia dzieci.
1: Oczekujemy od nich niestety jako społeczeństwo

0: rodzenia dzieci. One były wychowywane w domach przez matki, które z jednej strony mówiły im o tym, jak bardzo ważna jest niezależność finansowa, jak bardzo ważne jest wykształcenie, zdobycie dobrej pracy, wyjazd do dużego miasta, a z drugiej strony jednak dawały im takie sygnały o tym, że jednak taki prawdziwy sens i kobiecości, i życia tkwi w rodzinie, w małżeństwie i w posiadaniu dzieci. Więc ta ambiwalencja dotycząca wartości zaczęła się bardzo, bardzo wcześnie.
1: A my sobie to skleiłyśmy w taką całość, że w takim razie wykształcę się, znaczy tak, wyjadę do dużego miasta, wykształcę się, zacznę zarabiać i tak jak pokazują badania profesor Anny Matysiak, chcemy mieć dzieci, jak już osiągniemy stabilizację finansową, czyli z reguły koło 30, pewnie 35 roku życia byłybyśmy gotowe, ale...
0: No właśnie, ja nie lubię wskazywać jednego powodu, jednego czynnika, który ma wpływ na tę naszą dzisiejszą sytuację. Raczej jestem zwolenniczką wskazywania, że żyjemy w takim momencie bardzo dużych zmian społecznych i tego, że bardzo, właściwie taka mieszanka różnych czynników powoduje, że odraczamy decyzję o dzieciach.
1: I które to są najważniejsze takie czynniki, które no, opóźniają te decyzje albo no właśnie stoją na przeszkodzie z tymi planami?
0: No jeszcze 10-15 lat temu powiedzielibyśmy, że głównie to są usługi publiczne, sytuacja na rynku pracy, sytuacja na rynku mieszkaniowym. Dzisiaj te elementy są wciąż ważne, wpływają na decyzje, na nasze decyzje. Natomiast do tego doszła sytuacja związana z, po pierwsze, z naszym zdrowiem, pogarszającym się zdrowiem, to znaczy do klinik niepłodności zgłaszają się już 30-latki, to te wczesne 30-latki, które od, nie wiem, 2-3 lat
1: usiłują zejść w ciążę.
0: Usiłują zejść w ciążę, czy już spełniają taką definicję niepłodności. No i ta sytuacja na rynku, tak zwanym na rynku matrymonialnym, rynku małżeńskim. Jeszcze tak, żeby dodać do tego miksu, jeszcze bardziej skomplikować, to do tego wszystkiego dochodzi takie nasze subiektywne poczucie naszej sytuacji życiowej, naszej sytuacji mieszkaniowej, mimo tego, że nasza, nie wiem, takie obiektywne wskaźniki dotyczące, nie wiem, przeciętnych zarobków, nie wiem, wielkości mieszkania się polepszają, to nam się jednak wydaje, że po pierwsze nie pomieścimy się, nie mamy miejsca, żeby mieć dzieci, a po drugie, że po prostu nas na nie nie stać. Natomiast...
1: To nie znaczy, że nie mamy za co wykarmić tych dzieci, prawda? Powiedzmy sobie jasno, że nas nie stać na to, co wiemy, jakie są ceny dotyczące niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół, do których mamy tendencję jednak posyłać ten projekt dziecko, to wymarzone dziecko. Więc jednak te takie strukturalne przeszkody no stoją chyba tutaj. To jest ważny argument, tak? My chcemy dobrej edukacji i dobrej opieki dla naszych dzieci i to kosztuje. I myślimy, że nas na to po prostu nie stać.
0: Tak, przy czym tak jak powiedziałaś, to poczucie jest bardzo specyficzne, bo ono i też zależy od konkretnej grupy społecznej, bo z jednej strony, tak jak obie przyznałyśmy, żyje nam się lepiej, na to wskazują różne dane, prawda? Natomiast jednocześnie powiększają się takie granice między tymi, którym się właśnie rzeczywiście dobrze żyje, a tymi, którzy na przykład nie łapią się na, mówiąc brzydko, i potocznie na świadczenia rodzinne. Ponieważ ich dystrybucja w Polsce, mimo bardzo dużych środków przeznaczanych właśnie w tym sektorze, jest w dużej mierze marnotrawstwem. Bo jeśli rośnie pensja minimalna, rosną wynagrodzenia, a na przykład progi dochodowe i też wysokość tych zasiłków stoi od 2018 roku, no to te pieniądze nie trafiają po prostu do tych rodzin.
1: No a 800 plus?
0: No to jest taki program, który spowodował szybsze urodzenia. Przez kilka lat obserwowaliśmy, że część rodzin zdecydowała się szybciej na drugie dziecko dzięki temu programowi, ale tego efektu tego programu już nie widać.
1: I to chyba nie jest też tylko polska specyfika. W innych krajach tego typu programy też mówi się, że one nie wpływają na dzietność, tylko na zmniejszenie skali ubóstwa.
0: W różnych krajach jest różnie, ale też właśnie przykład tego, co się dzieje na naszym kontynencie, daje też taką perspektywę, że w ogóle bardzo trudno jest na demografię dzisiaj oddziaływać. I że różne polityki państwa mają czasami ten efekt, ale on jest krótki.
1: Tak? Krótkotrwały po
0: jest
1: prostu.
0: Krótkotrwały. Mhm. Mhm.
1: No dobrze, a wróćmy do tych kłopotów ze zdrowiem, bo z późnym macierzyństwem no, naturalnie się wiążą obawy o zdrowie i o płodność i ten wiek jest wciąż największym czynnikiem ryzyka. Medycyna no, ma rozwiązanie. Mrożenie komórek jajowych i ty szczegółowo ten temat niedawno zbadałaś, opisałaś w artykule, który mogą państwo znaleźć w 18 numerze tygodnika Polityka. Więc jak to wygląda w Polsce? Czy realnie kobieta, która uznaje, że no jeszcze nie ma z kim, nie ma gdzie i nie ma za co tego dziecka wychować, urodzić, co ona może zrobić? Czy każda z nas mogłaby teoretycznie swoją płodność, że tak powiem, zamrozić? Ten social freezing dotyczy kogo?
0: Niestety nie każda z nas. Oficjalnie to mrożenie społeczne w Polsce nie jest legalne, natomiast w praktyce oczywiście, tak jak wiele w przypadku wielu różnych kwestii funkcjonuje. Żeby zamrozić swoje komórki jajowe, trzeba mieć jakieś jednak wskazania medyczne. Natomiast trzeba za ten zabieg zapłacić. To jest właściwie kilka tysięcy złotych, 7-8 tysięcy złotych w zależności od kliniki i od miasta.
1: Dodajmy, że jest on refundowany w kilku przypadkach, tak? Jeśli kobieta ma stwierdzony nowotwór, to wtedy jest taka możliwość, żeby nie płacić za mrożenie, tak?
0: To jest właściwie jedyny przypadek.
1: Żadna inna choroba, endometrioza
0: wciąż nie
1: łapie się.
0: Wciąż nie. Ten głos nawołujący do zmiany ustawy o leczeniu niepłodności i dopuszczeniu tej innych zabiegów, czy to mrożenie, czy to zabiegu in vitro dla kobiet, które nie żyją w związkach, albo przynajmniej nie żyją w związkach z mężczyznami, nie ma siły przebicia. No i nie ma na zmiany ustawowe też niestety politycznej większości.
1: Czyli tylko kobiety w związkach. Opisujesz przypadek jednej z influencerek, Natalii Kusiak, która była bardzo zdziwiona tym, że gdy przyszła zamrozić swoje jajeczka, to obowiązkowo musiała podać dane partnera.
0: Tak, taki jest obowiązek. Natomiast nie wszystkie kliniki, z tego co wiem, jednak podsuwają taki dokument do podpisania. Znaczy, mrożenie komórek jajowych jest też o tyle prostsze, że te komórki można potem po prostu zniszczyć. Że można zadecydować o ich przyszłości.
1: W przeciwieństwie do zarodków, prawda?
0: W przeciwieństwie do zarodków. Każdy zarodek ma prawo się urodzić. Musi się właściwie urodzić, jeżeli spojrzymy na to, na ten przepis mówiący o tym, że 20 lat po zamrożeniu zarodek musi zostać przekazany do adopcji innej parze.
1: No dobrze, a powiedzmy trochę w takim razie o programie in vitro, który od 1 czerwca 2024 roku obowiązuje. Państwo dofinansowuje procedury in vitro i dzięki temu na świat przyszło kilka tysięcy dzieci, a nawet szacuje się, że w niektórych szpitalach jest to już co piąty noworodek. To ten program jak działa w praktyce?
0: Jest ogromne zapotrzebowanie na ten program i na refundację leczenia niepłodności, bo to jest wciąż, mimo tego programu, kwestia sprywatyzowana. Niestety, natomiast kolejki do klinik mówią same za siebie. Wiemy o tym, że 1,5 miliona par w Polsce ma problem z zajściem w ciążę i no, jeżeli przejmujemy się stanem polskiej demografii, to powinniśmy im pomóc. Oczywiście myślę, że nikt nie ma złudzeń, że nawet najbogatszy, taki najpełniejszy program refundacyjny zmieni jakby ten kierunek, w którym podążamy, jeżeli chodzi o dzietność, natomiast może zmienić jednak sytuację tych par, które mają problem, zwłaszcza, że one też często wracają po swoje zarodki, chcą mieć drugie dziecko, trzecie dziecko. No i jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której każdy 10 tysięcy dzieci liczymy skrupulatnie i zależy nam na tym, żeby też ludzie byli szczęśliwi, żeby ludzie, którzy chcą mieć dzieci, je mieli, no to ten program należy kontynuować. 10 tysięcy ciąż. 10 tysięcy już dzieci się narodziło.
1: To jest efekt tego programu, a niepłodność uważa się przecież za chorobę cywilizacyjną. I liczby, o których mówiłaś, to tak naprawdę chodzi o co czwartą parę w Polsce w wieku, jak to się mówi, rozrodczym. Co czwarta para w Polsce potrzebuje pomocy w zajściu w ciążę. Za chwilę porozmawiamy więcej o lękach, które produkuje i przenosi na matki nasze społeczeństwo.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie i dziś rozmawiamy o macierzyństwie. Dawniej decyzje o dziecku były mniej przemyślane. Współcześni młodzi ludzie serio się zastanawiają, jakie wzorce przekażą dzieciom. I jedną ze stron świadomego rodzicielstwa jest taka niejasność, czym ono ma być i obawa, czy się w tej roli sprawdzimy. Jest ze mną Paulina Małochleb, autorka wydanej niedawno książki Mięśnie mam od miłości. To są eseje o macierzyństwie. Mięśnie masz od miłości, wszystkie matki mają, no bo matki to siłaczki.
1: No tak, jakby nie ma za bardzo innego wyjścia, zwłaszcza, że system, który panuje w Polsce od 89 roku, to jest system oparty na familializmie, czyli na takim założeniu, że rodzina jest świętością, w którą państwo nie może wkraczać, nie może ingerować i regulować tego, co się dzieje jakby w życiu rodzinnym, co oznacza, że z jednej strony mamy bardzo pod górkę, jeżeli potrzebujemy założyć niebieską kartę, ale z drugiej strony to oznacza też, że my w pełni odpowiadamy za każdy inny aspekt życia społecznego, a w takiej sytuacji jakby tego życia domowego jakby w obrębie życia społecznego. A 800 plus w tym momencie, z jednej strony jakby właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, sprawia, że zmienia się próg ubóstwa, ale z drugiej strony to 800 plus blokuje też jakąkolwiek debatę publiczną na temat jakby obowiązków, które społeczeństwo ma wobec dzieci.
0: No właśnie, piszesz w swojej książce i to nie jest nowa teza, że no, Polska nie lubi dzieci. Czy Polska lubi matki, to też jest...
1: Nie lubi matek, bo nie lubi dzieci. Nie lubi dzieci, bo nie lubi matek.
0: To się bardzo łączy ze sobą. No a jak bardzo decyzje o dziecku kształtuje właśnie to otoczenie społeczne?
1: To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli przede wszystkim jakby nie rozmawiałyście dość długo o tych powodach, dla których jakby rodzi się coraz mniej dzieci, ja bym tutaj dodała jeszcze jakby dwa lęki. W życie, jakby w fazę właśnie taką produkcyjną, rozrodczą weszło pokolenie, wśród rodziców którego rozwody zdarzały się nadzwyczaj często. Więc często się boimy, żeby nie powtórzyć, nie zreprodukować tego układu, który mieliśmy w domu. A z drugiej strony to jest też zagrożenie wojenne i wydaje mi się, że w dużym stopniu jest to też taka świadomość tego, że jeżeli jakby coś się wydarzy, no to tym bardziej jakby zostaniemy samotnymi matkami.
0: Czyli to jest lęk o zdrowie, o naszą relację, o to, jak zarobić na kredyt, na mieszkanie. No i jak utrzymać to dziecko, prawda, które generuje koszty. I w książce też piszesz o tym, że właściwie od zakupu testu ciążowego już zaczynamy wydawać na dziecko.
1: Tak, natomiast to wynika też z tego, że nikt inny jakby nie opiekuje się naszymi lękami poza usłużnym jakby systemem kapitalistycznym, który zawsze przecież, nie tylko kiedy jesteśmy w ciąży, mówi kup. Jeżeli jesteś smutna, kup, a jeżeli jesteś wesoła i osiągnęłaś sukces, kup sobie coś w nagrodę, więc to jest zawsze jakby najlepsze rozwiązanie. I oswajamy te lęki, kupując jakby kolejne sprzęty dla dzieci, które budzą wyjątkowy śmiech wśród na przykład dziadków owych jeszcze nienarodzonych potomków. Podgrzewacze do wilgotnych pieluszek i inne urządzenia, które zajmują dużo miejsca. Ja bym powiedziała, że tutaj w przypadku tych jakby takich kapitalistycznych potrzeb jest jeszcze jeden duży problem. To znaczy w momencie, kiedy masz dziecko, nie możesz pracować 24/7. Znaczy możesz oczywiście, ale w sumie to nie po to dziecko się ma, no żeby, tak, żeby spędzać jakby cały czas w pracy. I w przeciwieństwie na przykład do pokolenia naszych rodziców, którzy pracowali, bo musieli, to znaczy w przypadku pokolenia dzieci urodzonych w latach 70-tych, 80-tych, oni owszem pracowali 8 godzin, ale następne 8 stali w kolejkach. Ale w przypadku pokolenia urodzonego w latach 90. i 2000, no to jest okres albo transformacji, albo kryzysu ekonomicznego i ci ludzie pracowali, bo musieli, tak, żeby nie stracić mieszkania, nie stracić kredytu.
0: No ale z nami jest tak samo.
1: Tak, tylko wiesz, jakby różnica jest, znaczy w latach 90. kobiety traciły pracę dużo częściej niż mężczyźni, bo zwalniano przede wszystkim kobiety, uznając, że mężczyzna jest tym jakby głównym żywicielem rodziny. Teraz powiedzmy, że dzięki tym pieniądzom z 800+, nie trzeba się wyżyłować do takiego stanu jakby absolutnego wyczerpania, przy czym to też mówię o jakiejś takiej trochę bardziej wyobrażonej klasie średniej, ponieważ nam się dużo częściej wydaje, że należymy do klasy średniej, niż w rzeczywistości do niej należymy. Natomiast jakby potrzeby, które budzi kapitalizm w związku jakby z zajściem w ciążę, później tylko są coraz bardziej jakby podkręcane. Tak jak mówiłaś, oddajmy dzieci lepiej do prywatnej niż do publicznej służby edukacji, do systemu edukacji. To oznacza tak naprawdę, że nie wymusimy żadnej zmiany, nie wypracujemy w ogóle żadnej zmiany systemu publicznej edukacji i dojdzie do jeszcze większego rozziewu pomiędzy jakością edukacji. Tak.
0: To jest też jeden z powodów, dla którego polskie rodziny nie decydują się na kolejne dzieci.
1: Tak. Bo jedno, poza tym to wynika też z tego, że jakby wiemy, jakie to jest obciążenie czasowe, wiemy, jakie to jest obciążenie emocjonalne i nie bardzo sobie wyobrażamy, że będziemy w stanie zająć się dwójką dzieci naraz, małych. A to okno, tak jak mówiłyście wcześniej, to okno, kiedy można mieć dzieci, a już dwoje dzieci, to jakby na tyle się skraca, że faktycznie należałoby wtedy urodzić jedno dziecko
0: za drugim.
1: Po drugim, a to faktycznie jakby grozi właściwie utratą zdrowia psychicznego jakby w przeciągu 2 lat mniej więcej.
0: No właśnie, piszesz też dużo o tej tak zwanej pracy emocjonalnej, no ale chyba to też nie jest dla nikogo dziwne, że bycie matką, bycie rodzicem, no jest obciążające psychicznie. A co ciebie tak najbardziej irytuje w tych społecznych opowieściach o macierzyństwie? No bo już przeszliśmy te fale krytyki lukrowanego macierzyństwa, to ja to przerabiałam 15 lat temu, kiedy miałam małe dzieci. Są publicyści, którzy twierdzą, że my wręcz za bardzo narzekamy na to macierzyństwo, jako ten znój i trud.
1: Znaczy, jesteśmy Polakami, musimy narzekać. Jakby to, że narzekamy na macierzyństwo, to po prostu tylko jeden z wątków.
0: Ale jakiej prawdy o macierzyństwie tobie brakuje w debacie publicznej?
1: Przede wszystkim w debacie o demografii i o rodzeniu dzieci i posiadaniu dzieci, chociaż w ogóle ten czasownik, właśnie to posiadanie, to, że dzieci się ma, jest jakoś do remontu.
0: I że to jest radosne.
1: Tak, że, znaczy wiesz, chodzi o tą czynność w ogóle posiadania. Jakby to nie jest tak, że siedzisz i posiadasz te dzieci, tylko się nimi
0: aktywnie je posiadasz.
1: Zajmujesz. I tak naprawdę nie jesteś też ich właścicielką. Natomiast to, co mi najbardziej doskwiera, to traktowanie kobiet jako jedynych sprawczyń, motorów.
0: Ten duży mental load tak zwany.
1: Znaczy, nawet ta samotność, znaczy to nawet nie chodzi o to, że właśnie kobieta jest jakby później, ona ma na głowie tę całą rodzinę. Tylko to, że rozmawiamy dzisiaj w kraju o tym, że Polki nie chcą rodzić. Jakby, a one mają te dzieci same mieć?
0: No właśnie.
1: Jakby, tak? Dla
0: ale
1: siebie?
0: Jak już dopytujemy, to chciałyby, ale...
1: Znaczy, w sondażach się mówi mnóstwo rzeczy. Również
0: zależy
1: to,
0: od sondażowni.
1: Że się najbardziej lubi Orzeszkową i Kraszewskiego, więc jakby ja bym tam tym sondażom takim deklarowanym nie dowierzała za bardzo. Natomiast nie rozmawiamy o całości jakby systemu i o tym, z kim Polki mają mieć dzieci i jakby jakie są warunki jakby tego życia rodzinnego. Rozmawiamy właśnie o tym, czy one mogą wrócić do pracy, czy nie mogą wrócić, na jakich warunkach wracają do pracy.
0: Ale to wychodzi w badaniach, że no, takie najnowsze, jakie czytałam, to, że wystarczy jeden dzień pracy zdalnej z domu, tak, obydwojga rodziców, by już ta decyzja o posiadaniu drugiego dziecka była bardiej prawdopodobna.
1: Tak
0: deklarują.
1: Natomiast
0: pytani.
1: Jakby jednym z rozwiązań jest, bo wiesz, ja bardzo często mam teraz spotkania autorskie i na każdym tym pytaniu, na każdym spotkaniu pojawia się pytanie, a co sprawić, co zrobić, żeby mężczyźni byli bardziej aktywni w rodzinie i w domu? Co kobieta może zrobić? no czy ta kobieta ma trzecie dziecko, czy ten jej mąż to jest trzecie dziecko, jakby tak naprawdę nie możemy nic zrobić.
0: No nie jesteśmy od wychowywania. I tutaj...
1: Znaczy jesteśmy od wychowywania, ale tych nieletnich
0: dzieci.
1: Osób. I wydaje mi się, że tak naprawdę...
0: To źle postawione pytanie tak naprawdę.
1: Tak naprawdę, wiesz...
0: Bo to nie nas powinno się o to pytać.
1: Ono wypływa z desperacji i z takiej potrzeby zmiany, ponieważ w momencie, kiedy właśnie ta demografia się sypie i sypią się też związki, pojawił się taki nowy, ciekawy trend. To znaczy miarą sukcesu kobiety nie jest teraz tylko to, że ma pracę i dzieci, ale również to, że ma wyemancypowanego, progresywnego, równościowego męża, partnera, który potrafi podnieść skarpety z ziemi i trafia nimi do kosza na pranie na przykład, tak? Albo wie, jak uruchomić odkurzacz i pozmywać naczynia. Natomiast to jest jakby jej zadanie,
0: znaleźć,
1: żeby sobie
0: takiego
1: partnera znaleźć, albo jej zadanie, żeby tego chłopa, którego ma, wyremontować na tyle, żeby był teraz tym nowym, progresywnym, właśnie wyemancypowanym partnerem. Jakby ojcem i mężem, a nie tylko, jak to się ładnie z angielska mówi, providerem, czyli tym, kto zarabia i później leży zmęczony na kanapie. I to jest ciekawe, że kobiety mierzą jakby jakość swojego życia teraz udziałem partnerów w życiu domowym. To znaczy, jeżeli mężczyzna jakby nie chce się opiekować swoimi dziećmi albo nie poświęca im tyle czasu, to one to odbierają jako swoją porażkę. Więc jeżeli chodzi o mental load, jesteśmy absolutnymi mistrzyniami w dokładaniu sobie.
0: No i musimy być idealne jako matki przecież. Jesteśmy psycholożkami domowymi.
1: Znaczy, wiesz, trochę przy zapaści polskiej psychiatrii dziecięcej za bardzo nie masz innego wyjścia, tak?
0: Natomiast ale też chcemy być bardziej wyrozumiałe niż poprzednie pokolenia dla swoich dzieci, prawda?
1: No, znaczy, ja bym w ogóle nie chciała porównywać jakości jakby opieki w pokoleniach, bo na przykład pamiętam, jak ja się urodziłam w latach 80., więc pamiętam, jakie były straszne problemy jakby z kupowaniem dla nas ciuchów, tak. Bo ich po prostu nie było. Więc rozwalenie pierożka borówkowego na tej bluzce oznaczało koniec bluzki. Dzisiaj, wiesz, idziesz do sklepu, kupujesz mydło, którym to zapierasz, tak? Zupełnie się przesunęły, problemy przesunęły się jakby w inne miejsca, co nie oznacza, że jest ich mniej, to na pewno. Natomiast ciśnienie jest inne, ponieważ oczekuje się od nas i my mamy też taką potrzebę, żeby spędzać czas z naszymi dziećmi, co oznacza, że nie możesz wrócić do domu i jeździć na miotle, na odkurzaczu albo gotować obiadu na następne 3 dni, bo chcesz spędzić czas ze swoim dzieckiem. I to też nie jest tak, że ten moment, kiedy jakby te obowiązki jakby narastają szybciej niż jesteś w stanie je wykonywać, trwa krótko, on trwa długo, ponieważ nasze dzieci, nawet jeżeli osiągną już taki wiek, że nie potrzebują fizycznej opieki, to znaczy tego, żebyśmy pchali wózek.
0: Podawały, mama potrzymaj mi.
1: Myli włosy i suszyli je wieczorem. W momencie, kiedy te dzieci stają się nastolatkami, one potrzebują tego, żeby z nimi porozmawiać. I to nie będzie w momencie, kiedy, wiesz, my odwalamy tam zlecenie o 20, tylko dziecko czeka na tak zwany nudny moment, tak? Albo ta rozmowa się jakoś wyradza z czegoś. To nie jest tak, że dziecko może skumulować wszystkie swoje życiowe wątpliwości na okres, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, czyli raz do roku na 2 tygodnie. Zresztą, wiesz, są też takie ciekawe badania, które mówią, że na przykład 80% mężczyzn w Polsce nie wzięło nigdy urlopu dłuższego, nie poszło na wolne, znaczy nie jakby zawiesiło czasowo pracę, na dłużej niż 2 tygodnie. 2 tygodnie trwa ospa. Ospa, czyli choroba, po której tak ci spada odporność, że powiew wiatru od razu daje ci anginę albo coś innego. To, że to nieszczęsne zjawisko, czyli urlop macierzyński, nie może być podzielony. Przecież pod koniec można by go było, można go podzielić w którymś momencie, bo nawet jeżeli kobieta karmi piersią, to roczne dziecko nie jest karmione wyłącznie piersią i mogłoby zostać z tatą albo inną osobą opiekuńczą.
0: Ale mężczyźni chyba nie chcą w Polsce, nie garną się do brania
1: tych urlopów.
0: To znaczy,
1: wiesz, pytanie dlaczego...
0: Bo się boją, że wskoczą w ten mechanizm, któremu my podlegamy, my kobiety.
1: Tak, czyli zatrzymanie awansu, obniżenia wynagrodzenia, pomijania przy różnych atrakcyjnych szkoleniach, wyjazdach i projektach.
0: To jest tak zwana kara za macierzyństwo, tak. I ojcowski bonus. Za chwilę wrócimy do tematu i zastanowimy się, co nas tak wkurzyło w sloganie Gdzie są te dzieci? You can make it.

0: To jest audycja I Żyli Długo i Szczęśliwie. Rozmawiamy dziś o macierzyństwie w Polsce. Kto przypomina sobie slogan Gdzie są te dzieci? To pytanie jak wyrzut. 4 lata temu pojawiło się na billboardach, które wykupiła promująca tradycyjne wartości fundacja Nasze Dzieci, Edukacja, Zdrowie, Wiara z Kornic, gdzie w pupie odpowiedziała w felietonie pisarka Agnieszka Szpila, mama bliźniaczek spektrum autyzmu, no i wypunktowała słabości systemu opiekuńczego. Czyli w skrócie, Polska to nie jest kraj dla matek, a już na pewno nie dla tych, których dzieci urodziły się chore lub z niepełnosprawnościami. Ciąża to też większy niż kiedyś lęk o zdrowie. 7 maja weszły w życie przepisy o opiece okołoporodowej. Liczymy, że będą one faktycznie realizowane. Ale jeszcze wracając do tego sloganu. No, wywołał on dyskusję, zwłaszcza też po artykule Agnieszki, bo wypunktowała doskonale to, jak bardzo pod górkę mają mamy dzieci, które są, które mają niepełnosprawności. Natomiast dzieci zdrowe chorują 11 razy w roku, prawda? I to ma...
1: Dopóki nie wykształci się ich system odpornościowy.
0: Więc raz w miesiącu wolne. Kto powinien nas wspierać w takim razie w tym, żebyśmy o tym macierzyństwie mówiły troszkę łaskawiej?
1: To znaczy, wiesz co, przede wszystkim niemożliwe są takie sytuacje, kiedy, przynajmniej nie powinny być możliwe takie sytuacje, kiedy, a zdarzało się to kilka razy, do studia telewizyjnego, żeby rozmawiać o demografii, zaprasza się samych mężczyzn. No my tutaj mamy komfort akurat dzisiaj, bo jesteśmy jakby wyłącznie
0: Dzień
1: w gronie...
0: Dzień matki tutaj nas tak
1: w zebrał. W gronie kobiecym. Natomiast jakby dopuszczenie wielości głosów. Tak jak kiedy zamykano porodówki na Podkarpaciu i przeszedł ten pomysł, żeby rodzić na SOR-ach, posługiwano się argumentem jakby wyłącznie ekonomicznym. Oczywiście we wszystkich mediach społecznościowych, w debacie publicznej odbyła się gigantyczna awantura. Natomiast ciekawe jest to, że idziemy jakby... Z jednej strony mamy 800+, z drugiej strony pojawia się, no ale wiecie, rachunek ekonomiczny, tak? Jakby nie mamy w ogóle uwspólnionego pola wartości, po których się poruszamy, to znaczy co jest dla nas ważniejsze i na jakich warunkach jesteśmy w stanie jakby rozwijać się jako społeczeństwo. Natomiast mówienie o obowiązku kobiet wobec państwa, bo taki był podtekst tych billboardów, przez to, że ja siedzę cały czas teraz w tych tematach, dzisiaj wyświetlił mi się taki artykuł w mediach prawicowych, który zawierał lead kobiety bezdzietne największymi darmozjadami polskiego społeczeństwa. Agata kiwa głową, czyli też to widziałaś, tak?
2: Widziałam niestety.
1: Więc to jest ciekawe, wiesz, bo to wymaga jakiegoś przeorania bardzo głębokiego gruntu, ponieważ mężczyzna wystarczy, że żyje. On ma do tego życia właściwie już prawo. Kobieta musi to prawo potwierdzać cały czas jakimiś swoimi wyborami, decyzjami, osiągnięciami, jakąś produktywnością. Przy czym produktywnością też jakby wielofrontową, bo jeżeli ona się poświęci swojej karierze, no to wtedy się okaże, że jest zimną suką, tak? O mężczyznach, którzy odnoszą sukces i nie zakładają rodziny, nigdy nie mówimy, że są oziębli.
0: Tak, ale mężczyźni zakładający rodziny od razu są postrzegani jako bardziej dojrzali, bardziej odpowiedzialni.
1: Dlatego awansują.
0: Oglądałyśmy wszystkie film Kopnęłabym cię, gdybym mogła i chyba wszystkie, jak tu jesteśmy, ten film zabolał jakoś tak głęboko, bo on pokazuje, no właśnie, ten nasz polski kontekst to jedno, ale okazuje się, że to są jednak uniwersalne emocje i ta mężczyzna, ojciec rodziny jest też pokazany jako taki wybawiciel ostatecznie w sytuacji. Kobieta się stara, jak może, żongluje, pracuje, jest psychoterapeutką, dodajmy, więc to też jest dosyć ciekawy wątek. Agato, to w tym filmie co najbardziej cię zszokowało?
2: Trochę taka najokrutniejsza była dla mnie schematyczność tej historii, w takim sensie, że tak jak powiedziałaś, ta główna bohaterka miała na swoich ramionach i na swoich rękach cały ciężar tej sytuacji trudnej, natomiast jej partner był duchem właściwie, tak, w tej historii, jego nie było. I to jest taki taka powtarzająca się sytuacja, bo nawet już przechodząc do tego polskiego kontekstu, nawet jeżeli po tym roku urlopu macierzyńskiego, za który, tak jak też powiedziałyśmy, płacimy finansowo, żeby zostać ochronione, musimy złożyć specjalny wniosek o redukcję 7/8 etatu, tak. Jeżeli pracujemy na umowie o pracę. Ten układ z tego pierwszego roku, w którym pojawia się dziecko, w którym to kobieta jest tą główną opiekunką, on często zostaje już później. On po prostu się utrwala, nikt nie wie jak, kiedy to się stało, w jakich okolicznościach.
0: Czyli utrwala się taki układ, że kobieta pracuje mniej, no bo musi się ktoś zajmować dzieckiem, ktoś musi chodzić na zwolnienia lekarskie z dzieckiem.
1: To znaczy, to wynika też z tego, że w momencie, kiedy wybieramy opiekę, dostajemy 80% wynagrodzenia, jeżeli, tak jak powiedziała Agata, jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, czyli mamy etat. Co jest bardzo ważne, bo bardzo wiele osób w wieku reprodukcyjnym nie ma etatu.
2: Ale też nie wiemy o tym, że nie chroni nas prawo, kiedy wrócimy do pracy. Że przez ten pierwszy rok nie jesteśmy w ogóle chronione. Że pracodawca może nas w kolejnym miesiącu lub szybciej zwolnić. Nie
0: no to jest ta sprawa pracownicy Urzędu Rady Ministrów, z tego co kojarzę, tak, która została tak, niedawno
1: kilka, na początku, tak. Na 2 kwietnia została...
0: Czyli wystarczy zlikwidować stanowisko?
1: Tak. No i właśnie to jest właśnie ta sytuacja, która sprawia, że można zwolnić taką kobietę i to tak naprawdę to są takie działania ze strony pracodawcy bardzo często proaktywne. To znaczy on wie, że ta kobieta będzie teraz chodziła na zwolnienie lekarskie, będzie wybierała opiekę na dziecko. Czyli lepiej się jej teraz pozbyć, bo później będą kłopoty, zespół będzie musiał pracować za nią, jej nie będzie i tak dalej, i tak dalej. No i w tym wypadku jakby praca zdalna też nie jest żadnym rozwiązaniem, a bardzo małe dziecko faktycznie jakby choruje nadzwyczaj często. Natomiast to jest tak, że jeżeli nie wprowadzimy, bo źródło problemu jest tak naprawdę jakby zupełnie gdzie indziej. Opiekę na dziecko wybiera osoba, która najpierw spędziła z tym dzieckiem cały rok, dziecko jest jakby, i ona jest bardziej oswojona z dzieckiem, i dziecko z nią. I w momencie, kiedy dziecko choruje, ma gorączkę, albo się w ogóle jeszcze nie komunikuje werbalnie, czytasz jego ruchy, mimikę i tak dalej, no to lepiej takie dziecko obsługuje osoba, która z nim spędziła więcej czasu. Po drugie, wybiera opiekę, czyli dostaje 80% wynagrodzenia. Ta osoba, która ma niższe wynagrodzenia. Więc do momentu, dopóki nie zrównamy płac jakby genderowo...
0: No oficjalnie luka płacowa to jest ile? 5%?
1: Oficjalnie.
0: Oficjalnie.
1: No to wiesz, ale nieoficjalnie. Zwłaszcza, że na przykład osoby, które wybierają często opiekę, chociaż ona tak naprawdę też jest regulowana prawem, nie można wybrać w ciągu roku więcej chyba niż 64 dni, prawda? Więc jeżeli masz naprawdę chore dziecko, to i tak kombinujesz, bo się nie zmieścisz w tym czasie. Ale na przykład wtedy nie dostajesz premii kwartalnej, czy na koniec roku, czy jakieś omijają cię nagrody. Wszystkie jakby dodatkowe środki. A jak one cię ominą powiedzmy 2 czy 3 razy, to wiesz, że twoje stanowisko i twoja przyszłość jest w ogóle tutaj zagrożona. Natomiast do momentu, dopóki po pierwsze właśnie nie wyrównamy tych wynagrodzeń, nie przesuniemy części urlopu macierzyńskiego na mężczyzn, bo to jest bardzo ważne, żeby oni spędzali czas z dziećmi, żeby znali w ogóle swoje dzieci, żeby wiedzieli, że z urlopem wspólna jest tylko nazwa i jakby nic więcej. Wydaje mi się, że tak naprawdę z jednej strony to jest jakiś taki super przywilej, to, że w Polsce mamy te 52 tygodnie, jeżeli chcemy. Z drugiej strony pamiętam, że wracałam do pracy w momencie, kiedy moim dzieciom szły zęby i nosiłam je na rękach. One chciały być wtedy tylko u mnie, bo byłam tym rodzicem, który najpierw był, później zniknął. I na przykład tak o takiej 4 w nocy myślałam głównie o tym, że za 2 godziny muszę wstawać, a ja jeszcze się nie położyłam. I to jest też jeden z powodów, dla których nie chcemy mieć drugiego dziecka, bo już jakby przeszłyśmy tę próbę ognia i nie chcemy wchodzić do tej rzeki po raz drugi.
2: Jest dokładnie tak, jak mówi Paulina. Doświadczenia innych krajów pokazują, że wydłużenie urlopu, tak zwanego urlopu rodzicielskiego dla mężczyzn do 2 miesięcy sprawia, że te drugie urodzenia pojawiają się szybciej. Więc to jest kluczowe, podzielenie się opieką.
0: Czyli ten systemowe rozwiązania tutaj są potrzebne i nie możemy chyba zakładać, że tylko i wyłącznie to, co my dzisiaj opowiadamy, że jak jest ciężko, że tracimy, że jest kara za macierzyństwo, że tylko to odstrasza kobiety od rodzenia dzieci. Ja sobie myślę, patrząc też na taką internetową estetyzację macierzyństwa, że to też jest temat, który trochę boli, bo dostajemy jakąś taką wizję od kobiet, które są w domu, powiedzmy, i cieszą się tym macierzyństwem, a my tego nie czujemy. Coś jest z nami nie tak, dlaczego nas to tak nie raduje? System zawodzi, wszyscy nas zawodzą. No to skąd my mamy mieć w ogóle siłę, żeby taką decyzję podjąć? Nawet jeśli zakładam, że chcemy bardzo mieć dziecko. Skąd tę siłę brać? No bo system to się tak prędko nie zmieni. Gdzie szukać ratunku? Mówi się trochę o tej wiosce, o powrocie do wspólnotowości. Natomiast pytanie, czy w takim silnym parciu na indywidualizm my tych wiosek tak naprawdę chcemy, żeby tak nam ktoś zaglądał w garnki?
1: Czy wioska w klasie średniej w Europie jest absolutnie niemożliwa, nie dlatego, że się boimy jakby kontroli innych, tylko dlatego, że my sobie wyobrażamy nasze rodzicielstwo jako system managementu nad projektem. To znaczy możemy podzlecić część tego projektu, oddać dziecko na 2-3 godziny babci, ciotce, koleżance, ale umawiamy się wtedy, że właśnie ta osoba tylko przez chwilę zajmuje się tym dzieckiem, ma w tym czasie wydać posiłki, zachować reguły, które my ustaliłyśmy. I ten system, znaczy dziecko w Polsce faktycznie po pierwsze się ma, po drugie się nad nim sprawuje władzę. Idea takiej prawdziwej wioski zakłada, że przekazujemy też władzę nad dzieckiem, albo w ogóle to dziecko w opiekę komuś innemu, kto może podejmować decyzję.
0: Czy odpuszczamy kontrolę?
1: To jest przy naszych właśnie marzeniach o byciu klasą średnią, o tym posiadaniu, które też wynika bardzo często z lęku, o posiadaniu dzieci, posiadaniu jakby władzy i kontroli i pełnej odpowiedzialności nad nimi, to jest po prostu niemożliwe. Natomiast ciekawe jest bardzo to, że o ile nie wyobrażamy sobie odpuszczenia tej kontroli w przypadku dzieci małych, o tyle na przykład marzymy, żeby nasze nastoletnie dzieci miały jakieś dorosłe autorytety, którym wierzą i które je kształtują. Ale jednocześnie nie dopuszczamy w ogóle do stworzenia takiej relacji jakby poza domem. Z drugiej strony to jest tak, że my bardzo często i bardzo wcześnie zaczynamy, ponieważ opiekujemy się tymi dziećmi sami, to wręczamy im tablet albo telefon, żeby mieć chwilę ulgi, chwilę spokoju, albo nie wiem, móc obrać ziemniaki do końca, tak? Bo czasem się tego nie da zrobić.
0: No i to nie jest wystarczająco dobre macierzyństwo?
1: To znaczy, wiesz co, ja bym w ogóle nie zadawała tego pytania i o tym też trochę jest ta książka, że myślenie w ogóle w kategoriach, czy jestem dobrą matką, czy jestem czy jestem wystarczająco dobrą matką, jest w równym stopniu śmiertelne i mordercze, bo to jest pytanie narcystyczne. To jest pytanie, które sprawia, że cały czas skupiam się na sobie i oceniam się codziennie.
0: Co ja czuję, co mi się dzieje w związku z tym dziećmi?
1: Wieczorem, podsumowanie, czy dzisiaj nie wykonałam nic, za co powinnam je przeprosić. Czy nie jesteśmy robotami po pierwsze, poza tym jeżeli zaciskamy szczęki, to dzieci to widzą, że nam się wybrzusza żuchwa jakby na boki i też mają później problem z emocjami, bo są uczone tłumienia albo jakiegoś rodzaju fałszu. Natomiast to jest pytanie, które lubi kapitalizm, bo jeżeli nie byłam dzisiaj wystarczająco dobrą matką, to może przed snem, kiedy jestem już naprawdę zmęczona i mam taki już zjazd, też jeżeli chodzi o takie percepcje, to może sobie kupię jakieś małe szkolenie, jakiś mały e-book sobie przeczytam. Taki za 49 zł w promocji, który mi się wyświetli na Instagramie, nie?
0: Jak poskromić złość?
1: Tak, jak być lepszą matką, jak być wystarczająco dobrą matką, jak nie krzyczeć.
0: I jak stawiać granice, egzekwować.
1: Tak, tak.
0: Tematów mnóstwo, tak sobie teraz myślę, może to jest jakiś pomysł.
1: Myślę, że powinnyśmy założyć tę działalność, jak skończymy audycję.
0: Agato, jak będzie wyglądało macierzyństwo w Polsce? Co się mówi za 10-15 lat?
2: Myślę, że coraz mniej kobiet będzie miało dzieci, że pokolenie dwudziestolatek właściwie być może nawet gdzieś tak 25-30% jakoś tak życie i okoliczności życiowe ułożą się w ten sposób, że nie zdecydują się na macierzyństwo. Wydaje mi się, czy nie mam dobrych prognoz, wydaje mi się, że wizerunek macierzyństwa takiego dużego poświęcenia, kojarzonego z obniżeniem tak zwanego standardu życia, z pogorszeniem też sytuacji finansowej, będzie się utrwalał. I z tym związana jest też taki spór między płciami, taka pogłębiająca się luka ideologiczna dotycząca poglądów politycznych. Wiemy doskonale, że kobiety są, zwłaszcza te młodsze, bardziej progresywne niż mężczyźni. Wiemy, na kogo głosują młodzi mężczyźni.
0: Będziemy się rozjeżdżać.
2: Będziemy się niestety rozjeżdżać. Tak mi się wydaje. Zresztą dzisiaj wystarczy zajrzeć pod jakikolwiek post na temat czy to demografii, czy to
0: kryzysu relacji,
2: żeby zobaczyć takie charakterystyczne komentarze kobiet, które zarzucają mężczyznom na przykład obojętność, brak wrażliwości, nieprzejmowanie się kwestiami, nie wiem, praw człowieka, prawem do aborcji, i komentarze mężczyzn zarzucające z kolei kobietom radykalizm.
1: No to jeszcze nakłada się konflikt pokoleniowy, ponieważ starsze pokolenie oskarża to młodsze o wygodnictwo, więc właściwie
0: egoizm, tak. To już było.
1: Walka wszystkich ze wszystkimi trwa w najlepsze nawet na tym froncie.
0: Natomiast jeszcze wracając, Agato, do twojego artykułu, jest tam taki fragment, no, który jest, powiedzmy, optymistyczny, jeśli byśmy chciały tak bardziej optymistycznie zakończyć tę audycję, że no nie w naszym kraju, ale są opcje na samotne macierzyństwo. I jest wiele kobiet, które decydują się na tę przeprawę, bo to jest no też dla uprzywilejowanych finansowo kobiet kwestia. Ale przybywa tych, które decydują się na samodzielne macierzyństwo, no bo tak bardzo pragną dziecka.
2: No bardzo trudno jest tutaj mówić o skali.
0: Ale ty dotarłaś do takich bohaterek.
2: Tak, to prawda. W moim tekście pojawia się taka właśnie socjologiczna charakterystyka tych kobiet, które pozwalają sobie i na leczenie niepłodności za granicą, i na dziecko, samodzielne wychowywanie dziecka. To są kobiety no, z bardzo charakterystycznych miejsc, to znaczy takie, które rzeczywiście bardzo dużo czasu w życiu poświęciły na to, żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo finansowe, co jest racjonalną decyzją w świecie, w którym żyjemy jednak i będziemy żyć bez związków, albo w bardzo niestałych, niestabilnych, niepewnych związkach. Więc wydaje mi się niestety, że to będzie...
0: To może być trend... rosnący.
2: Właściwie powiedziałabym, że nie.
0: A, że nie?
2: Że nie, że to jest...
0: Nisza.
2: Że to jest, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale myślę, że też macierzyństwo jest tak trudnym doświadczeniem w związku nawet, że...
0: Samodzielne macierzyństwo.
2: Zwłaszcza, że z tym wiąże się, z takim samodzielnym macierzyństwem wiąże się też duża stygma wciąż. I nawet bohaterki mojego tekstu nie rozmawiają o tym ze swoją rodziną, o tym, no, nie informują ich o tak, być może z naszej perspektywy, neutralnej informacji, jak zabezpieczyłam swoją płodność, ponieważ czują, że ta informacja oznacza, że nie udało im się coś w życiu.
0: No to trudno zakończyć optymistycznie, ale mimo wszystko świętujmy Dzień Matki, który się zbliża. Zachęcam Państwa do lektury tekstu Agaty. To już będzie archiwalny numer, 18 tygodnika Polityka, ale tam więcej o tak zwanym social freezing, czyli zwanym też baby later, trendzie na mrożenie komórek po to, by być może zostać kiedyś w przyszłości matką. No i zachęcam też do przeczytania książki Pauliny Małochleb Mięśnie mam od miłości o macierzyństwie, którą wydało wydawnictwo Charakter. Żegnam się z Państwem, słyszymy się za 2 tygodnie.

Minuta po godzinie 16, tu Radio 357. Zanim zajrzymy do Happy Noise, najpierw piosenka dnia. To będzie grupa Goldford i Only You Do.

I teraz zupełnie oficjalnie, 8 minut po godzinie 16, za sterami tej maszyny radiowej kolega Gęsty, przed mikrofonem kolega Bisior. Taki koleżeński skład dzisiaj na antenie Radia 357 w to piękne sobotnie popołudnie. Happy Noise, czyli po prostu

brzydkie kawałki. Dzisiaj te brzydkie kawałki będą pochodziły z roku 2011. Kolejna podróż muzyczna. Kiedyś Billy Idol śpiewał Sweet 16, ale to będzie raczej o dobrych piętnastkach. Te płyty skończyły już niektóre, bo pochodziły z początku roku, a niektóre będą kończyć 15 lat. Jak zerknąłem do środka, bo to człowiek tak nie pamięta, czego słuchał w 2011 roku. Oczywiście są tacy, którzy prowadzą gdzieś tam jakoś skrupulatnie notatniczki, ale to nie zawsze tak jest. I jak popatrzyłem na ten cały przegląd, pomyślałem sobie, jaki to był dobry rok, a ten rok rozpoczął się od takiej pięknej płyty.

song for America.

Od tej płyty zaczęła się moja przygoda z formacją Destroyer. Dan Behar, człowiek, który, jak to kiedyś powiedziałem, bardziej opowiada piosenki niż je wyśpiewuje. Jeżeli lubią Państwo takie trochę abstrakcyjne spojrzenie i nie do końca serio traktowanie tekstów, które tam się pojawiają, bo Dan jest chyba raczej bardziej artystą niż człowiekiem, który opisuje rzeczywistość. No i do tego cudowna, zwiewna, lekka i przepięknie utkana muzyka to płyta Kaput, tytułowe nagranie z tego albumu grupy Destroyer, to był rok 2011. No a potem kolejne płyty, to nie mniej piękna muzyczna przygoda. Zupełnie jak w przypadku tego projektu M83, takie trzy płyty, które jak dla mnie stanowią taką piękną kwintesencję, trudne słowo, kwintesencję takiego środka lat 2000, jeżeli chodzi o właśnie tę informację. Saturday is equal youth, junk, no i ta w środku, hurry up, we're dreaming. Midnight City to był ten najsłynniejszy przebój, a ta najpiękniejsza kompozycja przed nami.

Formacja Friendly Fires, pomimo tego, że istnieje już prawie 20 lat, to nie jest taka formacja, która nagrywa jakieś rzesze płyt. Drugi ich album, na którym gościmy, ukazał się w 2011 roku. Na kolejny trzeba było czekać prawie 8 lat i do tej pory to był ostatni ich muzyczny ruch. Ale kiedy zabiorą się do roboty, to bardzo sprytnie łączą elementy muzyki tanecznej z muzyką indie rockową. No i Paula to był taka wyprawa na taką tajemniczą, mistyczną wyspę, na której działają się niesamowite rzeczy. Trochę od Aldusa Huxleya zaczerpnięty pomysł. No i ta płyta powoduje, że jest to taki piękny, taneczny, delikatny masaż muzyczny, który wtedy, w 2011 roku, mnie bardzo zachwycił. Kolejne nagranie, które wtedy wstrząsnęło nie tylko moją skromną muzyczną głową, ale też i stacjami radiowymi w Polsce i w Europie i na świecie, to raczej 2010 rok, bo wtedy pojawiło się nagranie Pump It Up Kicks, które na szczytach Airplaya się pojawiło. Ale rok później ukazał się album Torches i wtedy też Mark Foster i jego ekipa Foster the People przepięknie rozbawili publiczność. O ile pamiętam, to było Palladium. Kto był na tym koncercie, ten wie, że było genialnie.

Nasty Life, nagranie formacji The Horrors, zespołu, który zawsze przypominał mi, kiedy patrzyłem na ich zdjęcia, jak wizualnie, jak grupa The Ramones przepuszczona przez walec gotycko-mangowy. I gdzieś to tak może jakoś wyglądać. Kolega Gęsty w tej chwili widzę, że mu się zwoje zagotowały, bo zaczął sobie wyobrażać wygląd grupy The Horrors. Zawsze balansują gdzieś na ograniczu takiego shoegaze'u, muzyki elektronicznej i ciemnych, takich lekko właśnie trącających o gotyk brzmień. Ich album Sky ukazał się w 2011 roku, no i był zapowiedzią tego wszystkiego, co potem wydarzyło się aż do płyty Luminous i płyty V, która okazała się w 2017 roku. Ten 2011 rok to też zapowiedź tego, że już niedługo o grupie Bombay Bicycle Club będzie głośno ze sprawą albumu Song Lee to See Tomorrow, który wskoczy 3 lata po później na miejsce pierwsze, ale w 2011 roku ukazała się płyta A Different Kind of Fix, a na niej takie nagranie, które wtedy chodziło ze mną w kółko i w kółko chyba odtwarzałem. Lights Out, Words Gone.

Kiedy jak nie dziś, w takie sobotnie popołudnie ponucić sobie pod nosem sialalala i pójść na jakiś spacer z słuchawkami z radiem 357 na uszach. To grupa Arctic Monkeys. Kiedyś ktoś mi powiedział, że to nie jest ulubiona płyta fanów tej formacji. Ja się zastanawiam dlaczego. Może to była taka zapowiedź tego, że po latach takiego szybkiego gitarowego grania ekipa Arctic Monkeys zapowiadała nadejście płyty AM, która już powoli przenosi nas takie retroklimaty, które znamy do dzisiaj, ale tej płyty słucha się nadal doskonale. Suck It and See. Za 2 tygodnie będzie ta płyta miała swoje urodziny. Kolejny zespół, który w 2011 roku zachwycił mnie swoim albumem, to formacja Dead Cup for Cutie. Codes and Keys. Co to była za płyta i jakie nagrania tam się pojawiały?

Charlie Fink, jego formacja Noah and the Wild, rok 2011, wtedy też ukazał się album Last Night on Earth. Nastałem się kiedyś na tę formację zupełnie przypadkowo i chyba spodobało mi się to, że taki trochę luridowy nastrój gdzieś panował w tych kompozycjach, które Charlie Fink tworzył. Potem zespół się rozpada, Charlie dzisiaj albo solowo, albo pisze muzykę do filmów, albo do spektakli teatralnych, albo jeszcze współkomponuje z innymi artystami, ale takie wspomnienie z tamtego roku zostało. Z grupą Deus pewnie wielu z Państwa zetknęło się przy okazji stacji MTV. To były lata 90. i wtedy takie szalone skrzypce i piosenka Suds and Soda, i to porobiło w głowach wielu ludzi sporo zamieszania. Oni zawsze albo bardzo mocno kombinowali muzycznie, albo lekko odpoczywali. Chyba w 2011 roku odpoczywali z płytą Keep You Close, no i tytułowe nagranie tej formacji.

Albumem, który nosi tytuł Sweating Someone Else Fever. No i to tylko radość, jaka może się pojawić na twarzy fanów Richarda Archera, wokalisty tej formacji. A wtedy w 2011 roku Killer Sounds naprawdę robiły dobrą robotę i nawet wtedy pojawili się, miałem przyjemność gościć na jednym koncercie w naszym cudownym kraju i ten koncert był naprawdę udany. Stadoła to pewnie pamiętam. 4 po 17 ma środkowy, tam się trochę dzisiaj przechylił, ale za chwilę pięknie wybrzmi. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll. Happy Noise. Radio 357. Po prostu brzydkie kawałki.

Aj, co to jest za płyta, prawda? 2011 rok, 12 kwietnia, minęło dokładnie 15 lat. To chyba jest moja ulubiona płyta grupy Foo Fighters. Chociaż tych krążków, które były genialne, jest cała masa, to ten album jest znakomity. Najpierw był film Sun City, kiedy Dave Grohl opowiadał o słynnym studiu w Los Angeles, w którym nagrywano wiele gwiazd, nagrywało wiele cudownych płyt od Metallica, Fleetwood Mac, aż po Nirwanę. No i o tym, tam stała konsoleta analogowa Neve, jedna chyba z trzech na świecie. Druga stoi w studiu The Farm w Wielkiej Brytanii, w Szkocji. Wtedy to studio upadało, no w związku z tym, że pojawiły się urządzenia komputerowe i muzycy już nie chcieli wydawać tyle pieniędzy na nagrywaniu na płytach, na konsoletach analogowych, na taśmach. Dave Grohl odkupił po całym filmie tę konsoletę, wstawił do swojego domu, posiadłości, do garażu. Zakupił specjalne magnetofony nagrywające i razem z Butchem Vigiem jako producentem usiedli w tym garażu z całym zespołem. Panie grillowały, wieczorem był basen, a w ciągu dnia ciężka praca. I tak powstała płyta, nagrana całkowicie na taśmach analogowych, nagrana i zremasterowana, zmasterowana w sposób analogowy. Dlatego wersja winylowa tej płyty, jeszcze w wersji dwupłytowej, przy obrotach 45 na minutę, to robi dźwiękowe wrażenie i robi po prostu dźwiękową ruinę w głowie. Polecam Państwu, jeżeli będą Państwo mieli taką okazję, posłuchać właśnie tej wersji winylowej. To trochę jeszcze o gitarkach będzie, bo w 2011 roku jedna też z płyt, którą uwielbiałem jeździć samochodem, nie będę się głośno przyznał, że słuchałem wtedy głośno tej płyty, dlatego że nagle grupa Korn połączyła to, co lubiłem wtedy najbardziej, czyli łoskot gitarek z elektronicznym brzmieniem dubstepu. I tak powstała płyta The Path of Totality, która bardzo ładnie połączyła te oba gatunki.

Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie. To wtedy pojawiła się płyta I'm With You. Może nie tak udana jak swoja poprzedniczka Stadium Arcadium. Mowa o miejsca na listach przebojów, ale nadal wypełniona doskonałą muzyką. Trochę flirt z glam rockiem, prawda? Jakby Mark Bolan gdzieś tam za tą gitarką stał. A Kasabian w 2011 roku wypuścił potwora Velociraptora, który pożerał swoich bliskich wielkimi hitami.

Wiadomo, ten zespół mogą Państwo znać z ponad 40 seriali, bo ich muzyka była w nich wykorzystywana. I z kilku filmów. U mnie to był Going Distance, a potem pojawił się album The Cold Steel Boxer Rebellion. 2011 rok to też zamknięcie historii, chociaż ostatnio myśleliśmy, że ta historia powróci. No ale jak się chłopaki biją na scenie, no to nie nagrałem razem nowej płyty. Nothing is Shocking to album genialny. Ritual the Whole Habitual to płyta piękna. Strays też genialny album, ale wtedy, w 2011, na płycie The Great Escape Artist, Jane's Addiction pokazali, że stali się naprawdę dojrzałym, pięknym i mądrym zespołem.

Podobno drugim albumem się udowadnia, jakim się jest. No i Wild Lies udowodnili, że Ritual to nadal mocna pozycja. Strangers to chyba ten najmocniejszy moment. 2011 rok, no i oni wtedy się pojawili. Właściwie oni, jego ekipa, Nick Brown, nawet pojawili się wtedy w Polsce. I to nawet nie jeden raz. Mona, tytuł płyty, a zespół to też Mona.

Snow Patrol i Fallen Empires z tym oto przebojem, a wtedy grupa Elbow po sukcesie swojej płyty The Seldon Sin Kit stworzyła coś pod szyldem Build a Rocket Boys.

No i taka historia na koniec, jeszcze piękna muzyczna od formacji Bon Iver, to też był rok 2011. I tak minęły te dwie godziny na antenie Radia 357 dzisiaj, spacerując muzycznymi uliczkami 2011 roku, no bo to takie były moje uliczki, nie wszystkie takie w centrum miasta. Kolega Gęsty dzisiaj przepięknie program zrealizował, Bisior do Państwa mówił, no a my usłyszymy się w najbliższy czwartek po 13, bo taka mała roszada ze smokiem w przyszłym tygodniu. Dobrej i spokojnej soboty, cudownej niedzieli i udanego całego kolejnego tygodnia. Do usłyszenia, pa, pa!

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Minęła 18, kolejna sobota, kolejne Live Guru. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski, a dzisiaj przyżyglowali do studia Aleksandra Rap i Michał Palczyński. Dobry wieczór, dzień dobry.
3: Dobry wieczór,
4: dzień
3: witamy
4: dobry
3: Państwa.
2: Tak. Kiedy ostatnio słyszeliśmy się, a było to nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu, byliście gdzieś na środku oceanu, bo to jest ta para, z którą rozmawialiśmy o tym, jak żyje się, jak pływa się jachtem przez wiele lat dookoła świata i w różne dziwne, wymyślone miejsca. Obiecywaliśmy na koniec tej audycji, że w momencie, kiedy będą żeglować już do Polski, kiedy w Polsce się zjawią, to spotkamy się po raz kolejny, by dopełnić temat, bo zabrakło nam wtedy czasu, żeby porozmawiać o ludziach, porozmawiać o wydarzeniach. Rozmawialiśmy o waszych decyzjach, skąd się wzięło przeniesienie was i wasze na oceany i morza. Czym było to podyktowane, z czym musieliście się mierzyć i jak wygląda wasze życie codzienne na jachcie. A teraz czas na to, żeby porozmawiać o tym, co przez te ile? 8 lat już?
4: W moim przypadku będzie 8 lat, bo 8 lat tego wspólnego żeglowania. Natomiast Michał, ty jesteś
3: wymiatacz. Ja zacząłem 18 lat temu. Także od 18 lat po świecie żegluję.
2: No to jest o czym opowiadać.
3: Tak.
2: Wtedy pamiętam, że zakończyliśmy rozmowę zaczynając wątek ludzki, bo na swojej drodze i na tej morskiej i na tej lądowej przez te minione lata musieliście spotkać mnóstwo osób, które w jakiś sposób zapadły wam w pamięć, które coś zmieniły w waszym życiu, czy coś zmieniły w waszej drodze. Może nie planowaliście różnych rzeczy, a z powodu spotkanych ludzi te rzeczy się wydarzyły. No myślę, że to tak jakbyśmy otworzyli książkę na dowolnej stronie, to zawsze coś przeczytamy. Czy się mylę, czy się nie mylę? Ola, jak to w waszym przypadku było?
4: Oj, zdecydowanie masz rację. My przez te 8 lat, odkąd zostawiliśmy Europę, odwiedziliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 31 krajów i przepłynęliśmy ponad 80 tysięcy mil morskich. To jest tak, jakbyś sobie wyobraził, że przepłynęliśmy 4 razy kulę ziemską po równiku, więc naprawdę dużo się tam wydarzyło. I w jakiś sposób te historie się zaczynają zmywać, ale to właśnie ludzie, których spotkaliśmy po drodze, a nawet też jakieś istoty morskie czasem, sprawiły, że w tych 8 latach są po prostu takie punkty, które bardziej są kolorowe i jakieś takie, wiesz, ciepło w sercu.

0: tam rejs, więc też wiedzieliśmy, że potrzebujemy się zatrzymać na tych Malediwach, ale mieliśmy też troszeczkę czasu, zanim się rejs odbędzie z załogą, na takie samotne eksplorowanie. I przypłynęliśmy na atol Adu. To jest najbardziej na południu, w ogóle jedyny atol malediwski na południu, poniżej równika. No i tam po prostu mieliśmy zostać, ile mieliśmy zostać? Chyba 2-3 dni, bo musieliśmy tam załatwić formalności wjazdowe do kraju, bo zawsze jak wjeżdżamy do nowego kraju, to oczywiście musimy po prostu odbyć spotkanie z celnikami, z urzędem do spraw wizy. Często są tam też urzędnicy od zdrowia, którzy sprawdzają, czy nie przywozimy jakiegoś świństwa do kraju. No i myśleliśmy, że to załatwimy, zrobimy zakupy i popłyniemy dalej. Ale po prostu tak się pięknie potoczył los, że spotkaliśmy tam Misbacha.
1: Poczekaj, ale zanim o Misbachu opowiesz, powiedziałeś, że płynęliście na te Malediwy nie wiedząc, czego się spodziewać.
0: Jak wiesz co?
1: Płyniecie na Malediwy i nie wiecie, czego się spodziewać? Ja nie płynąłem na Malediwy, a wiem, czego się spodziewać.
0: No właśnie, to powiedz, czego się spodziewasz.
1: To zależy, gdzie się na tych Malediwach popłynie.
0: No ale właśnie.
1: Zależy, są i te rajskie kawałki znane z fotografii, turkusowa woda i białe plaże, i są takie mniej zachęcające do zostania tam. Niebiały piasek, śmieci i nic ciekawego.
0: No tak, ale ty mówisz w tym momencie o takich aspektach turystycznych trochę, czyli właśnie plaża, woda, a my nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, jeśli chodzi o mieszkańców tam, bo o Malediwach po prostu mieliśmy jakieś takie wyobrażenie, które dają nam biura podróży, że to są jakieś resorty, a niewiele się mówi tak naprawdę
1: co poza
0: o ludziach, którzy tam mieszkają.
2: I jak wygląda tak, jak wygląda takie zwyczajne życie Kowalskiego na Malediwach? Bo zawsze to są takie obrazki, prawda, rajski resort.
0: No robione pod turystów po prostu, żeby cię zachęcić, właśnie zanęcić tym błękitem i tym białym piaskiem do tego, żebyś przyjechał. I my oczywiście byliśmy napaleni na to życie podwodne, bo zawsze jak tylko jest szansa, to wskakujemy pod wodę, bo tam się dzieje magia i są wspaniałe spotkania. No ale właśnie nie wiedzieliśmy zupełnie, czego się spodziewać, jeśli chodzi o takie spotkanie z tym drugim człowiekiem i w ogóle jak odbędzie się ta cała odprawa, no tak to nazywamy. To prawda, czytaliśmy o tym i wiedzieliśmy, że może być albo sprawnie, albo niesprawnie. Zobaczymy, na kogo trafimy, bo w takich krajach często jest tak, że urzędnik może być po prostu sympatyczny, a może też się przyczepić i robić problemy. No my mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na dobrych urzędników, przy czym tu też muszę powiedzieć, że na Malediwach jest tak, że żeby wpłynąć jachtem, to trzeba mieć agenta. My zawsze przez to, że staramy się podróżować budżetowo, to staramy się omijać agentów, jeśli to jest tylko możliwe. Na przykład na kanale, jak się przepływa przez kanał panamski, to mówi się, że trzeba mieć swojego agenta, który ci wszystko pomaga zorganizować. My to zorganizowaliśmy sami i było to znacznie tańsze i wcale nie takie trudne, nawet jeśli się nie mówi po hiszpańsku. Natomiast Malediwy są takim miejscem, że trzeba mieć agenta. No i w sumie dzięki agentowi, dzięki Matthew, to tak wszystko się też bardzo super płynnie zadziało i nawet mieliśmy małe chichy z tymi urzędnikami. Chociaż ja to odczułam, że to jest kraj islamski i to było dla mnie takie ciekawe doświadczenie, że oni jednak rozmawiali bardziej z Michałem niż ze mną. No też jako z kapitanem, ale też tak jakby odczułam tutaj. No i jak tylko się udało te wszystkie formalności załatwić, to zeszliśmy na ląd, żeby się przejść i zjeść coś dobrego, bo to jest po prostu po długim przelocie. A my pamiętasz, ile płynęliśmy do tym Malediwy?
2: O rany, płynęliśmy z Wysp Kokosowych. Płynęliśmy z Chagos.
0: A z Chagos,
2: płynęliśmy
0: tak.
2: 3 dni, ale to było strasznie nieprzyjemne płynięcie. Były burze, słabo wiało, duże fale. Tacy byliśmy trochę wymęczeni. Także tak, płynęliśmy krótko, ale byliśmy dość zmęczeni i te formalności poszły naprawdę, naprawdę super. Bo Malediwy są takim, taka trochę wojskowa, tam jest dyktatura, można powiedzieć, takie państwo policyjne. I w sumie to, że musieliśmy wziąć agenta, było fajne, bo bez niego trochę sobie tych formalności no, nie wyobrażam z tymi. No ci urzędnicy jednak z nim gadali i się uśmiechali, ale tak ciężko by było z nimi tak coś załatwić, myślę.
0: Tak, zdecydowanie. No więc wyskoczyliśmy do tej knajpy, żeby po prostu celebrować i zjeść coś lokalnego i w ogóle po prostu pożyć w końcu znowu trochę na lądzie, w jakiejś cywilizacji, bo pomimo to, że płynęliśmy 3 dni, to wcześniej byliśmy na Chagos, gdzie w ogóle Chagos są wyspami, na które nie mogą dopływać, docierać turyści, więc tam nie ma zupełnie nic. W tej knajpce spotkaliśmy właśnie tego naszego agenta Matthew i on sobie siedział z pewnym panem. I ten pan do nas tak machnęli, żebyśmy podeszli, my tacy

0: no, zmęczeni po tym, po tej stresie trochę jednak z odprawy i tego płynięcia, tak troszkę z rezerwą podeszliśmy. I właśnie Matio nam przedstawił, słuchajcie, poznajcie mojego znajomego, Misbach. I Misbach po prostu zaczął z nami rozmawiać, że słuchajcie, a już oglądaliście wyspę? A my, no nie, no bo niewiele czasu minęło. No to ja was chętnie oprowadzę. No i my się przyznajemy trochę, że mamy taki dystans do takich osób, które nas od razu zachęcają.
1: Oczywiście,
0: do takiego...
1: zapala się lampka.
0: No właśnie.
2: Że zaraz...
0: Many.
2: Właśnie jakaś wycieczka, żeby no właśnie. Płacić.
0: I Misbach po prostu jakby widział to, co my mamy w głowie wypisane na czole. Mówi, ale ja nie chcę od was żadnych pieniędzy. To będzie za darmo, bo ja wam chcę pokazać moją wyspę. I po prostu jakoś tak powiedział to naprawdę przekonująco, no bo też każdy może ci to powiedzieć, marketingowiec, handlowiec, że stwierdziliśmy, że właściwie czemu nie. I się umówiliśmy z nim drugiego dnia. Po prostu nie da się w sumie tak opowiedzieć tak bez zobaczenia tego, więc najpiękniejsze było to, że Misbach pokazał nam po prostu swój dom. On nie pokazał nam miejsca turystycznego, tylko pokazał nam swoją codzienność, bo po prostu złapaliśmy z nim taki fajny klimat, że każdego dnia przedłużaliśmy to odpłynięcie, bo Misbach mówił, a to ja was jeszcze zabiorę na najbardziej wysunięte na południe cypel, zobaczycie jak tam fajnie. My tak z przymrużeniem oka, że już takich cypli najbardziej na południe wysuniętych widzieliśmy trochę, ale faktycznie było tam tak fantastycznie i też to było takie miejsce, gdzie ci mieszkańcy też sami przychodzili z rodzinami, żeby sobie tam po prostu popatrzeć się na zachód. To dodatkowo wiązało się z tym, że trzeba było dostać pozwolenie, bo na tym atolu Adu była kiedyś wojskowa baza brytyjska i Misbach specjalnie dla nas zdobył to pozwolenie i dzięki temu mogliśmy doświadczyć rzeczy, które faktycznie robią tam osoby mieszkające, plus dodatkowo ostatniego, co się później okazało, przedostatniego dnia zaprosił nas na obiad, gdzie poznaliśmy jego małżonkę, jego mamę, jego tatę, którzy nam opowiadali o tym, jak to się mieszkało na Malediwach jeszcze. Oni opowiadali chyba, że w latach 90.
3: Opowiadali, że w latach 90. tam w ogóle nie było prądu. Nie było prądu. Pojawiał się tylko od czasu do czasu, a teraz to jest normalne, nowoczesne państwo. Sieć komórkowa działa super. Transfer danych, internet. Także to jest niesamowite. No i też było niesamowite. Niesamowite to, że Misbach nas zabierał w takie miejsca nieturystyczne. Chciał nam pokazać historię. Nie chciał nas oczarować jakimiś rajskimi właśnie widokami, takimi oczywistymi jakby, że to każdy zna Malediwy z pięknego piasku i pięknej wody, tylko chciał nam trochę opowiedzieć o historii. Zabrał nas, pamiętasz, do tego takiego antykwariatu.
0: To było muzeum wręcz, nawet prowadzone przez pana. O tym mówisz, tak?
3: Tak, pana, który, bo tam dawno, dawno, dawno temu, nie wiem, lata 50., 60., już nie pamiętam, Brytyjczycy stacjonowali na tej wyspie. Pozostało mnóstwo różnych gadżetów po nich i jest jakiś pasjonat, który stworzył muzeum i to wszystko zbiera. Także Misbach nas zabrał właśnie do tego muzeum, do tego właśnie ten cypla na południu, no taki, w takie różne miejscówki. No, chciał nam po prostu pokazać Malediwy jako miejsce, gdzie żyją ludzie i opowiedzieć o historii. Aż głupio, że tak już, ja już tych szczegółów wszystkich po prostu też no, nie pamiętam.
0: No właśnie było jeszcze w tym, było to piękne, że pomiędzy zabieraniem nas w te wszystkie piękne miejsca, on nam po prostu też opowiadał jak człowiekowi, a nie jako przewodnik. Rozmawialiśmy sobie o życiu i dla mnie było na przykład zaskoczeniem dowiedzieć się, że jak żyje się po prostu na Malediwach, jak właśnie to, co już Michał powiedział, ten kraj dla nas jest turystycznym rajem, a dla nich jest troszeczkę właśnie taką dyktaturą, z której oni za bardzo nie mogą wyjechać, bo mają taki paszport, a nie inny. Misbach na przykład ma marzenie, że odwiedzi przed 50 100 krajów. I opowiadał nam swoje przygody, jakie miał, jak był we Francji 2 razy i teraz chciał przyjechać jeszcze raz i nagle odrzucili mu po prostu wniosek o wizę. Co tylko tak naprawdę...
3: Mieszkając w Polsce, tak. Myślę, że mało osób docenia, jak wspaniałą rzeczą jest nasz paszport Unii Europejskiej. Po prostu to jest podróżowanie, jest tak proste z tym paszportem, że jak właśnie słyszy się takie historie, że on musi bukować hotel na Sri Lance, leci tam jakiś... no potem spotkania z urzędnikami, opłaty z góry i na koniec po wydaniu kilkuset czy tysiąca euro, bo musi jeszcze zabukować wycieczki w Europie, dowiaduje się, że jednak nie może polecieć do tej Europy.
1: No właśnie, a takich, którzy chcieliby i kombinowaliby, co by może jakiś paszport inny, żebyśmy mieli?
0: Dokładnie.
1: Nie brakuje. Podaliście przykład tego człowieka, ale tak mi się wydaje, że czy to dlatego, że on był ostatni na waszej liście, czy to było coś wyjątkowego? Wydawałoby mi się, że podróżując 8 lat po świecie, to że to powinien być coś w rodzaju standardu, że do mojego miasta, portu, wioski dopływają podróżnicy z drugiego końca świata, którzy są w drodze od iluś tam lat. To dla mnie wydaje się, że takich przygód powinniście mieć całą masę i że w zasadzie to powinien być taki standard. Czy się mylę?
3: Tak, to jest standard, ale tylko w miejscach, do którego dociera bardzo, bardzo mało jachtów, bo tych jachtów wbrew pozorom jest bardzo, bardzo dużo na takich, nazwijmy to, standardowych trasach pasatowych i w wielu miejscach po prostu na przesyt. Na Polinezji Francuskiej wręcz są wyspy, gdzie miejscowi są bardzo nieprzychylnie nastawieni wręcz do jachtów. Nie chcą jachtów, krzyczą, żeby nie stawać, wyrzucają z zatok.
0: Sami to doświadczyliśmy.
3: Także są miejsca, gdzie jest przesyt. Także jest to standard, ale musimy dotrzeć do miejsca, gdzie prawie nikt nie dociera. I na przykład ten południowy atol, tam dociera rocznie, powiedzmy, nie wiem, 20 jachtów. No i one nadal dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, są jakąś atrakcją i chcą się przed tymi przybyszami otworzyć. Jednak no, większość miejsc na świecie jest taka, gdzie dociera dużo ludzi. Albo jachtów, albo wręcz no, masowa turystyka, turyści przylatują samolotem. No i w takich miejscach już miejscowi się tak nie otwierają. To, co Ola mówiła, że nam się zapaliła właśnie czerwona lampka, no wtedy miejscowi traktują przybyszów jako możliwość zarobku i chcą im coś po prostu sprzedać. Także mamy takie wspomnienia z mniej uczęszczanych miejsc na Polinezji Francuskiej, na Pitcairn. Jak byłem w 2014 roku, to spotkaliśmy się z niewiarygodnym przyjęciem. Potem, jak byliśmy z Olą, 5 lat później, w tym samym miejscu, już więcej turystów docierało tam statkami i już przyjęcie było fajnie, ale już to nie był szał. Bo
0: tak, to było fajnie, wynikało bardziej z tego, że Michał jest chyba, oni mówili, jednym, nie wiem, z 10, a może nawet mniejszej ilości żeglarzy, którzy w ogóle do Pitcairn i na Pitcairn zeszli 2 razy, więc oni się cieszyli, że go widzą, bo go pamiętali sprzed tych 5 lat, ale tam już dało się wyczuć, że tam po prostu są już turyści i zaczyna się też robić ta granica my, lokalni ludzie i turyści, bo to jest też związane z tym, jak my turyści się zachowujemy. Bo jak po prostu przyjeżdżasz, wiesz, jako turysta w trakcie, bo dajmy właśnie jako przykład Pitcairn, to jest jakaś tam większa wycieczka, nie wiem, po Perły Pacyfiku, czyli odwiedzasz właśnie Polinezję Francuską, Pitcairn i chcesz odhaczyć te miejsca i po prostu chcesz sobie zrobić selfie w super miejscach, no to ci ludzie czują, że ty nie przybywasz tam po to, żeby ich poznać jako człowieka, tylko po prostu chcesz potem się móc pochwalić na wieczorku kumplom, że byłem na Pitcairn. Więc to też, jak my jako ludzie zachowujemy się w danym miejscu, wpływa też na to, jak jesteśmy odbierani. A o Adu zaczęłam mówić, czyli o tych Malediwach, dlatego, bo jak po prostu myślę o tym miejscu, to po prostu widzę Michała, sorry Michał, że to powiem, po prostu widzę, jak Michał ma łzy w oczach, jak się żegnamy z Misbachem po tym tygodniu. I ja wiem, że on po prostu, że oni złapali taką więź, którą, no wiesz, żeby złapać z drugim człowiekiem, to czasem trzeba się po prostu kupę godzin przesiedzieć i przegadać, a my po prostu jakoś nam się to udało w tydzień.
1: Pojawia się punkt na mapie, który jeżeli będzie w zasięgu wzroku albo jachtu, trzeba koniecznie do niego wrócić.
0: Oj, zdecydowanie.
3: Dokładnie, tak. Taki mamy plan.
0: Znaczy, plan.
3: Tych punktów na mapie się pojawia coraz więcej takich, że chcemy wrócić, bo takie kolejne miejsce, gdzie poznaliśmy niesamowitych ludzi, które też jest właśnie bardzo, bardzo poza wszelkimi szlakami, to jest Alaska, wyspy Aleutskie. I tam byliśmy kilka mieliśmy takich fajnych spotkań. Na przykład na jednej, przybyliśmy do zatoki poleconej nam przez znajomych żeglarzy, przez rodzinę Austriaków z jachtu Muktuk. I oni nam powiedzieli, koniecznie popłyńcie do tej zatoki. No i my popłynęliśmy. I już pierwszego wieczora poznaliśmy starszego pana, który okazało się, że ma tam farmę owiec. Facet dobiegający 70, siedział tam sam, 150 owiec latało po górach, no i po takim jednym wieczorku w sumie tu z nami chwilę pogadał, nas zapytał, czy my byśmy mu nie pomogli owiec zagonić do zagrody. No i to z takiego, my mieliśmy tam jeden dzień, jeden wieczór spędzić i to się zamieniło w dwudniową jakąś taką prawie że przygodę życia. Dwa dni na kładach, po wzgórzach, żeśmy z nim ganiali te owce, no i no, to było coś niesamowitego. No, udało się te owce zagonić, no i widać było, że my mu pomogliśmy. No i do tej pory Ola
0: mamy
3: z Artem
0: ma
3: z nim kontakt. No i no, facet niesamowity, naprawdę. W miejscu, gdzie nie ma w ogóle ludzi, nie ma zasięgu komórkowego, on miał tylko telefon satelitarny, taki prymitywny u siebie w domu, więc jakby jemu coś się stało na tym, gdzieś by pojechał i coś by mu się stało, no to zero kontaktu. To dopiero by go znaleźli, jakby ktoś tam, nie wiem, dwa tygodnie później przypłynął do jego zatoki. No i to właśnie w takich miejscach się poznaje właśnie ludzi, którzy chcą cię wpuścić do domu i pokazać, opowiedzieć coś właśnie o sobie.
0: I jeszcze z Artem jest taka fajna też historia, że jak ci ludzie w nas zostawiają jakiś znak, tak też my w nich zostawiamy jakiś znak i na przykład Arta zainspirowaliśmy i zmobilizowaliśmy, żeby spełnił swoje marzenie życia, a on miał marzenie życia takie, żeby pojechać do Australii i do Australii, dobrze pamiętam,
3: do
0: tak?
3: Do Australii.
0: Tak. I tam
3: poznać największych hodowców owiec z Australii. Także po spotkaniu z nami,
0: rok później
3: poleciał do Australii i nam wysyłał zdjęcia właśnie z największymi hodowcami owiec z Australii. To jego było marzenie życia.
0: Tak,
3: żeby,
0: bo on nam w ogóle
3: poznać.
0: Pokazywał, jaka wiecie, też sztuka też strzyżenia owiec. I ci australijscy strzygący owce, przepraszam, że nie wiem, jak się nazywają.
3: Owczy barberzy.
0: Tak, robią to po prostu podobno najlepiej na świecie. I to też jest niesamowite, że jak się spotyka takich ludzi i nagle się podłącza do ich świata, to oni ci po prostu zaczynają opowiadać o swoim świecie jakieś takie detale, gdzie nagle widzisz, że naprawdę są światy równoległe. I to jest takie fajne wtedy spotkanie.
1: Ola, powiedz, mówisz teraz o miejscach, które was zaskoczyły pozytywnie i zostaniemy jeszcze przy nich, ale żeby złamać trochę szyk naszej rozmowy, dobra, to powiedzcie o miejscach, do których płynęliście z bardzo wielkimi nadziejami, oczekiwaniami, że wydarzy się coś, albo zobaczycie coś, albo spotkacie się z kimś i to miało być dla was takim jakimś Edenem z jakichś powodów. A po przypłynięciu okazało się, że coś nie zagrało i to jednak nie do końca Eden. Z jakich powodów?
3: Ciężko sobie coś takiego przypomnieć, bo my jednak już tyle tych miejsc widzieliśmy, że z doświadczenia wiemy, że nie ma co się za dużo sobie wyobrażać i się za bardzo napalać, bo zawsze jest inaczej. Zawsze jest inaczej. Nie gorzej, nie lepiej, znaczy inaczej. Nie, jest niemożliwe, żeby sobie wyobrazić dokładnie, jak jest w jakimś miejscu, więc ja przynajmniej, jak gdzieś płyniemy, no to oczywiście jestem przygotowany żeglarsko, żeby to było bezpieczne, jednak staram się nie mieć jakichś ogromnych oczekiwań. I w tym momencie, tak z tych 80 paru krajów, co jachtem odwiedziłem, to przychodzi mi do głowy tylko jeden kraj, co była taka zupełna kicha i chcieliśmy stamtąd uciec jak najszybciej, to był Salwador. I poza Salwadorem nie pamiętam żadnego miejsca, żeby takie były ewidentnie złe wspomnienia. W Salwadorze też się jakoś nie wydarzyło się nic strasznego, ale po prostu jakaś taka była, było strasznie gorąco, była ciężka atmosfera, jakaś taka przemoc wisiała w powietrzu. Tak,
0: to ciężko, było jedyne miejsce, w którym się nie czuliśmy bezpiecznie.
3: Ciężko to wytłumaczyć. I po prostu stamtąd mieliśmy ochotę uciec jak najszybciej i pewnie nigdy tam nie wrócimy. Natomiast inne miejsca, ja jakoś w tym momencie nie pamiętam żadnego większego takiego zawodu, że ojej, a miało być tak fajnie. Bo może to też dlatego, że my staramy się nie podróżować w miejscach, gdzie jest masowa turystyka. A to zwykle jest tak, że masowa turystyka pompuje.
1: No ale czasami, przepraszam Michał, ale czasami jak nie podróżować? Wspomnieliście o Polinezji Francuskiej. Nie zacumowaliście, nie popłynęliście na Bora Bora?
3: Tak, no oczywiście, że...
0: Byliśmy na Polinezji, to w sumie z rok czy dwa może nawet, jakby
1: o,
0: tak
1: masz,
0: to sumować. Byliśmy. Wiesz co, bo to jest tak, że pewne miejsca może troszeczkę rozczarowują, I po prostu na przykład z Bora Bora jest tak, że ona jest piękna, ale ona już jest tak zajechana przez resorty i też straciła już ten swój klimat, że po prostu tam nie ma tak jakby tego vibe'u Polinezji francuskiej, który się odnajdzie na przykład na atolach Tuamotu, do których naprawdę się trzeba jakoś postarać, żeby dotrzeć. Rapa Nui i ta Rapa druga?
3: Rapa Iti.
0: Rapa Iti.
3: To tak, też tam Austrasy. Bardzo trudno dotrzeć, ale Bora Bora. No jest takie lekkie rozczarowanie po Bora Bora, ale zważywszy na to, że po prostu, że dociera tam bardzo, bardzo dużo ludzi, no to oni muszą wprowadzać jakieś ograniczenia, zasady, żeby tej wyspy totalnie nie zniszczyć. I w związku z tym, nazwijmy to, atmosfera jest taka trochę sztywna. Są właśnie, nie można rzucać kotwicy, trzeba stać na bojce, są bardziej droższe są restauracje. No wyspa nadal jest piękna i w sumie podejrzewam, że jak będziemy w okolicy, to pewnie na tą Bora Bora jeszcze zawiniemy. To nie jest tak, że tam jest beznadziejnie i nie.
0: Nie ma miejsca, gdzie jest beznadziejnie.
3: Bo,
1: no tak, beznadziejnie raczej nie.
3: Jeśli tam będziemy, a będziemy myślę za jakieś 2-3 lata, to też na Bora Bora się zatrzymamy. No po prostu jest specyficznie. Każde miejsce jest jakieś takie, ma swój specyficzny klimacik. No i niestety, no przez to, że coraz więcej osób tam dociera, no to musieli postawić bojki, żeby chronić rafę. Nie można kotwiczyć. No i nie jest tak właśnie fajnie, jak gdzie indziej na dziko.
1: Ale wiesz co, tak, za moment. Chociaż przychodzi mi teraz do głowy jedna rzecz, bo ja pamiętam, jak na Polinezji Francuskiej byłem, to ja osobiście byłem rozczarowany Tahiti.
3: No Tahiti to z kolei jest...
0: A zwiedzałeś Tahiti dalej niż Papetę?
1: Trochę tak. Trochę tak. Oczywiście nie miałem czasu i nie miałem możliwości, żeby uskutecznić wędrówki do środka wyspy, przejść przez te granie, znaleźć się w środku. Nie było na to czasu, więc na pewno zmieniłbym zdanie. Natomiast tak, jak w kilku innych miejscach, to wrażenie moje było dobre, jak choćby na Bora Bora, czy na innych wyspach Polinezji. Tak akurat Tahiti, no jakoś pamiętam z takim szmerem.
0: Zgadzam się, chociaż ja na przykład o Tahiti myślę bardzo ciepło, ale teraz się może będziecie państwo śmiać i ty też, ponieważ na Tahiti jest Carrefour i można tam zarobić zakupy takie tak, jak także, prawie w Europie.
3: Wszystko zależy, po co gdzieś płyniesz, no, albo po co gdzieś jedziesz, bo jeśli poleciałeś na Tahiti i chciałeś spędzić w odosobnieniu, w jakimś, być odkrywcą, nazwijmy to, i na jakichś cudownych plażach. No to zobaczyłeś miasto po prostu, miasto samochody.
1: Albo czarne plaże, a do mnie zdecydowanie bardziej przemawiają plaże złote, no takie, jakie powinny być.
3: A żeglarze na Tahiti płyną, żeby zreperować łódkę, żeby kupić, sprowadzić części do jachtu, bo można łatwo je ze Stanów sprowadzić. No i to, co ona powiedziała, to są dwa gigantyczne Carrefoury i dookoła na całym, znaczy może nie na całym, ale może pewnie w Nowej Zelandii dopiero są supermarkety tak dobrze zaopatrzone jak na Tahiti, więc można sobie kupić wszystko, co w zachodnim świecie lubimy, jakieś sery pleśniowe, no obłęd jest. Więc żeglarze tam po prostu płyną zreperować się i kupić jedzenie na bardzo, bardzo długi czas i nie patrzą na to Tahiti jako jakaś perełka geograficzna, tylko to jest po prostu użyteczne miejsce przy postoju.
0: Plus na Tahiti poznaliśmy Polkę, panią Ewę, która mi właśnie pozwoliła też zobaczyć czar Tahiti, bo ona tam mieszka chyba, ojej, od jakichś 20 czy 30 lat i zaprowadziła mnie, wiesz, w takie miejsca, pokazała też takie właśnie lokalne perełki, znowu do tego wracamy, że tutaj w niedzielę o, nie wiem, 6 rano, jak przyjdziecie, to jest miejsce, gdzie najlepszą wołowinę można kupić, to dla Michała, bo on je mięso, ja nie. I faktycznie po prostu, że to jest jakiś sklepik Chińczyka, który jest otwierany tylko na 4 godziny w tygodniu, są kolejki, żeby tam znaleźć i to było tak dobre mięso, że hej, albo tutaj na tym targu, jak przyjdziesz o godzinie 10 w niedzielę, to będzie stała pani, która robi nieziemskie ciasto z chlebowca z tuńczykiem. Ona nam też powiedziała właśnie, gdzie w Tahiti wyjść poza Papetę, żeby je zobaczyć. Bo gdyby nie to, to myślę, żebym miała taki sam odbiór jak ty. Bo po prostu jak się wysiada, to jest Papetę, miasto, które ma też swoje problemy, jest korek, śmierdzi. Z Polinezją francuską jest też tak, że ona tak naprawdę ma te 5 regionów i każdy region to jest inny etap zanurzenia się tego wulkanu podwodnego, więc on też będzie miał inne plaże zupełnie, więc dlatego atole, czyli te piękne laguny, piękne plaże są najfajniejsze, czyli Tuamotu, tak, jeśli chodzi o takie rajskie widoczki. A tak jak powiedziałeś, Tahiti jest jeszcze wyspą, która nie ma w pełni wykształconej laguny. W sensie nie jest atolem, w sensie ma lagunę, ale jeszcze nie jest cały czas ten wulkan, więc są plaże, są wulkaniczne i czarne. Ale Tahiti ma też niezwykłą historię. Kapitan Cook obserwował stamtąd Wenus.
1: No i potem parę innych, mniej pożytecznych dla Tahiti i w ogóle dla okolicznych wysp. Tam się, szczególnie po II wojnie światowej, działo i oni byli bardzo, pamiętam jak ja byłem, to pani w Muzeum Miejskim, w Muzeum Historii, na moje stwierdzenie, że jak wam się tutaj żyje w tym raju, powiedziała, jakim raju? Dokładnie. O czym ty mówisz? Wiesz, ile tu bomb spadło w okolicach i tak dalej, no. Ile prób było i tak dalej. No ale to w to trzeba się zagłębić.
0: Tak.
1: Powiedziałaś, że byliście tam rok czy dwa. No to fajnie tak sobie powiedzieć, nie być do końca pewnym, ile czasu się było na Polinezji Francuskiej. A powiedzcie, które miejsce tam urzekło was najbardziej, bo domyślam się, że mieliście szansę i pewnie popłynęliście w miejsca, w które zwykły śmiertelnik poruszający się samolotami i nie dysponujący raz gigantyczną ilością czasu, dwa własnym środkiem transportu, jakim jest jacht, nigdy w życiu nie dopłynie. Takie rajskie miejsca, no jak na przykład tam, gdzie ja mogłem dotrzeć, a i tu taki. Administracyjnie do wyspy Cooka. To są wyspy Cooka.
3: Okej.
1: Okay. Tam pewnie są inne atole takie.
3: Okej, okay, bo na A też jest atol na wyspach, na tych, na archipelagu Tuamotu, też jest atol na A.
1: Powiedzcie nam o miejscach, o których my nie mamy pojęcia.
0: Wiesz co, ja jeszcze chciałam wrócić, to o miejscach, o których wy nie macie pojęcia, to zaraz wam opowiemy, o których my też nie mieliśmy pojęcia. A dzięki innym żeglarzom się tam dostarliśmy. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co zapytałeś właśnie, że miejsca, które rozczarowują. Michał powiedział, że myśli o Salwadorze i też mam takie odczucie, że Salwador to jest miejsce, do którego nie wrócimy. Ale my na przykład mam tak z Indonezją, w której się zakochałam totalnie, i Raja Ampat przede wszystkim, które jest marzeniem, jak ktoś nurkuje, i faktycznie jest to miejsce po prostu wyjątkowe, ponieważ są tam miękkie korale i wyglądają one bajecznie i życie podwodne jest niezwykłe, ale na Raja Ampat jest tyle śmieci, że ja nie jestem w stanie tego pojąć, po prostu jak można żyć w takich warunkach, chociaż rozumiem, że jest to systemowy problem, ja rozumiem, że on wynika z historii, że po prostu Indonezyjczycy, dziękuję, to wyspiarze, którzy po prostu nie mieli wcześniej plastiku, mieli wszystko naturalne, jakieś opakowania, wyrzucali je do oceanu i one się tam w jakiś sposób rozkładały, a teraz mają plastik, a niestety ten nawyk wyrzucania do oceanu im został i jest też problem z przetwarzaniem śmieci, ale po prostu to, co się dzieje w Indonezji, jeśli chodzi o śmieci, to dla mnie to jest po prostu, to mi rozwala głowę. I to mi też pokazuje tak naprawdę, jak wielkim jest to problemem. I jak dużym problemem jest plastik. My na Raja Ampat w końcu, po wielu, wielu latach, postanowiliśmy się nauczyć nurkować i zrobiliśmy tam kurs nurkowania. I nie mieliśmy lekcji w basenie, tylko wszystko było w oceanie. I jak wchodziliśmy z plaży do wody, żeby tam nawet wejść po pas, to my najpierw po prostu szliśmy po śmieciach, które były już warstwą, tam nie, no one po prostu były
3: wrośnięte w dno.
0: I to jest na Indonezji normalne. I to na przykład dla mnie jest strasznie trudne do przyjęcia i coś, co no mnie tak zniechęca, a jednocześnie pokochałam Indonezję za to, jak jest niezwykła, kolorowa, zróżnicowana. To tyle. A drugie jeszcze miejsce, które mnie jakoś nie tyle może rozczarowało, ale pokazało, że to nie jest moje miejsce, to jest Azja. Po prostu jest tylu żeglarzy, którzy spędza w Azji Południowo-Wschodniej lata.
3: 15 albo 20
0: lat. Tak. A my po prostu nie możemy się totalnie zaadoptować do tego klimatu tam. I też tak jakby rozumiemy tą fascynację, ale nie do końca, więc to jest też takie bardziej jakieś osobiste, wiesz, takie spotkanie się właśnie z jakimś takim ogólnym wyobrażeniem o jakimś miejscu, które się u nas weryfikuje, niż rzeczywiste tak jakby jakieś rozczarowanie miejscem. Boże, nie wiem, to trochę zakręciłam.
1: Mhm. Ale to obiecywałaś te perełki, które zostały wam, bo...
3: A perełki, słuchaj, wiesz, perełki się niczym nie różnią, znaczy nie różnią się tylko ludźmi i stopniem jakby zurbanizowania terenu, bo na przykład jeśli byłeś na Aitutaki, prawdopodobnie widziałeś, był ładny piaseczek, piękne palmy, piękna laguna, wszystko piękne, no a to... Bo powiedzmy, takie perełki wyglądają dokładnie tak samo, tylko nie ma tam ludzi. Więc to na przykład bym powiedział Chagos.
0: Tak.
3: Chagos, ale to jest terytorium na Oceanie Indyjskim. Tam jest brytyjska baza wojskowa i tylko kilka jachtów rocznie dostaje pozwolenie, żeby tam popłynąć na te atole. I nie ma w ogóle turystyki i nikt tam nie mieszka. Jest jeden atol, gdzie jest ta baza, gdzie nie można popłynąć. Jachty no, mają zakaz, wiadomo dlaczego, ale jest kilka innych atoli, które są niezamieszkane. I jak się dostanie od Brytyjczyków specjalne pozwolenie, można tam popłynąć. No i tam na przykład byliśmy zupełnie sami. No klimat niesamowity. Na brzegu jakieś pozostałości, bo Brytyjczycy wysiedlili miejsce chyba w latach 70., już nie jestem pewien. No jest to magia miejsca, ale krajobrazowo jest to taki książkowy, tropikalny raj, tylko po prostu bez ludzi. Podejrzewam właśnie, że tak jak to widziałeś na Aitutaki. No, podobne niesamowite są krajobrazy takiego tropikalnego raju atole właśnie Tuamotu, bo na atol to jest taki pierścień raf, bardzo małe wysepki, no i na niektórych tych wysepkach mieszkają ludzie, ale jest wiele wysepek mniejszych, przy których można stanąć, no i jest tak jak z jakiejś bajki, czyli rośnie 5 palm, piękny piasek, kokosy, rafa i nie ma nikogo. Ale jest to, podobnie to wygląda, tylko po prostu różni się tym, że nie ma ludzi.
1: To jest audycja Live Guru, otwórz oczy, a moimi gośćmi są dzisiaj Aleksandra Rapp i Michał Palczyński, którzy pływają po świecie. Tak możemy określić to, czym się zajmują. Kiedy Michał mówił, to Ola patrzyła tak pod skosem w sufit i domyślam się, że gdzieś tam w głowie przelatywały jej kolejne obrazy miejsc, które zachwycą każdego.
0: Obrazy miejsc, ale też zastanawiałam się, czy ja się zgadzam z Michałem z tym, co on myśli i co mówi. I takie są tutaj trzy rzeczy, które chciałam powiedzieć. Po pierwsze to, że trochę się z tobą nie zgadzam, bo uważam, że te miejsca są wyjątkowe ze względu właśnie na to, że nie ma ludzi, ponieważ mają zupełnie inną energię i zupełnie inaczej się tam zachowuje też przyroda. Właśnie na wspomnianych Chagos. Tam jest mnóstwo ptaków i te ptaki się po prostu nie boją ludzi, co jest też bardzo ciekawym doświadczeniem. Tam to my się bardziej baliśmy.
3: Ludzie się boją ptaków.
0: Tak, my chodziliśmy tam z wiosłem, słuchajcie, tak się nad głową niczym parasolką, bo po prostu, bo się baliśmy, że one nas zaraz zaczną dziubać, bo one tam chyba też miały jajka jakoś w tamtym czasie składały. Więc te miejsca mają wyjątkową taką energię właśnie przez to, że nie są zadeptane. I tutaj idę do drugiego tematu, że widać, ja to widzę z perspektywy 8 lat, a myślę, że Michał z perspektywy 18 jeszcze bardziej, jak bardzo zadeptujemy jako ludzie miejsca przez to, że jest nas więcej coraz, jest podróżowanie, albo może było do momentu ataku, właśnie kryzysu paliwowego, może żeby w to nie wchodzić, że podróżowanie stało się bardzo dostępne i te miejsca takie właśnie trudno dostępne już nie są tak dostępne. Jest też coraz więcej żeglarzy, jest coraz więcej też aplikacji, po prostu taka zwykła rzecz, że się rozwija też technologia. W tym momencie jest co najmniej 3 aplikacje, które mogę wymienić po prostu od tak, żeglarskie, w którym znajdziesz sobie po prostu bardzo szczegółowe miejsca, gdzie, w którym miejscu kotwiczyć, co możesz zrobić tam, co możesz zobaczyć, z kim się skontaktować, więc też już prysnął trochę czar takiego właśnie odwiedzania miejsc. O, chociażby dam taki super przykład. Daj mi jeszcze tylko dokończyć o Atu. My byliśmy na Aleutach w 2022 roku. Wtedy jeszcze Starlink nie był taki popularny. On dopiero wchodził, więc my go nie mieliśmy. I chodziliśmy sobie, zeszliśmy na ląd na pierwszą wyspę, czyli Atu. I tak się spieszyliśmy przygotowując do tej wyprawy, że po prostu zrobiliśmy tak, coś tak błahego, że nie ściągnęliśmy sobie offline'ową map Google. więc nie mieliśmy satelitarnych zdjęć tego, co jest na wyspie. I chodziliśmy po tej wyspie 5 godzin, po prostu szukając, może dam jeszcze taki background. Atu to jest taka jedna z ostatnich wysp w Aleutskiego tego łańcucha pomiędzy Stanami a Rosją.
3: Przy samej Kamczatce.
0: Przy samej Kamczatce, więc tam nie ma nic. Tam po prostu nikt nie dociera. Kiedyś tam w ogóle miała miejsce jedyna wojna na lądzie w trakcie II wojny światowej na kontynencie Ameryki Południowej. Tak zwana wojna zapomniana.
1: Północnej.
0: Tak, przepraszam, północnej. I my szukaliśmy po prostu jakichś pozostałości, bo gdzieś tam ja czytałam, że faktycznie tam była wioska też Aleutów. Się aż podekscytowałam, bo Atu jest dla mnie i Aleuty niesamowicie ważnym miejscem i pięknym. I właśnie chodziliśmy 5 godzin, po prostu szukaliśmy czegokolwiek i już tacy zrezygnowani, nagle po 5 godzinach wychodzimy na wielki pas startowy. I gdybyśmy mieli tą mapę googlową, gdybyśmy mieli tego Starlinka, to byśmy wiedzieli to od razu. Ale nie byłoby całej tej magii szukania, tego poczucia takiego, że nie wiesz, co będzie. A teraz właśnie to, że jest ten internet taki dostępny, że są te aplikacje, to też tak troszeczkę to wszystko pryska i tych miejsc takich, gdzie faktycznie jeszcze możesz poczuć, no właśnie, co możesz poczuć?
3: No, poczuć się wyjątkowo, że tam dotarłaś.
0: Tak, bo ja nie chcę też użyć słowa odkrywca, bo nie lubię bardzo, uważam, że jest ono takie postkolonialne. Możesz właśnie poczuć się tak jakby tą magię takiej jakiejś dzikości miejsca.
3: Trzeba włożyć więcej wysiłku, żeby gdzieś dotrzeć i coś zobaczyć i wtedy ten sukces z dotarcia do danego miejsca i że się coś zobaczyło, zupełnie inaczej smakuje. To mi też Ola przypomniała właśnie, no jak płynąłem byłem w trakcie pierwszego rejsu dookoła świata 2013-16, to nie było tak, no oczywiście był internet, ale nie było tak rozwiniętych tych właśnie aplikacji z mapkami, gdzie były pozaznaczane miejsca z różnymi atrakcjami. I to pamiętam, mailowałem z takim Leszkiem z Australii, który płynął tamtą trasą 20 lat wcześniej i on mi wysyłał mailowo jakieś współrzędne, jakieś tam miejsc, jakichś podwodnych jaskiń, czegoś. I naprawdę musieliśmy tego nieźle szukać, żeby tam dotrzeć. A teraz tak no, 2-3 lat to się po prostu bierze aplikację do ręki, klik i właśnie widać wszystko. Także to żeglarstwo się i docieranie do trudno dostępnych miejsc się zrobiło teraz strasznie proste, w związku z tym coraz więcej ludzi do tych miejsc dociera, no i się trochę traci przez to.
0: Ale ja tu chcę dać gwiazdkę przy tym proste, bo cały czas musisz mieć swój jacht i cały czas musisz wypłynąć na ten ocean, co nie jest proste. I tu też właśnie też znowu się niemalże trzęsę z ekscytacji tego, że co robi takie publikowanie na przykład na YouTubie, jest mnóstwo kanałów o tym, że kupiłem jacht za euro przysłowiowe i wypłynąłem świat i to daje znowu iluzję tego, że to jest coś łatwego do zrobienia, bo to nie jest łatwe. Przepłynąć ocean nie jest łatwe, bo płyniesz po prostu przez wielką wodę, gdzie tak naprawdę jesteś na łonie naturze i musisz być świadomy tego, że jak coś ci się stanie, to nikt ci nie pomoże. I to jest z jednej strony to wszystko jest bardziej dostępne, ale z drugiej strony cały czas wymaga jakichś umiejętności, poświęcenia, zaplanowania i przede wszystkim zdrowego rozsądku, żeby tam dotrzeć.
3: No natura jest ta sama.
1: Skoro wszystko jest coraz łatwiejsze, mimo że pozostaje trudne, należy spodziewać się wzrostu na przykład liczby wypadków, ponieważ ludzie będą, no nie ma co kończyć. Tak, mówimy sobie o tych pięknych miejscach, o ludziach, którzy zapadli wam w pamięć, bo pływacie i pływaliście i będziecie pływać po całym świecie. A z drugiej strony, podchodząc do tematu, czy pamiętacie o miejscach, które, a w zasadzie o ludziach, o sytuacjach, o przygodach, które zostaną wam w pamięci na stałe, na długo? No ale to nie były fajne przygody, bo po 8 czy 18 latach pływania takie rzeczy musiały się zdarzyć.
3: Ja myślę bardzo intensywnie, ale szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam.
0: Ja mam sytuację taką. Masz? No Lahaina. To był moment, ale to też jest taka sytuacja, No ale nie to tyle nie, z ludźmi.
3: Rozumiem, że Tomek, ty się nas pytasz, że ktoś nas napadł, oszukał, jakiś bardzo nieprzyjemny, no tak jak mamy bardzo przyjemne wspomnienia z Artem, no to czy mamy z kimś bardzo nieprzyjemne wspomnienia? No to tak, Lahaina to jest bardzo niebezpieczna i nieprzyjemna sytuacja, natomiast żebyśmy spotkali jakichś ludzi, których byśmy źle do tej pory wspominali, to ja takich ludzi nie pamiętam.
1: Przez ten cały czas, pływając od miejsca do miejsca, nikt was nie oszukał, nikt was nie napadł, nikt was nie okradł, nie zawiedli waszego zaufania ludzie. No aż się nie chce wierzyć.
0: Mi raz ukradli klapki w Indonezji.
3: Naprawdę? No nie. No. My zostawiamy otwartą łódkę. Czasami...
0: Cicho.
3: Czasami mamy załoganci do nas przyjeżdżają na rejsy i widać, że nawet na Malediwach mówili, no, że łódka stoi otwarta, a tam jakaś miejscowa na kotwicy, a my chodzimy po plaży, a jakaś miejscowa łódka przepływa wokół nas i że zaraz nas okradną. Ale nam się naprawdę nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby ktoś nam wlazł na łódkę. No kiedyś dawno temu mi... Nie wiem, 15 lat temu buchnęli portfel w Europie, zostawiłem w kokpicie. A tak, nie pamiętam. Może wyparłem te nieprzyjemne doświadczenia.
0: Ale to też wynika z tego, że my jesteśmy czujni, że nie wiem, w kokpicie na przykład nie zostawiamy jakichś wartościowych rzeczy, z wyjątkiem tych klapków jeden raz. I to też po prostu to jest takie miejsce. Ja już mówiłam to w trakcie naszej pierwszej rozmowy, teraz tego nie powiedziałam, więc to jest ten moment. My po prostu mamy szczęście. I ja naprawdę w to wierzę, że gdzieś tam nas dobre anioły prowadzą i czuwają nad nami. Bo też jak sobie pomyślimy o tym, ile my przepłynęliśmy, nawet teraz jak wróciliśmy do Polski, to mówiliśmy o tym, robiąc jakieś tam podsumowania sobie rejsu, że naprawdę mieliśmy kupę szczęścia też żeglując, że nam się nic poważnego nie działo. To jest też coś, czym bardzo rozczarowujemy załogantów, jak do nas przyjeżdżają, bo oni chcieliby słyszeć jakieś historie o tym, jak tam łamią się maszty. Tak, dokładnie. A nam tfu, i tutaj pukam niemalowane, nic takiego się nie wydarzyło i oby się nie wydarzyło, bo też dla nas to jest sposób podróżowania taki, że staramy się być przygotowani na jakieś najgorsze scenariusze, jak jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale też mamy oczy dookoła głowy i też się po prostu tam, no nie wiem, jak jest ciemno, to się jakoś nie pakujemy w jakieś sytuacje. Jak ja gdzieś czuję, że tu mi się nie podoba, jak ten pan na nas patrzy, chodź Michał, stąd idziemy, no to po prostu stąd idziemy, więc to jest też bardzo ważne, żeby tak podążać trochę za tą swoją intuicją. No i też mamy szczęście.
3: Szczęście i myślę, że, no, że to też jest trochę doświadczenia. Mhm. Że po prostu... W niektórych miejscach jesteśmy do ludzi nastawieni na przykład trochę bardziej sceptycznie, bo jakoś tak napawają nas niepokojem i też, że czytaliśmy wcześniej o jakichś kradzieżach, no to jesteśmy po prostu bardziej czujni. No
1: doświadczenie, takie podróżnicze doświadczenie, na przykład jak idziecie przez Meksyk, jest jakaś polana i tam coś ładują, jakieś białe paczki na ciężarówkę, to lepiej...
3: To my udajemy, że tego nie widzimy.
1: To trzeba iść w drugą stronę.
0: Tak. No. To się odkręcamy, tak, i udajemy kaktusy.
1: Doświadczenie podróżnicze. Coraz mniej czasu nam zostało, a powiedziałaś, Ola, w pierwszych zdaniach audycji o wspaniałych spotkaniach pod wodą. I domyślam się, że skoro ta woda wam tak towarzyszy, tyle tej wody macie pod kadłubem i jesteście w zasadzie na wodzie non-stop, to co powiecie o wspaniałych spotkaniach pod wodą? Gdzie te spotkania... Mówiłaś tutaj trochę o Polinezji Francuskiej, tylko mówiliśmy o tym, co dzieje się na lądzie. Wspominałaś o Raja Ampat.
0: To takie spotkanie najbardziej niezwykłe dla mnie, jednocześnie dosyć przerażające, gdzie się po prostu modliłam, żeby nam się nic nie stało. Było w Alasce południowo-wschodniej. Tam Alaska, zresztą... W Norwegii też ma to miejsce, jest takie zjawisko zwane bubble netting, czyli humbaki bardzo głęboko nurkują, żeby polować. Widzą ławicę ryb, nurkują bardzo głęboko pod nią i wypuszczają bąbelki. I tymi bąbelkami ogłuszają te ryby i wypływają potem, otwierając paszczę totalnie, po prostu rozciągając swoje fiszbiny i po prostu łapiąc wszystko, to, co tam jest po drodze. Ja marzyłam o tym, żeby zobaczyć to na żywo, bo jest to po prostu coś niesamowitego. I właśnie kiedy żeglowaliśmy po Alasce, wypatrywałam jak mogłam, gdzie to może się wydarzyć, a widać miejsce, gdzie one będą wypływać, po tym, że po prostu krążą tam ptaki, no bo dla ptaków to jest darmowa wyżerka. No i znaleźliśmy takie miejsce i tak powiedziałam, chodź tam podpłyniemy. I nagle te wieloryby były coraz bliżej, my w coraz większym zachwycie. I nagle po prostu się wszystko tak zadziało, że one po prostu wypłynęły wokół nas. I wokół nas...
3: Czy one wypłynęły? One wyskakują z rozdziawioną paszczą wielkości...
0: No właśnie, to jest szybkie.
3: ...małej łazienki do góry.
0: Tak. To one wyskoczyły przed naszym dziobem. I po prostu, ja mam nawet teraz, jak ci to opowiadam przed oczami, taki po prostu flashback i tą sytuację. Wzdłuż burty jest jeden wieloryb, który widać go całego, że się zaczyna z powrotem zanurzać i ma ogon pod nami, więc naprawdę wystarczyła chwila, żeby on jakoś zrobił bardziej ruch szybki, żeby przewrócić jacht, żeby on mógł po prostu zrobić nam krzywdę w ułamku sekundy, a on bardzo majestatycznie, spokojnie zanurkował, chlapnął tak delikatnie tym ogonem, chlapnął mnie całą, ja po prostu z ekscytacji, przerażenia cała się trzęsłam i mówiłam, ojcze nasz, który jest niebyt, i mówię do niego tego wielorybie, panie wielorybie, spokojnie, my tu już odpływamy, nie chcemy nic tu panu robić, już odpływamy. I po prostu to było tak... nieziemskie spotkanie dla mnie z wielorybami.
3: Mi się wydaje, że on z nami nawiązał kontakt wzrokowy, spojrzał na nas i wtedy dał nura, takiego zupełnie pod kontrolą.
0: Tak, dokładnie, więc to też było dla mnie takie doświadczenie, że te zwierzęta podwodne, pomimo to, co my sobie tam myślimy, naprawdę mają tak ogromną inteligencję i wyczucie i wiedzą, co robią i nie chcą nam zrobić krzywdy, że ja pamiętam, że po prostu się trzęsą chyba jeszcze potem z godzinę po tym wszystkim. To jest takie wspaniałe doświadczenie. Drugie to jest głaskanie. Przepraszam, ja po prostu
3: w Meksyku,
0: proszę Państwa,
3: w Meksyku humbaki, tak?
0: To nie są humbaki.
3: To nie są humbaki?
0: To są grey whale.
3: A, grey whale. Mhm. Tak, to w Meksyku na tym półwyspie kalifornijskim są trzy takie zatoki, do których przypływają wieloryby się rozmnażać i rodzić. I w ogóle się nie boją ludzi. To znaczy matka wręcz chce małemu pokazać człowieka. I tam są organizowane takie... To nie jest turystyka na szczęście jeszcze masowa. Wykupuje się wycieczkę u lokalnych Meksykanów takimi małymi łódkami i takimi pangami, nie wiem, to one mają tam z 6 metrów. No i się tam w tej łódce jest w 4-5 osób, wypływa się i te wieloryby po prostu, to nie jest tak, że łódka ściga wieloryba, tylko one podpływają do tej łódki. Raz się ma szczęście i podpłynie na dłużej, czasami tylko się je ogląda z jakiejś tam odległości. No i byliśmy na jednej wycieczce, było średnio, że widzieliśmy je tylko z daleka i potem kilka tygodni później pojechaliśmy drugi raz w innej zatoce i tam był szał. Przez 15 minut podpłynął do nas ogromny wieloryb, mama z małym wielorybem. No i ona normalnie, my oglądaliśmy ich, robiliśmy zdjęcia i tak dalej, a ta matka ewidentnie temu małemu, ona wręcz go próbowała jakby tak podsadzić do łódki, żeby on sobie mógł do nas zerknąć. I to też, Ola mówiła, że tam na Alasce się bała, że ten humbak machnie ogonem i że coś nam zrobi, no ale to byliśmy na kilkunastotonowym jachcie, coś by może rozwalił, albo by nas nie przewrócił, natomiast tam, na tej małej pandze, no to by wystarczyło, że ten wieloryb by tam kichnął i ta łódka by się przewróciła. Także to było niesamowite spotkanie, takie po prostu oko w oko z wielorybem, tak na jego zasadach, znaczy, że on do nas przypłynął i on chciał tej interakcji faktycznie, to niesamowite.
0: I ja to bym nie była sobą, gdybym właśnie nie zrobiła takiego apelu do ciebie, słuchaczu, że jeżeli chcesz spotkać zwierzęta, to tylko i wyłącznie w ich naturalnym środowisku. Żadne delfinaria, żadne jakieś zamknięte pomieszczenia, bo po prostu dla nich to jest krzywda. A też wybierając właśnie takie wycieczki, warto sprawdzać, czy one są przeprowadzone w zrównoważony sposób, bo jest dużo miejsc też, które właśnie są turystycznie oblegane, chociażby Malediwy są znane z tego, że tam ludzie przyjeżdżają, żeby pływać z rekinami wielorybimi. No ale to jest w bardzo nieetyczny sposób i nieprzyjemny dla samego rekina, więc bardzo, bardzo proszę, żeby sprawdzać takie rzeczy, bo to jest niezwykle
3: ważne. To jest kuszące, żeby sobie zrobić zdjęcie z takim wielorybem, ale właśnie tak my też się trochę napalaliśmy, że zrobimy taką wycieczkę, ale jak poczytaliśmy na Malediwach, jak to wygląda, no to jest po prostu jakiś koszmar. To jeden jakiś wieloryb, rekin wielorybi ucieka i go tam 40 Chińczyków w długich płetwach ściga, żeby sobie selfie zrobić. Także
0: no, to jest duży stres dla zwierzęcia.
3: Masakra. One po prostu stamtąd w końcu odpłynął.
1: Słuchajcie, a bogactwo życia największe takie, jakie spotkaliście podwodne?
0: Raja Ampat, Malediwy i Polinezja.
3: Raja Ampat, myślę.
0: Ale Raja Ampat.
3: Jeśli chodzi o, chodzi o miękkie korale i małe rybki, to zdecydowanie Raja Ampat. Raja Ampat to jest po prostu podwodny ogród. To jest coś niesamowitego. Jak ta rafa jest kolorowa i jak jest żywa. Natomiast jeśli chodzi o większe stwory, jakieś rekiny, to bardziej Palau, tylko na Palau ja nurkowałem na bezdechu tylko i to jest trochę za płytko. Na Palau trzeba nurkować z butlą. Jak ktoś nurkuje z butlą, że na tych 20 metrach jest w stanie te pół godziny posiedzieć, no to jest chyba najlepsza miejscówka na świecie, jeśli chodzi o duże rekiny, manty, płaszczki. To jest na Palau niesamowite. Ale to też, co Ola powiedziała, na Polinezji francuskiej jest atol Fakarava. To już takie miejsce w sumie turystyczne, bo tam jest lotnisko i tam w atolach są... Atol to jest taki pierścień raf i zawsze są... Ten pierścień jest zwykle gdzieś w jednym albo w dwóch miejscach złamany, że jest dziura, że można przez tą dziurę do środka atolu wpłynąć. I na Fakaravie jest w południowym przejściu jest słynna ściana rekinów i tam przyjeżdżają nurkowie z całego świata właśnie nurkować z tymi rekinami. Jest chyba 600 rekinów. To nawet na bezdechu, jak się nurkuje, po prostu tam rekiny są wszędzie. Wszędzie półtora metrowe rekiny, do samego dna jest tak koło 20 metrów. No coś niesamowitego. Tacy, co szukają mocniejszych wrażeń, to nurkują tam nawet w nocy, jak te rekiny polują i są takie pobudzone. No ale to nic się nie dzieje. Średnio na całej Polinezji ginie jedna osoba rocznie tylko.
1: To mniej niż w Australii z powodu rekinów.
0: No
1: słuchajcie, zostało nam... 3 minuty nam zostały. Kończyliśmy poprzednią rozmowę, czy też zaczynaliśmy ją od tego, że kupiliście po wielu, wielu latach nowy jacht. Jacht przystosowany do poruszania się w zimniejszych warunkach, w zimniejszych wodach. No więc na koniec pytam was, co dalej, jakie plany, co się u was wydarzyło w tej kwestii i kiedy i gdzie ruszacie dalej?
3: Jacht czeka na nas w Nowej Zelandii.
1: O, no to kawałek.
3: Kawałek, tak. Jacht czeka w Nowej Zelandii. 12 czerwca lecę do Nowej Zelandii i zaczynamy remont. I ten remont potrwa do przyszłego roku. I w przyszłym roku startujemy pewnie w okolicach kwietnia do Australii i później na Pacyfik. Moim marzeniem jest, żeby na 50 popłynąć na Antarktydę i na południową Georgię. To jest takie moje marzenie. To jest za 5 lat, więc mam jeszcze chwilę czasu, żeby się do tego przygotować. Ale myślę, że najpierw popłyniemy na Polinezję francuską po Australii.
0: Tak, już obydwoje stwierdziliśmy, że się stęskniliśmy. To jest ta nasza wolność, którą mamy i bogactwo, że możemy sobie po prostu tak zdecydować. A jak będzie, zobaczymy. Ale zdecydowanie chcemy wrócić na Polinezję. Chcemy też pobyć dłużej na Alasce, wrócić na Aleuty, więc plany mamy bujne. Teraz, żeby zdrowie dopisało i dalej to szczęście.
1: Jesteś w tej dobrej sytuacji, Michał, że jeżeli mówisz, że chcesz gdzieś popłynąć, no to w zasadzie co cię trzyma przed tym, żeby tam nie popłynąć?
3: No nic. Do tej pory wszystko się udawało zrealizować i myślę, że jak nie pojawią się jakieś problemy zdrowotne, to pewnie i te plany też się uda zrealizować.
1: Antarktyda. No fajnie. Słuchajcie, miło było was zobaczyć, bo kiedy rozmawialiśmy poprzednio, to gdzie wy byliście?
0: To była Malezja,
1: czyli kawał drogi. I pewnie prędzej czy później tam do Malezji znowu w jakiś sposób traficie, a na razie ta Nowa Zelandia, no tam też jest co oglądać. nie tylko na wodzie. Jak będziecie to remontować, czy trochę wam czasu tam zejdzie, to na lądzie też warto się rozglądać.
3: Tak, ja się rozglądam już teraz za jakimś samochodem dla nas i właśnie oglądam stare kampery. Stare takie małe kampery, żeby można było właśnie ten samochód traktować z jednej strony jako dostawczy, żeby coś dużego przewieźć, ale z drugiej strony, żebyśmy mogli gdzieś sobie pojechać i się w nim po prostu przespać. Bo też się cieszymy na to, że właśnie gdzieś sobie tam
1: pozwiedzamy. Fajne życie macie.
0: Dziękujemy, tak uważamy.
1: Tak jest. I zazdroszczę pozytywnie. Aleksandra Rap i Michał Palczyński byli dzisiaj u nas w studiu gośćmi. Słuchajcie, dobrych wiatrów. Dużo przygód, ciągle dobrych ludzi na waszej drodze i dużo szczęścia, bo skoro go macie, to niech to szczęście z wami zostanie.
0: Dziękujemy serdecznie, było nam bardzo, bardzo miło opowiedzieć o tym wszystkim i poznać ciebie, Tomku, na żywo też.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki za spotkanie i za fajną rozmowę.
1: Ja się
0: wszystkiego dobrego.
1: Tomasz Gorazdowski, jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień.
4: Radio 357.

2,5 minuty po godzinie 19. Dzień dobry w kolejnej odsłonie magazynu Vibe. Po tygodniowej przerwie mówi Państwu Bartłomiej SKUB i Skubisz. Bardzo się cieszę, że znowu jestem w studiu Radia 357 i mogę poprowadzić dla Państwa program. Program, w którym dzisiaj będzie sporo się działo, w którym będziemy mieli znakomitego gościa. Gościem będzie Jakub Jan Bryndal, świetny raper, tekściarz, performer, ale również producent, również beatboxer niedoszły lub były, można by powiedzieć. O wielu rzeczach porozmawiamy sobie z Jakubem Janem Bryndalem, między innymi o jego solowym albumie Autodojazd, który ukazał się pod koniec zeszłego roku. Dzisiejszy program realizuje Milena Krupińska, a w programie oprócz tego sporo dobrej muzyki spod szyldu Black American Music. Przywitał nas Curtis Mayfield swoim wielkim hitem Move On Up z debiutanckiej płyty Curtis, to rok 1970. Jeżeli Państwo słuchali już kiedyś magazynu Vibe, to wiedzą Państwo, że lubię zaczynać program od klasycznych nagrań, ale już za chwilę pojawią się nowości, między innymi nowa płyta Mai, między innymi Tank and the Bangers, czy utwory z nadchodzącego albumu formacji Błoto. Ale teraz jeszcze jeden utwór Curtisa Mayfielda. Będzie to Sparkle z płyty Never Say You Can't Survive. Vibe potrwa do godziny 21. Lecimy.

No tak to, proszę Państwa, czasem bywa w radiu na żywo, że mówi się jedno, a wybrzmiewa drugie. To oczywiście nie był Curtis Mayfield zapowiadany, tylko Brooklyn Funk Essentials, czyli kolejna pozycja, którą chciałem Państwu zaprezentować i właśnie pierwsza nowość w dzisiejszym programie z płyty Black Butterfly, która ukazała się 15 maja, czyli tak naprawdę tydzień temu. Ósmy album Brooklyn Funk Essentials i utwór Come Back for Real Love. Jeszcze jeden utwór z tej płyty mam dla Państwa. No, ale żeby być uczciwym wobec siebie i wobec Państwa, to wspomniany Curtis Mayfield z utworem Sparkle z płyty Never Say You Can't Survive właśnie teraz.

Curtis Mayfield w utworze Sparkle z płyty Never Say You Can't Survive, 1977 rok. I teraz słuchając tego utworu właśnie uświadomiłem sobie, kim mocno, ale twórczo inspirował się Amp Fiddler. Jeżeli znają Państwo twórczość Ampa Fiddlera, którą zresztą prezentowałem już w programie Vibe, to myślę, że ten wspólny vibe między tymi dwoma wykonawcami jest mocno wyczuwalny. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną poprzez skrzynkę mailową bartlomiej.skubisz@radio357.pl, również przez mój profil w serwisie Facebook. Mile widziane komentarze, mile widziane sugestie muzyczne, czy też komentarze na temat treści prezentowanej w programie. No a teraz wracam do płyty Black Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Formacja, która istnieje od 1993 roku. Płyta Black Butterfly, która ukazała się 15 maja, to 8 album zespołu. Słuchaliśmy Come Back for Real Love, a teraz Live During Wartime.

Brooklyn Funk Essentials z płyty Black Butterfly w utworze Live During Wartime. Płyta ukazała się 15 maja. I tego samego dnia ukazał się z kolei 9 album amerykańskiej wokalistki poruszającej się w klimatach soul, R&B, która nosi pseudonim Maya. Jeżeli pamiętacie państwo na przykład wielki hit Prasa z The Fugees, Ghetto Superstar z All Dirty Bastardem i właśnie ze świetnym refrenem Mai, to możecie skojarzyć tę wokalistkę, której pik popularności na pewno przypadł na przełom XX i XXI wieku. Również Lady Marmalade, nagrana z Pink, Christiną Aguilerą i Lil Kim. To był wielki hit, w którym uczestniczyła Maya. I tak posłuchałem tej płyty z ciekawości. Nigdy nie zasłuchiwałem się za bardzo w muzyce tej wokalistki. I płyta Retrospect, bo taki nosił tytuł ten nowy album, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Płyta rzeczywiście jest retrospektywna, jest osadzona w takiej, można powiedzieć, klasyce Black American Music, klasyce soulu, klasyce funku. Również pojawiają się elementy hip-hopowe w postaci znakomitych gości. I miałem wielką przyjemność ze słuchania tej płyty już kilkakrotnie i ją przesłuchałem. Dwa utwory dla państwa teraz, ale już mogę zapewnić, że w kolejnych programach ta płyta będzie wracała. No i dwa utwory z legendami zachodniego wybrzeża, jeżeli chodzi o hip-hop, czyli Snoop Dogg gościnnie w utworze No Pressure i Too Short w utworze Just a Little Bit Maya z najnowszej płyty Retrospect.

To Maja i jej goście z płyty Retrospect, która ukazała się 15 maja nakładem wydawnictwa samej artystki Planet Nine. Utwory No Pressure ze Snoop Doggiem i Just a Little Bit z Too Shortem. Tak jak zapowiadałem, świetny, klasyczny vibe przebija przez te utwory, pomimo że płyta jest tegoroczna. I do tego albumu będę wracał. Myślę, że nawet już za tydzień kolejne utwory będę chciał Państwu zaprezentować. No a skoro pojawiły się legendy zachodniego wybrzeża, czyli Snoop Dogg i Too Short, to powinny się pojawić również legendy Nowego Jorku. W tym przypadku A Tribe Called Quest ze swojego drugiego albumu, absolutnie klasycznego, The Law and Theory, Jazz We've Got i Check the Rhyme.

Check the Rhyme, jeden z moich absolutnie ulubionych utworów, A Tribe Called Quest z płyty The Low and Theory, a wcześniej Jazz We've Got, czyli słynne We Got the Jazz, We Got the Jazz, pokazujące zainteresowania Tribe Called Quest i nie tylko Tribe Called Quest, myślę całego ruchu Native Tongues, również muzyką jazzową. Dlaczego sięgnąłem po Tribe Called Quest? Również dlatego, że wydaje mi się, że gdyby nie ta formacja, między innymi, to pewnie nie moglibyśmy usłyszeć dużo, dużo później zespołu Tank and the Bangles. Bardzo kojarzą mi się te dwie grupy, między innymi podejściem do muzyki. Tank and the Bangles prezentowałem już jeden z singli zapowiadających album The Last Balloon, który ukazał się, uwaga, również 15 maja. Proszę Państwa, 15 maja ukazały się już co najmniej trzy świetne albumy, które dzisiaj Państwu prezentuję. Płyta The Last Balloon, zamykająca taką trylogię zespołu Green Balloon w 2019, Red Balloon w 2022 i teraz zamknięcie pewnego etapu w działalności zespołu, czyli The Last Balloon. Tank and the Bangles to ten zespół, który zrobił wielką furorę po swoim występie w Tiny Desk i wygrał Tiny Desk Contest w 2017 roku. Można powiedzieć, że reszta jest historią i bardzo się cieszę, że kolejne płyty ukazują się i kolejne płyty są świetne. Dwa utwory z The Last Balloon, Rest i Don't Count Yourself Out.

Zrobiło się tanecznie w studio Radia 357 przy okazji utworu Don't Count Yourself Out, Tank and the Bangans z płyty The Last Balloon. Wcześniej utwór Rest. No i w ogóle ten dzisiejszy program, ułożenie tych utworów to taki trochę ciąg skojarzeń w moim wykonaniu, ponieważ kiedy słuchałem utworu Don't Count Yourself, szczególnie początku tego utworu, jakoś nasunęło mi się skojarzenie z Cleo Sol. No i przypomniałem sobie o dwóch świetnych utworach, które Cleo Sol nagrała z Little Sims. Celowo pomijam tegoroczną epkę Little Sims, ponieważ nie przypadła mi za bardzo do gustu, ale z chęcią wracam do poprzednich nagrań. Dwa utwory Little Sims i Cleo Sol, Selfish i Woman.

0: and I look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Trwa magazyn Vibe w Radio 357. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej godziny programu. To Little Sims i Cleo Sol w utworach Selfish i Woman, ten drugi utwór ze znakomitej płyty Sometimes I Might Be Introvert, którym to albumem Little Sims wdarła się do świadomości słuchaczy na całym świecie. No i ten kolejny ciąg skojarzeń, o którym już Państwu dzisiaj mówiłem. Skoro Little Sims, to może Rhapsody, absolutnie topowa raperka, jeżeli chodzi o amerykańską scenę i ogólnie światową scenę hip-hopową. Jej świetnie przyjęty album Please Don't Cry z 2024 roku i utwory 3 AM z Eryką Badu i Look What You've Done.
2: Yeah. You make me feel like a virgin, yeah. New person. New person. You make me pull back the curtains. I'm not afraid to share with you.

0: it's the world's most dangerous morning show, The Breakfast Club. I go by the name of Charlemagne the God, and ladies and gentlemen, finally, one of the greatest lyricists of a generation has come out of hibernation and is blessing us with some new sounds. It's the Carolina's own Rhapsody. The record is called Do Not Disturb. It's Not Personal, produced by Black Odyssey.
1: Radio 357.
2: Dwie minuty temu minęła godzina 20. Program Vibe w Radio 357 przed mikrofonem. W drugiej godzinie programu melduje się Bartłomiej SKUB i Skubisz. Program realizuje Milena Krupińska. Już za chwilę w programie zapowiadany gość Jakub Jan Bryndal, który zresztą jest już w studiu i uśmiecha się do mnie tutaj, siedząc naprzeciwko. Natomiast zanim rozmowa z gościem, to jeszcze kolejna zapowiadana nowość, czyli dwa single zwiastujący zbliżający się album w formacji Błoto, nagrany gościnnie z ikoną rumuńskiej alternatywy, czyli Ionem D. Płyta Atmosfera ukaże się 29 maja. Znamy już trzy single z tej płyty i dwa z nich usłyszymy teraz. Będzie to Wyzysk i Komfort, formacja Błoto.

Błoto i Ion D w dwóch singlach zwiastujących zbliżający się album Atmosfera, który ukaże się 29 maja i myślę, że również będę Państwu ten album prezentował. Utwory Wyzysk i Komfort.

polsko-rumuńska kolaboracja. Jak wspomniałem, Jakub Jan Bryndal, gość dzisiejszego programu, jest już w studio. Już sobie tu ucinamy pogawędki poza anteną, ale żeby wprowadzić Państwa w klimat dzisiejszej rozmowy i gościa, utwór z płyty, i tutaj patrzę na Milenę, ponieważ nie zdążyłem jej tego powiedzieć, utwór Lepszy albo Gorszy z płyty Autodojazd Jakuba Jana Bryndala z bardzo ciekawymi gośćmi, o których za chwilę porozmawiamy.

żywot moczy mordy. I ten rausz może był uroczy, gdy wątroby były młodsze, ale ziomo wchodzi w mocny Fortis i się robi ciut nieznośnie. Player się staje creepy wujem z wąsem, śmieszno straszny lub historii się zrobił w krup dolnik. Znowu w towarzystwie podejrzanych gości typy zrobią wiele, żeby od rzeczywistości odbić. A ja nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może

Może robiłem co mogę, a może ledwo to zacząłem. A ja nie jestem lepszy albo gorszy. Nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin. A może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy. Nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin. A może

0: Nie, fajnie, fajnie, znalazłeś sobie takie, no, poletko, ani lepsze, ani gorsze. Co, żaden? A wiesz, ja bym chciał właśnie, żebyś po prostu raz się postarał. Chciał być raz trochę lepszy. Wziął się w garść i zderzył z tym, co się za tobą ciągnie i coś tak cię dopadnie!
1: Jakub Jan Bryndal i jego płyta Auto Dojazd, która ukazała się w listopadzie zeszłego roku. To jako wprowadzenie do rozmowy, która przed nami, utwór Lepszy albo Gorszy, gościnnie Max Mucha, Miłosz Oleniecki, Jose Manuel Alban Juarez i DJ Chmielix. A Jakub Jan Bryndal, moim skromnym zdaniem, jedna z najciekawszych postaci na polskiej scenie hip-hopowej, obecnie gościem magazynu Vibe. Cieszę się, że jesteś. Umawialiśmy się już przez chwilę.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór dla szanownych państwa. Siemano, bardzo miło mi tu być. Bardzo się cieszę na to zaproszenie. I super mi słuchać tego numeru tutaj w zakątku 357. Dobry sprzęt.
1: Zanim porozmawiamy o tym albumie, to chciałem się trochę cofnąć, albo się bardzo cofnąć. Czy ty zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy czujesz się swego rodzaju szczęściarzem, dorastając w muzycznej rodzinie ze starszym, świadomym rodzeństwem, które podsuwało ci bardzo różną muzykę? No wiesz, nie każdy miał możliwość czy przyjemność spędzenia kilku dni w busie koncertowym zespołu Sofa w wieku 13 lat.
2: Dobry digging, szanuję. No w ogóle dla mnie to jest frajda, prawdopodobnie dlatego gadamy, że kiedyś znalazłem się w tym busie z Sofą, jak byłem nastolatkiem. Rodzice jechali do sanatorium, trzeba było mnie z kimś zostawić. Zostawili mnie z braciakiem Michem, który akurat jechał w trasę, więc mnie po prostu wziął w tego busa i pozwolił mi spędzić fantastyczny weekend po prostu w trasie z Torunia do Sejn i z powrotem. Słuchając Seastars, słuchając Massive Attack, słuchając różnych rzeczy w busie razem z Sofą, czyli toruńskim wspaniałym, legendarnym zespołem R&B.
1: No tak, który tutaj gości na falach Vibe'u i też często taką łezkę ronimy, że tego zespołu już nie ma.
2: No właśnie.
1: No tak, bo Toruń to jest to miejsce, w którym dorastałeś, ale czy łapiesz się na przykład na tym, że jakiś taki flashback jest z przeszłości i że potrafi on wytłumaczyć twoje konkretne wybory teraz, na przykład twoje konkretne wybory artystyczne, taką swego rodzaju odwagę twórczą, jakąś powiedzmy bezkompromisowość, czy taką też eklektyczność, którą można usłyszeć u ciebie. O to też później jeszcze zapytam, bo bardzo wiele różnych rzeczy robisz w bardzo różnych stylistykach. Czy czasami masz takie coś, że to się dzieje być może dlatego, że coś wtedy, na przykład konkretna płyta, konkretne wydarzenie jakieś?
2: Na pewno. Wiesz co, to co widzę po sobie, jak spędzam czas na przykład z kolegami raperami, z kolegami hip-hopowcami, no to na pewno rzuca mi się w oczy taka sprawa, że mnie nie do końca w ogóle kupiła jako słuchacza i fana muzyki, mnie nie do końca w pierwszej kolejności kupił rap, tak naprawdę. Mnie kupiła live'ówka Jill Scott, mnie kupiła pierwsza płyta Jamiroquai, a przede wszystkim pierwsze trzy płyty The Prodigy, które są najlepszą muzą dla dzieci w ogóle, no nie? Ten happy hardcore, wiewiórki skandujące różne dziwne, połamane hasła, break kory, jungle, no to jest wspaniała rzecz dla wyobraźni. I w zasadzie przez chwilę to mi się marzyło bardziej być jakimś muzykiem funkowym czy coś takiego, nie? Natomiast dopiero jakieś takie świadome zetknięcie się z kulturą hip-hopową i z muzyką rapową pokazało mi, że mogę mieć w tym jakiś swój środek wyrazu, no nie? Więc zawsze jak się zastanawiam, co ja mogę przynieść do tego stołu imprezowego, gdzie ktoś przynosi swoje flow, ktoś przynosi swoje pomysły, to wydaje mi się, że tym, co ja przynoszę do stołu, jest raczej to takie zaplecze soulowo-funkowe. Te fascynacje jakimś jazzem, który słyszałem przez ścianę, właśnie soulem, funkiem.
1: Ale rozumiem, że też, nie wiem, bywałeś na koncertach na przykład
2: wtedy jako młody
1: człowiek. No właśnie.
2: Właśnie kompulsywnie chodziłem na koncerty zespołu Sofa, właśnie wcześniej wspomnianego. Zespół Sofa podejrzanie często grał w toruńskim klubie Od Nowa na Małej Sali i podejrzanie często zbierał tam komplet. Potem już pamiętam, że był taki moment triumfu w roku 2007, kiedy grali chyba support przed OSTR-em na Juwenaliach i już grali dużą salę w Odnowie. Ale tak, ale raczej i pamiętam też, no, to były takie czasy. Ja jakby chwytałem pierwszy rap na początku internetu, gdzie YouTube jeszcze tam raczkował i tak dalej, nie? Wchodziło się na różne strony internetowe i mnie w ogóle w zestawieniu z jakimiś tam koncertami hip-hopowymi, gdzie chłopy klepały po prostu jakieś tam swoje liryksy do lecącego bitu. Moje wtedy jeszcze niezdiagnozowane ADHD bardzo się zastanawiało, dlaczego to jest takie nudne, nie? W zestawieniu z koncertem jazzowym, gdzie po prostu można oglądać każdego muzyka z osobna i przyglądać się, co oni robią ze swoim instrumentem.
1: No tak, bo miałeś już ten punkt do odniesienia.
2: Tak, tak.
1: No to jest ciekawe, bo też tam właśnie, nawiązując do różnych rozmów z tobą, że na przykład nie znałeś na pamięć skandalu Molesty, to dla ludzi, którzy się wychowywali tam pod koniec lat 90. na hip-hopie, no to taka w ogóle
2: że dziwna Albinos,
1: sytuacja.
2: Nie?
1: No tak. No ale teraz już wiem też skąd, no bo z jednej strony wspomniałeś Jill Scott, oczywiście, ale z drugiej strony wspomniałeś Prodigy, więc też te powiedzmy elektroniczne różne twoje wyjazdy, odjazdy, przygody tutaj zyskują uzasadnienie. No tak, bo przecież ty tak, zajmujesz się również produkcją, zajmowałeś się kiedyś beatboxem.
2: Amen.
1: Finger drummingiem. DJ-ką, czyli czy, kiedy ten rap, chodzi mi o samo rapowanie, stał się dla ciebie takim wyborem numer jeden, wyborem oczywistym, czymś, co kiedy uświadomiłeś sobie, że to jest to, na czym się będziesz pewnie skupiał w głównej mierze?
2: Wiesz co, na pewno gdzieś tam już na początku drogi miałem taki przebłysk. Bardzo mi też zawsze zależało na jakiejś takiej wspólnotowości w robieniu muzy, nie? Zawsze właśnie jarałem się tym, jak się widziało jakieś koncerty, czy to właśnie Jill Scott, czy Earth, Wind & Fire, czy jakieś wykony Komona na żywo z bandem. Zawsze mnie jarała ta wspólnotowość, że banda ludzi groovi do jednego pulsu. I jakby ta myśl kazała mi rozwijać jakiś warsztat producencko-muzyczny, no nie? Dlatego w zasadzie produkuję nagrania i tak dalej. Natomiast zawsze czułem, że jakiś tam, że słowo i rap są jakimś tam moim punktem wyjścia i czymś moim takim głównym środkiem wyrazu, który naprawdę pozwoli mi się jakoś tam wyróżniać i przekazać jakąś tam swoją wizję, jak za przeproszeniem malarz malując w specyficzny sposób.
1: No to a propos bandy ludzi, która groovi do jednego pulsu, posłuchajmy utworu 8 godzin z gościnnym udziałem zespołu Klawo z twojej płyty Auto Dojazd. Jakub Jan Bryndal. Psz, psz, psz, psz, psz.

radiu na portiernie, tej samej co już o niej nawijałem. Leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich słuchasz to

0: 8 godzin, czyli Jakub Jan Bryndal i Klawo z płyty Autodojazd, która okazała się nakładem You Know Me Records w listopadzie zeszłego roku. No to pochwal się proszę najnowszą rzeczą od zespołu Klawo, o której rozmawialiśmy tutaj dzisiaj i którą myślę, że zaprezentuję w przyszłych audycjach.
1: Gorąco zapraszam i zachęcam do tego. Dzisiaj, wydaje mi się, że dzisiaj ukazał się singiel zespołu Klawo, gdzie grałem swoją kompozycję 101 na festiwalu w Montreux. Nie mylić z Montreux, bo to oznacza kompletnie inną, mylącą rzecz. Na festiwalu w Montreux, na którym wykonywali w zeszłym roku i nie wiem, czy to mogę oficjalnie powiedzieć. Chyba mogę, no bo po prostu ukaże się materiał z wykonu Klawo w Montreux.
0: Tak, tak. On jest zapowiadany, ten materiał koncertowy. Ty tam byłeś z nimi? Nie.
1: Ja miałem wielką frajdę przedpremierowo oglądać materiał przed tam kolorowaniem bodajże. No i jest to wielka rzecz, wielka sprawa. Jestem mega dumny z ziomeczków i polecam każdemu, bo to jest po prostu techno dla jazzmenów i jazz dla technomanów.
0: Powiedz mi proszę, czy kiedy pojawiłeś się w 2019 roku na muzyce współczesnej PZ-a w utworze Outro, to miałeś wtedy, mówię wtedy, takie poczucie, że wiesz, złapałeś Pana Boga za nogi i że to jest ten moment, który może być jakiś przełomowy i musisz, wiesz, teraz cisnąć, że coś się wydarzy, czy no wiesz, takie nastawianie się czasami się pojawia. Później rzeczywistość w różny sposób też weryfikuje tego typu nastawienie, ale czy ono było, czy nie u ciebie? Czy to był jakiś taki dla ciebie przełom, przynajmniej wtedy?
1: Wiesz co, w ogóle to... Ja wydaje mi się z perspektywy czasu, że byłem jeszcze troszeczkę zbyt zablokowany i nieświadomy jakichś tam swoich potrzeb i wizji tego, co ja chcę robić. I nie do końca to sobie uświadamiałem. Natomiast miałem wokół siebie wielu ludzi, którzy mi to wbijali do głowy młotem i jestem im za to bardzo wdzięczny. Mi ten moment uświadomił, że żarty się skończyły i trzeba brać muzykę na poważnie, bo po prostu jestem tak dobry, że gość, który jest dla mnie mega inspiracją i jest dla mnie mega zawodnikiem, jeżeli chodzi o muzę rapową, bierze mnie na swoją płytę i w zasadzie można powiedzieć, że zamknąłem płytę Pawła, nie? Bo rapuję ostatnią zwrotkę na outro, potem jeszcze są jakieś tam bonusowe traki, z tego co pamiętam. Więc to był dla mnie taki zimny prysznic, bardzo przyjemny, Wim Hofowy prysznic, ale jednak lodowaty, który kazał mi po prostu wyskoczyć z jakichś tam przyziemnych spraw i zabrać się do nagrywania muzyczki.
0: No i pojawił się na twojej drodze DJ Groch, You Know Me Records.
1: Wielki Polak, pozdrawiamy.
0: Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy Grocha, i który zresztą też tutaj bywał. I kiedy jeszcze my nie znaliśmy się, kiedy w zasadzie też dosyć pobieżnie znałem twoją twórczość, Groch mówił mi wielokrotnie o tobie i absolutnie wyczuwałem, że bardzo wierzy w to, co robisz i bardzo chce przy tym być, bardzo chce w tym być, być tego częścią. Jaka jest rola Grocha tak naprawdę też oczywiście, że w wydawaniu twojej muzyki, ale może jest też jakaś taka trochę szersza rola.
1: Bardzo dużo czasu spędziliśmy, również przy autodojeździe, bardzo dużo czasu spędziliśmy gadając o tym materiale. Groch też bardzo mnie w zasadzie motywował do tego, żeby pchać ten materiał. Bardzo regularnie żeśmy się spotykali, omawialiśmy postęp, jak to idzie do przodu, jak tu można działać. Więc no jego rola w zasadzie w moim rozwoju jest nieoceniona jako nie tylko wydawcy, ale po prostu dobrego ducha, który tam pilnował, żeby sprawy się ukazywały, no nie? Mm-hmm.
0: No, Autodojazd to na pewno album taki momentami autoironiczny, album krytyczny w wielu kwestiach, ale też no właśnie taki z przymrużeniem oka również do samego podmiotu lirycznego, że tak powiem. Czy możesz powiedzieć, że to jest koncept album? Czy miałeś na niego jakiś taki, wiesz, koncept? Mam na myśli chociażby te różne łączniki, te różne, wiesz, skity.
1: Tak.
0: Czy to jest koncept album? A jeżeli jest to, jaki to był koncept?
1: Umówmy się, że to jest koncept album. Na początku w ogóle też cała płyta zaczęła się od tego, może już gdzieś to opowiadałem, ale cała płyta zaczęła się od tego, że z innym wielkim Polakiem, Soul Pitem, którego pozdrawiamy, wspaniałym producentem, który jak podsyła beat, to tekst sam się pisze, chcieliśmy zrobić z Soul Pitem typu płytę w tydzień, jak Griselda Records, nie? I ja wszedłem w ten challenge, ale wywaliłem się na tym challenge'u, bo napisałem z 2-3 numery i się wypaliłem kompletnie. Prawdopodobnie z zaskoczenia tym, co mi wyszło z tych tekstów. Te teksty były bardzo surowe i takie wywalające wątrobę na wierzch. Trochę aż się przestraszyłem, że to aż tak. No więc płyta z Soul Pitem nie doszła do skutku, ale na kanwie tych 2-3 numerów zacząłem próbować odblokowywać się i dochodzić do tego, co w ogóle mam w środku. I po wielu sesjach songwriterskich, które przeprowadzałem sam ze sobą na bezludnej wyspie, zacząłem zastanawiać się, czy w ogóle jest jakiś spójnik, bo raczej numery, które mi wyszły, to były takie ćwierć freestyle, no nie? Że bardzo szybko napisane numery bez zastanawiania się, czy to ma sens i czy to dokądś prowadzi. I nagle okazało się, że to ma taki punkt wspólny, którym jest właśnie ten autodojazd, takie samokwestionowanie samego siebie, autosabotaż, ciągłe poddawanie w wątpliwość swojej sprawy, swoich możliwości, swojej przynależności do planety Ziemi. I nagle poczułem, że to jest to. Autodojazd jest zresztą słowem przyniesionym przez mojego braciaka Micha, które wyłoniło się prawdopodobnie, a przynajmniej u mnie się wyłoniło, kiedy graliśmy koncert free jazzowy. I ja grałem koncert na klawiszach, grałem właśnie z Michałem na bębnach i z Tymkiem Bryndalem, naszym braciakiem, na basówce. Mamy zespół free jazzowy, który nazywa się ABBA, czyli ABBA przez 3B. No i jakby moja rola tam była klawiszowo-samplerowa. I zauważyłem, że kiedy gram taki koncert, to cały czas sobie myślę, ale ja źle gram. O nie, co ja zagrałem? I pomyślałem sobie, że ja nie mogę tak żyć, nie? Nie mogę tak żyć, że cały czas się dojeżdżam po prostu za to, co właśnie zrobiłem. Muszę zagrać ten koncert. Więc powiedziałem sobie, że ten głos może mi mówić te wszystkie rzeczy, ale ja i tak będę grał, bo muszę to zagrać. No i okazuje się, że ten głos ci mówi po prostu przez godzinę, jak bardzo jest źle. A potem nagle jest koniec koncertu, ludzie klaszczą i wszystko jest fajnie. No i właśnie. To jest właśnie autodojazd.
0: Świetnie to wytłumaczyłeś i byłem tego bardzo ciekaw, ale a propos tych ćwierć freestyli, o których mówiłeś, i a propos szybko pisanych tekstów, to ja też zauważam u ciebie coś w rodzaju takiego strumienia świadomości. I pytanie właśnie, czy ty się poddajesz temu strumieniowi? Mówię o tym dlatego, że za chwilę posłuchamy utworu Nic z Anną Dudą i dlatego też o to pytam, bo tutaj we wkładce do płyty pojawia się David Lynch chociażby przy tym utworze, ale też właśnie ten ciąg skojarzeń, to takie wolne wypuszczanie myśli. Czy tak to właśnie u ciebie jest, że one tak wypływają, czy one tylko tak wyglądają, a są bardzo dopracowane, wiesz, i długo?
1: Myślę, że chciałbym, żeby to była ta druga opcja, że one są tak dopracowane i one wyglądają seamless. Natomiast jakaś tam uczciwość każe mi powiedzieć, że bardzo często jest to po prostu potok myśli i ciąg skojarzeń, który potem oczywiście trochę edytuję i docinam, jak popłynę za daleko, ale sam złapałem się na tym, że po prostu odpuszczanie samemu sobie i płynięcie z tą myślą przewodnią czasami pozwala mi dojść w bardzo fajne i zaskakujące rejony, a po to się robi.
0: No mnie ta odpowiedź bardzo satysfakcjonuje, bo jednak też świadczy o tym, że kiedy słuchasz efektu finalnego i jest to ten ciąg skojarzeń i strumień świadomości, jeżeli wychodzi dobrze, no to świetnie. A muszę państwu tylko powiedzieć, zanim posłuchamy tego utworu, że Jakub Jan Bryndal też przygotował specjalne wersje radiowe i one się nieznacznie czasami tekstowo różnią od
1: to
0: tego,
1: prawda,
0: co znajduje się na albumie Autodojazd, którego możecie posłuchać w streamingu, czy na winylu, czy na CD. I właśnie tu jest jeden z takich przykładów. Utwór Nic z gościnnym udziałem pianistki Joanny Dudy. Good evening. I hope you all are enjoying a wonderful night. I'd like to talk a little bit about nothing. I'm in this now.
2: ale coś ci jest.
3: Nic, po prostu wpadłem w ciąg skojarzeń. Na chwilę byłem gdzieś na drugiej stronie mapy. Obudziłem się, 3 dygresje dalej. Zawinąłem parę suwenirów nawet. Nic, po prostu wpadłem w ciąg skojarzeń. Na chwilę byłem gdzieś na drugiej stronie mapy. Obudziłem się, 3 dygresje dalej. Nie wyobrażaj sobie jak żula w przebraniu dziewczynki ze szkółki niedzielnej osacza oranguta. Nie wyobrażaj sobie jak w tle policyjny wóz wybucha, a od płomieni Tupac Shakur se odpala szluga. Nie wiem kto ci się podoba, ale w taki widok się nie wczuwaj, że ta osoba dla Tupaka tańczy taniec brzucha. Tupak jej polewa szampan, hajsem rzuca, a potem bierze majka i zaczyna nauczać. Niech nie wpadnie ci do dynki, że to głęboka wieś i to tamtejsze dożynki. Wizualizacji także dorzucać nie warto, jak na obiejance wójt tańczy z mokrawą nogawką. Puszcza mikropełta po śledziu z galaretką i krzyczy do Tupaka, żeby zagrał coś perfektu. A młody kowboj co wybrankę właśnie poznał, pakuje ją w malucha i odjeżdża w stronę słońca. Po prostu wpadłem w ciąg skojarzeń. Na chwilę byłem gdzieś na drugiej stronie mapy. Obudziłem się, 3 dygresje dalej. Zawinąłem parę suwenirów nawet. Po prostu wpadłem w ciąg skojarzeń. Na chwilę byłem gdzieś na drugiej stronie mapy. Obudziłem się, 3 dygresje dalej. A bad trip to też trip. Nie wyobrażaj sobie, że cię bezpodstawnie oskarżyli o niegodziwości licznej i cię skancelował system, a ty w obawie przed linczem za granicę wlazłeś na panicję. Wyobrażaj sobie wszystko, tylko nie to, że cię rzuciło w głębokie Indie. Na górskie pustkowie zasięg taki, że nie tryndniesz. Dni są za gorące, noce są za zimne. Ty zmynałeś złoż domku z blachy z piecy kominkiem. Dni mijają na tym, jak rozkminiasz jakieś wyjście ze swojej sytuacji i się wrzeszuch przeci zniszczył. Życie jakiś ty, zresztą wiesz dokładnie który. Kombinujesz jaką zemstę możesz uszyć. Nie wpadaj na pomysł, że spotykasz buddyjskiego mnicha. Zresztą nie byle jaki mnich, trafiłeś na mistrza. Nie myśl o tym jak ci każe jeść miskę ryżu dziennie. Chodzić po wodę do rzeki odległej 5 godzin na piechtę. To niedorzeczne, jak to

0: coś związanego z walką. Bo masz do załatwienia spraw parę, do kraju powrócić masz w chwale, byś jednemu spuścić chciał lanie, ale ma ochronę ham stale i byś jakiś znał patent. Mistrz mierzy cię wzrokiem i ściszając głos do szeptu mówi: chcesz być wójtem czy kowbojem? I rozpływa się w powietrzu.
1: Co jest?
0: Po prostu wpadłem w ciąg skojarzeń. Na chwilę byłem gdzieś na drugiej stronie mapy. Obudziłem się, 3 dygresje dalej. Zawinąłem parę suwenirów nawet. Po prostu wpadłem w ciąg skojarzeń. Na chwilę byłem gdzieś na drugiej stronie mapy. Obudziłem się, 3 dygresje dalej. A bad trip to też trip.
2: Wyobrażaj sobie tych rzeczy, nie rób tego. Szkoda twojego czasu, da. Szkoda twojej cennej uwagi, to prawda. Nie myśl o różowym słoniu. Nie myśl o nabijanym sołtysie.
3: Nie myśl.
2: Nie myśl o kowboju.
3: Nie myśl.
2: Nie myśl o mnichu.
3: Też nie myśl. W ogóle nie myśl.
4: No, bardzo działający na wyobraźnię utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, czyli utwór Nic, Jakub Jan Bryndal i Joanna Duda z płyty Autodojazd. Posłuchamy jeszcze muzyki z twoim udziałem, już nie z tej płyty, ale właśnie dlatego też chciałbym zapytać cię o to właśnie, po części już o tym rozmawialiśmy, ale skąd u ciebie ten stylistyczny taki rozjazd? Robisz bardzo dużo rzeczy, uczestniczysz w wielu różnych przedsięwzięciach. Oczywiście należy wspomnieć twoją współpracę z Łoną w projekcie Łona Konieczny Krupa, jeżeli chodzi o koncerty z materiałem Taxi, gdzie występujesz z kolegami w roli Hype Mana. A to jest ciekawe, że sam występujesz zazwyczaj bez Hype Mana.
5: To prawda.
4: No i myślałeś o tym kiedyś?
5: Chyba tak. To w ogóle, wiesz, jest o tyle ciekawe, że na przykład uważam, że Łona ma wspaniały warsztat wokalny i on w zasadzie to nie potrzebuje Hype Mana jako takiego. Dla słuchaczy wytłumaczmy, Hype Man to jest chórek / konferansjer.
4: Ale hip-hopowy,
5: raperski. Tak. I Łona nie potrzebuje Hype Mana jako kogoś, kto by go ratował, nie? Myślę, że po prostu on ma taką wizję, nie? Co jest dla mnie fantastyczne i wspaniałe, ponieważ po prostu mogę nawijać do ludzi śmieszne rzeczy i nie tylko śmieszne i wspierać Adasia i przy okazji mieć przymus, żeby uczyć się jego liryksów na pamkę, więc mogę sobie je analizować z lewej i z prawej i to też jest wspaniałe. Natomiast ja mam taką fazę, że raczej gram bez Hype Mana, bo lubię sobie tu na przykład przeciągnąć słowo, zmienić flow, albo na przykład jak zapomnę jakiegoś lyricsu, to sobie go freestyluję. I wtedy już taki Hype Man nie wiedziałby, co ze sobą począć, nie? Siłą rzeczy. A ja lubię po prostu czasami odlecieć, coś sobie tu dobudować i tak dalej.
4: Wiesz co, ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że tam przez pierwsze kilka lat, kiedy jakby współtworzyłem takie składy hip-hopowe, gdzie było nas przynajmniej dwóch.
5: No właśnie.
4: No to wtedy to wiadomo, że była druga osoba.
5: Tak.
4: Ale później były takie, przez dłuższy czas byłem na tej scenie sam, jeżeli chodzi o mikrofon i na pewno to pomogło właśnie w koncertowym warsztacie. W pracy z oddechem, z tym,
5: no
4: żeby
5: właśnie
4: te wszystkie wersy dokończyć, żeby to wszystko wybrzmiało. To się też na studio przekłada później, że no jak grasz sam, to też jak nagrywasz, to musisz nagrać coś, co później możesz
5: dokładnie
4: wykonać na żywo na scenie. Więc tak jak wspomniałeś, Łona posiada ten warsztat, więc to jest jakaś jego wizja. Ty też warsztat posiadasz, więc może ten Hype Man nie jest ci aż tak potrzebny. Myślę, że też tu kwestie jakiejś charyzmy wchodzą czasami, wiesz, ta druga osoba gdzieś tam wprowadza jakąś dodatkową energię. No ale jest Łona, są twoje koncerty, które też są w różnych konfiguracjach. Grywasz też z zespołem Klawo, grywasz sound systemy. Czy odpowiada ci ta sytuacja, kiedy jest taki duży rozstrzał, kiedy tak dużo się różnych rzeczy dzieje? Czy to wymusza może jakoś trochę rzeczywistość, że po prostu trzeba robić ileś różnych rzeczy, żeby mieć co robić w sensie takim zawodowym, wiesz?
5: I oczywiście to są dwie strony medalu. Bo w zasadzie większość propozycji, które podsuwasz, jest prawdziwa i Często sobie tak, mam taką myśl i nie chcę zabrzmieć jak prowadzący amerykańskiej familiady, ale dla mnie to jest bardzo duże błogosławieństwo, że po prostu w tak różnych i tak fantastycznych konfiguracjach mogę tworzyć muzę. A propos Sound Systemów, zapraszam na tegoroczny festiwal Audio River, gdzie razem z DJ-em TVB i Gestiulką będziemy wykonywać taki właśnie Sound System. I będzie to wspaniałe i już zacieram ręce. Całe Audio River prawdopodobnie będzie wspaniałe. Natomiast mnie to też wszystko fascynuje. To nie jest tak, że rzeźbię w twarogu co by tu, tylko naprawdę tu mnie fascynuje zagranie tego sound systemu, tu mnie fascynuje zrobienie jakiegoś bitowego showcase'u, tu mnie fascynuje zagranie giga z jakimś innym bandem. To też jest ciekawe, że wszystko jest troszeczkę inną przygodą, jak pewnie też możesz mieć takie przemyślenie, że tu na przykład właśnie z Łona Konieczny Krupa, no to w zasadzie liryksy i muza są autorstwa chłopaków, nie? Więc ja w ogóle w pewnych kompetencji w ogóle nawet lepiej by było, żebym im zostawił po prostu powietrze, nie? Natomiast mogę się skupić na kompletnie innych rzeczach. Mogę się skupić na tym, okej, okay, gdzie się odzywać, a gdzie się właśnie nie odzywać. A jak mam się nie odzywać, to co ja mogę robić, jak lepiej, żebym wtedy się nie odzywał? Może wezmę shaker. Może wymyślę sobie jakąś dziwną pozę. Może coś. Co ja mogę zrobić, żeby na przykład podkreślić to, co akurat Łona rapuje? Przecież to jest kompletnie inny zestaw kompetencji, no nie? No a wykon solowy, no to dobra, może tu sobie dodam wielki przycisk. Może tu zrobię to. Może tu Manolo Bębniarz zagra tak. Więc fantastycznie i wydaje mi się, że taka dywersyfikacja oprócz tego, że to jest po prostu jakiś tam sposób życia, muzyka, który jest poniżej mainstreamowego radaru, to również jest sposób na zachowanie jakiejś świeżości umysłu i podtrzymywanie pasji, która pozwala na cały czas w młodzieńczy sposób robić jakieś tam rzeczy.
4: Powiedz na koniec, proszę, gdzie będzie można cię oprócz Audio River usłyszeć w najbliższym czasie? Czy są jakieś plany koncertowe?
5: No, ciekawostką jest to, nie wiem, czy inną rozgłośnię mogę mówić o innych rozgłośniach tu?
4: Myślę, że tak.
5: W Opolu hip-hopowym będziemy razem z Łoną. Myślę, że jest bardzo fajny skład i w sumie zapraszam do obczajania w tym roku hip-hopowego Opola, bodajże 5 czerwca. Gramy z Łoną w Warszawie, wydaje mi się, w czerwcu. Będziemy grać w Warszawie z moim solowym projektem w wakacje. Będę o tym jeszcze informował dokładniej. Audio River i wydaje mi się, że już mogę gadać o tym, że z projektem Budka Surfera będziemy grać na Helu na przełomie lipca i sierpnia.
4: Jan Jakub Bryndal, gościem magazynu Vibe. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo ci dziękuję za udział w programie. I teraz a propos tego, co mówiłeś, a propos Audio River, utwór TVB i gest Julki z twoim gościnnym udziałem oraz miłego ATZ,
5: Hello.
4: Czyli Zmiana Czasu. On miał zresztą już swoją premierę w magazynie Vibe. Yeah. Wszystkiego dobrego, dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu.
5: Dzięki za zapro, kłaniam się.

0: Jakubian Bryndal, Joanna Duda, Biały, Czarny, Hippies, utwór z udziałem gościa dzisiejszego programu Vibe, programu, który dobiega końca, ale właśnie przed momentem przywitaliśmy się z Nowiką, która za chwilę rozpoczyna Ultrafiolet i serdecznie Państwa również zapraszam na ten program. Dziękując za uwagę, program realizowała Milena Krupińska, poprowadził i przygotował go Bartłomiej SKUB i Skubisz. Słyszymy się za tydzień i gościem będzie Proce NT.
1: Pozdrawiam.

Fokus, Rahim, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz. Troszeczkę weszłam na to samo poletko, na którym porusza się Bartek Skubisz, który przed chwileczką zakończył swoją audycję Vibe. A to jest Ultrafiolet, w którym jak w każdą sobotę o 21:00 witam Państwa ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Milena Krupińska. No i proszę Państwa, ja do Państwa przyjeżdżam z Zabrza dziś prosto, można powiedzieć, stąd też lekko zachrypnięty głos, jest tak ciepło, więc aż się chce spożywać te zimne napoje w słońcu. No i też wczoraj dużo, dużo było śpiewane, bo miałam przyjemność, ogromną przyjemność naprawdę zagrać koncert w miejscu absolutnie nietypowym, bo w kopalni Guido, 320 metrów w dół i naprawdę no, niezwykłe wrażenie i w ogóle klimat tego miejsca i dziękuję, jeśli ktoś się słucha i był akurat, bo naprawdę fantastyczna publiczność, wszyscy pląsali i mieli naprawdę takie twarze rozanielone. Będę miała super wspomnienia. Jeszcze na pewno o tym coś dzisiaj powiem. Proszę pisać też nowika@radio357.pl. Na Facebooku jest również zapowiedź dzisiejszej audycji. Tam również czekam na komentarze Państwa. No i zagra teraz artysta, który dziś właśnie też zagra nie w Zabrzu, ale w Katowicach i to w ramach tej samej jakby imprezy. To się wszystko nazywa Elektronarracje. Wczoraj Zabrze i Kopalnia, a dzisiaj Walcownia i Katowice. I tam Góral, tam również Rysy, Harper, Spięty, więc taki w ogóle eklektyczny bardzo line-up i Fejka. Świetny naprawdę producent, który tutaj może w ramach ilustracji zabrzmi i można jeszcze się udać na tą imprezę w ogóle bez trudu, bo ona na pewno potrwa do późnych godzin nocnych.

Elektronarrację, Katowice, Walcownia. Jeszcze dziś można tam się udać. No a ze Śląska, a Daria też ze Śląska i naprawdę nagrała fenomenalny album.

Nasza płyta tygodnia, z tego tygodnia właśnie, Daria ze Śląska, Halo, co jest grane? Album podzielony na dwie części, to też taki bardzo ciekawy zabieg. W pierwszej części te utwory, które już singlowo zostały nam objawione wcześniej, w drugiej części te, których nie znaliśmy. No naprawdę, świetnie się tego słucha. Daria to już jej trzeci album i naprawdę stała się taką świadomą artystką, która no, w wspaniały naprawdę sposób opowiada takie szczere, osobiste historie, w których również odnajdujemy siebie. Fantastycznie się tego słucha, jest też świetna na żywo. Ja niestety nie mogłam być teraz na tym koncercie, ale myślę, że znając życie, bo ja już naprawdę Darię widziałam wiele, wiele razy na żywo i z tym nowym materiałem pewnie również to się uda. Dziś w ogóle nadrabiam troszeczkę nowości, bo w ubiegłym tygodniu nie było ultrafioletu z racji na akcję Nocy Muzeów w Zakopanem. No i dużo, dużo tego jest, więc muszę być chyba bardziej oszczędna, jeśli chodzi o słowa, ale jestem bardzo ciekawa Państwa opinii też, skoro już tutaj jechałam z tego Zabrza, to proszę się komunikować, co się podoba, co się nie podoba, gdzie Państwo byli, może ktoś był na koncercie Taco Hemingwaya, też żałuję bardzo, że nie byłam, chociaż takie ogromne koncerty to chyba nie do końca jest my cup of tea i to, co najbardziej lubię, ale no właśnie, proszę pisać nowika@radio357.pl w różnych sprawach i różnych wrażeniach okołomuzycznych. No i dużo będzie też polskich nowości. Zuta, nowy, naprawdę bardzo przyjemny, pulsujący singiel Szafa Gra.

Arlo Parks i Sampha to takie głosy, które mogłyby mnie tulić do snu każdego dnia. Bardzo przyjemnie utwór Senses, który doczekał się również teledysku. Bardzo ich lubię i Sampha, i Arlo Parks, a Sampha chyba nawet jeszcze bardziej. Wracając jeszcze do koncertu w Zabrzu, który odbył się wczoraj w kopalni Guido, no to bardzo to było miłe, że oprócz tego, że publiczność się naprawdę bardzo fajnie bawiła do moich piosenek, ale też była to okazja, żeby spotkać naszych patronów, czy też stałych słuchaczy audycji Ultrafiolet. To było naprawdę miłe, miła wymiana oczywiście takich szybkich niestety zdań, bo to nigdy nie ma czasu, żeby sobie spokojnie usiąść i porozmawiać, ale ślę gorące pozdrowienia, jeśli ktoś z Państwa słucha, z kim się wczoraj widziałam. O, może tak to powiem. No teraz kolejna artystka, która z kolei od tego tygodnia będzie u nas miała swoją płytę tygodnia. Paula Roma, która również zagrała koncert promujący ten album. Album zatytułowany Z resztek. Posłuchajmy utworu Luźne XXL.

No, pan Krzysztof napisał właśnie, że udało się spotkać, fantastyczny koncert, no i też miejsce, które dodawało magii tego wydarzenia. I rzeczywiście tak było, różne tam ciekawostki też, nie wiem, czy państwo byli w ogóle też tak turystycznie po prostu w kopalni Guido. To, no jest to przeżycie i na pewno warto się udać. Zespół pochodzący z Australii, pięcioosobowy, tak sobie jak na nich patrzę, to tak trochę przypominają mi Wonky One. Outernational, taki jest tytuł ich debiutanckiej płyty, która jest naprawdę taka mięsista, jest pełna różnych wpływów, ale chyba taki przewodnik do takie afrodisco, troszeczkę też elektroniki, różnych brzmień, ale na pewno jest to bardzo ciekawa propozycja. Więc no, chciałabym po dwa utwory, ale dziś naprawdę muszę wszystko tak ubić, ugnieść, żeby się zmieściło, więc najpierw Pigeon, a później Genesis Owusu. Obie te płyty naprawdę polecam, jeśli po tym jednym utworze coś tak u państwa dygnie, że tak powiem, to zachęcam do zgłębienia całości.

Genesis, Owusu, pochodzący z Gany i tutaj jeszcze gościnnie Lady Hawk, a mieszkający w Australii, no właśnie, więc zarówno Pigeon, jak i Genesis Owusu to są te nazwy, ci artyści, których warto sprawdzić zdecydowanie, jeśli chodzi o nowości, których jest pełno, bardzo dużo. Myślę, że w wakacje ich będzie troszeczkę mniej, będzie można powrócić swobodnie do tych najciekawszych rzeczy, bo tego czasu mi czasami brakuje na to właśnie. Pan Wojciech donosi, że jeśli chodzi o kopalnię Guido, to nie udało mu się być na moim koncercie, ale właśnie kiedyś był na koncercie Darii ze Śląska w tym miejscu. Nowy singiel Lolly Young, From Down Here.

czyżby ta Lola Young jakoś tak ugrzeczniła się troszeczkę? Oby nie za bardzo. Nie wiem, co tutaj z tą Australią, bo znowu będzie Australia. The Avalanches to jest zespół. No właśnie ostatnio podczas spotkania, w którym uczestniczył też mój kolega Marcin Hubert, DJ Harper i również radiowiec, to spotkanie pod hasłem Music Sounds Better with Big Book odbyło się właśnie w warszawskim Big Booku na ulicy Koszykowej. I tam o tym zespole też rozprawialiśmy, że to troszeczkę taki zespół jednego przeboju, bo w roku 2001 ukazał się utwór Since I Left You, który spowodował, że ten zespół naprawdę stał się bardzo, bardzo znany i każdy ten utwór kojarzy. Gdyby dzisiaj było troszkę więcej czasu, to też byśmy go zagrali. No ale potem ukazały się też inne płyty tego zespołu. Chociażby z 2020 roku We Will Always Love You, ale nic już tak jakby nie dotarło do takiej powszechnej świadomości i nie stało się po prostu aż takim hitem. No ale mamy teraz nowy utwór od ekipy The Avalanches i tutaj gościnie Nicky Nair, Jesse Lanza i Prentice i to jest naprawdę świetny utwór, chociaż chyba aż takiego potencjału jak Since I Left You nie posiada. Together. Proszę pisać nowikomaoparadio357.pl. Jestem ciekawa, jak Państwu ten utwór i te wszystkie inne nowości, które dzisiaj prezentuję, przypadną do gustu. Dodam, że oczywiście nie tylko nowości dziś się pojawią. Będą bardzo mocno klimatyczne fragmenty audycji Ultrafiolet w jej drugiej części.

0: Dobre, dobre. A teraz Reni Jusis, która wydała remiksy, o których jakiś czas temu tutaj rozmawiałyśmy w studiu.
1: Stilo było miło. Co się tam wydarzyło, zostaje w stilo. Weź mnie do stilo, tam gdzie włosy szarpie wiatr. Weź mnie do stilo, chcę to poczuć.

Piekłem by granatowy chmur, weź mnie do stylo, gdzie przeszywający chór, weź mnie do stylo, weź mnie do stylo.

0: Wejdźmy tam znów i udawajmy nieznajomych. I niech zerwie się burza.
1: Weź mnie do stylo. Weź mnie do...

się tam wydarzyło, zostaje w stylo. Chwilo, pamiętasz jak miałeś mnie w stylo? Sztormem rozbiło życie po stylo.

są takie fajne historie w muzyce, kiedy się ktoś nią zajmuje i taka wymiana właśnie następuje, tak jak z Reni, kiedy prosiła mnie, żebym też posłuchała nadesłanych na konkurs remiksów. Rozmawiałyśmy też tutaj w studiu, no już jakiś czas temu. Teraz odbyła się premiera właśnie epki, na której znalazły się te wybrane przez, no już głównie przez Reni, ale również przez osoby, które poprosiła o pomoc, remiksy. No i wśród nich znalazł się właśnie remiks, który wybrzmiał przed chwilą, za który odpowiada Adam Funk. No i wtedy Adam też odezwał się jakoś do mnie i w końcu tak to się skończy, że również Adam również zremiksował mój jeden utwór, jak również będziemy pewnie w przyszłości coś razem robić. Takie to są fajne historie i ja to bardzo lubię, ale wracając do Reni, nowy singiel Reni Jusis już w najbliższy wtorek. Dlaczego też o tym mówię, skoro jeszcze dziś nie mogę go zaprezentować? Mówię dlatego, że we wtorek również ja będę miała przyjemność poprowadzić audycję Plac na Rozdrożu i tam właśnie moimi gościniami będą artystki, matki. Porozmawiamy o łączeniu macierzyństwa z drogą zawodową, z karierą muzyczną i to będzie Marika i Reni Jusis właśnie. Wtorek, 21, Plac na Rozdrożu. Bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania tej właśnie rozmowy. A teraz bardzo młoda wokalistka Runia, no, która opowiada o nagłym, niespodziewanym rozstaniu, a nie rozstaju. Twój język.

Młodość, młodość, Runia i twój język. W propozycjach do listy piosenek Radia 357 znajdują się właśnie również takie utwory debiutantów, czy też bardzo młodych artystów i można na Runie właśnie oddać swój głos, do czego gorąco zachęcam, jak również do oddania głosu na Adasia. Adaś z kropką na końcu, wzrok, w którym kończy się miłość. I polecam również zobaczyć teledyski do obu tych utworów i do Runi, i do Adasia.

świetnie się słucha naprawdę albumu Lee Kelly. The After Party to też jedna z naszych płyt tygodnia. No i jeszcze mam jedną dzisiaj, nie jedną, to nie jest jeszcze ostatnia premiera, jeśli chodzi o polskich artystów i takich artystów, powiedzmy, z tego młodszego pokolenia. No, rzadko takie bardziej rapowane rzeczy się u mnie pojawiają, ale jednak tak się zdarza. Zresztą dzisiaj zaczęliśmy też od takiego utworu. Plavgo, taki pseudonim obrał artysta, który ma swój styl i już wcześniej prezentowałam jego utwory, jeden lub dwa, nie pamiętam dokładnie. Ukazał się album Rzeczy, które robimy zamiast. Posłuchajmy utworu Tańcz Ty z tego zestawu.

Pan Piotr napisał, no rzeczywiście świetnie się słucha tych polskich debiutantów bardzo tego dużo. Tak, ja się zgadzam, że bardzo tego dużo i trzeba dokonywać czasami wyborów. Nie wszystko możemy zaprezentować. Można też oczywiście szukać i eksplorować na własną rękę, ale można się też pogubić, to prawda. Przed chwileczką Brytyjczyk Shy FX, bardzo przyjemny utwór, który już tak nosiłam tutaj chyba ze dwa tygodnie, ale udało się tym razem zaprezentować. No a teraz Tricky. Kolejna odsłona albumu Different When It's Silent, który ukaże się w lipcu. No i też artysta zawita do

Nie odbiegłam od tematu, bo mowa była o Trikim. Triki, który prezentuje kolejny singiel z nadchodzącej płyty. Tutaj gościnnie Mitch Sanders. Because I Don't Know. No jak się Państwu ten Triki nowy podoba?

Bardzo kojące takie są piosenki artystki, która z kolei ukrywa się pod pseudonimem Husky. Między słowami taki jest tytuł epki, która ukazała się w ubiegłym tygodniu. To był utwór Dysocjacja. No i właśnie, festiwal Orange odbędzie się między 29 a 30 maja, czyli przyszły weekend. No zdecydowanie się wybieram, bo naprawdę no, wielu tutaj moich ulubionych artystów, ale szczególnie Olivia Dean, FKA Twigs, Blood Orange, są też polscy artyści, Kasia Linz, Soku, no właśnie Daniel Godson, bardzo się cieszę, zawsze kibicowałam Danielowi, cieszę się, że będzie miał okazję wystąpić na tak fantastycznej imprezie, więc podzielę się wrażeniami, jeśli ktoś z Państwa będzie, to też proszę koniecznie napisać, niekoniecznie w trakcie audycji, możemy do siebie pisać, kiedy tylko przychodzi ochota, nowika@radio357.pl. Ja przeczytam z chęcią i postaram się pamiętać, żeby też zacytować, kiedy już tutaj na żywo się usłyszymy. No i posłuchajmy może, wróćmy do albumu Blood Orange, albumu, który się ukazał w 2025 roku i nadal naprawdę dostarcza mi przyjemności ogromnej, jeśli chodzi o słuchanie pięknych dźwięków i też wspaniałych gości. No naprawdę, dzieje się dużo na tej płycie.

wspomniałam, że Kasia Linz wystąpi na festiwalu Orange w Warszawie 29 maja, akurat Kasia Linz. No a również artystka gościnnie udzieliła się w utworze duetu Calls.

No, czas na tu coś bardziej energetycznego, chociaż dzisiaj też takie mocno klimatyczne jeszcze tematy się pojawią. Będzie Burial i będzie Birds of Canada. Nie, żebym przerabiała jakoś alfabetycznie, że dziś literka B, ale akurat są powody ku temu, więc jestem w ogóle ciekawa, czy te nazwy budzą w Państwu jakieś emocje. Proszę koniecznie napisać, jeśli tak, czy też na Facebooku, gdzie jest zapowiedź dzisiejszej audycji, czy też mailowo nowika@radio357.pl. A teraz trio z Belfastu, rewolucyjne trio irlandzkie Kneecap. Właśnie, nie miałam jeszcze okazji zaprezentować nic z albumu Fenian. Nie zawsze to są moje klimaty. Wiem, że na żywo są naprawdę rewelacyjni. Występowali w ubiegłym roku na OFF festiwalu i wiem, że no, wszyscy byli naprawdę zachwyceni i dali się porwać. No a ja się dałam porwać temu utworowi, ponieważ w piosence Irish Goodbye gościnnie usłyszymy Kay Tempest.

I am God, the ultimate presence.

Duet, szkocki duet Boats of Canada wydaje nowy album po dosyć długiej przerwie, bo ostatnia płyta to rok 2013, Tomorrow's Harvest. Oczywiście wytwórnia Warp nadal. Album Inferno będzie składał się z 18 utworów. No, to dosyć dużo i te utwory zapewne zazwyczaj dosyć długie. No, ja mam wielki sentyment do tego duetu, więc się bardzo cieszę. Teraz mniej słucham już takiej muzyki, ale ten utwór mi jak najbardziej przypomniał o tym, żeby sięgnąć też do ich starszych płyt. To już będzie piąta płyta w dorobku duetu Boards of Canada. Jeśli chodzi o sam tytuł, Prophecy at 1420 MHz, to ta częstotliwość emitowana przez neutralny wodór. Ja z Państwem na ten temat nie porozmawiam, ja mogę o muzyce porozmawiać, natomiast na te tematy to nie bardzo, ale taki jest właśnie tytuł. Ale dla mnie Boards of Canada to przede wszystkim ten utwór.

taka piękna, chilloutowa wyliczanka Aquarius i rok 98, album Music Has the Right to Children, czyli debiutancki album duetu Boards of Canada. No czekamy na album Inferno i na pewno będę z chęcią się z Państwem dzieliła kolejnymi singlami. No a teraz artysta, który bardzo, bardzo duży wkład miał, znaczy jest po prostu niezwykle inspirujący. Był i jest Burial, który na początku nie zdradzał zupełnie swojej tożsamości, pozostawał anonimowy przez kilka lat. Dziś wiemy, znaczy już od jakiegoś czasu wiemy, że nazywa się William Bevan. No i cóż, on tak naprawdę stworzył dubstep. Co prawda teraz ten nurt wybrzmiewa w różnych produkcjach, ale jako sam gatunek to troszeczkę tak wydaje mi się, że przygasł. Tak przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda. O ile drum and bass na przykład wraca do łask, to takich stricte dubstepowych numerów gdzieś tak na powierzchni nie widać. Ale może fani tego gatunku zupełnie się ze mną nie zgodzą i ja tutaj jakby nie będę się spierać. Natomiast dlaczego Burial pojawi się dziś w audycji Ultrafiolet? Bo mija 20 lat od jego debiutu. W roku 2006 ukazał się album zatytułowany po prostu Burial, ale ten najważniejszy krążek to rok 2007, Untrue. Krążek na okładce, którego widnieje taka postać narysowana zresztą przez Buriala, przynajmniej taka jest historia wokół tego i zastanawiano się, czy to jest jego autoportret, taka mroczna postać pijąca jakąś tam kawę czy herbatę, nie wiadomo co to jest. No i ten jego styl producencki naprawdę taki unikatowy, można powiedzieć, bo łączył właśnie te jego bity bardzo, bardzo ciekawy sposób powstawały, bo często ponoć powstawały też z samplowania dźwięków z gier komputerowych, bo był ogromnym, jest, nie wiem dlaczego ja tak mówię o nim w czasie przeszłym, jest fanem gier i właśnie w tym słynnym utworze Archangel możemy, oprócz tego, że oczywiście jest tam masa sampli we wszystkich utworach, często są to wokale bardzo znanych artystów, przerobione, przyspieszone albo obniżone, także są właściwie nie do poznania i tutaj na przykład w utworze Archangel, który oczywiście za chwileczkę wybrzmi, słyszymy Ray J i utwór One Wish, ale też są podobno właśnie fragmenty muzyki, soundtracku do gry Metal Gear Solid. Nie znam się na grach również, zapewne taka istnieje. No dobrze, bo już za dużo opowiedziałam, a trzeba tego posłuchać i znów być poruszonym, bo ten utwór niezmiennie porusza. Archangel Burial.

Pan Piotr napisał, że Burial nadal jest wspaniały i świetnie się słucha jego dyskografii. No, ja muszę przyznać, że musiałabym tak troszeczkę sobie nadrobić te inne albumy, bo skupiamy się zawsze na tym, co najbardziej popularne i rozpoznawalne, a szkoda, bo często można tam znaleźć bardzo ciekawe, zapomniane nieco historie muzyczne różne. No, tak klimatycznie dzisiaj w tym ultrafiolecie, szczególnie w końcówce i teraz też tak będzie, bo chciałabym zaprezentować duet, znaczy nie duet, może Manoida. Manoid to jest producent, który wydał naprawdę świetny album w ubiegłym roku i towarzyszy mu wokalnie Milk Baby. I tutaj mamy dwa remiksy, które się ukazały. Ja zaprezentuję utwór Moonsong w remiksie Jacaszka.

No naprawdę piękny klimat. Manoid, Milk Baby, Jacaszek Remix. A na festiwalu Orange wystąpi również FKA Twigs.

No to ja bardzo dziękuję za dziś. Kasia Nowicka-Nowika, program realizowała Milena Krupińska. My się słyszymy w najbliższy wtorek w Placu na Rozdrożu o godzinie 21. Zapraszam, zachęcam oraz w Ultrafiolecie oczywiście w sobotę o 21. Na zakończenie jeszcze mamy duet, też młodziutki, ale taki, który lubi trip-hop. Kuba i Julka i Angel Egg. Tak się nazywają i jak sami piszą, mieszamy bujający trip-hop ze zgrzytliwym alt-rockiem. Będzie więc dosyć mrocznie, za chwileczkę bujające ogrody i Bartek Gil. Bardzo dziękuję. Co jeszcze miałam powiedzieć? Nic, dajmy już im zagrać.

Dobry wieczór. W tę noc z 2 na 3 Hordada roku 1405 mówią Milena Krupińska i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w wiszących ogrodach. Aman, aman, tak zaśpiewał Wael Alkak. Nie są to może sceny dantejskie, bardziej scena damasceńska. To właśnie stamtąd Wael Alkak oryginalnie pochodzi, choć dziś zdaje się mieszkać we Francji. I to niewątpliwie w jakiś sposób pomaga temu, że już po raz drugi pojawia się jako wokalista w utworze producenckiego zespołu Acid Arab, stamtąd właśnie się wywodzącego. Scena damasceńska, twarda jak i stal tamtejsza, choć to piosenka raczej o Jaśminie damasceńskim, Jasmin al-Sham. Taki tytuł nosi nowa piosenka Acid Arab, właśnie z Waelem Alkakiem w roli wokalisty. To może zamiast sięgać po starsze nagranie Acid Arab z Waelem Alkakiem, to był, zdaje się, początek roku 2023 i zapowiedź albumu Trois. Posłuchajmy Waela Alkaka w jego solowym repertuarze, gdy wykonuje mocno zelektryfikowane, tradycyjne syryjskie dabkę.

Lewantyjska klasyka, dabkę w wykonaniu Waila Alcaca. Tu już chyba można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z szalonymi scenami dantejskimi ze sceny damasceńskiej. Wail Alcac. Tymczasem przenosimy się do Iranu, konkretnie do Teheranu, wciąż pozostając w kręgu bardzo współczesnej muzyki elektronicznej i sięgamy po ostatni utwór, ostatnią piosenkę Daigerda, jednego z czołowych irańskich raperów. Z tego, co kojarzę, to jest pewien polski autor, pisarz, który pisze właśnie tekst o irańskim rapie, tym ulicznym. Bardzo jestem ciekawy efektów i mam nadzieję, że wkrótce to się ukaże w internecie i będziemy mogli sobie o tym porozmawiać. Tymczasem sięgamy po ostatnią piosenkę Daigerda, zatytułowaną Sorude Shahri, czyli miejski hymn. Piosenka krótka, ale z tekstem długim. Przyznam, że nie w każdym aspekcie i w każdej linijce dla mnie w pełni zrozumiałym, ale spróbujmy chociaż po części sobie wytłumaczyć, o co może w tej piosence chodzić. Ostatnia pozostałość nastoletnich odczuć wrzeszczała ci do ucha: uciekaj, nie gnij w studni, skazany za życie. Aha, mamy do czynienia zatem z poezją uliczną. W ojczyźnie smutku, gdzie było im morze piasku i zagłada światła, skazywano za to, że się żyje. Chłód kamienia mówił mojemu ciału: uznaj się za jednego z nas. Ja chciałem radości, czegoś do podzielenia się, żeby wiedzieć, że w głębi tego fetoru nie gnijemy. Ślady na twoim ciele szydzą z ciebie, mówiąc: tego podziału by nie było, gdybyśmy cię nie rozszarpali. Ja już nie piszę wierszy, to wiersze mówią o mnie. Twoje oddechy mówiły ci coś, kiedy cię opuszczały, że jesteś ornamentem pochwały tego miasta. Jak cicho, ja stąd nigdy nie odszedłem, ale to miejsce odchodziło ode mnie. Rozumiesz, że mrok jest piękny? W głębi jego ciemnych oczu można było się rozpaść, można było zbierać gwiazdy, można było widzieć gwiazdy. Między wzlotem a szaleństwem jest cienka granica. Hymnem pustynnego miasta była cisza, spychana w głęboki emocjonalny paraliż cieniami ludzi. Nie uciekam, przed tym nie bałem się tego, płacę za to cenę i odbieram zapłatę, w refrenie powtarza Daigerd. Nie uciekam, przed tym nie bałem się tego, płacę za to cenę i odbieram zapłatę. Dalej następuje odwołanie do piosenki dla dzieci o Boze Gandhi, czyli o kozie cukrowej. Pewnie chodzi o jej biel, tak naprawdę, biel jej sierści. Patkę, nie, ty co najwyżej jesteś kozą i to tą cukrową, no jakże to inaczej przetłumaczyć, śnieżno-białą. Wspomnienia ulic brzmią Andim i Sendim, czyli dwoma popularnymi irańskimi piosenkarzami w latach 80., którzy nadawali swoje przeboje z Los Angeles. Wszystkie te przeboje były oczywiście doskonale na pamięć znane na teherańskich ulicach. A zatem wspomnienie ulic brzmią dla nas, dla mnie, Andim i Sandim, ale ścierwie z bagna, dalej tkwisz w epoce Abrahama. Tak zaczyna swój przekaz powoli radykalizować się Daigerd. Powiedz, jaki kolor ma twoje ostatnie wspomnienie ojczyzny? Ile istnień pożarłeś, żeby przetrwać? Że cierpienie i życie ludzi to dla ciebie tylko zła wiadomość? Brud, którym oddycham, rozciąga się w mojej klatce piersiowej. Słychać chrapanie. Przed drzwiami stoi następny wielbłąd, bo w irańskiej tradycji śmierć jest wielbłądem, który śpi pod każdymi drzwiami, to znaczy, że nie da się przed tym uciec. Przekleństwa są tu jak słodkości, sprawdźcie sami, nie martwcie się o kalorie, częstujcie się. Nawet nie wierzysz w slogany, które wykrzykujesz. Daj medal honoru chińskiej podróbce siebie w rolach głównych. To my tworzymy wiadomości, wy tylko śledzicie newsy, nawet was nie widać. Tak łatwo wymazywani jesteście z pamięci miasta, ale my wyryliśmy swój głos i swój protest jak tatuaże. Coś po nas zostanie. Mohbere Bozdziui, czyli
Może jesteś kapusiem od przesłuchań, tym, który przeprowadza wywiady, ale tak naprawdę szpieguje dla reżimu. W wojnie, na której byłem, sam sobie byłem powiernikiem. No i tu już zaczynają padać naprawdę brzydkie słowa, irańskie przekleństwa, których chyba nie trzeba za bardzo wypikiwać na antenie. Taką mam przynajmniej nadzieję, że nikt nie poczuł się obrażony. No i to przekleństwo pada, a po nim komentarz, to od mojej wewnętrznej kobiety. Mój cień zostanie nad twoim życiem do końca, choć może twojego bezeceństwa, może zróbmy ładnie tak, żeby nie trzeba było znów brzydkich słów używać, nigdy nie wyschnie. Toksyczna diaspora, ludzie sparaliżowani umysłowo, przegraliście nawet w wojnie z wyimaginowanym wrogiem. Nie mówcie o wolności, odwróciliście się plecami. To my tutaj wyśpiewaliśmy hymn miasta. Nie uciekaliśmy przed tym, nie baliśmy się tego, płacimy za to cenę i odbieramy zapłatę. Die Gard.

Mam wrażenie, że tej piosenki Ebrahima Moncefiego kiedyś już wspólnie słuchaliśmy w Wiszących Ogrodach. Na pewno słuchaliśmy jej w Radiu Teheran dawno, dawno temu. Dziś sięgamy po ten utwór Bardas Bandar Abbas, by porównać tę wersję klasyczną z nową, współczesną, zaprezentowaną przez zespół Kamakan na jego najnowszym albumie zatytułowanym Kahroba. Piosenka Bodo Bodo stała się takim klasykiem, jest wykonywana przez wielu irańskich, czy to profesjonalnych, czy półprofesjonalnych, czy i amatorskich także wykonawców. Mam wrażenie, że nieco zatarło się znaczenie tej piosenki, jakby jest takim klasykiem, że nie wiem, czy na pewno wszyscy wciąż zwracają uwagę na to, jak smutna jest to piosenka w swoim wydźwięku, jak zresztą chyba wszystkie piosenki Ebrahima Moncefiego. Biegnij, biegnij, bodo, bodo, nie odchodź, moje serce jest czarne, bo jestem zmęczony. Mam już 30 lat, ale wciąż nie wybudowałem domu albo nie zaznałem spokoju. Moje serce nadal bez ciebie nocami czuwa, moje usta wciąż wołają twoje imię. Moje oczy nadal wypatrują cię na drodze, całe życie istnieję bez ciebie. Przypomnij sobie, pod deszczem na drewnianych koniach galopowaliśmy razem, wyruszając w podróż do miasta miłości i dobroci. O niebo, moje serce pociemniało od smutku. Dokąd mam iść, co mam zrobić, bo pragnienie cię bez ciebie to grzech. Posłuchajmy, jak na albumie Kahroba, trzecim swoim albumie, zespół Kamakan interpretuje tę piosenkę, przypominając nieco o tym, że wpływy reggae nad Zatoką Perską są bardzo silne.

Przed tygodniem, nie po raz pierwszy, drugi ani piąty, słuchaliśmy Jasmin Hamdan, Libanki z Paryża. Dziś sięgamy po drugą połowę duetu Soap Kills, duetu, który istniał w Libanie na przełomie wieków, a który tworzyli Jasmin Hamdan właśnie oraz Zeid Hamdan, choć o tych samych nazwiskach to ze sobą niespokrewnieni. Zeid Hamdan, po tym jak zespół Kamakan z Iranu przypomniał nam o wpływie reggae na muzykę Bandarii nad Zatoką Perską, przypomina o tym, jak wielki wpływ na muzykę libańską miała i, jak się okazuje, wciąż ma, bo o tym też przecież nie po raz pierwszy się współcześnie przekonujemy, muzyka brazylijska, konkretnie bossa nova. To zresztą była piosenka zatytułowana Bossa, co po arabsku oznacza pocałunek, więc podwójna zabawa i z Brazylią, i z językiem. Zeid Hamdan i jego najnowsza solowa propozycja. Jeszcze jedna takoważ z Libanu, tym razem zupełnie inna konwencja. Sięgamy po nowy utwór Sandy Chamoun, którą znamy choćby z zespołu Sanam.

Wspaniały utwór wspaniałej Sandy Chamoun. Niemal już kończę nasze dzisiejsze spotkanie w Wiszących Ogrodach. Milena Krupińska i Bartosz Gil. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dużo dziś muzyki elektronicznej, a finał z muzyką elektroniczną, już taką mocno eksperymentalną, bym powiedział. Taki też będzie ostatni akcent dzisiejszych Wiszących Ogrodów. Zaglądamy na nowy, trzeci już wspólny album dwóch irańskich muzyków. To Teg i Adel Pursamadi. Poprzedni album opowiadał o emocjach związanych z rozstaniem. Słuchaliśmy jego fragmentów w Wiszących Ogrodach. To było wydawnictwo zatytułowane After You Left. Teraz na nowym swoim wspólnym albumie Bajal panowie sięgają po atmosferę ewokowaną przez utwory literackie Golama Hosseina Saediego, irańskiego dwudziestowiecznego pisarza. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
0: I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Niedługo Dzień Matki i to dobra okazja, by w I żyli długo i szczęśliwie porozmawiać o warunkach i przeszkodach na drodze do macierzyństwa w Polsce. Czy Polki nie chcą mieć dzieci? No właśnie, że chcą. W sondażach deklarujemy, że rodzina jest najważniejsza. Polki mówią tak, planujemy, marzymy. Nawet nie o jednym, ale o dwojgu dzieciach. Świadomie bezdzietność wybiera zaledwie co dziesiąta. Jak te zapewnienia przekładają się na rzeczywistość? Sprawdzimy za chwilę.